0: Generalne wojsk USA potwierdziło we wtorek, że siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. 15 milionów złotych na wyższe dodatki dla pracowników łódzkiej oświaty. Chcecie zwiedzić zamek w Olsztynie? Jeśli tak, musicie się spieszyć przed remontem, który zamknie go na 3 lata. Amerykańskie wojsko potwierdziło zniszczenie 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Według CENTCOM był to odwet za ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na amerykański okręt. Waszyngton zapewnia, że rakiety zostały zestrzelone, a w irańskich atakach nikt nie ucierpiał. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zapowiedział kolejne uderzenia na irańskie tankowce, jeśli Iran ponownie zaatakuje amerykańskie okręty. Do ataków doszło m.in. w pobliżu wyspy Hark i portu Jask. Iran ostrzegł też tankowce w rejonie Kuwejtu i Bahrajnu, że mogą stać się celem odwetu. 15 milionów złotych na podwyżki dodatków dla nauczycieli, wychowawców w bursach i dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w Łodzi. Tę sumę z miejskiego budżetu wykładają władze miasta, aby lepiej wynagradzać tych, którzy wykonują dodatkową pracę w łódzkich placówkach edukacyjnych. Bardzo się cieszę, że moi wychowawcy od 1 września zostaną docenieni, mówi dyrektor łódzkiego 3 Liceum Ogólnokształcącego Maria Włodarczyk.
1: Rzeczywiście praca wychowawcza z młodzieżą nawet w szkołach ponadpodstawowych wymaga jednak zaangażowania. Dość specyficznego, bardzo wymagającego. Przypominam, że to są już prawie dorośli ludzie o określonych celach i światopoglądach oraz postawach i to, w jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli, jest motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł.
2: Bardzo cenimy ten dodatek, procentowo jest to bardzo dużo, natomiast chcielibyśmy też jakieś zadośćuczynienia za to, że poświęcamy czas swój prywatny na wycieczkach szkolnych, które wymagają od nas 24-godzinnego czasu pracy, gdzie nie mamy tutaj żadnych możliwości oddać i scedować opiekę na kogo innego.
0: Zauważa wychowawca klasy pierwszej w 3 LO Beata Garczyńska. Decyzją prezydenta Łodzi dodatek dla mentorów początkujących nauczycieli wzrośnie o 100 zł. Wychowawca klasy dostanie podwyżkę 200 zł. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych zarobią 4 zł więcej za godzinę, a opiekunowie grupy w bursach otrzymają nowy dodatek w wysokości 500 zł.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: W czwartek w Warszawie i okolicach rozpocznie się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa do 16 września. Szczepionki będą wykładane ręcznie oraz zrzucane z samolotów na lasy, łąki i pola. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów z psami. Przez 14 dni nie wolno dotykać przynęt ze szczepionką. Jeśli pies zetknie się z przynętą, należy skontaktować się z weterynarzem. Tylko do niedzieli można zwiedzać zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Potem obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
4: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
5: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
4: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich, ale będzie to, że widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
0: Z dyrektorem olsztyńskiego zamku Piotrem Żuchowskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A w faktach teraz czas na rozmowę. Wszyscy jesteśmy za tym, aby unowocześniać armię. Trzeba mieć jednak świadomość, że to jest poważne obciążenie dla budżetu. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 były minister finansów Marek Belka.
6: Ktoś powiedział, że oczywiście jest to bardzo duży wysiłek, no ale jeżeli uznajemy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to chyba nie ma wyjścia.
7: Owszem, nie ma wyjścia.
6: Problem jest inny. Problem jest taki, że jak jest bardzo dużo pieniędzy, to jako były minister finansów wiem, że jest skłonność do wydawania tych pieniędzy, no jakby to powiedzieć, nie w najmądrzejszy sposób.
7: A co pan ma na myśli? To rozumiem, że kontrola nad tymi wydatkami powinna być bardziej ścisła ze strony resortu finansów?
6: Nie wiem, czy ze strony resortu finansów, kto to powinien kontrolować, bo czasami mam wrażenie, że resort finansów nie jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, mówiąc krótko, no jeżeli się kupuje jakieś uzbrojenie, no to trzeba mieć po pierwsze zapewnioną dostawę części zamiennych, zapewnioną obsługę, no, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. No, mówiąc krótko, to są tylko takie teoretyczne, że tak powiem, troski.
7: Gdy pytam, panie profesorze, o te wydatki, czy stać nas na armię, czy nie, to bardziej też myślę o tym, czy stać nas równocześnie na tak duże wydatki na armię i tak duże wydatki na cele socjalne. Pańskim zdaniem to trzeba, temu trzeba się przyjrzeć i te wydatki na cele socjalne trzeba ciąć?
6: Niestety. My oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tutaj nie ma chyba, znaczy jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest także pewne, no, poważne obciążenie i oczywiście, że tak, no, czasami, przynajmniej na krótką metę, jest wybór, ten słynny wybór masło czy armaty.
7: No więc, panie profesorze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym wydatkom socjalnym. 60 miliardów na 800+, 32 miliardy na 14 emeryturę, waloryzacja rent i emerytur 19 miliardów. Z czego pan, jako polityk, ale też ekonomista, by zrezygnował w roku wyborczym?
6: Wie pan co? Na szczęście nie jestem politykiem. Jakbym był na miejscu rządzących, to bym się bał cokolwiek zrobić. Myślę, że rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, no, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków, no to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona. Teraz jest ta propozycja rządu Donalda Tuska pewnych zmian podatkowych. Ona jest małym kroczkiem w dobrym kierunku, ale też jest pytanie, czy prezydent Nawrocki tego nie zawetuje, bo prawda? Przecież powiedział.
7: To prawda, że Karol Nawrocki
6: wspomniał. Przedem naczelnym jest upadek rządu Tuska, w związku z tym wszystko to robi.
7: Karol Nawrocki zapowiedział, że się nie zgodzi na podniesienie podatków. Natomiast ja mówiąc o tej reformie podatkowej, co pan myśli o tym, bo pan mówi, że to jest dobry krok że to jest dobry krok w dobrą stronę, czy mały kroczek w dobrą stronę. Czy ten dobry kroczek to jest pańskim zdaniem zmiana limitów, jeśli chodzi o PIT, czy też podniesienie CIT-u i obarczenie przedsiębiorców większym opodatkowaniem, tak mówiąc w skrócie?
6: Znaczy, system podatków dochodowych w Polsce jest mocno zwichrowany. Przede wszystkim ludzie naprawdę bardzo zamożni uciekają w samozatrudnienie albo w te wszystkie formy typu ryczałt i tak dalej. I to poszło za daleko. Z drugiej strony mamy jednak znaczną część społeczeństwa, która nie płaci w ogóle podatków. Nie zapominajmy, że takim rajem podatkowym o niesamowitych rozmiarach w Polsce jest wieś. Tam się w ogóle przecież podatków dochodowych nie płaci. No oczywiście jako polityk, który zbliża się do wyborów, ja bym po prostu milczał w 13 językach na ten temat, ale jako ekonomista mam możliwości, prawo i obowiązek może na ten temat się wypowiadać.
7: Ale wie pan, panie profesorze, że nikt z tym niczego nie zrobi właśnie dlatego, że za chwilę mamy wybory i że właśnie dlatego, że mamy politykę w rytmie kadencyjnym. W związku z tym żaden moment nie jest dobry, żeby grzebać przy podatkach.
6: To jest akurat to, że jest polityka w rytmie kadencyjnym, no to mamy na całym świecie.
7: Tak.
6: Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że mamy wojnę, można powiedzieć, merytoryczną między rządem i prezydentem, który blokuje jakiekolwiek zmiany. Więc trudno być optymistą w takim zakresie.
7: A pana zdaniem dobrym krokiem jest podniesienie CIT-u? Czy uważa pan, że mocniej odczują to przedsiębiorcy, gdy możliwość korzystania z ryczałtu będzie ograniczona, tam gdy granica jest na 250 tysięcy euro bodajże?
6: No tak, no ale było 2 miliony, czy jest 2 miliony euro. No
7: to tak jest.
6: Całkiem poważni przedsiębiorcy uciekają wtedy w ten ryczałt, więc wie pan, Oczywiście, że to będzie, że tak powiem, płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, w Polsce podatki, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie

0: W związku z tym no nie jestem tutaj optymistą. Trzeba liczyć na jakieś no znaczące zmiany. Być może jakiś kryzys, na przykład w zakresie finansowania długu publicznego. A co to znaczy kryzys w zakresie finansowania długu publicznego? To znaczy zbliżanie się możliwości bankructwa kraju. Ja nie przewiduję bankructwa kraju, żeby była jasność. Ale to jest sytuacja nieegzotyczna. To bywa tak. Włochy dawno by już zbankrutowały, gdyby nie to, że są członkami Unii Europejskiej, strefy euro. W Polsce my nie mamy strefy euro. Nie ma komu, żeby nam pomógł w tym zakresie.
1: A pana zdaniem mówi pan, że nie ma takiej, znaczy nie przewiduje pan bankructwa Polski, ale rozumiem, że dostrzega pan takie zagrożenie.
0: Tak, oczywiście, że tak. I myślę, że to po prostu to trudno być ślepy na to. Znaczy, nie należy, że tak powiem, przewidywać kryzysu, dlatego że jak się przewiduje kryzys, to on, jakby to powiedzieć, może stać się samo spełniającą się przepowiednią. To jest jeszcze gorzej. No ale no trzeba być realistą, mówiąc krótko. No.
2: Całą rozmowę Piotra Sadaka z Markiem Belką znajdzie się na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. 3 osoby są ranne po uderzeniu dronów w obwód charkowski. Polskie magazyny gazu wypełnione po brzegi przed zimą. Czy nasze zapasy mogą trafić także do Niemiec? W faktach także 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących S3 w Lubuskiem. Na odcinku między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Zachód ciężarówka uderzyła w przyczepę zabezpieczającą prace drogowe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Jedźcie ostrożnie. Rosjanie zaatakowali dronami Złoczów w obwodzie charkowskim. 3 osoby zostały ranne. Wszyscy otrzymali pomoc medyczną. W wyniku ataku uszkodzone zostały także budynki administracyjne i 3 prywatne domy. A wczoraj nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali aż 4 alerty RCB. Ostrzegały o ataku sił rosyjskich na Ukrainę, o operowaniu polskiego lotnictwa, a później to ostrzeżenie odwoływały. Pierwsze alerty pojawiły się około 4:30.
1: Spałam, tak więc nie słyszałam.
2: No widziałem, że były.
3: Czy panią obudziły w nocy alerty RCB?
1: Jeden tak. Nie jestem poinformowana, czy jest to konkretnie na dane miejsce, na daną miejscowość. Postanowiłam kontynuować sen i odpoczynek.
3: Pobudkę pani miała o 4:30?
1: Tak.
3: I co pani zrobiła?
4: No nic, no położyłam się spokojnie do łóżka.
3: Potrzebne są te alerty?
5: Uważam, że nie.
6: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
3: Ludzie przestali zwracać na to uwagę i mogą zignorować, kiedy będzie...
6: Na pewno będą ignorować, bo jest za dużo tych alertów.
0: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Korespondenci RMF FM najbliżej faktów.
0: Komisja Europejska pochwaliła Polskę za najwyższy w Unii Europejskiej poziom napełnienia magazynów gazu. Polskie magazyny są wypełnione w 96%, co oznacza bardzo dobre przygotowanie do sezonu zimowego. Dla porównania w Niemczech poziom ten wynosi obecnie 55%. Czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami?
8: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
0: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Jaguar Land Rover zapowiada zwolnienie 4000 pracowników. To poważny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. O tym, z czego wynikają te decyzje, londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
0: A na koniec tego wydania sport. 2 lata temu reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej sięgnęła po złoto mistrzostw Europy. W ubiegłym roku turniej zakończyła na 4. miejscu. Teraz celem ponownie jest mistrzostwo. Biało-czerwone dziś rozpoczną turniej mistrzostw Europy we włoskim Viareggio. Polki w grupie zagrają z Hiszpankami i gospodyniami, Włoszkami. A o turnieju z kapitan kadry Justyną Matysiak i trenerem Mateuszem Sroką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Ciężka taka opaska na mistrzostwach Europy będzie sporo ważyć?
11: Na pewno ciężko, ale też uważam, że to jest ogromne wyróżnienie, ale jakby dla mnie opaska nie ma jakiejś większej roli. Z opaską czy bez, uważam, trzeba wyjść i zrobić swoje.
10: Swoje trzeba zrobić przeciwko Włoszkom i Hiszpankom. To tak sobie myślę, jakby to przełożyć na normalny futbol, to brzmi trochę jak gigantyczne wyzwanie. A jak wy patrzycie na tą fazę grupową?
11: No podobnie uważam, że to są naprawdę mocne ekipy, ale moim zdaniem najfajniejsze mecze i najlepiej się gra z lepszymi drużynami.
10: Skąd się wzięła w ogóle historia z beach soccerem u ciebie? Bo tak się zastanawiam, że my nie mamy takich warunków klimatycznych, żeby nagle piłka nożna stała się, piłka nożna plażowa stała się jakimś, nie wiem, sportem pierwszego wyboru?
11: Jeśli chodzi o moją osobę, było tak, że ja od zawsze, od dziecka grałam na trawie. Gdzieś później jeszcze włączyłam do tego futsal. No i ta sama trenerka, jakby Olivia Pająk, która jest trenerką właśnie futsalu i w bisokerze, zapytała mnie, czy kiedyś pojadę sobie tak powiedzmy for fun na pierwszy tam mój turniej w życiu. No i na początku mówiłam nie. No i tak wyszło, że pojechałam, spróbowałam i akurat po tym pierwszym turnieju, czy tam po drugim, otworzyły właśnie, wznowiły się te treningi bisokera, reprezentacji i od razu na to powołanie się udało.
10: To futbol bardzo techniczny, bardzo wymagający może mniej takiego fizycznego przygotowania, chociaż bieganie po piasku to też piekielnie trudna sprawa, ale więcej jest takich zagrań czysto technicznych.
11: Tak, to prawda, ale na przykład jeśli chodzi o takie odmiany piłki nożnej, ja uważam, że więcej się dzieje, fajniej się to ogląda przede wszystkim i też może przez pryzmat tego, jak nawet są mistrzostwa Ekstraklasa i Puchar Polski, coraz więcej osób przychodzi, nawet właśnie na kobiecą piłkę i to bardzo cieszy nas jako kobiety. Mhm.
10: Ale tak sobie myślę też, że tu, bo mówisz o pewnej efektowności tej dyscypliny i ona jest bardzo duża, bo tu sporo przewrotek, sporo wrzutek, sporo piłka u góry się znajduje.
11: Tak, jeśli chodzi o to, to w 100% się zgadzam. Najbardziej chyba cieszą te przewrotki, jeśli się to uda. Ale ogólnie jeśli chodzi o samą grę górą, jeśli się opanuje każde te aspekty, to uważam, że wszystko może cieszyć.
10: Wracając do tego turnieju we Włoszech, ta pierwsza faza to tak jak mówiliśmy, Hiszpanki i Włoszki, już rozpracowane te rywalki, przygotowany schemat taktyczny pod te zespoły?
11: Szczerze to tak, jak wyjdzie w praktyce zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko to, te informacje, które dostajemy od sztabu, które ciężko na to pracuje, wszystko analizuje, mam nadzieję, że my tą wiedzę w 100% pochłoniemy i przełożymy to na boisko.
10: Masz doświadczenie z tej piłki na trawie, z takiego dużego boiska, z futsalu, jak mówisz, wydaje mi się, tak laikowi, że ten beach soccer to jest najbardziej chyba spontaniczna taka odmiana, w której ta kreatywność i pomysłowość musi być na dużo większym stopniu, a mniej jest tego schematu czy rozłożenia taktycznego.
11: Tak, to akurat prawda, bo no tutaj jednak piasek potrafi platać figle, ale no uważam, że najwięcej się dzieje przede wszystkim na mniejszych boiskach, a już tutaj no nie mamy takiego aż takiego panowania nad piłką, na przykład na futsalu czy na trawie.
10: Myślę sobie, że jako reprezentacja, która w ostatnich latach przywoziła i złoty medal, i brązowy medal z tej imprezy, to jadąc na Mistrzostwa Europy, no chyba nastawienie nie może być inne niż to, żeby wrócić z medalem.
11: Tak, to prawda. Ja osobiście udało mi się razem z drużyną, no wspólnie ze sztabem, dwa lata temu zdobyć, sięgnąć po takie złoto. Po prostu brak słów, jak się o tym myśli. Chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy w mojej karierze sportowej, która mi się przytrafiła. I tak, jakby teraz jak nawet byłyśmy w Mołdawii, to trzecie miejsce się cieszyło, ale teraz jest apetyt na więcej za każdym razem. Z każdym turniejem apetyt rośnie w górę i mam nadzieję, że przywieziemy tutaj dla kraju złoty medal.
10: Które reprezentacje będą najgroźniejsze? Bo mówimy, że te Hiszpanki i Włoszki to będzie trudne zadanie, ale czy to są takie faworytki, z którymi myślicie, że z nimi się zmierzycie o złoto?
11: Jeśli mam być szczera, ciężko stwierdzić. Ja uważam, że każdy z tych sześciu, bo też nas to liczy oczywiście, drużyny jest mocne i do każdego rywala musimy podchodzić tak samo nastawione, czyli na 100%.
10: Da się tutaj, no nie mówię, wiadomo, że nie odpuszczamy, bo to jest termin, bo to jest turniej, bardzo krótki, bardzo szybki, bardzo intensywny. Tu trzeba też tak myśleć, jak w normalnej piłce, że przede wszystkim mecz regeneracja, takie nastawienie?
11: Mecz regeneracja, ale już skupienie na kolejnym meczu. Wracamy do hotelu, jest regeneracja, ale skupiamy się już na następnym meczu. Mam nadzieję, że pierwszy, drugi pójdzie po naszej myśli, ale nawet jeśli... No dobra, tego nie będę mówiła, to się wytnie. Nie ma tego, że nam się nie uda, bo nam się uda po prostu.
10: Przez te dwa lata rywale się was nauczyli i dzisiaj jest trudniej?
2: Tak, uważam, że beach soccer kobiecy mocno się rozwinął pod kątem taktycznym. Już trochę inaczej pracują pod kątem bronienia tej bramkarki, czyli już potrafią troszkę inaczej, już nie biegają po całym boisku i nie dają możliwości takiego płynnego przejścia. Drużyny przeciwne już też coraz bardziej grają z bramkarką, no bo zobaczyły, że kobiety mogą też nauczyć się tego elementu, co dla mnie było normalne, no bo to nie jest aspekt, który jest bardzo odróżniający od mężczyzn. Po prostu trzeba włożyć pracy do tego, żeby się tego nauczyć. Więc już są zespoły, tak jak właśnie bramkarka Ukrainy, tak jak bramkarki Hiszpanii, które grają bardzo dobrze nogami. No i też postawiły na wyższe przygotowanie motoryczne, no bo no widzą, że te kraje właśnie wschodnie, bardziej tak jak my czy Ukraina, Rosja co prawda teraz nie gra, ale z tego, co widziałem wcześniej, no to też był taki zespół, który był bardzo motoryczny, więc no, wiedząc o tym, że ta technika ma górować nad motoryką, to też te zespoły techniczne muszą być jeszcze bardziej przygotowane motorycznie.
10: Przed turniejem w panu jest duży spokój? Takie, że wszystko dopiąłem, to co trzeba było zapiąć, czy jeszcze można było coś poprawić?
2: No na pewno tego czasu by się przydało jeszcze więcej, no to myślę, że każdy trener powiedział, że chciałby jak najwięcej pracować, najlepiej tak jak w klubie, codziennie się spotykać, no ale też muszę emanować tym spokojem, no jakby wiem, jaką mamy jakość w zespole, oczywiście no piłka nożna czy wynik to jest wiele składowych i wiele rzeczy musi się zgadzać. Mam nadzieję, że mamy taki zespół i widzę to po dziewczynach, że one też chcą, może nie zamazać plamę, tak, ale ten wynik rok temu troszkę był też niesprawiedliwy, bo uważam, że piłkarsko powinniśmy być wyżej, no ale trochę tego szczęścia zabrakło. Teraz myślę, że i po zawodniczkach to widać, że chcą być bardziej jeszcze przygotowane, są bardziej skupione, chcą bardziej jeszcze dopinać właśnie te wszystkie elementy. To myślę, że i po zawodniczkach to widać, że chcą być bardziej jeszcze przygotowane, są bardziej skup,

0: na trawie czy na hali, aczkolwiek cały czas utrzymują wysoki poziom umiejętności motorycznych. Więc jak najbardziej, to nie jest też jakiś wyjątek u nas. Większość Hiszpanek gra na trawie, większość Hiszpanek gra też, Portugalek gra na hali, Ukrainki tak samo, więc jakby no tak to też dzisiaj wygląda. W męskim beach soccerze tak samo, oczywiście tam zawodnicy grają na niższych poziomach rozgrywkowych. No u nas mogą łączyć też grę na trawie. Mamy kilka zawodniczek, które gra w Ekstralidze, w pierwszej lidze.
1: Z kapitan kadry Justyną Matusiak i trenerem Mateuszem Sroką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Środa, 9 września, na zegarze dochodzi czwarta. Fakty RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Andrzej Poczobut wrócił wczoraj na Białoruś, przekroczył granicę przez przejście w Bobrownikach, a po południu opublikował zdjęcie z Grodna. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. W faktach będziemy też w Łodzi, tam papieska tkalnia po latach zaniedbań otrzyma nowe życie. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej opuścił Polskę wczoraj przed południem. Przypomnijmy, 4 miesiące temu został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów na mocy porozumienia Mińska z Waszyngtonem. Krzysztof Zasada o szczegółach.
2: Andrzej Poczobut opuścił Polskę przez przejście graniczne w Bobrownikach. Od początku, gdy przyjechał do naszego kraju po zwolnieniu z więzienia, zapowiadał, że wróci do Grodna, swego rodzinnego miasta. Tak o swych planach mówił na Polonia Camp w Warszawie.
3: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany, i zamierzam jechać do Grodna.
2: Poczobuta zatrzymano na Białorusi w 2021 roku. Potem skazano na 8 lat więzienia. Pod koniec kwietnia polski działacz znalazł się w grupie więźniów politycznych, którzy odzyskali wolność w formule wymiany. Polski areszt opuścił m.in. znany rosyjski archeolog Aleksander Butyagin, którego ściga ukraiński wymiar sprawiedliwości za nielegalne wykopaliska na Krymie, a który wpadł w ręce ABW w Warszawie. Jego wydania domagała się Rosja.
1: Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o przemyt migrantów, który wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. W pobliżu Jakubowa funkcjonariusze zatrzymali samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów odnaleziono z pomocą psa tropiącego i drona. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec polskiego kierowcy wszczęto postępowanie karne. Łotewskie służby podają, że od początku roku prowadzą 140 postępowań dotyczących przemytu migrantów. Tylko w tym tygodniu udaremniły ponad 20 prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Zaledwie 96 cm wskazywał wczoraj wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle. Wtorek był kolejnym dniem rekordowo niskiego stanu wody w Królowej polskich rzek. Fatalną sytuację widać gołym okiem.
4: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
5: No nie bierze się to znikąd na pewno.
4: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko. Kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
6: Czyli nawet taki stan wody Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
4: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydane do odwołania.
7: Są i takie fakty.
1: 8 września, czyli wczoraj, to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
8: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blaski i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
9: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
10: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
1: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała Anna Kropaczek. Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Wczoraj ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu pracy, przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
11: Dobrze, że ktoś wpadł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
12: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
13: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko zniszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
1: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
14: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść. Bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
1: Teren zabytkowych zakładów zamieni się w nową tkalnię, kompleks z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi, terenami zielonymi i miejskim parkiem. Kolejne fakty o 5:00, a za chwilę prognoza pogody RMF FM. W jednej części Polski będzie dzisiaj 17 stopni, w innej ponad 30. Sprawdźcie szczegóły.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widział

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Radio RMF

0: O pełnej. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Najważniejsze informacje na piątą to teraz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainę będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada resort spraw wewnętrznych. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Więcej nowoczesnych lokomotyw na polskich torach. PKP Intercity z nowym zamówieniem. Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia będą wysyłane przy każdym intensywnym rosyjskim nalocie na Ukrainę, informuje MSWiA. Wczoraj w nocy mieszkańcy przygranicznych rejonów otrzymali 4 takie powiadomienia SMS, pierwszy z nich około 4:30. Z czego wynika tak duża liczba alertów? O tym nasz reporter Michał Krasoń.
2: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszedniają, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
3: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
2: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele. Dlatego, zdaniem resortu, lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
1: Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne, tak alarmuje wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Jego zdaniem wojna w Ukrainie może potrwać jeszcze miesiące, a nawet lata. Colby apeluje, by Zachód nie przerywał wsparcia militarnego dla Kijowa i rozważył jego zwiększenie, między innymi przez zakupy amerykańskiej broni. Podkreśla też, że państwa europejskie powinny wzmacniać własny potencjał militarny. 1,5 minuty po godzinie 5 wracamy do Polski. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skierował do Sejmu projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Po nieudanej próbie obalenia trzeciego weta do rządowych propozycji, prezydent zaproponował kompromisowe rozwiązanie. Jego fundamentem są przepisy przygotowane przez rząd, mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Z jednej strony dzisiaj mamy projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym projektem najdalej idącym, mówiącym o zakazaniu funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Jest projekt rządowy z tymi wadami, które już opisałem. Był projekt Konfederacji najbardziej liberalny, a projekt prezydenta jest projektem porozumienia i projektem środka.
1: Zbigniew Bogucki przekonuje, że Sejm powinien zająć się projektem prezydenta już na najbliższym posiedzeniu.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Ceny paliw biją rekordy, a już wkrótce odczujemy to w sklepach. Producenci żywności zapowiadają wzrost cen produktów spożywczych. Podkreślają, że uwzględniają już droższe paliwo w swoich planach.
6: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
7: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
1: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na polskich torach pojawi się więcej nowoczesnych lokomotyw. PKP Intercity zamówiło kolejne 32 maszyny od polskiej firmy Newag. Wcześniej przewoźnik kupił już 63 takie lokomotywy. Pierwsze z nowych pojazdów mają być gotowe za 2 lata. Inwestycje ogłoszono podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Co to oznacza dla pasażerów?
8: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 kilometrów na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
9: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
8: Lokomotywy mają się pojawić m.in. na trasie Warszawa-Gdynia czy Wrocław-Kraków, ale jest plan, aby podróżowały także za granicę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że będziemy konkurencyjni dla zachodnich przewoźników.
10: Cieszę się z tego, że PKP Intercity może proponować nowe połączenia.
8: Wartość całego kontraktu jest już bliska 3 miliardów złotych.
1: A te fakty zebrała Martyna Czerwińska. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty o 5:30. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, na zegarze 5:30, czas na fakty. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 9 września, w środę, 252 dzień roku, wschód słońca. Dopiero będzie tuż przed 6:57. A w faktach RMF FM gra w prezesa w PKO-lu. Polak zatrzymany na Łotwie za przerzut nielegalnych migrantów. Irański odwet za ataki na tankowce w ciśnienie Ormus. Ale też wielki tenis w Nowym Jorku, bo trwa właśnie pojedynek Ben Shelton, Carlos Alcaraz. Najbliższy poniedziałek, 14 września, zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego wybierze osobę, która pokieruje instytucją do kwietnia, kiedy to wygasa kadencja aresztowanego w sprawie zonda krypto prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Ja wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie biorę tej sytuacji kompletnie pod uwagę, no bo wszyscy wiemy, jak w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, no powoduje, że no, taką trochę niepoważną sytuację.
1: To jeden z 8 wiceprezesów PKO-lu, Adam Korol, według którego do końca września komitet ma zabezpieczone środki na działalność. Do tej gry w prezesa wrócimy w porannych faktach RMF FM. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała Polaka podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Do zatrzymania doszło podczas wspólnej akcji strażników oraz policji niedaleko Jakubowa. Tam zatrzymano samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań z udziałem psa tropiącego oraz drona odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto już postępowanie karne. Iran, jak mówiłem, zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź za wcześniejsze uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie tankowce w ciśnienie Ormus. Atak uszkodzić miał m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15. To poranne fakty RMF FM. Środa, 9 września, w faktach, polski dzień na festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kotla.
3: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
1: Rozmowa z dyrygentem dziś w faktach RMF FM. Zapraszam też na nasze poranne rozmowy o 7 w informacyjnym radiu RMF 24. Piotr Calak porozmawia z Mariuszem Maszkiewiczem, byłym ambasadorem Polski na Białorusi. Rozmowa dotyczyć będzie Andrzeja Poczobuta, który wczoraj wrócił na Białoruś po 14:00. Sam to potwierdził, publikując swoje zdjęcie z Grodna. 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM. Tomasz Terlikowski dziś z Adrianem Zandbergiem, szefem partii Razem. Zapytamy go m.in. o prezydencką dogrywkę w Krakowie. 8 zarejestrowanych już kandydatów. Wybory za 18 dni. A w Nowym Jorku po 5:00 rozpoczęła się tenisowa wojna na wyniszczenie. Gospodarz Ben Shelton kontra Hiszpan Carlos Alcaraz. From Spain, defending US Open champion Carlos Alcaraz. Gorąco na korcie, w tej chwili pierwszy set, no i bardzo wyrównany pojedynek, 3-3, 30-30, piłki latają nad siatką z prędkością grubo przekraczającą 200 km na godzinę. Kto wygra ten pojedynek, trafia do półfinału US Open. Z faktami wracamy punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Teraz czas na fakty, bo to już prawie szósta.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Najbliższy poniedziałek, wybór nowego, tymczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: A będzie to jeden z 8 obecnych wiceprezesów
2: i
3: komitetu.
2: Będzie miał przed sobą nie lada wyzwanie, bo kasa Pekolu jest pusta.
3: Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś.
2: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był na wolności od kwietnia. Wcześniej 5 lat spędził w więzieniu skazany przez reżim Łukaszenki.
3: W porannych faktach też wnioski z programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.
2: Mówiąc w skrócie, szału nie ma.
3: Jeden z 8 wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił obowiązki prezesa komitetu do końca kadencji Radosława Pisiewicza, czyli do kwietnia. Zarząd PKOL dokona wyboru w najbliższy poniedziałek.
2: Tak zdecydowało wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny szef związku, Radosław Pisiewicz, przypominamy, został zatrzymany pod koniec sierpnia, a potem aresztowany w ramach śledztwa dotyczącego jeszcze niedawno sponsora generalnego PKOL-u, czyli giełdy kryptowalut, Zonda Krypto.
3: O szczegółach 3-godzinnego posiedzenia prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: W kasie PKOL-u nie ma pieniędzy. Środków na działanie komitetu wystarczy do końca miesiąca. Później będzie gorzej, mówił po spotkaniu prezydium wiceprezes Adam Korol.
5: Problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
4: Budżetu komitetu nie będzie obciążać wynagrodzenie prezesa Piesiewicza, ponieważ nie świadczy on pracy, nie będzie dostawał pieniędzy. Pomimo problemów finansowych wyjazd naszej reprezentacji na letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze nie jest zagrożony.
3: Więcej czasu do letnich igrzysk w Los Angeles, dokładnie 674 dni. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, znów jest w tym kraju. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna.
2: W Polsce przebywał od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia.
3: O poranku w faktach RMF FM nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego Andrzej Poczobut zdecydował się powrócić do kraju Aleksandra Łukaszenki?
6: Po pierwsze, chce spotkać się z żoną i rodzicami. W Grodnie ma mieszkanie. Nie był w nim od ponad 5 lat, gdy trafił do więzienia. Wczoraj umieścił w sieci kilka zdjęć, w tym to, jak stoi na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Andrzej Poczobut zobaczy się też ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi i chce im podziękować za pomoc, bo to oni przysłali mu paczki do więzienia. Wyjazd na Białoruś nie jest zaskoczeniem, bo Andrzej Poczobut zapowiadał to wcześniej, choć nie ukrywał strachu.
7: Wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. Trzeba iść do przodu. No ja jestem Polakiem z Nadniemna, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
6: Mówił kilka dni temu w Opolu. Dziennikarz ma pozostać na Białorusi przez tydzień, a później planuje ruszyć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
8: Posłuchaj, takie są fakty.
2: W nich teraz alarmujące wyniki międzynarodowego badania PISA 2025, mierzącego umiejętności uczniów. Ujawnia ono globalny kryzys edukacji.
3: Rośnie zjawisko tak zwanego funkcjonalnego analfabetyzmu. Coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
9: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym. To są zdecydowanie za duże wartości.
10: Polska jest krajem, w którym uczniowie spędzają dużo więcej czasu używając smartfonów niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich.
9: Problem jest ogromny i to pokrywa się nie tylko widać to w badaniach PISA, ale też w innych raportach. Polscy uczniowie spędzają od 4 do 6 godzin dziennie w smartfonach. To nie pozostawia obojętnego wpływu na ich wyniki poznawcze.
3: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Polscy uczniowie częściej niż swoi rówieśnicy z Europy spóźniają się do szkół i opuszczają lekcje.
3: Są jednak w czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę. Piłkarska Liga Mistrzów wróciła na boiska, wystartowała z fazą ligową.
2: Emocje były. Zacznijmy od hitu Real Madryt Inter Mediolanu.
3: 2-1 dla Realu. Inter trochę sam sobie winny, szczególnie przy drugiej bramce królewskiej, gdy bramkarz Josep Martinez próbował zmylić z wodem biegnącego w jego stronę Fede Valverde. Urugwajczyk nie dał się nabrać, trafił do siatki. Gol Valverde nie był dziełem przypadku, tak podkreśla nowy trener Realu. Według José Mourinho to była genialna interpretacja założeń taktycznych. Według tego, którego w Anglii, przypominam, nazywano The Special One.
2: Co z FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior?
3: Przegrało z Manchesterem City 0-2 pod okiem sędziego Szymona Marciniaka, który w tym meczu miał sporo pracy. Szymon Marciniak w samym centrum zamieszania wszedł między szarpaninę Erlinga Haalanda z Rosario. Obaj zobaczyli żółte kartki.
2: Po 6.30 w RMF FM. Fakty sportowe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF.
11: RMF 24.

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA.
2: Tam spotkał się z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Ratcliffe'em.
1: Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski. Tak napisał po spotkaniu Siemoniak.
2: Na stole rozmów z Amerykanami mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA do Kijowa i Moskwy. Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
1: PKP Intercity odmładza swój tabor.
2: I zamawia za blisko miliard złotych kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta, firmy Newag.
3: Pasażera interesują przede wszystkim jak największa liczba połączeń, jak najwygodniejsze oczywiście miejsca w pociągu i punktualność. Punktualność w dużej mierze może być zapewniana przez właśnie taki nowoczesny tabor.
2: Tak zapewniał Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
1: Dzięki tym lokomotywom pociągi będą mogły rozpędzić się do 200 km na godzinę.
2: Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego.
1: Wow! Partia populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom. To jest cytat.
2: Tak Donald Trump w portalu Truth Social skomentował wyborcze zwycięstwo alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii i Anhalcie.
1: Swój wpis zakończył skrótem MGGA. Wariacja na temat amerykańskiej magii. MGGA. Make Germany. Tak jest. Great again. Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi.
2: W niedzielę AfD wygrała wybory do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt z poparciem prawie 44% głosujących.
1: Przy niemal 80% podkreślamy frekwencji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Piłkarską Ligą Mistrzów. Rozpoczynamy poranne fakty sportowe RMF FM.
2: Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry. Kto z wielkich najlepiej zaprezentował się w pierwszym meczu?
5: No chyba Manchester City, który pewnie 2-0 po dwóch golach Haalanda pokonał FC Porto, w którego składzie tym razem był tylko jeden Polak, Jakub Kiwior. Uważam, że już w pierwszej połowie stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, by wygrać ten mecz. Bramkarz spisywał się jednak bardzo dobrze. W drugiej połowie staraliśmy się po prostu grać tak samo i ogólnie rzecz biorąc uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Mówił po tym meczu trener City Enzo Maresca. Real w pierwszym meczu fazy ligowej pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. W drugiej części meczu na boisku pojawił się Piotr Zieliński. W pozostałych spotkaniach m.in. Borussia Dortmund 3-2 pokonała Villarreal, a Aston Villa bez Matiego Kesza wygrała także 3-2 na wyjeździe z Club Brugge. A w Warszawie spotkało się wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które ustaliło, że 14 września o 13 odbędzie się spotkanie zarządu. Wtedy ma też zapaść decyzja, kto spośród wiceprezesów dokończy kadencję za Radosława Piesiewicza, który przebywa, przypomnę, w areszcie. Zaglądamy jeszcze na korty w Nowym Jorku. Awans do półfinału gra Carlos Alcaraz. Rywalem reprezentant gospodarzy Ben Shilton. Alcaraz wygrał pierwszego seta po tiebreaku. W drugiej partii aktualnie jest 1-1. A w półfinale US Open jest Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu po trudnym starciu pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. W trzecim secie Sabalenka wykorzystała słabszy moment rywalki i odwróciła losy meczu, bo przegrywała już 2-4.

0: Tu radio RMF24, jest środa, 9 września. Zapraszam na poranek informacyjny. Piotr Sala, kłaniam się. Za chwilę więcej o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Ale wcześniej oczywiście fakty. Są już w naszym studiu i Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Myślę, że możemy zaczynać, tym bardziej, że jest siódma.
1: Brutalny atak na obywatela Ukrainy w Warszawie.
2: Od tej sprawy zaczynamy, a potem prawie 900 uwag do propozycji rządu, jak rozwijać centra zdrowia psychicznego.
3: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
1: Dotarliśmy do szczegółów, posłuchajcie.
2: Będzie też Liga Mistrzów.
1: I będzie też sukces Polaka w Londynie.
4: Wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
2: Paweł Kapuła poprowadzi orkiestrę na Festiwalu Muzyki Klasycznej BBC Proms.
1: To fakty w RMF FM. 33-letni Polak bez powodów brutalnie zaatakował młodego Ukraińca w Warszawie. Do tego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej.
2: Napastnik został zatrzymany chwilę po zdarzeniu, trafił już do aresztu, a o szczegółach tej sprawy teraz w porannych faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już wiemy w tej chwili?
5: Grupa osób ruszyła przez ulicę, gdy zapaliło się zielone światło. Wtedy jeden z mężczyzn nieoczekiwanie uderzył pięścią w głowę 20-letniego Ukraińca, a następnie uciekł. Młody mężczyzna upadł na środku jezdni i stracił przytomność. Ma ukruszony ząb i otarcia twarzy. Pomocy udzielili mu przechodnie, którzy wezwali policję. Patrol niedługo potem zatrzymał napastnika. Podczas przesłuchania nie potrafił on wytłumaczyć motywów swego zachowania. Okazało się natomiast, że ma już na koncie podobne pobicie i odsiedział prawie rok za kratami za brutalny atak na 86-letnią kobietę, którą kopnął w plecy w jednym z centrów handlowych. Usłyszał zarzuty, za które grozi 5 lat pozbawienia wolności, jednak do więzienia może trafić na dłużej, bo działał w warunkach recydywy, a dodatkowo śledczy potraktowali to pobicie jako wybryk chuligański.
1: Prawie 900 uwag trafiło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowego pomysłu na funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pod koniec września lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci zorganizują demonstrację przed kancelarią premiera. Będą domagać się, by jak najszybciej powstały nowe placówki.
1: Michał, razem z nami w faktach. Czego dotyczą zgłoszone uwagi?
6: Tego, ilu lekarzy, terapeutów i pielęgniarek powinno pracować w jednym centrum, jeśli takie miejsce, zgodnie z nowym modelem, ma zabezpieczać 100 tysięcy mieszkańców, czyli ma przypadać średnio na jeden powiat. Pacjenci pytają też, czy centra będą dalej wspierać bliskich osoby chorej.
3: Pierwszy raz jest taka sytuacja, że te zespoły myślą też o rodzinie. Można przyjść do tego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego z kimś bliskim, przychodzić do psychiatry z kimś bliskim.
6: W centrach jest zasada, że od momentu, gdy zgłosimy się do tego punktu, pomoc powinna być udzielona najpóźniej w ciągu 3 dni. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118. Projekt ministerstwa zakłada, że będzie ich ponad 2 razy więcej, ale dopiero za 3 lata. Pacjenci pytają, czy ten termin można przyspieszyć, a resort ma teraz analizować uwagi.
1: Po przerwie.
2: Po mundialu.
1: Po wakacjach.
2: Wróciła. Piłkarska Liga Mistrzów. Już w pierwszych meczach nie brakowało hitów. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan, a polskie Porto przegrało 0-2 z Manchesterem City.
1: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak spisali się polscy piłkarze?
7: O, Porto było wczoraj trochę mniej polskie, bo zagrał jedynie Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzował za kartki, a Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Kiwior i koledzy dzielnie się bronili w pierwszej połowie, ale w drugiej nie znaleźli sposobu, by zatrzymać norweskiego snajpera.
8: Erling Haaland! 2-0, dublet ustrzelony przez Erlinga Haalanda.
7: Byli pod wrażeniem skuteczności Norwega komentatorzy Kanal Plus Sport. Ten mecz miał jeszcze jeden polski akcent, a był nim arbiter Szymon Marciniak. W meczu Realu z Interem w 60. minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, a nie pomógł kolegom w odrobieniu strat Aston, bo jak wspomnieliście, Inter przegrał 1-2 z Realem, a Aston Villa bez kontuzjowanego Matiego Kesha pokonała na wyjeździe Club Brugge 3-2.
2: Zostawiamy sport, zmieniamy teraz nastrój.
9: Jesteśmy dumni.
2: Dziś polski dzień na dorocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie.
1: Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kapuła.
2: Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
4: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
10: Gdyby pan miał porównać, bo pan przecież występuje w różnych salach koncertowych, właśnie z tą kulturą muzyczną tutaj brytyjską, a naszą lokalną, nadwiślaną, jak to wygląda?
4: Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
1: Z regentem Pawłem Kapułą rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Do tej rozmowy będziemy oczywiście wracać w Faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
0: Gościem rozmowy o siódmej jest Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi między innymi. Dzień dobry, panie ambasadorze.
12: Witam, dzień dobry.
0: Panie ambasadorze, Andrzej Poczobut jest już na Białorusi, ma wrócić za tydzień. Myśli pan, że wróci bezpiecznie?
12: Myślę, że tak. Jest to rezultat rozmów amerykańskich przedstawicieli, mówię o dyplomacji Trumpa, która jest bardzo konkretna i Łukaszenko ma w tym interes, aby się nie narażać Amerykanom i w związku z tym rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok. To, co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne. To jest człowiek niezwykle odważny.
0: Cieszę się, że wrócił do rodziny, do znajomych. To poza sporem, panie ambasadorze, rzeczywiście odwagi trudno odmówić Andrzejowi Poczobutowi. A pańskim zdaniem, dlaczego Łukaszenka się zgadza na ten powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś?
12: My
0: bo właśnie naciski Amerykanów?
12: My dokładnie nie wiemy. Jest jakiś rodzaj handlu między Stanami Zjednoczonymi, mówię o administracji Trumpa, a Łukaszenką. Być może w grę wchodzą nawozy potasowe, bo tam jest w tle gdzieś spór z Kanadą i Trumpowi zależało na tym, aby mieć zapewnione dostawy z innej strony. Białoruś jest jednym z większych eksporterów nawozów potasowych w świecie. Być może o to chodzi. Nie wiemy tego dokładnie. Tego rodzaju dyplomacja jest za grubymi drzwiami, o tak bym powiedział, za grubą kurtyną prowadzona. Natomiast fakt, że skutecznie przedstawiciele Donalda Trumpa, pan Cole, negocjują uwalnianie kolejnej grupy więźniów politycznych. Ta sytuacja jest bezprecedensowa, dlatego że większość z tych ludzi zostaje wyrzucana z kraju. Są zmuszani do tego, żeby wyjechać z Białorusi. Tylko w dwóch przypadkach, czyli Mikołaja Statkiewicza i Andrzeja Poczobuta, mamy do czynienia z twardą postawą polityków czy więźniów politycznych, którzy to postawili na swoim i wygrali w tym. Oczywiście jak to dalej będzie wyglądało, ja bym nie gwarantował, że Andrzej będzie cały czas na wolności, ale liczę, że to się będzie w miarę szczęśliwie toczyło. Cieszę się, że Andrzej wrócił do Grodna. Ja byłem, przypomnę, również konsulem generalnym, pierwszym konsulem generalnym w Grodnie w latach 90. Znam to środowisko bardzo dobrze, znam rodziny tych ludzi, wiem jakie są tam warunki.
0: To za chwilę o tym porozmawiamy, panie ambasadorze, tylko jeszcze jedno pytanie, bo pan o tym wspomniał. Czy sądzi pan, że ten powrót Andrzeja Poczobuta to będzie taki test dla Łukaszenki?
12: Ja bym się tutaj nie przywiązywał do tego. Jest taka pokusa, zwłaszcza w administracjach rządowych, aby potraktować tego typu gest, na zasadzie nie zrobię krzywdy, a jako rodzaj odwilży. To jest fałszywa perspektywa i uważam, że to nie ma nic wspólnego z żadną odwilżą, z żadnymi zmianami postawy reżimu Łukaszenki. To jest po prostu rezultat skutecznej dyplomacji administracji amerykańskiej.
0: Bo mówi pan tak samo jak przedstawiciele białoruskiej opozycji, bo oni też zaznaczają, że ten powrót Andrzeja Poczobuta nie oznacza, że można bezpiecznie już wracać w tej chwili do Białorusi.
12: Nie, absolutnie nie. Wielu jest w pewnym kłopocie, bo słyszałem wypowiedź Sergeja Ciechanowskiego, który mówi, że to oznacza, że wielu urzędników będzie mówiło teraz właściwie, możecie wracać, to już nie ma zagrożenia, prawda? To nie jest tak. Pamiętamy z lat 80. sytuację, kiedy osoby o znanych nazwiskach, o których mówiły rozgłośnie zachodnie media zachodnie były w pewnym sensie chronione przed komunistycznym reżimem w Polsce, w PRL-u. Natomiast ludzie, którzy działali w terenie, nie mieli, że tak powiem, znanych nazwisk, tak samo trafiali do więzienia, byli prześladowani, podlegali presji służb specjalnych polskich.
0: I to samo się dzieje na Białorusi, rozumiem pańskim
12: zdaniem. Tak jest, dokładnie.
0: Panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o związek Polaków na Białorusi. Pan sądzi, że ten powrót Andrzeja Poczobuta jest związany z szansą na legalizację Związku Polaków na Białorusi?
12: Nie. Ja bym tego w ogóle nie wiązał. Administracja Łukaszenki bardzo nie lubi polskiej organizacji społecznej. To jest, przypomnę tylko, do momentu rozwiązania, czy tego tak zwanego konfliktu w 2005 roku, to jest największa organizacja społeczna na Białorusi w historii w ogóle. Także zagrożenie taką, powiedziałbym, podmiotowością obywatelską, bo tego się najbardziej boi ten postsowiecki system, jest tak duże, że oni będą tego bardzo mocno pilnować. Podejrzewam, że całe oddziały KGB-owców są oddelegowani do tego, żeby pilnować Andrzeja i pilnować, co się dzieje w Związku Polaków działającym nielegalnie czy półlegalnie, bo oni mają tam jakieś formy aktywności typu nauczanie języka polskiego, spotykają
0: się. Ale przyzna pan, panie ambasadorze, wejdę w słowo, że toczy się jakaś gra dyplomatyczna. Angelika Borys zapowiedziała w Białymstoku podczas zjazdu, że są kroki zmierzające do rejestracji stowarzyszenia.
12: Czy to są kroki dyplomatyczne? Ja myślę, że to właśnie białoruskiej stronie zależy na uregulowaniu pewnych kwestii, ponieważ presja gospodarcza, presja polityczna jest tak silna, że utrudnia im funkcjonowanie. To jest państwo, które totalitarne, które w tej chwili ma poważne kłopoty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w handlu, w komunikacji i tak dalej. Tu się może stąd brać jakieś takie poczucie, że ustępujemy, ale ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tych wszystkich sygnałów i nie traktował ich jako poważne polityczne gesty, tylko raczej jako taką grę cieni, byśmy powiedzieli.
0: A pańskim zdaniem, jak Polacy na Białorusi podeszliby, nie wiem, do propozycji rejestracji związku pod inną nazwą, bo takie sygnały ze strony Mińska napływały, nieoficjalne sygnały?
12: Nie znam szczegółów, nie będę się w tej chwili wypowiadał. Wiem, że od wielu lat reżim Łukaszenki pracował na tym, aby rozbić organizację polską. Powstawały różne i rozbijał polską macierz szkolną i tworzył alternatywny związek i rozbijano struktury regionalne, zwłaszcza wokół domów polskich w wielu miastach Białorusi Zachodniej. To się odbywało i w tej chwili to moim zdaniem byłoby raczej policzone na podzielenie ich i na stworzenie jakiegoś rodzaju warunków do szantażu, czy też do stawiania określonych barier dla grupy kierującej Związkiem Polaków. Mówię o Angelice Borys, ale nie tylko. Znam tych ludzi, oni zaczynali w latach 90. u boku Tadeusza Gawina, legendarnego w tej chwili pierwszego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wiem, że bardzo często mają dylematy, dlatego że nie otrzymują takiego wsparcia i takiej pomocy ze strony Polski, jakiego by oczekiwali. Bardzo często są zostawiani sami sobie, muszą podejmować bardzo trudne decyzje, często moralne, na zasadzie, czy zgodzić się na coś, czy pójść na jakiś rodzaj współpracy, ustąpić, czy nie ustąpić. Współczuję im i mam nadzieję, że ta sytuacja szybko minie.
0: A pana zdaniem Warszawa dostrzega realne problemy Polaków na Białorusi, czy podchodzi do tego zbyt...
12: Proszę pana, zależy, która Warszawa, bo szczególni urzędnicy, oczywiście politycy mają stosunek współczujący, wiedzą, rozumieją i tak dalej. Natomiast różne instytucje w Polsce działają w sposób chaotyczny i dotyczy to wsparcia finansowego poprzez Senat, MSZ. Kwestia legalizacji pobytu, kart pobytu czy zezwoleń różnego rodzaju na pracę, to z kolei MSWiA i nasze służby pilnujące, że tak powiem, bezpieczeństwa państwa. To bardzo często są dwie różne rzeczywistości. Z jednej strony mówię współczucie, zrozumienie i tak dalej, a z drugiej strony no twarde realia prawno-formalne, które utrudniają funkcjonowanie. Ja mówię o przekraczaniu granicy, o traktowaniu ich przez służby celne, granicalne, które utrudniają funkcjonowanie. Ja mówię o przekraczaniu,

0: totalnie podporządkowany decyzjom wojskowych rosyjskich. Jedyne co może, no to manewruje gdzieś na obrzeżach, prawda, tych decyzji. Nie ma kompletnie żadnego wpływu, jest zmuszany do tego. Z tego co wiem, to są instalacje rakietowe, które w pobliżu granicy z Ukrainą.
1: Tak jest, 101 brygada rakietowa jest na terytorium Białorusi.
0: Są instalowane, on na to nie ma kompletnie żadnego wpływu.
1: Ale pana zdaniem...
0: Putin zajął Białoruś, można powiedzieć, taka cicha aneksja nastąpiła i...
1: Ale pana zdaniem, panie ambasadorze, Łukaszenka może zostać zmuszony do tego, żeby wojska białoruskie weszły na Ukrainę? On się tego boi.
0: Jest to pytanie, na ile rosyjskie służby kontrolują struktury dowódcze wojsk rosyjskich. Jeżeli mają kontrolę, no to mogą jakąś część oczywiście, natomiast wiedzą dobrze, że Białorusini nie będą walczyć za sprawy rosyjskie z Ukraińcami.
1: Pana zdaniem, gdyby się wojska białoruskie na Ukrainie pojawiły, to na Białorusi wtedy nastąpiłby wybuch społeczny, który mógłby zmieść Łukaszenkę?
0: Nie, to w ogóle w grę nie wchodzi. Ta podmiotowość została zgniecona już dawno, więc pytanie, kto miałby, że tak powiem, tutaj się buntować i to w sposób zorganizowany, to absolutnie w grę nie wchodzi. Natomiast no, może być sytuacja, w której rzeczywiście jakaś część, mówię, niewielkie oddziały białoruskie kontrolowane przez rosyjskie struktury dowódcze mogłyby się pojawić, ale to oznaczałoby, że to już jest totalny rozpad łukaszenkowskiego państwa, już nawet nie Białorusi jako takiej, ale tego systemu Łukaszenki.
1: Czyli rozumiem, że gdyby się pojawiła jakikolwiek element interwencji czy wejścia wojsk białoruskich na teren Ukrainy, to bardziej pan się spodziewa wymiany w elitach wokół Łukaszenki.
0: Tak, dokładnie. I to wymiany na bardziej prorosyjskich i bardziej podporządkowanych Kremlowi.
1: A co się stało z tym całym ruchem społecznym, no, który 6 lat temu wydawało się, że zmiecie reżim Łukaszenki?
0: To nie był zorganizowany ruch społeczny. Proszę zauważyć, to nie była, tak jak często się porównuje, Solidarność 80-81 roku. 10 milionów, prawda, członków i tak dalej. To był spontaniczny protest. Ja to nazywam, że trawa spod asfaltu wyrosła. Dlatego, że ludzie sami się nie spodziewali, że wyjdą z flagami biało-czerwono-białymi, z pogonią, z hasłami niezależności, suwerenności państwa. To było zaskoczenie dla wszystkich. To znaczy, że ten potencjał w narodzie białoruskim jest, śpi, ale oni są przez wieki przyzwyczajeni do tego, że łatwo się wprost z otwartą przyłbicą nie walczy. Nie mamy na to siły, nie mamy na to środków. W związku z tym są, jak to się żartuje nawet w piosenkach, są narodem partyzanckim, o tak powiedział. Białorusini ukrywają bardzo często swoje przekonania, poglądy, zwłaszcza przed tym groźnym wschodnim sąsiadem, więc te procesy odbywają się podskórnie, w sposób niezauważalny, procesy społeczne. Ale jest to społeczeństwo, które ma ogromny potencjał. Ja bardzo wierzę w Białorusinów, że zbudują w końcu, zbudują swoje niezależne państwo z należnym im miejscem w Europie.
1: A ktoś dzisiaj jest w stanie powiedzieć, na ile rzeczywiście poparcie społeczne ma Łukaszenko w tej chwili na Białorusi? Nie tak dawno się mówiło, że prowincja popiera Łukaszenkę.
0: Nie ma żadnego socjologa. To jest konformizm, który jest przećwiczony od czasów, od lat 30. czasów sowieckich. Konformizm polegający na tym, że trzeba przeżyć, że trzeba przetrwać, w związku z tym trzeba się dostosować do sytuacji, a to nie jest żadne jakieś poparcie.
1: Czy pańskim zdaniem w takim razie to będzie bardziej nacisk międzynarodowy na ewentualne zmiany czy ewentualną odwilż, jeśli chodzi o reżim w Białorusi? Czy trzeba poczekać po prostu na, no mówiąc brutalnie, na to, żeby biologia zadziałała?
0: Ja myślę, że ten czynnik ukraiński tutaj ma ogromne znaczenie. Groźba uderzenia na różnego rodzaju instalacje, zwłaszcza naftowe, te, które dla reżimu Łukaszenki są niezwykle ważne.

0: która z Kijowa zabrzmiała parę miesięcy temu, ona jest tak istotna, że wpływa na to i oddziały, niewielkie, ale oddziały, bataliony białoruskie w armii ukraińskiej, to jest największa groźba dla reżimu Łukaszenki. Także ten czynnik ukraiński, on ma tutaj moim zdaniem decydujące znaczenie i rozwój sytuacji politycznej, czy w jaką stronę ta wojna zacznie zmierzać do pokoju, zakończenia, czy któraś ze stron przeważy, to będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, co się w Mińsku dzieje politycznie.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pan Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi, między innymi był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Do wszystkiego widzenia. Dobrego. Kłaniamy się.
2: RMF24. Radio informacyjne.

0: 7.30 na zegarach, czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń i Tomasz Cieńszewski są już razem z nami.
1: Kierowcy w Śląskiem. Samochód uderzył w barierę na A4 w pobliżu Rudy Śląskiej.
2: Ostrzegamy, zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
1: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dziś w Warszawie, chwilę później w Berlinie.
2: Objeżdża europejskie stolice, by przed październikowym szczytem sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe poszczególne państwa w kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34.
1: Na linii faktów brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie odpowiedzi usłyszy szef Rady Europejskiej?
3: Od Tuska Costa usłyszy przede wszystkim, żeby nie ciąć środków na rolnictwo i wsparcie biednych regionów, które dla Polski są najważniejsze. Według propozycji Komisji Europejskiej dla Polski to może być 120 miliardów euro. Warszawa wskaże za to na nowe wydatki, które można ciąć, czyli na konkurencyjność, a więc badania czy innowacyjność, z których korzystają najbardziej rozwinięte państwa, oraz na działania Unii poza jej granicami. Od marca Costa usłyszy coś zupełnie innego. Berlin uważa, że przyszły budżet jest za duży i cięcia powinny objąć wszystkie obszary. Także rolnictwo i politykę spójności. Niemcy oczekują cięć rzędu kilkuset miliardów euro.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku już teraz zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, a zaczynamy od Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów nie ma szans na obniżkę. Spodziewają się raczej, że Rada utrzyma stopy na obecnym poziomie. A to, przypomnę, 3,75%. Obniżkę uniemożliwiają przede wszystkim rosnąca inflacja, a także konflikt na Bliskim Wschodzie i niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej, zwłaszcza po ostatniej wymianie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obniżek stóp procentowych w tym roku możemy w ogóle nie zobaczyć. Według części ekonomistów pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku. A to nie są dobre wieści dla tych, którzy myślą o kredycie. Tym bardziej, że jak wynika z najnowszego raportu serwisu Tabela Ofert, ceny mieszkań poszły w górę na rynku deweloperskim średnio o 0,7%, od początku roku o 3%. Największy miesięczny wzrost odnotowano w Łodzi, Krakowie i w Trójmieście. Niewielki spadek zanotowała natomiast Warszawa. Sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu w naszym kraju była co prawda o połowę wyższa niż w ubiegłym roku, ale w ocenie ekspertów rosnąca inflacja i brak obniżek stóp procentowych mogą ten wzrost wyhamować. Nasza złotówka trzyma się tymczasem stabilnie, choć wobec niektórych zagranicznych walut zaczyna lekko tracić. Przede wszystkim względem brytyjskiego funta zapłacimy za niego 5,03 zł. Dolar w tej chwili 3,71, frank szwajcarski 4,58, euro kosztuje z kolei 4,31 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF 24, 95.1 FM we Wrocławiu. Przypominamy się łaskawie. Wiceszef Pentagonu podkreśla, że Rosja odbudowuje siły. Dodaje, że trzeba być przygotowanym na przedłużający się konflikt. Ale British Colby zdaje się też sugerować, że mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych zmierzających do zakończenia wojny, ta może jeszcze długo potrwać. O tym zza oceanu opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Niejako świadczył prezydent Donald Trump, naszym celem jest trwały pokój, wspieramy wszelkie działania w tym kierunku, ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział właśnie wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał. Wypowiedź Colby'ego pada w szczególnym momencie. Dzisiaj w Dallas, w Teksasie, rozpoczyna się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej. Do American Airlines Center zjeżdżają czołowi politycy partii, kongresmeni i kandydaci walczący o mandaty w listopadowych wyborach. W centrum wydarzenia znajdzie się oczywiście Donald Trump, który ma wystąpić podczas obu dni konwencji. Jednym z głównych mówców będzie również wiceprezydent J.D. Vance. Prezydent, wiceprezydent rozpoczynają wspieranie republikańskich kandydatów właśnie przed listopadowymi wyborami. Oficjalny program koncentruje się przede wszystkim na polityce krajowej, gospodarce, bezpieczeństwie granic, handlu i osiągnięciach administracji. Nie oznacza to jednak, że wojna w Ukrainie zniknie z politycznego tła spotkania w Dallas. Dla republikańskiego elektoratu pytanie o skalę i czas amerykańskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie pozostaje częścią znacznie szerszej debaty o tym, gdzie powinny znajdować się priorytety Stanów Zjednoczonych. W Partii Republikańskiej od kilku lat wyraźnie słyszalny jest nurt domagający się ograniczenia ciężaru ponoszonego przez Stany Zjednoczone i przenoszenia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ukrainy na państwa europejskie. Dlatego słowa wiceszefa Pentagonu mogą tutaj w Dallas wybrzmieć szczególnie mocno. Jeżeli wojna rzeczywiście może potrwać kolejne miesiące, a nawet lata, natychmiast pojawia się pytanie, kto będzie w tym czasie finansował i dostarczał Ukrainie uzbrojenie. Odpowiedź obecnej administracji coraz częściej prowadzi w stronę Europy. To słyszymy, Stany Zjednoczone nie chcą wspierać Ukrainy. Dziś i jutro tutaj pytania o wojnę w Ukrainie także padną.
0: Coś mi mówi, że w Radiu RMF 24 jeszcze do Dallas w Teksasie będziemy nieraz zaglądać. Ważne informacje płyną też ze Stanów Zjednoczonych. Słowa Donalda Trumpa, a raczej jego komentarz, jeśli chodzi o wybory w Saksonii i Anhalcie. Mówimy o tych wyborach, w których wygrała AfD. Niemcy mają dość okropnych przepisów migracyjnych i nie będą tego tolerować. Tak napisał Donald Trump, komentując zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. I jeszcze ważna informacja dotycząca wiz, bo władze Stanów Zjednoczonych wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy migracyjne dla Polaków i dla Węgrów. Jednocześnie przedłużono przerwę w rozpatrywaniu tego typu wiz dla obywateli innych państw. Te informacje przekazuje agencja Reutera.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. Halo, halo. Specjalnym gościem wydania teleturnieju Jaka to Melodia jest redaktor z redakcji sportowej RMF FM, czyli Wojtek Marczyk. Słyszymy się, panie redaktorze?
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, jest pan. Może być po jednej nutce?
1: No, jak już tak licytujemy, to niech będzie po jednej.
0: Proszę bardzo.
1: Nie no, nutek było więcej, ale wiadomo, że kaszanka zawsze w cenie o poranku.
0: Tak, o jakie rozgrywki chodzi, nawet nie będę pytał, bo rozumiem, że pan słyszy ten dźwięk, to pan się od razu budzi i pan od razu pyta i sprawdza, jakie wyniki, prawda?
1: Ja mam wtedy oczy szeroko otwarte, dużo bardziej, ale myślę sobie, że wielu naszych słuchaczy także czekało na ten dzień, aż wybrzmi po prostu ta melodia i będą mogli usiąść wieczorem do oglądania tych spektakularnych spotkań.
0: Ruszyło i to ruszyło od razu z wysokiego C. Real grał z Interem Mediolan. Jak to w Lidze Mistrzów, znakomite firmy. Królewscy wygrali 2-1. Widziałeś błąd bramkarza przy drugiej bramce?
1: Widziałem, ale José Mourinho stwierdził, że to wcale nie był błąd. To było wszystko przygotowane. To Valverde tam czuwał, on tam był, on pracował na to, żeby tą bramkę zdobyć.
0: No dobrze, to wszystkim, którzy nie widzieli, polecamy, bo warto. Takie rzeczy się rzadko zdarzają. Także na boiskach Ligi Mistrzów Królewscy zasłużyli?
1: No taki bym powiedział typowy zespół José Mourinho. Oddali inicjatywę Interowi i czekali, żeby ich wypunktować. No i to się udało skutecznie. Ta druga bramka, o której mówisz, bo pierwsze trafienie to Kyliana Mbappé, a ta druga to taki nieudany dribbling bramkarza, który wykorzystał Valverde po prostu i skierował piłkę do bramki. No jakby taki przejrzysty, prosty Real. No niespecjalny Vinicius, dobrze grający zresztą, którego José Mourinho na konferencji po meczu też bronił, mówiąc, że on wie, że on nie jest w najwyższej formie, ale dajcie mu czas, on będzie dobrze jeszcze grał w tym sezonie.
0: A Piotr Zieliński?
1: Typowy klub, typowy zespół José Mourinho. Piotr Zieliński wszedł na boisko w 60 minucie. Próbował, starał się, ale no cały Inter był taki trochę nieskuteczny, bym powiedział.
0: To jeszcze o innym polskim.
1: Szukali okazji, żeby wyrównać. Ta jedna bramka zdobyta, ale nie udało się tych punktów urwać na Bernabeu.
0: Aha, to jeszcze o jednym polskim meczu musimy porozmawiać oczywiście, czyli o meczu Porto z Manchesterem City, ale tam ciężko cokolwiek zrobić, kiedy Haaland na boisku, prawda?
1: Nie no, wczoraj najwięcej roboty tam miał bramkarz Porto, zdecydowanie. On w pierwszej połowie był tak ostrzeliwany, ale nie tak mówiąc pół żartem, pół serio, to dlatego, że nie było Jana Bednarka. Po prostu nie było tego polskiego muru w defensywie, bo Jan Bednarek zawieszony za kartki, tylko Kuba Kiwior w wyjściowej 11 FC Porto, Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Ta pierwsza połowa, no to naprawdę takie mocne ataki Manchesteru City, dobrze broniący bramkarz Porto. No w drugiej połowie już dwa strzały Haalanda celne, chociaż takie trzeba przyznać, proste dośrodkowanie i lekki strzał głową Haalanda na 1-0, a przy drugim to Haaland po prostu dołożył nogę do piłki wstrzelonej w pole karne i ona wpadła do bramki, więc prostą robotę miał Erling Haaland. Wczoraj dwa gole strzelone, no i City pod wodzą Enzo Mareski Ligę Mistrzów rozpoczyna od takiej bardzo przekonującej wygranej, bo myślę sobie, że każdy, kto oglądał ten mecz ani przez minutę nie miał wątpliwości, że to City prędzej czy później wciśnie piłkę do bramki.
0: Wojtek, nie będziemy podawać wszystkich wyników, bo to nie mamy aż tyle czasu, ale które rezultaty zwróciły twoją uwagę?
1: No myślę sobie, że strzelanie było ciekawe w meczu Lille z Betisem Sevilla, tam przegrana przez francuski zespół 2-3. 5 bramek było też w Dortmundzie, bo Borussia pokonała Villarreal. No i tam też były dramatyczne sceny, bo debiutujący w Lidze Mistrzów 18-letni grecki pomocnik Konstantinos Karetsas, kto nie widział jego możliwości technicznych, to polecam sobie poszukać, bo naprawdę fantastyczny drybler, ale zasłabł wczoraj na murawie, zrobiło się naprawdę trudno, został zniesiony na noszach. Potem niemiecki klub wydał oświadczenie, no, w którym poinformował, że problemy z układem krążenia, jak czytamy, to spowodowały. Pojechał do szpitala, no i tam ma przejść dokładne badania. To jeszcze jeden wynik, bo on trochę nas interesuje z powodu Matiego Kesza, który leczy uraz i go zabrakło w tym meczu, ale jego Aston Villa pokonała Club Brugge 3-2. Więc tak to wczoraj wyglądało.
0: Więcej oczywiście w faktach sportowych, te po 8:30. Wszystko się zgadza, panie redaktorze.
1: Bardzo dokładnie, a w tych faktach sportowych nawet opowiemy więcej o tym, co dzisiaj, bo dzisiaj też oczywiście kolejny dzień z Ligą Mistrzów.
0: Ale mam nadzieję, że wspomnisz też o siatkówce, bo dzisiaj ruszają Mistrzostwa Europy.
1: Nie wiem, czy znajdę miejsce, bo jeszcze Polacy nie grają, więc my tak sobie będziemy dawkować to, ale będzie troszkę taki egzotyczny sport, mocno plażowy.
0: No, proszę, to mnie zaintrygowałeś w takim razie. Do 8:30 czekamy, do faktów o godzinie 8 mamy 12 minut. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Pięknie dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: Mamy jeszcze pilną informację sprzed chwili. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z wtorku na środę ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły, trzy są ranne.

0: Za 8 minut będzie godzina 8. Informacje z Bliskiego Wschodu. Właśnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazuje, że zaatakował 10 statków, które próbowały przepłynąć przez zabroniony i niebezpieczny, jak napisano, obszar cieśniny Ormus. Wśród tych statków były 2 amerykańskie okręty i 8 tankowców naftowych. Te informacje od Strażników Islamskiej Rewolucji przekazuje agencja Reutera. Wczoraj z kolei dowództwo centralne wojsk USA potwierdziło, że siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Kolejnymi atakami zagroził też szef amerykańskiej dyplomacji, czyli Marco Rubio. Wcześniej o atakach na tankowce Iranu informowały media tego kraju. Jak zareagowały rynki? Można się było tego spodziewać. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Za chwilę oczywiście fakty na naszej antenie, a potem gość Tomasza Terlikowskiego i poranna rozmowa RMF FM Adrian Zandberg. Już w tej chwili na kawie z Tomkiem, ale za chwil kilka w naszym studiu, w studiu radia RMF FM.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
2: Czenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas najwyższy na fakty. Na zegarze już godzina 8. Magdalena Wojtoń, Tomasz Ceńszewski w studiu faktów. Zaczynajmy.
1: Kolejnego CPN-u nie będzie, tak mówi rzecznik rządu.
2: Ceny paliw w Polsce w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Teoretycznie uspokaja minister energii.
1: 8 kandydatów zarejestrowanych w wyborach prezydenta Krakowa.
2: W tym gronie aż 3 przedstawicieli lewicy.
1: Gościem porannej rozmowy jest Adrian Zandberg.
2: Poseł współprzewodniczący partii Razem. Zapraszamy.
1: Co z cenami paliw?
2: Kolejnego pakietu CPN rząd nie przewiduje, rozwiewał wątpliwości rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Warto to przypominać, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo drogie. To jest rozwiązanie, które kosztuje prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Właśnie dlatego rząd podjął decyzję i przygotował ustawę, która miała obłożyć dodatkowym podatkiem od ponadnadmiarowych zysków wszystkie koncerny, które na tego typu kryzysach najwięcej zarabiają, ale to nie była tylko kwestia Orlenu czy polskich firm, także BP, Shell, MOL.
1: Wylicza rzecznik rządu. Miłosz Motyka, minister energii, uspokajał wieczorem kierowców, mówiąc, że w najbliższym czasie ceny paliw nie powinny przekroczyć 10 zł za litr.
4: Dzisiaj takich analiz nie ma i analitycy też tego nie przewidują.
1: Tak mówił minister wieczorem w TVP Info.
2: A co z rachunkami Polaków za gaz w 2027 roku?
4: Nie ma dzisiaj wniosków taryfowych, więc nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast będziemy robili wszystko, by tak się nie stało, łącznie z tym, jak obniżamy koszty przesyłu.
1: Czekamy zatem na wnioski taryfowe. Obecne stawki obowiązują do końca roku.
2: A do wyborów w Krakowie 18 dni. W gronie zarejestrowanych kandydatów 8 osób.
1: To Michał Drewnicki,
2: Łukasz Gibała,
1: Jan Hoffman,
2: Michał Klimek,
1: Sławomir Pietrzyk,
2: Monika Piątkowska,
1: a także Aleksandra Owca i Daria Gosek-Popiołek.
2: Na kogo krakowianie będą głosować?
5: No żaden mi nie jest bliski, kojarzę tylko tego Gibałę, nie? Który kandydował w pierwszej kadencji. To tylko tyle. I wiem tyle, że sponsorował odwołanie Miszalskiego.
6: Na kandydata PiSu, bo ja jestem prawicowa, natomiast no też się tak waham nad Łukaszem, ale raczej bliżej jest mi do Drewnickiego.
7: Nie mam takiego faworyta. Ta pampa nie bardzo mi podchodzi. Może to troszeczkę z lewicy.
8: Wybór jest jaki jest i po prostu ciężko się na kogoś zdecydować. No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
1: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Moim gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Witam serdecznie, panie pośle.
10: Dzień dobry.
9: Może zaczniemy od tego CPN-u. To dobrze, że nie będzie nowego CPN-u. Drogo jest, nieprzyjemnie, no tylko kierowcom też jest dość drogo, bo ja tak średnio ufam w to, że nie będzie kosztować.
10: No, mnie trochę zadziwił pan minister, mówiąc, że uspokaja 10 złotymi za litr benzyny.
9: 9 złotych to też jest dużo, powiedzmy sobie szczerze.
10: Więc powiedzmy sobie, co to oznacza. To znaczy, trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia. I to nie tylko jeżeli chodzi o to, ile się płaci na stacji benzynowej, ale no, problem pojawia się w sklepie, bo przecież koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć, to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
9: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie, i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić.
10: Ale wie,
9: może coś wcześniej.
10: Ja z mojej strony, ja robię co mogę, my jesteśmy racjonalną partią opozycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali za tym, środków, żeby użyć ludziom.
9: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej. Powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
10: No ja się tutaj, powiem szczerze, tych kosztów żywności i kosztów życia jesienią i zimą obawiam, że to będzie coś, co...
9: Nie, że energia ma zdrożyć także radykalnie.
10: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym, na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
9: Ale jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
10: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje dla ludzkich kieszeni.
9: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bocheńczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
10: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na utylicach.
9: Ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba pisać Kraków?
10: Złożyliśmy
9: jaki adres?
10: Te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach programowych.
9: Panie pośle, ale więc, może jest...
10: No myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości. Jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
9: No, ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
10: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
9: Ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
10: No i niech pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom cenę biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
9: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o Lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś
10: druga
9: z partii
10: z
9: Razem.
10: No, koleżanka w Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i je reprezentuje.
9: Z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem Nowej Lewicy.
10: No ja powiem tak, no ludzie Darii Gosek-Popiołek, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie głosowali za podniesieniem zwykłym mieszkańcom Krakowa kosztów życia. To oni są częścią tego układu, także układu, powiedzmy sobie szczerze, dosyć kolesiowskiego, który miastem rządzi i który wygląda że politycy lokalnej ekipy są zatrudniani w bardzo dziwnych miejscach na fikcyjnych stanowiskach.
9: Że Lewica wielkich wyborów, ani jedna, ani druga w tych wyborach w Krakowie nie ma. To jest pojedynek między Łukaszem Gibałą a kimś drugim, prawdopodobnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
10: Co się wydarzy w wyborach, będziemy wiedzieli za niecałe 3 tygodnie. Ja w tym momencie wracam właśnie z Krakowa, bo w Krakowie spędziłem 2 dni i widziałem naszych wolontariuszy, wolontariuszki, dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują na kandydatkę Razem, Aleksandrę Owcej, na realną zmianę. Na ulicach, na klatkach schodowych, przekonując do mieszkańców Krakowa do tego, że zmiana realnie jest możliwa, bo ja myślę, że w tych wyborach naprawdę może się wydarzyć wiele.
9: No i tu stawiamy kropkę, przepraszam
10: tylko
9: bardzo.
10: Tylko kluczowa sprawa jest taka, żeby 27 września iść na wybory i zagłosować na Aleksandrę Owcej.
9: No to na kogo kto będzie głosował, to oczywiście sam będzie decydował. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi. A ja przypominam, naszym gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Pytanie, partia Razem może pójść w ślady innej partii, niemieckiej partii lewicowej, Sary Wagenknecht, która współpracuje albo będzie współpracować, albo może współpracować z AfD. Wy też jesteście zdolni do takiej teorii podkowy, że skrajna lewica ze skrajną prawicą. Takie porozumienie brodaczy, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun.
10: No, panie redaktorze, bądźmy poważni.
9: No ale Sara Wagenknecht być może będzie tworzyć ten rząd.
10: Zacznę może od jednej prostej oceny. Pani Sara Wagenknecht nie mieści się w mojej definicji lewicy. Tak jak ja lewicowość rozumiem, ale...
9: Ale ona sama uważa się za lewicową.
10: Odkładając na bok w kwestie definicyjne, wie pan, no to co się dzieje w tym momencie, co zobaczyliśmy w Anhalcie, ale co pewnie zobaczymy jeszcze w paru innych niemieckich landach, to jest symptom. To jest symptom tego, że porządek społeczny i gospodarczy w Niemczech jest w poważnym kryzysie. Że niemiecki przemysł, który był siłą napędową tej gospodarki, tak, on po prostu jest pod potężną presją i się po prostu łamie w wielu branżach, przegrywa konkurencję.
9: No, tylko, że ten symptom ma bardzo konkretne skutki dla Polski.
10: Mhm. Tak, ale myślę, że warto, żebyśmy byli tego świadomi, że takie zjawiska, jak na przykład to, że paru agentów Stasi, paru neonazistów dostaje się teraz do lokalnego parlamentu w Anhalcie i to oni mają rozdawać karty, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego, że ludziom rosną koszty życia. To jest konsekwencja tego, że stabilność, do której Niemcy byli przez dekady przyzwyczajeni, rozmywa się we mgle. To powoduje, że takie siły, niebezpieczne siły jak AfD, mogą zyskać realny wpływ na sprawowanie władzy. I to jest moim zdaniem przestroga i lekcja. Trzeba dbać o jakość życia normalnych, ciężko pracujących ludzi. Trzeba dbać o to, że koszty życia ludzi nie dobijały. Żeby ludzie mieli stabilną, bezpieczną pracę, bezpieczny dach nad głową.
9: Jak w Polsce, ale ja zadam pytanie...
10: Inaczej, jeśli się tego nie robi, no to po prostu potem są takie konsekwencje.
9: No dobrze, ale niemieckie główne partie polityczne odpowiadają, wystarczy sprawny kordon sanitarny. Kordon sanitarny cokolwiek rozwiązuje?
10: Ja uważam, że na dłuższą metę, jeżeli ludzie nie mają życiowego bezpieczeństwa, to żaden kordon sanitarny nie zatrzyma takich zjawisk.
9: A w Polsce jest możliwy taki kordon sanitarny wokół Brauna?
10: Bądźmy raz jeszcze, panie redaktorze, poważni. Już słyszeliśmy pana Czarnka, już usłyszeliśmy polityków, którzy dzisiaj PiS-em rządzą, że są gotowi na to, żeby z panem Braunem rządzić. Już
9: nawet Jarosław Kaczyński mówi co innego.
10: No tak, no tylko, że Jarosław
9: Kaczyński... I ambasador Stanów Zjednoczonych mówi co innego.
10: Przez tych dwóch panów pewnie stanowisko tego drugiego jest istotniejsze niż tego pierwszego, jeżeli chodzi o decyzje przez PiS podejmowane, ale ja widzę po prostu polityków i to przecież tak, także no, podobno umiarkowanego bardziej, przynajmniej deklaratywnie, Mateusza Morawieckiego, który też dopuszcza taki scenariusz. Jak takie rzeczy słyszę z ust polityków z tamtego środowiska, to bardzo mnie to dziwi, bo miała to być jakaś siła nieco bardziej racjonalna i umiarkowana. mówiąca o sobie, że jest centroprawicą, a tymczasem widzę, że dołączyła do tego wyścigu ścigania się, kto będzie bardziej Konfederacją.
9: Dobrze, jesteśmy teraz przy kosztach życia i przy poziomie życia. No już wiemy, 12 miliardów będzie wynosić dziura w NFZ-cie. Mieliśmy mieć reformę. Bardzo głęboko o tym dzisiaj, o tych 12 miliardach dzisiaj Rzeczpospolita pisze, a Gazeta Wyborcza pisze o tym, że szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. Miała być reforma? Wygląda na to, że reformy nie ma. Złożone nam obietnice, ale już na szczęście mamy nową aferę, więc nie musimy się zajmować starą.
10: Co to w ogóle była za sekwencja, panie redaktorze? Pamięta pan to? Bo to jest niesamowite, jak tak spojrzeć na to na zimno. Mamy aferę. Aferę, która wstrząsnęła Polską, bo się okazało, że facet doił na wielką skalę publiczne środki, że pacjenci nie byli zaopiekowani.
9: Dodajmy, wychodzi facet premier. Ten był radnym Koalicji
10: Obywatelskiej. To facet z Platformy, tak. Wychodzi premier i mówi, że on żąda rozwiązań i że rozwiązania mają już, nie pamiętam, być do wtorku czy do środy, tak. Bo inaczej będą dymisje.
9: No i były rozwiązania.
10: Car się rozgniewał, powiedział, że to wszystko wina bojarów i że bojarzy natychmiast mają to naprawić. No i co? I pani minister mówi, że ma rozwiązania, mija miesiąc. I nagle się okazuje, że rząd żadnych rozwiązań nie prowadzi.
9: Nie, pani minister mówi, przepraszam, no tak uczciwie, jak ma być sekwencja, mówi tak, wsłuchaliśmy się w głosy środowiska i zaproponujemy wejście w życie ustawy po 12 miesiącach. Czyli wsłuchali się. Mhm. 1-0 dla lekarzy.
10: Nie, no więc mamy harmonogram bardzo jasny, to znaczy rząd planuje zmianę na czas, kiedy już nie będzie rządzić.
9: A może będzie? No planuje, że będzie.
10: Jak na razie nie, to moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
9: No dobrze, ale dlaczego tak planuje, że
10: jak
9: będzie?
10: Jak na razie nie, to moim zdaniem ten rząd robi

0: Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to to jest klęska.
1: No, ale to dajmy...
0: I uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
1: No dobrze, tylko że
0: sprzeczna
1: pani pośle...
0: ze zobowiązaniami przed
1: tylko
0: wyborami.
1: Pośle, tylko że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, okay, nie może
0: no
1: samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
0: No bo
1: i nie
0: zjadła
1: ma z kim
0: przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
1: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
0: Do co się wydarzy
1: z mniej skrajną prawicą?
0: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie,
1: no
0: tak samo jak,
1: partię, ja
0: i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety.
1: Dobrze, ale pani
0: jak pan widzi i.
1: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie, nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
0: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży
1: ale
0: byli z politykami prawicy.
1: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem, czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwugłos ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
0: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to jest, szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz, to znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
1: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
0: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
1: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
0: A pojawił się już w wersji fizycznej?
1: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
0: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej,
1: wie,
0: jeżeli chodzi o blokowanie strony.
1: Tylko o to, kto,
0: no więc
1: kto
0: właśnie
1: kogo?
0: Chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta, naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii. To a może tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.

0: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
1: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo, jest po prostu antypaństwowe.
0: Na pytanie o ten słynny spór kolejny mamy, taki bardzo gorący, między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim, o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
1: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego, jak to określają,
0: panie pośle, plandemię. Czy rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą 2 razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie 3 razy, czy będzie 4 razy.
1: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. Nasze standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że to jedzenie
0: zgoda,
1: było zdrowe.
0: Ale czy mięso albo dieta planetarna?
1: Powiem dlaczego wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny katering.
0: To może zajmijmy się tym, żeby były kuchnie.
1: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
0: Dobrze.
1: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
0: Dobrze. A ja teraz muszę postawić kropkę.
1: W kuchnie w szkołach, a wszyscy samorządowcy, z którymi rozmawiam, mówią, że popierają rozwiązanie z bezpłatnymi posiłkami,
0: zegar,
1: które cały czas czeka na rozpatrzenie w Sejmie.
0: W studiu mamy zegar,
1: niestety,
0: panie pośle, ja muszę skończyć tą
1: Dobrze.
0: Rozmowę. Bardzo dziękuję. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24 będziemy w Karpaczu na forum ekonomicznym, ale wcześniej oczywiście fakty. Fakty w sprawie ataku rosyjskiego na punkt graniczny. Punkt graniczny między Mołdawią a Ukrainą. W studiu faktów już czekają na Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Ruszamy.
1: Rosyjskie drony zaatakowały punkt kontroli granicznej między Ukrainą a Mołdawią w obwodzie Odeskim. Jak informują ukraińskie służby, zginęły 2 osoby. 3 zostały ranne.
2: Drony uderzyły w infrastrukturę graniczną i okolice przejścia Starokazacze. Ofiarami są cywile, którzy czekali na tym punkcie kontrolnym. Zdziwiły mnie słowa ministra energii Miłosza Motyki, który uspokaja, że w najbliższym czasie ceny paliw nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg.
3: Problem pojawia się w sklepie. Koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl. Władze USA wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz dla obywateli innych państw. Taką informację przekazuje agencja Reutera.
2: I tutaj przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez Polski Wymiar Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Formalnie polecenie wydania wizy miał wówczas wydać wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau.
1: Departament Stanu 26 sierpnia informował o przerwie w procedurach ze względu na szkolenia pracowników konsularnych.
2: Według Reutera nie jest jasne, dlaczego teraz dla dwóch państw, Polski i Węgier, zrobiono wyjątek i wznowiono rozpatrywanie wniosków.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W Nowym Jorku 500 w pojedynku Shelton Alcaraz, ale piłkarska Liga Mistrzów znów otwiera fakty sportowe. Wojciech Marczyk ponownie z nami.
5: Witam.
1: A jakie dzisiaj ciekawe mecze nas czekają?
5: No zdecydowanie najciekawiej zapowiada się spotkanie Liverpoolu z Atletico Madryt. Będzie to debiut w Champions League dla trenera De Reds i Raoli. Emocji nie powinno zabraknąć też pod Wezuwiuszem. Napoli zagra z Arsenalem. Piłkarska reprezentacja polskich kobiet zapewniła sobie awans do 1/8 finału rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostw Świata U20. Biało-czerwone w drugim meczu fazy grupowej wygrały 2-1 w Katowicach z Meksykiem. A jak wspomnieliście, na nowojorskich kortach trwa pojedynek Carlosa Alcaraza z Benem Sheltonem. Stawką półfinał US Open w setach 2-2 rozpoczęła się piąta partia. No, lepiej dla Amerykanina. Wygrał on pierwszego gema. Teraz trwa drugi gem tego decydującego seta. A po piłkarskiej czas na Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Rusza i nowa edycja w zmienionej formule, gdzie zamiast dwóch grup jest ich aż 6 i każda liczy po 4 zespoły. Industria Kielce rywalizację w Champions League rozpocznie od domowego meczu ze szwajcarskim Krins.
6: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że się dobrze przygotujemy i punkty zostaną w hali Legionów.
5: Mówił Piotr Jędraszczyk, gracz Industrii, która swój mecz rozegra o 18:45, a 2 godziny później jest francuskim Nantes, zagra Orlen Wisła Płock. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej chce powtórzyć sukces sprzed 2 lat i zdobyć Mistrzostwo Europy. Biało-czerwone rozpoczynają dziś turniej we włoskim Viareggio od spotkania z gospodyniami.
7: My dla siebie go zdobyć, no bo rok temu zajęliśmy 4. miejsce i na pewno pewien niedosyt z tego turnieju przywieźliśmy. To, że myślimy o medalu, no to oznacza, że jesteśmy dobrzy i jesteśmy też jednym z faworytów do tego medalu. No musimy to udowodnić.
5: Mówił Mateusz Sroka, trener kadry beach soccera kobiet, która w drugim meczu grupowym zmierzy się z Hiszpanią.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program, może nawet przedpołudniowy Radia RMF24. Teraz zapowiadane forum ekonomiczne w Karpaczu. No, 3 dni debat, rozmów, paneli, tam właśnie bije serce gospodarcze Polski i chyba też Europy Wschodniej. W sumie to aż 6 tysięcy uczestników, 60 krajów, to już 35. edycja. Na miejscu była Martyna Czerwińska. Dzisiaj dzień drugi, Martyna, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: A co się ważnego wydarzyło w pierwszym dniu forum? Opowiedz nam.
1: No przede wszystkim wiadomość wieczoru. Wiemy już, do kogo trafiła najważniejsza nagroda forum. Człowiekiem roku został tym razem minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nagroda została wręczona wczoraj wieczorem, tak jak powiedziałam, podczas takiej uroczystej gali. Jak usłyszała publiczność, to jest wyróżnienie za skuteczność, konsekwencje i realne działania na rzecz rozwoju polskiej infrastruktury. Zresztą minister ogłosił też wczoraj na forum bardzo jedną ważną inwestycję. Okazuje się, że PKP Intercity odmładza tabor, to już wiemy, ale zamawia za blisko 1 000 000 000 zł kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta, firmy Newag. Wcześniej zamówił już 63 takie maszyny, więc łącznie kontrakt opiewa na blisko 3 000 000 000 zł, ale jak usłyszeliśmy, dzięki maszynom pociągi będą mogły rozpędzać się do 200 km na godzinę, będą nieawaryjne, no a dzięki temu kolej będzie bardziej punktualna, więc zyskujemy my, pasażerowie. PKP Intercity mocniej ma też zaistnieć za granicą, mówił podczas forum Alan Berdout, prezes PKP.
2: Zakup tego taboru będzie rewolucją, jeżeli chodzi o połączenia międzynarodowe. Są to ultra nowoczesne lokomotywy, wielosystemowe, dzięki czemu będą one w stanie pracować pod 3 systemami zasilania. Co oznacza, że te pojazdy po uzyskaniu homologacji będą mogły wjechać do Niemiec, do Austrii, do Czech, do Słowacji czy na Węgry. Także ten zakup pozwoli nam na to, żeby nasi pasażerowie nie musieli jak dotąd czekać na czasochłonną zmianę lokomotywy na stacjach przygranicznych, ale żeby mogli od razu przekraczać granice tymi samymi lokomotywami.
1: Te nowoczesne maszyny wjadą na tory na przełomie 2028 i 2029 roku. No a oprócz tego na forum kilkadziesiąt dyskusji o gospodarce, o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji. Wniosek, który przewijał się przez te inauguracyjne dyskusje wczoraj, jest dość wyraźny. Sama możliwość szybkiego wzrostu gospodarczego już nie wystarcza. Państwa muszą jednocześnie budować odporność na kryzysy, rozwijać własne technologie i zabezpieczać strategiczne sektory gospodarki. Szczególnego znaczenia nabiera też, wydaje się, energetyka, ceny energii, bezpieczeństwo dostaw, no i tempo transformacji będą miały bezpośredni wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i całych gospodarek. Jednym z takich ważnych wątków pierwszego dnia była również technologia i sztuczna inteligencja, bez których trudno już sobie wyobrazić gospodarkę. No i pierwszy dzień przyniósł też wiadomość istotną dla samego regionu, dla Dolnego Śląska. Podczas inauguracji ogłoszono, że forum ekonomiczne pozostanie w Karpaczu przez kolejnych 5 lat. To oznacza dalsze wzmacnianie pozycji Dolnego Śląska jako miejsca spotkań przedstawicieli biznesu, polityki i nauki. Dziś w Europie Wschodniej mówi się o tym miejscu, o tym wydarzeniu, jako takim trochę Davos.
0: No, rzeczywiście sporo się działo w Karpaczu. A dzisiaj co w planie?
1: Dziś oczywiście kolejne debaty, ich jest naprawdę tyle, że trudno wybrać coś dla siebie. Ja cały czas chodziłam z aplikacją, zmieniałam miejsce, nie mogłam się zdecydować, gdzie być. I tak będzie także dzisiaj wśród gości m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No a już za chwilę takie ważne wydarzenie, podpisanie umowy z wykonawcą remontu Wysokogórskiego Obserwatorium na Śnieżce, pewnie wszyscy kojarzymy. na szczycie Karkonoszy. Takie trzy dyski, można powiedzieć. To jest takie modernistyczne budowla, zbudowana w latach 70. Od kilkunastu lat zamknięta dla turystów, natomiast ma wrócić. Dziś podpisanie umowy z wykonawcą. Będzie ten remont kosztował, z tego co wiem, 25 milionów złotych, także turyści, którzy dotrą na szczyt Śnieżki, już niedługo znowu będą mogli tam na przykład zjeść obiad. Dziś poznamy szczegóły tej inwestycji, także na pewno w RMF 24 będę jeszcze mówić o tej inwestycji. Poza tym dużo rozmów o Ukrainie. GUS oraz przedstawiciele parlamentu mają przedstawić na przykład koszty rosyjskiej agresji. To będzie debata pod hasłem Rachunek dla Putina. Także będę uważnie śledziła sporo rzeczy, to co się tam dzieje. Jutro ostatni dzień. Jesteśmy tam cały czas i relacjonujemy dla was to, co się tam dzieje.
0: Wyczerpujący bardzo raport Martyny Czerwińskiej z tego, co się dzieje w Karpaczu. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za 11 minut będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. Na moment zabiorę Was do Londynu, bo dzisiaj Polski Dzień. Na corocznym, bardzo prestiżowym, ważnym festiwalu muzyki klasycznej BBC Proms właśnie w Londynie Szkocką Orkiestrę Symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kapuła. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę właśnie w takim miejscu, żeby poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji. W programie oczywiście utwory Schuberta, Mahlera, Straussa. Natomiast z Pawłem Kapułą przed koncertem rozmawiał nasz brytyjski korespondent, wielbiciel muzyki klasycznej, Bogdan Fremorgan.
1: Spotykamy się kilkaset metrów od pięknej sali koncertowej Royal Albert Hall, kultowej. Poprowadzi pan koncert Scottish Symphony Orchestra w tymże wspaniałym ośrodku. Co czuje dyrygent, który wychodzi na taką scenę?
2: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat. W tym roku odbywa się, z tego co pamiętam, w sumie 86 koncertów, nie tylko orkiestr BBC, rozgłośnia radiowa, czyli tak zwana radiowa orkiestra, z którymi mamy do czynienia oczywiście w różnych miejscach na świecie. Tutaj jest w Anglii, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii, jest ich kilka. Ja dyryguję akurat BBC Scottish Symphony, czyli orkiestrą, która ma swoją siedzibę w Glasgow, a której szefem w latach 80. był nasz wielki maestro Jerzy Maksymiuk, który notabene na tym festiwalu dyrygował aż 26 razy.
1: Zapytam o tą tradycję, bo wspomniał pan o festiwalu Proms, prawda? Henry Wood założył go bardzo dawno temu, bo to jest koniec wieku XIX, prawda? Transmitowane jest to wszystko przez radio BBC 3, które się zajmuje muzyką klasyczną. Gdyby pan miał porównać, bo pan przecież występuje w różnych salach koncertowych, właśnie z tą kulturą muzyczną tutaj brytyjską, a naszą lokalną, nadwiślaną. Jak to wygląda?
2: Kultura muzyki klasycznej i też patrząc stricte z punktu widzenia dyrygenckiego, dyrygenta, jest rzeczywiście fenomenem w skali świata, ponieważ Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata na koncerty, na występy na festiwalu BBC Proms i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
1: Dopytam, bo będzie pan na scenie razem ze szkocką orkiestrą, ze Szkotami, prawda? Wiadomo, że muzyka jest językiem pozawerbalnym, ale musicie się również i komunikować, jeżeli chodzi o to, czego dyrygent, prawda, oczekuje od muzyków. Jak to wygląda w pana przypadku?
2: Ja z tą orkiestrą pierwszy raz zetknąłem się w styczniu. Dyrygowałem notabene utwór polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, trzecią symfonię, która jest tutaj na Wyspach niezwykle popularna. No i ja już w trakcie tego tygodnia, a właściwie tylko dwóch dni, ponieważ angielskie orkiestry, to też ciekawostka dla Państwa, pracują w niezwykle szybkim tempie i tutaj nie ma tygodnia prób, nie ma tego komfortu, tylko jest jeden albo są dwa dni próba generalna i koncert, i tak też jest w przypadku tego tygodnia. No i wtedy jakaś taka niezwykła chemia się pomiędzy nami wytworzyła. Ja wiedziałem, że orkiestra będzie chciała ponownie mnie zaprosić, no ale nie spodziewałem się, że to będzie zaproszenie tutaj na BBC Proms, no bo to jest wyróżnienie dla każdego dyrygenta bez względu na doświadczenie i wiek.
0: Paweł Kapuła, polski dyrygent, w rozmowie z naszym korespondentem Bogdanem Fremorganem. Radio RMF 24, do faktów 7 minut.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas na fakty. Jest godzina 9:00. Czas na wizytę w studiu faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski są razem z nami.
1: Rosja odbudowuje siły i mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych wojna z Ukrainą może trwać jeszcze długo.
2: Tak przekonuje wiceszef Pentagonu.
1: Prawie 20 tysięcy osób rocznie w Polsce dowiaduje się, że chorują na raka jelita grubego.
2: Przestrzegamy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Polak poprowadzi dziś wieczorem szkocką orkiestrę symfoniczną na londyńskim festiwalu Proms.
2: Ale będzie też Prince.
1: Prince i sztuczna inteligencja. Jest 9:00, to fakty RMF FM. Zaczynamy od informacji sprzed chwili o tragicznym pożarze w Nowym Strączu w Lubuskiem. Nie żyje 46-letni mężczyzna.
2: Ogień objął pomieszczenie domu, w którym przebywał mężczyzna. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej jego życia nie udało się uratować.
1: A służby wyjaśniają teraz przyczyny tego pożaru. Rosja odbudowuje swoje siły, tak przekonuje wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Dodaje, że trzeba być przygotowanym na przedłużający się konflikt na wschodzie.
2: Jego zdaniem mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, może ona trwać jeszcze długo.
3: Dzień dobry, te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Jak oświadczył prezydent Trump, naszym celem jest trwały pokój. Wspieramy wszelkie działania w tym kierunku. Ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał.
1: W amerykańskie echa słów Bridgia Kolbiego, wsłuchany korespondent RMF FM za oceanem, Paweł Żuchowski.
4: Dbamy o Twoje zdrowie.
1: Kluczowe badanie w kierunku raka jelita grubego, czyli kolonoskopia, jest dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Na Wasze pytania telefonicznie od teraz odpowiada ekspert. Obok niego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michał, kto odbiera telefony naszych słuchaczy?
5: Doktor Arkadiusz Bednarczuk, gastroenterolog, który specjalizuje się właśnie w badaniach endoskopowych, takich jak kolonoskopia. Pan doktor przed chwilą wszedł do naszej redakcji. Zapytałem od razu, o co mogą pytać nasi słuchacze.
6: Myślę, że jeśli chodzi o kolonoskopię, najczęstsze pytania od pacjentów dotyczą przygotowania do tej kolonoskopii. Bez tego badanie czy zabieg w endoskopii nie ma sensu. O to oczywiście można pytać, bo z tym zawsze wiążą się różne problemy, różne wątpliwości.
5: W porannych faktach RMF FM mówiliśmy ostatnio o tym, że w wielu przychodniach w całej Polsce wydłużyły się kolejki właśnie na kolonoskopię, dlatego dziś chcemy rozwiać Wasze wątpliwości. Jak zaplanować to ważne badanie? Doktor Arkadiusz Bednarczuk już jest przy naszym telefonie, a numer to 12 200 0010.
2: Polak Paweł Kapuła poprowadzi dzisiaj wieczorem szkocką orkiestrę symfoniczną na dorocznym festiwalu Proms, organizowanym w Londynie przez BBC.
1: Koncert odbędzie się w prestiżowej Royal Albert Hall, słynącej z niezwykłej akustyki.
7: Wszystkie orkiestry BBC co roku występują na tym festiwalu, a więc muzycy orkiestry już po prostu doskonale znają akustykę i to jest bardzo pomocne dla dyrygenta czy solisty, który jest tylko gościem podczas takiego koncertu.
8: To nie tylko i wyłącznie muzyka klasyczna, prawda? Zdarzają się bardzo eklektyczne propozycje, które wybiegają poza te ramy muzyki klasycznej. Co pan myśli o tym, żeby w ten sposób wzbogacać festiwal?
7: Mam wrażenie, że organizatorzy BBC Prom znaleźli absolutnie genialny balans. Ten festiwal też charakteryzuje się tym, czego właściwie chyba na świecie nie ma w przypadku tak prestiżowych wydarzeń. To bilety na wiele koncertów, one po prostu są tanie.
2: Z dyrygentem Pawłem Kapułą rozmawiał londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
1: Radykalnie zmieniamy muzyczne style. Spadkobiercy Prince'a odpowiadają na zarzuty o użycie sztucznej inteligencji na wydanym ostatnio pośmiertnym albumie artysty w płycie Timeless.
2: Chodzi o ten utwór, trafił pod lupę, wywołując lawinę komentarzy.
1: Piosenka Calabama, oryginalnie z 2003 roku, i w tej piosence Prince wywołuje sekcję instrumentów dętych. Według fanów pojawia się podejrzanie nowoczesne brzmienie trąbek i saksofonu. Ponieważ piosenka została wydana po śmierci Prince'a, fani uznali, że skoro tych instrumentów nie było, to albo głos artysty, albo sekcja zostały wygenerowane przez AI.
2: Wątpliwości w oświadczeniu rozwijała wytwórnia NPG Records oraz management artysty, zapewniając, że podczas pracy nad płytą nie korzystano ze sztucznej inteligencji.
1: Ale jednocześnie dodano. Zgodnie z podejściem Prince'a do pisania i produkcji utworów, które stosował przy wielu wcześniejszych nagraniach, zebrano grupę sekcji dętej, muzyków, którzy grali z Prince'em w celu dogrania partii dętych w miejsce ścieżki syntezatora Prince'a.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A już za chwilę w Radiu RMF 24 więcej o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego po wczorajszych obradach Prezydium Zarządu. Czy już wszystko jest jasne, jeśli chodzi o Radosława Piesiewicza? Za chwilę moim gościem będzie Robert Korzeniawski. 6 minut po godzinie 9. Bądźcie blisko.

0: Tu Radio RMF 24 i program przedpołudniowy. Chyba żadne obrady Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie przykuwały tak uwagi jak te wczorajsze. Wiemy już, że zwołano zarząd. Zarząd zwołano na 14 września, poinformowała o tym oficjalnie rzeczniczka. Wiceprezes PKOL-u Adam Korol oświadczył, że do końca września komitet ma zabezpieczone środki na działalność. Razem z nami Robert Korzeniowski, multimedalista olimpijski, czterokrotny mistrz Igrzysk Olimpijskich, który ogłosił, że będzie startował w wyborach na szefa PKOL-u. Dzień dobry, Robercie.
1: Dzień dobry, Piotrze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak wygląda w tej chwili sytuacja prawna? Rozumiem, że podczas tego zarządu, który zwołany jest na 14 września, będzie odwołany Radosław Piesiewicz?
1: To byłoby zbyt duże uproszczenie. Radosław Piesiewicz, stosując artykuł 21 statutu, będzie odsunięty od sprawowania obowiązków. On właściwie już ich nie może sprawować, tylko czyli będzie potwierdzony stan faktyczny i zostanie powołany do sprawowania obowiązków wiceprezes bądź wiceprezeska, którzy będą mieli za zadanie dokończyć pracę w ramach mandatu, który sprawuje dzisiaj, który jest na biegu PKOL-owskiego mandatu, który ma trwać aż do kwietnia. Dopiero, to jest taki mały niuans, czyli Radosław Piesiewicz według oceny prawnej, on w dalszym ciągu będzie figurował w KRS-ie, nie będzie pełnił swojej funkcji i no, nie będzie miał żadnego wpływu na PKOL. Także to jest takie jednoznaczne przesądzenie o tym, że kończy się, jakkolwiek by to nie brzmiało, era Radosława Piesiewicza w PKOL-u, aczkolwiek do skutecznego odwołania i zmiany KRS-u potrzeba decyzji walnego zgromadzenia, ale tutaj też zarząd ma instrumenty, bo nawet jest zobowiązany do tego przez wniosek złożony jeszcze w maju, 29 maja dokładnie, by zwołać walne zgromadzenie odwoławcze i tam skutecznie odwołać Radosława Piesiewicza w proporcji 2/3 do 1/3 głosów tak na walnym jest. Zgromadzeniu. I to walne zgromadzenie może być zwołane. Czyli mamy tutaj do czynienia z potrzebą dwutorowego działania. Jedna rzecz to się, mam nadzieję, że stanie już w poniedziałek i większość zdecydowana zarządu jest po jasnej stronie mocy i zgodnie z podstawami etycznymi i oceną sytuacji będą głosować za wyłączeniem Radosława Piesiewicza z roli prezesa, z pełnienia roli prezesa i powołaniem, a druga rzecz i powołaniem nowego wiceprezesa do pełnienia takiej funkcji, a druga rzecz to jest właśnie, niezależnie od tego, uruchomienie wniosku, który leży w dzienniku podawczym i którym się Radosław Piesiewicz nie zajął, do wypełnienia którego wzywało go też walne zgromadzenie z 15 czerwca, czyli jest dużo pracy administracyjnej, prawnej i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że organy PKOL działają dzisiaj sprawnie, są wydolne i radzą sobie z tą sytuacją.
0: Wyobraźmy sobie, Robercie, taką sytuację, że Radosław Piesiewicz wychodzi z aresztu, przychodzi do PKOL-u i mówi, cały czas funkcjonuje jako prezes PKOL-u. Czy będzie miał do tego legitymację, czy nie?
1: No, w mojej ocenie zdecydowanie nie. Natomiast czy on to może zrobić? Myślę, że fizycznie jest to całkiem wyobrażalne, bo nie takie rzeczy widzieliśmy w przypadku osób, które nie zgadzały się z decyzjami organów administracyjnych, bądź też demokratycznymi wyborami, wskazaniami, a takie tutaj będzie miało miejsce 14 września na forum zarządu. Wolałbym, żeby takie sceny się nie rozgrywały w PKOL-u i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast patrząc na to, jaką postacią jest Radosław Piesiewicz, to on pewnie, jeżeli będzie miał tylko szansę, to zamanifestuje swoją niezgodę z decyzjami powołanych organów. Dzisiaj trzeba robić swoje. Dzisiaj trzeba nie tyle sobie budować taką wizję, bo ona może być wytworem wyobraźni, która może obciążać też kolegów, koleżanki w działaniu, tylko robić swoje, doprowadzić do realizacji artykułów, które są statutowymi artykułami przewidzianymi na tę okoliczność i prowadzić też działania, by zwoływać walne zgromadzenie i obserwować, co się dzieje, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto dalej i o to, co obciąża Radosława Piesiewicza, ale też powiedzmy sobie szczerze, że przecież Radosława Piesiewicza wcześniej już obciążało śledztwo prowadzone w sprawie mafii VAT-owskiej i mafii karuzeli VAT-owskiej i zbrodni VAT-owskiej, przepraszam, wycofuję słowo mafia. Chociaż tutaj w tej sytuacji, gdzie jest Szymon Zonda krypto, to takie słowa gdzieś tam się cisną do głowy i na język potem. Mamy kolejny temat, który pewnie się gdzieś tam się może pojawić w przestrzeni publicznej, ale ja powiem tak, że powinniśmy się chyba my jako olimpijczycy jak najmniej zajmować samym Radosławem Pisiewiczem, tylko mieć na uwadze to, w jaki sposób wyprowadzić PKOL na prostą. Adam Korol ogłosił, że środki są zabezpieczone tylko do września. Mamy pod koniec października wyjazd drużyny młodzieżowej na Światowe Igrzyska Młodzieży do Dakaru. Mamy kolejne ważne wyzwania, które muszą być realizowane to przez PKOL. Także ciągłość organizacji musi być zabezpieczona. Jasne. I ciągłość zarządcza, administracyjna i finansowa.
0: To jeszcze pytanie w takim razie o to, bo rozumiem, że przed zjazdem, dopóki nie będzie walnego zgromadzenia, któryś z wiceprezesów będzie sprawował funkcję prezesa PKOL-u. On będzie odpowiadał za prowadzenie Komitetu Olimpijskiego. Czy już wiadomo, kto to będzie? Czy to będzie wyboru dokona zarząd? Jak to będzie wyglądała ta sytuacja?
1: Tak, wyboru dokona zarząd i wczoraj nie było żadnych rekomendacji ze strony prezydium. Myślę, że to jest dowód też na jakąś dyskusję demokratyczną, która się odbywa w środowisku. To jest bardzo trudna do objęcia funkcja. To jest funkcja dla osoby, która będzie sprzątać stajnię Augiasza i która będzie musiała naprawdę dokonać ogromnej, mówiąc sportowo, tej gimnastyki finansowo-administracyjnej, żeby to zadziałało wszystko. No i musi być odporna na stres. Także ja jestem przekonany, że dojdzie do rzetelnej oceny własnych możliwości, jak również tego, kiedy będą głosować członkowie zarządu nad potencjalną kandydaturą czy kandydaturami, to wezmą pod uwagę, jaki musi być profil tej osoby, jakie ma zadania do wykonania.
0: I rozumiem, że ty cały czas stoisz na stanowisku, że będziesz kandydował na szefa PKOL-u w kwietniu podczas walnego zgromadzenia. Pytanie jest, czy już wiadomo o innych kandydatach na szefa, na prezesa PKOL-u?
1: Ja powiedziałem, że będę gotowy wtedy, kiedy będzie przyjdzie czas. Ja już jestem gotowy do tego, żeby taką decyzję podjąć, ale to jest zapowiedź woli kandydowania. To jeszcze nie jest kandydowanie. Nie mam jeszcze informacji. Zakładam, że będą przecież inni kandydaci. Jesteśmy w środowisku demokratycznym. Natomiast ważne jest to, byśmy dyskusję toczyli nie tyle wokół personaliów, tylko wokół tego, co jest do zrobienia, i uważam, że każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić dla PKO. I jak również ci, którzy będą nas wybierać potencjalnie, to muszą się zastanowić, czy to, co jest do zrobienia, jest wykonalne poprzez tą osobę i tę osobę i środowisko, które będzie razem z nią wypełniać te misje. Ja bardzo bym chciał, żeby w tej misji towarzyszyli mi olimpijczycy, przede wszystkim by PKOL wrócił do olimpizmu, by nie był takim butikiem biznesowym, w którym się załatwia jakieś swoje sprawy marketingowe czy inne związane z biurem podróży. To są teraz miesiące na to, by budować wizję PKOL-u przyszłości, tego PKOL-u, który powinien doprowadzić nas do koniec końców Igrzysk Olimpijskich w Polsce.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz Igrzysk Olimpijskich, razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy bardzo za spotkanie, Robert.
1: Dziękuję bardzo. Powodzenia. Kłaniam się.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.
0: Dziękujemy bardzo za spotkanie, Robert.
1: Dziękuję bardzo. Powodzenia. Kłaniam się.

0: Radio RMF 24, 21 minut po 9. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała w południowo-wschodniej części kraju polskiego obywatela. Polskiego obywatela, który jest podejrzewany o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią na Łotwę, tak przekazuje Łotewska Straż Graniczna. Podczas wspólnej akcji strażników i policji niedaleko Jakubowa, to jest Jakub Pils łotewski, zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu, a w wyniku poszukiwań, z użyciem drona, z użyciem psa tropiącego, cały czas odnaleziono 3 osoby. Te poszukiwania cały czas jeszcze trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Przypomnę, że w sierpniu wobec presji migracyjnej, narastającej presji migracyjnej, łotewski rząd uruchomił taką operację, która ma pseudonim Wilkołak i jej celem jest zwalczanie zorganizowanej nielegalnej migracji, kierowanej oczywiście przez reżim z Białorusi. Łotewskie służby od początku roku wszczęły 140 postępowań karnych wobec ponad 100 osób, które podejrzewają o nielegalny przewóz migrantów, także o ułatwianie im nielegalnego pobytu na Łotwie. Więcej o ten temat oczywiście w faktach RMF FM. Fakty na naszej antenie o 9.30 za 8 minut.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: Yeah!

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w Radiu RMF 24 o 9.30. Ropa na świecie znów drożeje. Baryłka kosztuje już prawie 100 dolarów. To efekt eskalacji sytuacji w Zatoce Perskiej. Wczoraj Armia Stanów Zjednoczonych poinformowała o zniszczeniu 5 irańskich tankowców. W odwecie Iran zaatakował 2 amerykańskie statki i 8 tankowców. Andrzej Poczobut ma zapewniony rodzaj nietykalności. Tak mówił w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi. Podkreślał, że działacz polskiej mniejszości będzie mógł bezpiecznie wyjechać z Grodna. W przyszłym tygodniu ma się udać do Stanów Zjednoczonych i Kanady, a potem wrócić do Polski.
1: Jest to rezultat rozmów amerykańskich przedstawicieli, mówię o dyplomacji Trumpa, która jest bardzo konkretna i Łukaszenko ma w tym interes, aby się nie narażać Amerykanom i w związku z tym rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok, to co zrobił, jest to bardzo ryzykowne.
0: Andrzej Poczobut w kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
0: Wstrzymany został ruch na przejściu granicznym między Ukrainą a Mołdawią w obwodzie odeskim. Tam, przypominamy, rosyjskie drony zaatakowały punkt kontroli. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Drony uderzyły w infrastrukturę graniczną i okolice przejścia Starokazacze, powodując zniszczenia i pożary. Ofiarami są cywile, którzy czekali na punkcie kontrolnym. 5 osób, w tym pilot i lekarka, zginęło w Malezji w katastrofie helikoptera. Do tragedii doszło na lotnisku na wyspie Borneo. Maszyna transportowała pracowników powietrznych służb medycznych, którzy pomagają osobom mieszkającym w dżungli lub w trudno dostępnym terenie. 4-godzinny dokument o Elonie Musku miał światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. To film o dwóch twarzach miliardera. Obraz zestawia skrajnie różne opinie na jego temat, od określeń największego żyjącego wynalazcy i prawdziwego Iron Mana, po zarzuty o okrucieństwo, egoizm i fascynację władzą. Film został przyjęty, jak słyszymy, oklaskami. Reżyser dokumentu podkreślał, że miał problem, by namówić ludzi do rozmowy o miliarderze. Był ogromny strach przed mówieniem, naprawdę niemal egzystencjalny strach, zarówno wśród osób, które go krytykowały, jego współpracowników biznesowych, jak i jego przyjaciół. Wielu, wielu, wielu ludzi, podkreślał Alex Gibney. Musk trwa niemal 4 godziny. Oficjalna długość filmu to 225 minut plus 10-minutowa przerwa. Gibney pracował nad dokumentem od 2023 roku. W faktach w Radiu RMF 24 stawiamy już kropkę i zapraszamy na kolejne wydanie o 10.00.

0: Radio RMF24 w internecie na rmf24.pl i RMF On oczywiście we Wrocławiu na 95,1 FM. Przypominamy oczywiście, ale także w sieci DAB, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie i Warszawie. Polecamy się. Polska i USA właśnie podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu FMF. Mówił o tym na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować. F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim, brania odpowiedzialności większej przez Europę. Polska jest pierwsza w tym szeregu brania odpowiedzialności przez Europę na siebie.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił też o tym Thomas Dinano, czyli podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa narodowego. Ważne zaznaczenie, że tłumaczenie jego słów pochodzi z transmisji w mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Od momentu przybycia F-35 możemy mówić o nowej erze interoperacyjności sił powietrznych. Dzisiaj z kolei podpisujemy umowę na 4 miliardy dolarów w ramach Foreign Financing, Military Financing, co oznacza, że ta współpraca jest coraz silniejsza z wizyty na wizytę. Tutaj mówimy o wsparciu Stanów Zjednoczonych, ponieważ ta współpraca i ta pomoc Stanów Zjednoczonych dla Polski sięgnęła już prawie 20 miliardów dolarów. To oznacza nasze zaangażowanie w pomoc, ale również i zaangażowanie Polski w zapewnienie bezpieczeństwa, budowę zdolności obronnych i zapewnienie też bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Mówimy tutaj o NATO 3.0 w działaniu.
0: Tak mówił Thomas Dinano. Korzystaliśmy z tłumaczenia z mediów społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Polska to modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych, dodał podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. Tyle jeśli chodzi o politykę, tyle jeśli chodzi o kwestie biznesu i przemysł zbrojeniowy, ale zajrzyjmy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Tam głęboka noc, przed godziną 4 nad ranem, Ben Shelton wygrywa z Carlosem Alcarazem po ponad czterech godzinach grania, po 5 setach, po super tiebreaku w piątym secie. Carlos Alcaraz odpada zatem z US Open, a w półfinale tego ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku melduje się Ben Shelton. Gratulacje, za 19 minut, godzina 10.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za kwadrans będzie godzina 10:00, to jest nasz przedpołudniowy program w radiu RMF24 w środę 9 września. Jak środa, to oczywiście nasz cykl Twoje zdrowie. Dzisiaj bardzo dużo mówimy o ważnym badaniu, które pozwala wykryć raka jelita grubego, czyli mówimy o kolonoskopii. Razem z nami dyżuruje oczywiście nasz ekspert, czyli gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: I razem z naszym gościem oczywiście Michał Dobrowicz, jak zawsze, gdy mówimy o sprawach zdrowotnych. Panowie, dużo telefonów, duże zainteresowanie słuchaczy. O co pytają przede wszystkim słuchacze?
2: Bardzo dużo. Ja tak zerkam i podsłuchuję i to jest rekord ostatnich miesięcy. Tyle pytań, tyle wątpliwości, ale to
0: pokazuje... chyba dobrze, tak mi się wydaje.
2: I to pokazuje wagę problemu.
1: To znaczy o tyle dobrze, że widać, że ludzie doceniają ten problem. Faktycznie telefon jest gorący cały czas. Głównie pacjenci pytają, jak dobrze się przygotować do kolonoskopii. Rzeczywiście to jest ważne. I jak nadzorować się po kolonoskopii. Co z tym robić? Rzeczywiście to są ważne problemy, no trudno na to odpowiedzieć na antenie, natomiast pacjenci rzeczywiście są to bardzo rozsądne telefony i rozsądne pytania.
0: Panie doktorze, kolonoskopia jest bolesna?
2: Musi może boleć?
1: Nie musi boleć, oczywiście nie musi boleć, natomiast może boleć. No tu niestety nie ma gwarancji, że nie będzie bolało. Tak samo z pacjentami rozmawiam, że owszem, duży procent pacjentów robi sobie bez znieczulenia, nabierając tego doświadczenia, czy boli, czy nie boli. Są osoby, które są bardziej predysponowane do tego, że może ich boleć. To znaczy osoby po rozległych operacjach brzusznych, na przykład bardzo szczupłe osoby. Osoby, które cierpią na bóle brzucha już nawet bez badania. No oczywiście wtedy wiadomo, że w trakcie jest jeszcze bardziej bolesne.
2: Dla nich zalecane jest znieczulenie?
1: Tak, dla takich osób zalecane jest znieczulenie. Znieczulenie jest bezpieczne. W tym momencie nie ma powodu się obawiać takiego znieczulenia. Są to krótkie znieczulenia dożylne, śpi się na czas badania.
2: Pan doktor powiedział o tym, jak ważne jest przygotowanie, bo zakładam, że jeśli dobrze przygotujemy się do tego badania, to ono po prostu będzie dobre i da nam spokój i nie będzie trzeba go szybko powtarzać. Co wobec tego jest kluczowe w tym przygotowaniu? Dieta?
1: Kluczowych jest kilka aspektów. Dieta to numer jeden. I sposób czasowy przygotowania, to znaczy dobre ramy czasowe.
2: Nie za późno?
1: Właśnie nie za wcześnie.
2: Aha.
1: O to właśnie chodzi, nie za wcześnie. Ja zawsze pacjentom daję taki przykład. Jeśli się 10 razy jednego dnia posprząta pokój, to nie znaczy, że na 10 dni będzie czysto. To właśnie o to chodzi, żeby przygotować się skutecznie i wtedy nazywamy to kolonoskopią wysokiej jakości. Taka kolonoskopia może być punktem odniesienia do nadzoru dopiero. To znaczy nie to, że pacjent mówi, że po prostu miałem kolonoskopię i mam spokój, tylko miałem kolonoskopię, byłem dobrze przygotowany, było obejrzane całe jelito. Wtedy jestem pewien, że ta kolonoskopia naprawdę jest wiarygodna.
0: Panie doktorze, jak często powinienem powtarzać taką kolonoskopię?
1: Jeśli kolonoskopia była kolonoskopią wysokiej jakości, to znaczy była czysto i była w pełni zbadane jelito, to mamy zwykle gwarancję około 10 lat, że nie powinno się nic złego wydarzyć. Natomiast nadzór zależy od tego, co znaleziono. I jeśli znaleziono jakieś polipy, które mogły być stanem przedrakowym, wtedy ważne jest, jaki jest to rodzaj polipów, czyli histopatologia, wynik histopatologiczny po badaniu, jakiej wielkości były to polipy i jaki był stopień przygotowania jelita.
2: A czy po kolonoskopii, gdy odetchniemy z ulgą, że to badanie jest już za nami, na coś musimy uważać? Czegoś nie możemy robić?
1: Jeśli jest to kolonoskopia bez znieczulenia standardowa, pacjent wychodzi i może normalnie funkcjonować.
2: Wsiąść za kierownicę?
1: Oczywiście. Jeśli jest bez znieczulenia, wsiada za kierownicę. Oczywiście czasem jest tak, że pacjenci muszą niejako wydalić to powietrze, które jest nadmuchane do jelita, no, ale to jest najczęściej kilkanaście minut. Nie musi to być oczywiście powodować żadnych objawów, natomiast z naszego punktu widzenia pacjent normalnie wraca do życia.
0: Nawet jeżeli, panie doktorze, coś wyjdzie podczas kolonoskopii, to też rozumiem, że to wymaga dodatkowych badań. To jeszcze o niczym nie świadczy, tak?
1: Zależy, co wychodzi. Najczęstszym znaleziskiem są zmiany, które nie mają potencjału nowotworowego. To są uchyłki, na przykład w jelicie. Jest to ważna informacja dla pacjenta, natomiast nie stanowi zagrożenia nowotworowego. Ważne są właśnie polipy. Ilość tych polipów, czy były one usunięte i później po kilku tygodniach jest wynik histopatologiczny. Także pełny wynik kolonoskopii to jest wynik opis badania i wynik histopatologii. I z tym pacjent wraca później na końcową konsultację jakby i zalecenia co do dalszego postępowania.
0: Czyli sama kolonoskopia to jest dopiero początek pewnej drogi, prawda?
1: Tak, kolonoskopia jest wynik, chyba że jest to kolonoskopia, gdzie jest napisane pacjent bardzo dobrze przygotowany, jest specjalna skala, która opisuje stopień tego przygotowania, żeby był jakiś punkt odniesienia i nie uwidoczniono zmian. Wtedy pacjent ma spokój i nie musi już nigdzie, że tak powiem, z tym chodzić. Oczywiście do lekarza, który kierował na to badanie, należy się z tym badaniem wrócić, bo no, trzeba pokazać, że pacjent był na tej profilaktyce i wykonał jak trzeba.
2: I jednocześnie na finał naszej rozmowy w Radiu RMF24 myślę, że dobra informacja dla pacjentów, panie doktorze, to jest tak, że lekarz może w trakcie tego badania od razu zainterweniować, od razu usunąć to, co niepokojące, na przykład polipy, jeśli je tam znajdzie.
1: Tak.
2: Od razu.
1: Tak. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich polipów. Chodzi tu o takie zmiany nieduże stosunkowo, czyli do 1,5 centymetra w badaniu profilaktycznym można takie polipy usunąć. Oczywiście, jeśli pacjent nie ma przeciwwskazań, na przykład nie bierze leków rozrzedzających krew, które mogą spowodować później krwawienie.
2: Ale wielu pacjentów może być w ten sposób
1: oczywiście
2: uratowanych.
1: Większość pacjentów w ten sposób ma przeprowadzone badanie i jednocześnie profilaktykę usunięcia polipów.
2: A to jest tylko wycinek waszych pytań do pana doktora. Pan doktor cały czas jest przy naszym telefonie. My wrócimy tylko na chwilę w faktach o 10:00, a tak to cały czas pan doktor odbiera kolejne telefony. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Również nasz cykl Twoje Zdrowie. Przypominam, gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk razem z nami. Jak zwykle środa, jak zwykle przypominamy o tym, że o zdrowie trzeba dbać, że trzeba się badać. Warto pamiętać o kolonoskopii. Od jakiego wieku, panie doktorze?
1: Profilaktyczna kolonoskopia od 50. Między 50 a 65 to jest taki interwał, gdzie się wszyscy powinni zbadać. Natomiast po 40 roku życia, jeśli w naszej rodzinie pierwszego stopnia rodzice, rodzeństwo, dzieci wystąpił nowotwór jelita grubego.
2: A ja dodam jeszcze numer 12 200 0010. To jest numer do pana doktora.
0: Michał Dobrołowicz i dr Arkadiusz Bednarczuk razem z nami w radiu RMF 24. Za 8 minut będą fakty, za 8 minut godzina 10. Po godzinie 10 w radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski, a my słyszymy się jutro oczywiście o 7 rano. Piotr Salak, do usłyszenia.

0: Na fakty Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są już razem z nami. Jest godzina 10.
1: Tak jest. Dzień dobry.
2: Polska i USA podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.
1: A chodzi o 4 miliardy dolarów.
2: Kierowcy w Warszawie, ostrzegamy.
1: Są duże utrudnienia na S2 po wypadku między węzłami Ławiszyńska i Marywilska.
2: Broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem.
1: Po prawie 5-godzinnej walce w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu dla wojska. Tym razem chodzi o 4 miliardy dolarów.
2: Przenosimy się od razu do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie podpisywano umowę. Na miejscu reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, na co konkretnie przeznaczy tę kwotę?
3: Na, jak to mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, najlepszy amerykański sprzęt i wymieniał.
4: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
3: Wicepremier przekonywał, że Polska jest liderem wśród państw wschodniej flanki NATO i wzorowym sojusznikiem. Dodał, że dotychczasowe zakupy z pożyczki z programu FMF pozwoliły na budowę nowoczesnych fabryk i zwiększanie potencjału obronnego Polski. W sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów. Z Muzeum Wojska Polskiego Michał Radkowski.
2: A teraz Warszawę zamieniam na Kielce. Ponad 1200 firm z 43 krajów uczestniczy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.
1: Na dziedzińcu targów Kielce jest nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Dzień dobry Maćku. Tegoroczna edycja jest rekordowa.
5: Dzień dobry.
1: Jak ta impreza wygląda w porównaniu do największych takich wydarzeń na świecie?
5: Pod względem wielkości MSPO jest dziś trzeci w Europie. Większe są tylko paryskie Eurosatory, uznawane też za największe tego typu na świecie, oraz odbywające się co 2 lata londyńskie DSEI. W Kielcach można zobaczyć właściwie wszystko, co trafia na współczesne pole walki. Akurat tutaj, wokół mnie, m.in. helikopter Black Hawk, czy pełnowymiarowy model naszego najnowszego myśliwca, czyli F-35, oczywiście z polską szachownicą. Dużo miejsca poświęca się tutaj walce dronowej. Są więc bezzałogowce, ale też systemy do ich zwalczania, m.in. polskie produkcji, zaś Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała tutaj demonstracyjny ciężki bojowy wóz piechoty. Ważący około 40 ton kolos ma przewozić żołnierzy i współdziałać z czołgami. Jeśli przejdzie badania i zostanie wybrany przez armię, produkcja seryjna mogłaby ruszyć w 2029 roku. Z targów Kielce, Maciej Sołtys.
2: 9:50, informacja sprzed chwili.
1: Na 14 lat pozbawienia wolności skazał sąd rejonowy w Sosnowcu księdza Jacka K., który dopuścił się szeregu przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
2: Do tej informacji obiecujemy, wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
1: Przed południem uważajcie na S8 między mazowieckimi węzłami Łabiszyńska i Marywilska.
2: Po zdarzeniu 2 samochodów osobowych z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jeden pas ekspresówki w kierunku Poznania. Utrudnienia potrwać mogą do południa, uprzedzamy.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Kiedy rozpocząć przygotowania do kolonoskopii? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Przy naszym telefonie dyżuruje dr Arkadiusz Bednarczuk z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obok niego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry panowie.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No właśnie, ile dni przed badaniem rozpocząć, panie doktorze, przygotowania do kolonoskopii?
8: Standardowo do kolonoskopii przygotowujemy się od dnia poprzedniego.
7: I wtedy trzeba zmienić dietę?
8: Oczywiście. Wtedy obowiązuje dieta niskobłonnikowa albo bezbłonnikowa.
7: Czyli?
8: Czyli taka najmniej produktów pochodzenia roślinnego.
7: Zero surówek, zero sałatek?
8: Oczywiście. Zero surówek, zero sałatek, zero produktów z ziarnami, bo to wszystko zalega w jelicie.
7: Doktor Arkadiusz Bednarczuk cały czas jest przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
8: Dziękuję.
2: My także dziękujemy. Numer szczegóły dyżuru eksperta znajdziecie na rmf24.pl. 4 godziny 28 minut trwał pojedynek na korcie Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem, którego stawką był półfinał US Open. Walka na fizyczne wyniszczenie.
1: Zaczęli po 5 rano, a skończyli pół godziny temu.
2: Dodajmy, że w Nowym Jorku minęła właśnie 4 nad ranem, a ciszę nowojorskiej nocy przerwały oklaski, entuzjastyczne okrzyki i owacja na stojąco. Wielka, największa chwila w karierze Bena Sheltona. Owacja na stojąco, na którą zasłużył.
1: W półfinale trafia na siebie zatem dwóch Amerykanów.
2: Shelton, który w drugiej rundzie, przypomnijmy, po twardej walce w 4 setach od prawie Huberta Hurkacza, trafia teraz na Francesa Tiafoe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Przed południem w zachodniej Polsce będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju znacznie bardziej pogodnie. W okolicach Szczecina i Koszalina najprawdopodobniej spadnie deszcz. Najchłodniej będzie na zachodzie kraju, w Gorzowie i Szczecinie termometry wskażą 19 kreskę. W Poznaniu 24 stopnie, a w Warszawie 27. Cieplej będzie na południu i wschodzie. W Krakowie i Katowicach 28 stopni Celsjusza, a w Lublinie nawet 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie dosyć niskie.
10: Radio RMF 24.
11: A w Radio RMF 24 Tomasz Terlikowski. Witam Was serdecznie i zapraszam na pierwszą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od Krakowa i od zbliżających się wielkimi krokami wyborów na prezydenta tego miasta. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz zajmiemy się Krakowem, bo wiemy już, że 8 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Tylu zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. O tym wczoraj poinformował jej przewodniczący Krzysztof Dyl. Tym samym komisja zakończyła prace związane z weryfikacją zebranych podpisów i rejestracją kandydatów. A oto oni, Michał Drewnicki, PiS, Jan Hoffmann, jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta, Aleksandra Owca, Partia Razem, Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, ale z poparciem PSL-u, Łukasz Gibała, kandydat Krakowa dla mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polski, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, ale jeszcze całkiem niedawno z Partii Razem i Sławomir Pietrzyk z SDPL-u. O tym, kto odpadł już z wyścigu o fotel prezydenta i kto ma największe szanse na zwycięstwo, porozmawiam teraz z doktorem habilitowanym Rafałem Marzęckim z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, Radosław Marzęcki.
0: Przepraszam bardzo, Radosław Marzęcki. Bardzo przepraszam, panie profesorze. Panie profesorze, zacznijmy od tych, którzy już odpadli z powodu własnych błędów z tego wyścigu. Chodzi oczywiście o kandydata Konfederacji Bartosza Bochenia-Czaka i o Mariana Banasia, no, który oczywiście nigdy nie był do końca poważnie traktowany. To jest kwestia braku precyzyjnych zapisów albo złych, nieadekwatnych do współczesności zapisów, czy jednak to jest poważny błąd kandydata?
1: Ja myślę, że powodów jest wiele, natomiast chyba tym najpoważniejszym jest błąd kandydata, może nie samego kandydata, co całego środowiska, organizacji, partii politycznej. Myślę, że to nie tylko tutaj te struktury krakowskie za to odpowiadają, no bo to jest jeden przypadek na chyba 10 osób, które złożyły swoje podpisy.
0: Nie, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że Łukasz Gibała też miał problemy.
1: Tak, miał problemy, natomiast on na tyle wcześnie dostarczył swoje podpisy do Komisji Wyborczej, że miał jeszcze ten czas na to, żeby zareagować. No jak sobie przypomnimy, to później w 3 dni zmobilizowany jego elektorat przyniósł tych podpisów znacznie więcej, więc tutaj się Gibale tak naprawdę udało, myślę, że więcej takich celów i perswazyjnych, i politycznych dzięki tej sytuacji zrealizować. Natomiast w przypadku Konfederacji i jej kandydata mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy podpisy dotarły do Miejskiej Komisji Wyborczej w ostatni dzień, także tutaj było pewne ryzyko wpisane w takie działanie. Natomiast z drugiej strony oni też byli przekonani, że ta liczba podpisów, którą udało się zgromadzić, jest wystarczająca. No, ale z drugiej strony okazuje się, i tak było w przypadku Łukasza Gibały, tak było też z częścią podpisów Darii Gosek-Popiołek, no, że te podpisy no, były wadliwe. Na przykład były to osoby, podpisywały się osoby, które w Krakowie nie są zameldowane, nie mieszkają. Były błędy w zapisach numeru PESEL. Brakowało tam na przykład właśnie potwierdzenia z kodem pocztowym i nazwą miejscowości Kraków.
0: Panie profesorze, ale to jest pytanie,
1: przykład, tak?
0: Jak to ma sprawdzić
1: ja
0: kandydat?
1: Tylko dokończę tą myśl. Może wystarczyło lepiej doedukować swoich wolontariuszy, po to, żeby oni na te ryzyka zwracali uwagę i minimalizowali tę szansę, że te podpisy będą wadliwe na koniec.
0: No tak, ale odpowiadają oczywiście na to kandydaci. Jak my to mamy sprawdzić? Czy na przykład dany człowiek mieszka i jest zameldowany w Krakowie, czy mieszka i nie jest zameldowany w Krakowie? Wiadomo, że w dużych miastach, w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, no w wielu miastach dużych, ściągających do siebie ludzi, spora część mieszkańców, realnych mieszkańców, nie jest zameldowana, wciąż jest zameldowana gdzie indziej.
1: Tak, ani kandydat, ani partia polityczna, ani wolontariusz, czy nawet osoba, której się płaci za wykonanie tej pracy, którą jest zbiórka podpisów, takich narzędzi nie ma, tak? Natomiast dlatego zwracam uwagę tutaj na to, żeby jakby uczulać i wolontariuszy, te osoby, które zbierają podpisy, ale też właśnie mieszkańców, czy te osoby, które składają swoje podpisy, właśnie na te okoliczności, tak, żeby każdy w momencie, kiedy podpis składa, jakby zastanowił się nad tym, czy faktycznie ma to sens, czy jest on uprawniony do tego, czy ten podpis będzie ważny. W ten sposób można pewnego rodzaju ryzyka minimalizować. No, większość kandydatów tutaj sobie z tym problemem zbiórki podpisów poradziła. Kraków jest dużym miastem, to nie tylko centrum, tam gdzie mamy bardzo wielu turystów, gdzie mieszkańców jest coraz mniej z roku na rok, natomiast tam, gdzie zbiórki podpisów organizowano, także w pozostałych dzielnicach udawało się te podpisy zgromadzić. Oczywiście dopóki będziemy gromadzić podpisy w tej, pan redaktor wspomniał tutaj, użył tego określenia, anachronicznej, ja się zgodzę z tym, tak w świecie, który się coraz bardziej digitalizuje, staje się mobilny, cyfrowy, elektroniczny. Brak takiej możliwości gromadzenia podpisów poprzez aplikacje na przykład weryfikowanych jakimś podpisem elektronicznym, zaufanym i tak dalej, no jest na pewno dużą słabością całego systemu. W przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenckich, europejskich to się zmieni niebawem, ponieważ mamy już takie regulacje, które to gwarantują. W przypadku wyborów samorządowych jeszcze pewnie poczekamy, ale prawdopodobnie mam taką nadzieję, że ten przypadek krakowski spowoduje tutaj, że jeżeli te pierwsze praktyki z elektronicznym gromadzeniem podpisów pewnie w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych pójdą sprawnie, to i w wyborach samorządowych taka możliwość się pojawi.
0: Panie profesorze, to teraz spróbujmy się zatrzymać nad pytaniem, o czym będą te wybory. O czym one będą ogólnokrajowo, to jest jasne. To znaczy, to jest pewien test dla partii, które w nich uczestniczą przed wyborami, nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Ale pytanie, o czym one będą dla Krakowa i kto tak naprawdę realnie z tych 8 kandydatów? Kandydatów i kandydatek jest 8. Natomiast no, realnie zakładam, że liczy się 3 z nich, czyli kandydat Łukasz Gibała, kandydatka Monika Piątkowska i no, w mniejszym stopniu, ale jednak wciąż chyba, szczególnie po odpadnięciu Konfederacji, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. O czym będą te wybory dla Krakowa?
1: Znaczy, przyglądając się dyskursowi kampanii wyborczej, no to na pewno myślę, że na pierwszy plan wysuwa się takie zagadnienie dotyczące polityki kadrowej przede wszystkim i takiego myślenia o samorządzie jako o wspólnocie mieszkańców kontra właśnie być może, i to się ustawia tutaj przez tą opozycję krakowską, kontra takie myślenie bardziej interesem większych grup, deweloperów, nie wiem, czy różnych korporacji. Tak się komunikuje całą tę naszą kampanię tutaj, szczególnie jakby widać, że jakby żyje ten duch referendum odwoławczego i kandydaci, którzy reprezentują szeroko pojęte takie środowisko opozycyjne, którzy jakby do tej pory nie rządzili, bardzo silnie podkreślają te wątki. Sprzeciw wobec, nie wiem, nepotyzmu, polityki partyjnej, obsadzania stanowisk osobami, które są blisko partiom politycznym. To jest plan pierwszy moim zdaniem tej kampanii. I wobec tych zagadnień gdzieś tutaj kandydaci się ustosunkowują. W tym kontekście tak naprawdę najtrudniejszą sytuację ma kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, bo ona ani nie może tutaj w jakiś sposób radykalny odcinać się od środowiska. W tym kontekście tak naprawdę najtrudniejszą sytuację ma kandydatka

0: oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach i myślę, że na debatach też będą jeszcze kandydaci o to dopytywani. Miejmy nadzieję, że na tyle skutecznie, że te niuanse pomiędzy nimi w poglądach na ten temat też ujrzą światło dzienne.
1: To jeszcze pytanie o prawicę. Kto zyska na tym, że nie udało się zarejestrować Konfederacji, czy konkretniej partii Nowa Nadzieja, bo to chyba też konflikt z Ruchem Narodowym miał swoje znaczenie, nie udało się zarejestrować kandydata. Zyska na tym Korona Polska i jej kandydat, PiS, czy może Łukasz Gibała, no, który oczywiście poglądowo pewnie jest daleki od Korony Polskiej, ale w tym momencie referendalnym był wspierany, czy współpracował, nawet jeżeli to nie było formalne. No to jakby to wspólny interes łączył go z formacjami prawicy.
0: To zależy też, jak na to patrzeć. No, teoretycznie powinien korzystać Łukasz Gibała, ponieważ no, poprzednie badanie, które mieliśmy z sierpnia, więc też większy dystans do tych danych powinniśmy mieć, pokazywał, że prawie połowa wyborców Konfederacji optowała za wyborem Łukasza Gibały, stąd też dosyć słaby wynik w tych badaniach Bartosza Bochenczaka. Natomiast no, mamy innych kandydatów na prawicy w tym momencie. To nie jest powiedziane, że to są wyborcy, którzy automatycznie na przykład będą popierali kandydata Konfederacji Korony Polskiej. Tak? To mogą być osoby, które zmienią swoją preferencję i zagłosują na Michała Drewnickiego z PiSu na przykład, tak? Ale to może być też taki scenariusz, który zmaterializuje się w postaci jakby, no, absencji wyborczej na przykład, tak? Jeżeli te osoby uznają, że ich kandydat w jakiś może mniej uczciwy sposób został wykluczony z tych wyborów, to nie będą chcieli wziąć udziału w głosowaniu. Tego nie wiemy. Myślę, że trzeba poczekać na jakieś badania, które w najbliższych dniach będą do nas spływać, a tak naprawdę zobaczymy w dniu wyborów. Tak naprawdę możliwości tutaj jest wiele i myślę, że ta grupa, ona i tak nie była bardzo duża. Ona się rozproszy, tak? To będą osoby, które będą i głosowały na Łukasza Gibałę, i na Michała Drewnickiego, i na kandydata Korony, ale też myślę, że część z tych osób po prostu nie weźmie udziału w głosowaniu.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 10:30, czas na fakty w radiu RMF24. Anna Wachowska, zapraszam. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Chodzi o $4 miliardy.
1: Mamy też bardzo dobre rozwiązania współpracy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Foreign Military Financing, programu, który musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom. Bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Na to zawsze trzeba uzyskać zgodę.
0: Podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska szykuje nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Będzie on zawierał środki obrony powietrznej, powiadomiło Ministerstwo Obrony w Kijowie po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Białorusini nie będą walczyć za sprawy rosyjskie z Ukraińcami, zapewniał w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi. Dyplomata pytany o to, czy Aleksandr Łukaszenka zostanie zmuszony przez Moskwę, by wojska białoruskie weszły na Ukrainę, mówił o takim scenariuszu.
2: No, może być sytuacja, w której rzeczywiście jakaś część, mówię, niewielkie oddziały białoruskie kontrolowane przez rosyjskie struktury dowódcze mogłyby się pojawić, ale to oznaczałoby, że to już jest totalny rozpad łukaszenkowskiego państwa, już nawet nie Białorusi jako takiej, ale tylko systemu Łukaszenki.
3: Czyli rozumiem, że gdyby się pojawiła jakikolwiek element interwencji czy wejścia wojsk białoruskich na teren Ukrainy, to bardziej pan się spodziewa wymiany w elitach wokół Łukaszenki.
2: Tak, dokładnie. I to wymiany na bardziej prorosyjskich i bardziej podporządkowanych Kremlowi.
0: Z Mariuszem Maszkiewiczem rozmawiał Piotr Salak.
4: Co dziś w pogodzie?
0: Przed niebezpieczną pogodą w części Dolnego Śląska i Opolszczyzny ostrzegają synoptycy IMGW. W tych regionach obowiązują alerty przed silnym deszczem i burzami. Aktualne są także ostrzeżenia przed upałami w 8 województwach centralnej i południowo-wschodniej Polski. Wznowione zostały loty z brytyjskich lotnisk. Wczorajsza awaria systemu kontroli ruchu lotniczego doprowadziła do wielogodzinnych opóźnień. Odwołano ponad 1000 lotów. Pomimo obietnic, raportów i zapewnień, że systemy zostaną naprawione, służba kontroli ruchu lotniczego ponownie zawiodła brytyjskich podróżnych i linie lotnicze, które próbują dowieźć swoich pasażerów do i z Wielkiej Brytanii. Podkreślał dyrektor operacyjny Ryanaira. To kolejna taka awaria. 3 lata temu też doszło do paraliżu na brytyjskim niebie. Ucierpiało wtedy około 700 tysięcy pasażerów linii lotniczych. Kolejne wydanie faktów z kraju i świata już o 11:00.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program. W ostatnich dniach Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry, Tomku.
0: Piotrze, gdzie dokładnie miało to miejsce?
1: No, wszystko dotyczyło terenu, właściwie odcinka granicy z Białorusią, który jest ochraniany przez placówkę w Narewce. No, większość migrantów na widok polskich służb oczywiście wycofała się w głąb Białorusi. Zatrzymano kilka osób. Zajrzałem teraz do statystyk, jak wygląda cały 2026 rok, jeżeli chodzi właśnie o Podlaski Oddział Straży Granicznej i te nielegalne próby przedostania się na teren naszego kraju. Odnotowano ich niewiele ponad 400 i to jest o tyle mało, że zaglądając jeszcze w statystyki z 2025 roku, no to przez cały 2025 rok było aż 30 tysięcy takich prób przekroczenia nielegalnego granicy. No, strażnicy graniczni chwalą się, że mają 100% skuteczność, jeżeli chodzi właśnie o zatrzymywanie osób, które nielegalnie próbują dostać się do naszego kraju.
0: Zajrzyjmy jeszcze na granicę z Rosją. Jak idzie tam budowa Tarczy Wschód? Mówimy oczywiście o granicy z obwodem Królewieckim, zwanym także kiedyś Kaliningradzkim.
1: Tak jest. To jeżeli chodzi o Straż Graniczną, to ja tylko dodam, jako że mamy teraz praktycznie już zaraz początek jesieni, wysyp grzybów, to Straż Graniczna apeluje, że no niestety znowu wraca temat, że po prostu zbyt blisko pojawiają się grzybiarze paska granicznego i niestety mogą dostać mandat, to zwrócę tutaj na to uwagę. Jeżeli chodzi właśnie o Tarczę Wschód, tutaj wojsko ma dużo teraz do robienia, bo do połowy października ma zapełnić zarówno na granicy z Rosją, jak i właśnie przy granicy z Białorusią zapełnić 16 magazynów, takich miejsc składowania materiałów inżynieryjnych. Tutaj chodzi przede wszystkim o te takie jeże betonowe, wykorzystywane do budowy jakichś właśnie zapór przeciwpancernych. W tych magazynach też znajdą się elementy blokad drogowych, czy też jakieś prefabrykanty, tak żeby po prostu w razie jakiegoś zagrożenia szybko z tych magazynów móc ustawić takie zapory na granicy. 16 takich magazynów jest i niedługo rusza budowa kolejnych 7 takich kluczowych właśnie dla całej logistyki obiektów na granicy, zarówno z obwodem królewieckim, jak i z granicy z Białorusią.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Bułakowski o sytuacji na granicy z Rosją.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za informację.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Yaşıyor. A w Radio RMF 24 przenosimy się teraz do Kielc. Tam od wczoraj trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. A na targach w Kielcach jest nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Maćku, jak wygląda to wydarzenie? Co dzieje się na miejscu?
1: Jest tutaj ponad 1200 firm z 43 krajów rozstawionych na ponad 49 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni. W Kielcach tak naprawdę można zobaczyć wszystko, co teraz trafia na to współczesne pole walki. Akurat tutaj, wokół mnie, na takim dziedzińcu pomiędzy halami targów Kielce, można zobaczyć chociażby śmigłowiec Black Hawk, czy pełnowymiarowy model naszego najnowszego myśliwca, czyli F-35. Ma oczywiście polską szachownicę. Można zajrzeć do środka tych maszyn, można zobaczyć, jak pracują piloci. Dużo miejsca poświęca się tutaj też walce dronowej, no bo te drony zdominowały pole walki w Ukrainie. Są więc bezzałogowce, ale także systemy do ich zwalczania, chociażby polskiej produkcji. Ja odwiedziłem stanowisko firmy AP Flyer, która zajmuje się właśnie takimi rzeczami. Widziałem system, który jest zamontowany na terenówce. Taki samochód można podstawić wszędzie i on będzie wykrywał, no i w razie potrzeby też niszczył drony stanowiące zagrożenie.
2: Jeśli tutaj operator ma zabezpieczyć jakąś strefę, czy imprezę masową, czy jakiś budynek rządowy, może narysować po prostu w prosty sposób strefę wokół tego obiektu. Jeśli jakikolwiek dron naruszy tą strefę, od razu będzie alarm wywołany i zostanie operator powiadomiony, że ktoś wlatuje, gdzie nie powinien być.
1: I teoretycznie, jeśli to jest dron sterowany radiowo, możecie go zneutralizować, to znaczy odciąć go od łączności.
2: Dokładnie tak. Możemy zakłócić jego komunikację radiową, jednocześnie nie zakłócając tutaj okolicy całej. Mamy bardzo selektywne zakłócanie, czyli to, co wykryje nam nasz pasywny sensor wykrywający sygnały radiowe, przesyłamy do naszych zakłócarek, które się programują i następnie wysyłają odpowiednią wiązkę do neutralizacji.
1: Tak mówił mi Paweł Przygoda z firmy AP Flyer.
0: No dobrze, a powiedz mi, bo oczywiście no, masa wystawców z Polski, a jaka jest ranga tego salonu, międzynarodowa ranga tego
1: pod
0: salonu
1: względem,
0: i kogo można tam spotkać?
1: Pod względem wielkości MSPO to jest trzecie największe tego typu wydarzenie w Europie, po paryskim Euro Satori, które też zresztą jest jednym z największych takich wydarzeń na świecie, i londyńskim DSEI. No i rzeczywiście tutaj swoją obecność mocno zaznacza chociażby Kanada. Kanada jest tak zwanym lead nation tego wydarzenia. Do Kielc przyjechało tutaj około 200 kanadyjskich firm i one wszystkie szukają możliwości współpracy z europejskim, w tym z polskim przemysłem obronnym, ale co niezwykle ważne, tutaj jest mnóstwo tych polskich firm. Chociażby wczoraj Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała demonstrator, czyli taki pojazd demo ciężkiego bojowego wozu piechoty. No to jest taki kolos, który waży 40 ton. On ma przewozić żołnierzy, ma ich chronić, ma współdziałać z naszymi czołgami, czy to z Abramsami, czy z Leopardami, czy z tymi koreańskimi K2. Jeśli przejdzie badania, ciężki bojowy wóz piechoty i zostanie wybrany przez armię, to taka seryjna produkcja tego pojazdu mogłaby ruszyć w 2020 roku.
0: A powiedz mi, kogo można spotkać, bo rozumiem, że tam tak. Są też ludzie z całego świata, z różnych bardzo miejsc.
1: Tu jest mnóstwo ludzi, te języki się tutaj mieszają. Słyszałem Ukraińców, słyszałem oczywiście, są tutaj także Amerykanie, są ci Kanadyjczycy, więc angielski, ukraiński, francuski, prawdziwa mieszanka. Widzę też, że są Koreańczycy, no bo rzeczywiście my w tej Korei te zakupy robimy dość duże, więc oni tutaj też się pojawili. Dużo jest oczywiście polskich żołnierzy, te polskie mundury są tutaj widoczne.
0: Bardzo dziękuję, to był Maciej Sołtys z Kielca. Ja przypominam, po 16 w Radio RMF 24 program Teren Wojskowy. To jedyny teren wojskowy, na który możecie się wedrzeć, na który zapraszam w imieniu komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Dury.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: RMF 24 już za moment, najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o komisji śledczej do sprawy afery Rozonda Krypto z profesorem Sławomirem Sowińskim.

0: ogłosz.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 11, jest Ewa Kwaśniej, są fakty.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Wieloletnie więzienie dla księdza pedofila. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką w sądzie w Sosnowcu. Obywatele Izraela awanturowali się w samolocie. Interweniowała Straż Graniczna w Rzeszowie. Ukraińskie drony atakują Rosję. O kolonoskopii mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie. W tych faktach sprawdzimy też, co się dzieje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
2: Idealny sposób na spędzenie wolnego czasu.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM o skarbach Rzymu. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. W gmachu sądu jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
3: Tak, dziś poznaliśmy też tylko sentencję wyroku, ale jego uzasadnienie sąd przekazał stronom bez udziału mediów. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów.
4: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa.
3: Prokuratura zarzuciła Jackowi K. 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to kara łączna. Sąd orzekł też wieloletnie zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, zakaz pracy z dziećmi i wypłatę zadośćuczynień.
1: 5 obywateli Izraela awanturował się na pokładzie samolotu, który przyleciał z Tel Awiwu na lotnisko Rzeszów-Jasionka. Zostali wyprowadzeni z maszyny przez zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Ukarano ich mandatami w wysokości 500 zł. Zmasowany atak ukraińskich dronów na Rosję. Celem głównie port wojenny i terminal paliwowy w Noworosyjsku oraz wojskowa baza lotnicza w Anapie. Rosja twierdzi, że minionej nocy nad kilkoma regionami zestrzeliła prawie 600 ukraińskich dronów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie straty mieli ponieść Rosjanie?
5: Ukraińcy przekazują, że w wojennej bazie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku uszkodzonych lub zniszczonych zostało kilka okrętów, w tym jednostki, z których w ukraińskie miasta wystrzeliwane są rakiety. Z kolei na lotnisku w Anapie zniszczony miał zostać myśliwiec Su-33 oraz wojskowy śmigłowiec. Świadkowie mówią też o potężnym pożarze w terminalu paliwowym w Noworosyjsku. To jeden z największych rosyjskich portów. Nocny atak podsumowali też Rosjanie. Mówią o 4 osobach zabitych i 29 rannych po nalocie roju dronów. Bezzałogowce wykryto też nad kilkunastoma rosyjskimi regionami.
6: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
1: Kiedy należy wykonać pierwszą kolonoskopię? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy w nim właśnie o tym ważnym badaniu, które pozwala zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego.
7: Pierwsza kolonoskopia u standardowego pacjenta to jest po 50. Jeśli w rodzinie pierwszego stopnia, czyli rodzeństwo, rodzice, dzieci, wystąpił rak jelita grubego, taka pierwsza kolonoskopia od 40 roku życia.
8: Gdy wykonamy pierwszą kolonoskopię i wszystko jest w porządku, kiedy zalecana jest następna powtórka?
7: Kolejna jest 10 lat. Na 10 lat mamy gwarancję, że nie powinno się nic wydarzyć.
1: Podkreśla gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Listę placówek, w których można wykonać kolonoskopię w ramach ogólnych badań przesiewowych mamy na rmf24.pl. Pogoda na razie dopisuje. We wrześniu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sporo się dzieje. Wiele firm organizuje rejsy dla swoich pracowników.
9: Ludzie są na jednym jachcie blisko siebie, dużo ze sobą rozmawiają, spędzają wspólnie czas.
10: A zdarza się, jak ktoś na takim evencie firmowym po raz pierwszy zasmakuje żagli, to potem kontynuuje to już prywatnie?
9: Ludzie decydują się nie tylko na rejsy śródlądowe, ale też morskie. Rozwijają swoje umiejętności, nawet myślą o zrobieniu pierwszego stopnia uprawnień, czyli żeglarza jachtowego.
1: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Wyjątkowe w skali światowej skarby Rzymu po raz pierwszy zostaną pokazane zwiedzającym. O tym już w faktach kulturalnych RMF FM. Witamy
11: tak
1: Katarzynę Sobiechowską-Szuchtą. Kasiu, słuchamy.
11: Dwa dzieła świata antycznego, wielką mozaikę oraz miasto namalowane będzie można po raz pierwszy obejrzeć od tego weekendu w Rzymie w Termach Trajana. To największy fresk i największa mozaika z epoki rzymskiej, które kiedykolwiek odnaleziono. Najpierw będą pokazy dla małych grup zwiedzających i eksperci sprawdzą wpływ obecności ludzi na te kruche, antyczne zabytki. Bestia z 1917 roku, najstarszy zachowany film z udziałem Poli Negri, zabrzmi z muzyką na żywo. Na wyjątkowych organach kinowych zagra Filip Presaisen.
12: Te organy kinowe posiadają coś, czego nie posiadają organy w kościołach albo w salach koncertowych. Specjalne efekty, które mają naśladować konkretne zjawiska, na przykład atmosferyczne, ukazywane w filmie. Mamy urządzenia, które naśladują deszcz, stukot końskich kopyt, syrenę, telefon. Tych efektów było sporo.
11: Pokazy 17 września w Domu Spotkań z Historią w Warszawie obowiązują bezpłatne wejściówki. W Wenecji doskonale przyjęto południowo-koreański film Możliwa Miłość, inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, a współprodukowany przez Macieja Musiała. Będę o tym jeszcze mówić dziś w Faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Tę godzinę zaczynamy od rozmowy na temat Komisji Śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Powinna czy nie powinna powstać? O to zapytam profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z UKSW.

0: jest przedpołudniowy program radia RMF24. Możecie nas, przypominam, słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On, a we Wrocławiu na 95.1 FM oraz w DAB+. Ponad 46% badanych uważa, że w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto, a około 43%, czyli bardzo podobnie, jest przeciwnego zdania. Wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że to idealnie oddaje podział polityczny, bo już nie partyjny. O tym, czy może pojawić się polityczna wola do utworzenia takiej komisji śledczej, porozmawiam z moim gościem, którym jest profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, ta komisja śledcza powstanie, czy też to jest tylko element, myślę, że dość opłacalny, ale jednak gry politycznej, tej bardziej prawicowej części sceny politycznej?
1: No, moim zdaniem powstanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto nie opłaca się nikomu, a najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast no, opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby pod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia. W związku z tym no właśnie formuje takie postulaty, które są moim zdaniem politycznie kompletnie nie do zrealizowania. Z bardzo prostego powodu. Wszyscy dokładnie pamiętamy, jak ponad dwa lata temu, czyli na początku roku 2024, powołane wtedy przez obóz rządzący 3 komisje śledcze, które miały, że tak powiem, sprawę rozliczeń rządu PiS-u postawić w centrum debaty politycznej, która miała być takim trochę wehikułem, który doprowadzi koalicję 15 października do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. No wszyscy pamiętamy, że te 3 komisje śledcze dokładnie odwrotnie sprawy, które podejmowały, można powiedzieć, kompletnie politycznie zamuliły, rozmyły, sprawiły, że one stały się zupełnie nieczytelne i mało kto dzisiaj jeszcze pamięta o aferze wizowej czy aferze wyborów kopertowych. Po prostu instytucja komisji śledczych poza tą pierwszą słynną, prawda, pamiętną komisją przy okazji afery Rywina, ona raczej w polskim systemie polityczno-prawno-medialnym, no właśnie można powiedzieć, zamula i rozmywa polityczne znaczenie spraw, które podejmuje, niż jej wyostrza. To się dzieje z wielu różnych powodów, nie chcę teraz w to wchodzić. Po pierwsze dlatego, że wtedy komisja śledcza konkuruje o uwagę z prokuraturą, prawda? Po drugie dlatego, że komisja śledcza to jest też zawsze takie miejsce, gdzie no, ujawniają się, bym powiedział, pewne polityczne talenty, ale też deficyty różnych polityków, także tych polityków, którzy tymi komisjami jakoś zawiadują. W związku z tym, mówiąc, podsumowując, to jest tylko taki marketingowy zabieg, postulat tej komisji śledczej, który moim zdaniem nigdy nie będzie zrealizowany.
0: Ale rozumiem, jeśli dobrze rozumiem pana profesora, to jest trochę tak, że pan mówi, że zarówno Rozwój Plus, jak i PiS postuluje powołanie tej komisji, bo wie, że ona nie zostanie
1: dokładnie
0: powołana.
1: Dokładnie tak to wygląda, no bo jakby z ich punktu widzenia oni mają właśnie bardzo mało narzędzi w tej chwili, żeby zarządzać tym kryzysem wizerunkowym, no którym jest dla nich trochę afera Zonda Krypto. Rządzący zawsze mogą, prawda, jakieś decyzje personalne podejmować w tego typu aferach, jeżeli one w nich uderzają. Mogą zgłaszać jakieś projekty ustaw, prawda, mogą podejmować choćby decyzje personalne, takie jak na przykład pan prezydent Trzaskowski, który przy okazji afery Szpitala Południowego odwołał, no trochę właściwie tak można powiedzieć w taki bardzo radykalny, żeby nie powiedzieć brutalny sposób dwie swoje zastępczynie, tak? Rządzący mają polityczne narzędzia, żeby aferami zarządzać. Opozycji pozostają gesty, opozycji pozostają, no właśnie takie, można powiedzieć, trochę marketingowe ruchy, to po to, żeby pokazać wyborcom, my jesteśmy czyści, my jesteśmy uczciwi, my nie mamy nic do ukrycia, z pełną świadomością, że nigdy właśnie te ich zamiary nie zostaną zrealizowane.
0: To spróbujmy przejść teraz na drugą stronę. Sama Koalicja Obywatelska i politycy, szczególnie nieoficjalnie, mówią, że dostali złote jajo, czy też świętego grala tych wyborów. Ale dwa pytania do pana profesora. Panie profesorze, po pierwsze, czy nie przegrzają, bo to jest taka cecha polskich polityków, przegrzania. Po drugie, czy rzeczywiście ta afera ma tak wielki potencjał? Bo na razie wszystkie wielkie afery z różnych stron mniej więcej po miesiącu się wypalały. I w tej chwili już niemal nikt nie pamięta afery w Szpitalu Południowym, by przypomnieć tę aferę. A ja już o wcześniejszych aferach to w ogóle nie wspominam.
1: To prawda. Myślę, że takie nadzieje czy apetyty polityczne polityków rządzącej koalicji, że oto afera zonda krypto będzie takim politycznym samograjem, serialem i że właściwie oni teraz mogą tylko usiąść nad brzegiem politycznej rzeki i patrzeć, jak tam spływają, prawda, miecze, tarcze i szanse na sukces ich konkurentów. Myślę, że te apetyty są przedwczesne i to z jakby dwóch powodów. Po pierwsze, z powodów takich strukturalnych, o których mówił pan redaktor. Po prostu w takim bardzo szybko mknącym, można powiedzieć, pociągu polskiej polityki w zasadzie co chwilę ogłaszano jakąś aferę, prawda, i to słowo afera się jakoś tam zdewaluowało i wtedy, kiedy przyszła prawdziwa afera, no to być może my jesteśmy już trochę jakoś na to uodpornienie, myślę o nas wyborcach, choć akurat ta sprawa ma wszystkie, powiedziałbym, cechy prawdziwej afery, więc z jednej strony to polityczne ciśnienie i taka zmiana nastrojów, to oczywiście będzie gdzieś tam z czasem znaczenie tej afery rozmywało, ale też z drugiej strony im więcej będzie, powiedziałbym, w tym, co jest autentycznie takim niepokojącym obrazem, takim, można powiedzieć, rodzajem skandalu, który w tej sprawie odkrywamy, i będzie w tym więcej takiego politycznego zamieszania, politycznego apetytu, politycznego ciśnienia, prawda, tym bardziej wyborcy będą traktowali tę sprawę coraz bardziej jako kolejną rozgrywkę polityczną, kolejny spektakl, kolejne igrzyska. Co mam na myśli? Mamy w tej sprawie fakty, tak? Mamy w tej sprawie dość porażające fakty, o których wiemy, prawda? Wiemy o tym, że jakaś część wyborców straciła pieniądze. Wiemy o tym, że były przelewy, prawda, które trudno zrozumieć od ludzi, którzy są bardzo, bardzo podejrzani do polityków, którzy odpowiadali za system sprawiedliwości. Wiem o jakichś dziwnych podróżach, spotkaniach i tak dalej. I dopóki te fakty, że tak powiem, do nas przemawiają, no to mamy poczucie, że jest to coś poważnego, jest to coś niepokojącego. Ale kiedy nad tymi faktami zaczyna się unosić aura, no jakby takiego politycznego ciśnienia, właśnie apetytów politycznych, kiedy na przykład premier występuje w Sejmie, cytując, właściwie nie do końca wiemy kogo, prawda, i formułując jakieś oskarżenia, które mają już ewidentnie wydźwięk polityczny, no to wtedy u części wyborców może się pojawić taka właśnie żółta lampka, że to mamy do czynienia z kolejnym spektaklem, kolejnym, jak mogą pomyśleć wyborców, politycznym cyrkiem. I to jest to, co może jakby tę aferę najszybciej rozmydlić, czy najszybciej unieważnić.
0: Ja dodam jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, pozwoli pan, bo to jest też bardzo ciekawe, dlatego że mamy też takie zachowania, które też jest trudno wyjaśnić z drugiej strony. To znaczy, mamy pytanie o to, kim jest ów zeznający, czy on jest świadkiem, czy jest oskarżony. I politycy, czy otoczenie koalicji rządzącej w tej sprawie się różnią. To znaczy, no bo jeśli jeden z głównych aktorów tej gry jest teraz świadkiem, no to w ogóle o czym mówimy? No i po drugie mamy postać Romana Giertycha, który przynajmniej politycznie miesza role i to w taki sposób, powiedziałbym, dyskwalifikujący niektóre z tych sensacji. Przynajmniej politycznie miesza role i to w taki sposób, powiedziałbym, dyskwalifikujący.

0: że jakby tego nie dostrzegają i decydują się na taką dość, powiedziałbym, no właśnie politycznie ryzykowną rozgrywkę, bo przecież można by tę sprawę wyjaśniać czysto, klarownie, prawda? Nie ma żadnego powodu, że pan mecenas Giertych nie był adwokatem w tej sprawie głównego czy jednego z głównych oskarżonych. Ale też wtedy powinien, moim zdaniem, wycofać się po prostu jakby całej politycznej debaty w tej sprawie po prostu powinien politycznie zamilknąć, tak? Nie uczestniczyć w całym sporze, albo grać rolę politycznego fajtera, jednak odmawiając roli adwokata. To wydaje mi się dość jasne, dość klarowne. Dziwię się, czemu po stronie obozu rządzącego no, tego się nie dostrzega.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Sławomir Sewiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: 11.30, Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF24. Era Radosława Pisiewicza w PKOL-u zakończy się najpewniej w przyszły poniedziałek. Wtedy obradował będzie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak mówił Robert Korzeniowski, multimedalista olimpijski, który ogłosił, że będzie startował w wyborach na szefa PKOL-u.
1: Czyli Radosław Pisiewicz według oceny prawnej on w dalszym ciągu będzie figurował w KRS-ie, nie będzie pełnił swojej funkcji i nie będzie miał żadnego wpływu na PKOL. Także to jest takie jednoznaczne przesądzenie o tym, że kończy się, jakkolwiek by to nie brzmiało, era Radosława Pisiewicza w PKOL-u, aczkolwiek do skutecznego odwołania i zmiany KRS-u potrzeba decyzji walnego zgromadzenia, ale tutaj też zarząd ma instrumenty, bo nawet jest zobowiązany do tego przez wniosek złożony jeszcze w maju, 29 maja dokładnie, by zwołać walne zgromadzenie odwoławcze.
0: Z Robertem Korzeniowskim rozmawiał Piotr Salak. Radosław Pisiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w Warszawie w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Za pół godziny ma się rozpocząć wizyta szefa Rady Europejskiej Antonio Costy w Polsce. Unijny polityk spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, by poznać stanowisko Warszawy w sprawie budżetu wspólnoty na lata 2028-2034. Wizyta Antonio Costy w Warszawie to kolejny etap jego objazdu po Europie, nazywanego w kuluarach konfesjonałem. Spotkania odbywają się za zamkniętymi drzwiami w wąskim gronie, często w cztery oczy. Na razie na stole wciąż leży propozycja Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku, zgodnie z którą Polska ma otrzymać ponad 123 miliardy euro. Niewykluczone są jednak budżetowe cięcia.
2: Czas na wydarzenia ze świata.
0: Szkoły mogą zwalniać uczniów z zajęć. Część firm dała pracownikom dzień wolny, a Centrum Oslo zabezpiecza około 3000 policjantów. Dziś stolica Norwegii przygotowuje się do państwowego pogrzebu króla Haralda V. Monarcha, zmarły 28 sierpnia, zostanie upamiętniony w całym kraju minutą ciszy o 13. Trumna Haralda V opuści Pałac Królewski za pół godziny. W tym samym czasie w 9 miejscach w kraju rozpocznie się salwa żałobna, 21 strzałów. Po nabożeństwie w katedrze w Oslo kondukt przejdzie do twierdzy Akershus, gdzie władca zostanie pochowany w królewskim mauzoleum. Około 80 gitar z prywatnej kolekcji brytyjskiego muzyka Johniego Marra trafi na aukcję charytatywną w Londynie. Prawdopodobnie gitara, którą będzie najtrudniej sprzedać, to ta w kolorze czerwonej wiśni z 1984 roku, podkreśla Amelia Walker z domu aukcyjnego. Bezpłatna wystawa licytowanych przedmiotów zostanie otwarta w Londynie w środę, przed czwartkową aukcją 17 września.

0: jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. My teraz przenosimy się do Sosnowca. Prokuratura domagała się wyższej kary i rozważa apelację. Jak informowaliśmy w faktach, Sąd Rejonowy w Sosnowcu skazał na 14 lat więzienia księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. W sądzie jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Witaj, Aniu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Aniu, to jest kara łączna?
1: Tak, prokuratura oskarżyła księdza Jacka K. o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także o posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to jest kara łączna właśnie za te przestępstwa. Sąd orzekł też wobec księdza wieloletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, nawiązywania z nimi jakiegokolwiek kontaktu. Nie może on również dożywotnio zajmować żadnych stanowisk związanych z edukacją czy opieką nad dziećmi. Ma też wypłacić zadośćuczynienie. Prokuratura domagała się surowszej kary, nie wiemy jednak dokładnie jakiej, ponieważ proces był niejawny i tego szczegółu prokurator Bartosz Kilian nie mógł także zdradzić. Podkreślił jednak, że sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia śledczych.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: To jest oczywiście wyrok nieprawomocny w pierwszej instancji.
0: A w jakim okresie i gdzie popełniał przestępstwa skazany duchowny?
1: Jak przekazał prokurator, wszystkie czyny dotyczyły osób i miejsc na terenie diecezji sosnowieckiej. Ksiądz Jacek K. pierwszego przestępstwa dopuścił się 18 lat temu, czyli w 2008 roku. Ostatni czyn był rozciągnięty w czasie aż do 2024 roku, czyli do chwili zatrzymania duchownego i dotyczył przechowywania pornografii dziecięcej.
0: Fachowo rzecz biorąc, pornografii z udziałem dzieci. Bardzo dziękuję, to była Anna Kropaczek. Bardzo dziękuję Ci za te informacje, przerażające informacje. A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o lokalizacji ewentualnej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Tu Radio RMF 24.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: jest Radio RMF 24 i nasz przedpołudniowy program. Jeśli chodzi o lokalizację stałej bazy, bo o tym teraz będziemy mówić, wojsk amerykańskich w naszym kraju, to w grę wchodzi Polska Zachodnia, powiedziała dziennikarzom wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie chciała zdradzić żadnych szczegółów przed wizytacją przez Amerykanów konkretnych miejsc, do czego ma dojść jutro.
1: W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Tomasz Dinano, z którym przed chwilą tu widzieliśmy się w muzeum, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji, więc te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
0: Mówiła wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że w kwestii amerykańskiej bazy w Polsce rząd i kancelaria prezydenta mówią jednym głosem, podobnie jak o sprawie serwisowania i być może koprodukcji w Polsce amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot.
1: Strona amerykańska też dostrzega naszą kluczową rolę na flance wschodniej, dostrzega nasze potrzeby związane z obronnością, ale też wiele ciepłych słów usłyszałam o samym polskim przemyśle zbrojeniowym i też Amerykanie widzą, że to tak jak wykorzystaliśmy mechanizm SAFE do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy, który dzięki temu jest gotowy do takich wyzwań jak koprodukcja z amerykańskimi firmami, to też jest bardzo ważne dla strony amerykańskiej. Dzisiaj nie jest tajemnicą, że Amerykanie mają do czynienia z nadwyżką popytu nad podażą, jeżeli chodzi o sprzęt zbrojeniowy. Te decyzje dotyczące koprodukcji w Waszyngtonie zapadają. Zresztą, jeśli dobrze Państwo pamiętacie, wizytę sekretarza wojny Pita Hegseta w Polsce, pierwszą wizytę, kiedy spotkał się z premierem Kosiniakiem. Już wtedy Pete Hegseth mówił o tym, że jego celem jest koprodukcja pomiędzy firmami amerykańskimi i firmami z regionu. My o to dzisiaj zabiegamy. W ostatnich tygodniach też Państwo widzieliście i umowa, jeżeli chodzi o centrum serwisowe Apache w Łodzi, umowa w Bydgoszczy dotycząca koprodukcji z Andurilem, polskiej grupy zbrojeniowej i myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
0: Podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka. To jest Radio RMF 24. Słuchajcie nas w internecie i we Wrocławiu na 95.1 FM, a w Radiu RMF 24 już niebawem fakty, a po faktach w sejmowym studiu Radia RMF 24 nasz polityczny gość, którym będzie Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej, a tematem będą kryptowaluty. Zostańcie z nami.

0: Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do 8.02 mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Domyślacie się oczywiście, za chwilę Krzysztof Urbaniak przejmuje stery w radiu RMF 24. A teraz w samo południe Ewa Kwaśny i fakty.
1: Zapraszam. Ewakuacja dzieci z przedszkola w Gortatowie pod Poznaniem. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Policja prowadzi przeszukania w śledztwie dotyczącym Federacji Gromda. Tylko 1 na 6 uprawnionych osób skorzystała z profilaktycznej kolonoskopii.
2: To badanie wykrywa zmiany, które niewyleczone mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu.
1: W faktach także upalny wrzesień.
3: Słońce grzeje jak w czerwcu.
1: Jest 12. Na początek faktów w południe jednak informacja sprzed chwili, wypadek pociągu na Mazowszu. Informację, którą dostaliśmy na gorącą linię RMF FM, potwierdziły nam służby. W faktach Krzysztof Berenda.
4: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co więcej wiadomo?
4: Tak, to są informacje potwierdzone i u strażaków, i na służbach kolejowych. Otóż na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche, na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin. Wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon. W tej chwili, jak usłyszałem od strażaków, trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa jednej osoby. Trwa też próba wydobycia maszynisty. Na miejsce jadą służby, na miejsce oczywiście jedzie także nasz reporter. Więcej powiemy w kolejnych faktach. Warszawa, Krzysztof Berenda.
1: Uszkodzony gazociąg w podpoznańskim Gortatowie. Z pobliskiego przedszkola ewakuowano 200 dzieci. Na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Co dzieje się teraz na miejscu?
5: Trwa zabezpieczanie gazociągu przez pracowników z pogotowia gazowego. Dzieci ewakuowane z przedszkola zostały bezpiecznie odeskortowane przez strażaków do autobusów podstawionych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo ewakuowano 10 mieszkańców z okolicznych domów. Na szczęście nie doszło do wycieku, przekazał mi dyżurny wielkopolskich strażaków. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia w ruchu, które mogą występować na ulicach Cmentarnej i Swarzęckiej. Na miejscu cały czas pracują 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
1: W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym Gromda Fight Club. Prowadzą je policjanci z Radomia zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Pod koniec lipca prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych w internecie przez przedstawicieli Federacji Gromda. Jej zawodnik jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu.
6: Trzymamy się faktów.
1: HIMARS, rosomaki, śmigłowce i drony. To wszystko wystawione jest w Kielcach. Trwają największe w tej części Europy targi zbrojeniowe. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem, który obserwuje Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Witamy Cię. Maćku, targi to też okazja do wyciągania wniosków z tego, jak zmieniła się wojna.
7: Dokładnie tak, to sporo miejsca jest poświęcone współczesnemu polu walki. Jestem teraz obok pawilonu Polskich Sił Zbrojnych. Tutaj nasze wojsko pokazuje to, co ma najlepszego. Wciąż jednak trzeba wyciągać wnioski i zmieniać podejście do sprzętu, chociażby w kontekście ochrony żołnierzy, tłumaczy mi podpułkownik Marcel Podchorodecki z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
8: To, co było wystarczające dla żołnierzy podczas misji w Afganistanie czy w Iraku, może być niewystarczające na tym polu walki, więc pełne kamizelki ochronne, pełna balistyka, zakrywająca o wiele więcej części ciała, niż to było wykorzystywane na misjach wcześniejszych.
7: Dużo mówi się tutaj też o dronach i o tym, jak klasyczne uzbrojenie połączyć z tysiącami tanich bezzałogowców. Z targów Kielce, Maciej Sołtys.
1: Tylko 16% uprawnionych osób zgłasza się na kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych. Taki jest wniosek z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Właśnie o kolonoskopii mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest przed Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Michale, wiele osób obawia się tego badania. Jak personel przekonuje pacjentów, że warto się zgłaszać?
9: Na przykład dr Dagmara Mokwa tłumaczy tu, jak dużo jest korzyści, które wynikają właśnie z kolonoskopii. Lekarz w czasie tego badania może usunąć niepokojące zmiany i przypomina pacjentom o ich prawach.
10: Zawsze mamy prawo uczestniczyć w badaniu kolonoskopowym, które będzie realizowane w sedacji, w uśpieniu. Czyli już ten pierwszy element lęku przed bólem, czy wstydu czasami nawet, już mamy troszkę zabezpieczone.
9: Ostateczną decyzję o znieczuleniu zawsze podejmuje lekarz. Właśnie program badań przesiewowych to jest teraz najszybszy sposób, by dostać się na kolonoskopię. Poza tym programem finansowanie badań jest ograniczone i przez to kolejki niestety się wydłużyły.
1: Pełną listę placówek, przypominamy, w których można wykonać kolonoskopię w ramach badań przesiewowych, mamy na rmf24.pl. To jest kolejny upalny dzień na południu Polski. W województwie śląskim już teraz termometry w cieniu wskazują prawie 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. Dlatego ci, którzy mogą, wykorzystują wrześniowy powiew gorącego lata.
11: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
3: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
11: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
3: No, zależy kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
11: Państwo gdzie się rozbijacie?
12: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
11: Czyli jednak woda przyciąga, co?
12: Oczywiście.
11: Jak woda?
3: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
1: Z plażowiczami nad zalewem Pogorje w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. I na koniec przypominam tę ważną informację sprzed kilku minut. Wypadek pociągu pasażerskiego na Mazowszu w miejscowości Sokolniki. Na miejsce jadą służby ratunkowe. Zbieramy informacje. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM i na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Po południu nad zachodnią i północną częścią Polski przeważać będą chmury. W pozostałych regionach będzie bardziej słonecznie. Na Pomorzu, Dolnym Śląsku, Zachodnim Pomorzu i Opolszczyźnie może padać deszcz. Najcieplej będzie na południu i wschodzie kraju. W Lublinie temperatura wyniesie maksymalnie 32 stopnie, a w Krakowie i Kielcach 31. Gorąco też w Warszawie 29 stopni. Chłodniej będzie na zachodzie i północy. Pod koniec dnia i w nocy nad południową częścią Dolnego Śląska i Opolszczyzny mogą przechodzić burze z piorunami.

Wrzesień i kolejny upalny dzień prawie w całej Polsce, dlatego niemal w wakacyjnym nastroju witam was serdecznie. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry i zapraszam na popołudnie w Radiu RMF24. Dzisiaj dużo mówimy w naszym radiu o zbrojeniach i ten temat powróci w tej godzinie. Powiemy również o konwencji Partii Republikańskiej w Dallas i o tym, co z niej wyniknie dla amerykańskiej polityki. A na początek nasze sejmowe studio, ciągle gorący temat kryptowalut. Gościem będzie Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej. Jest 12:07.

0: Cały czas zbieramy dla was informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu w miejscowości Sokolniki. Za chwilę zadzwonię do rzecznika prasowego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ale wcześniej zapowiadane sejmowe studio, polityka u nas, spór w kwestii kryptowalut i ustawa zdrowotna będą tematami tego sejmowego studia w Radiu RMF 24. Oddajemy głos naszemu reporterowi, z nami Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry, z nami jest rzeczniczka prasowa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I co, nie będziecie pracować nad tym prezydenckim projektem dotyczącym kryptowalut? Przypomnijmy, Zbigniew Bogucki mówi, że fundamentem tej ustawy jest wasza rządowa ustawa.
2: Nie wiem, czy nie będziemy w ogóle pracować nad tym projektem, czy też tak jak poprzedni projekt prezydencki, on zostanie procedowany łącznie z projektem rządowym. Natomiast z całą pewnością nie jest tak, że pan prezydent składa projekty, a Sejm po prostu je bezrefleksyjnie uchwala. To nie jest rolą prezydenta, żeby narzucać nam pracę. Oczywiście ma inicjatywę ustawodawczą, oczywiście może składać swoje projekty, natomiast nie może oczekiwać, że te projekty jeden do jednego będą wychodziły z Sejmu. My nie mamy systemu prezydenckiego. I tutaj jednak to parlament decyduje, które projekty są procedowane i w jakim kształcie one ostatecznie wychodzą z Sejmu.
1: A telenowela ta z tymi kryptowalutami trwa, no po raz czwarty chyba będzie składana ta ustawa. PiS mówi, prezydent składa ustawę kompromisową i co ciekawe Szymon Hołownia wczoraj pytany o tą zagrywkę prezydenta mówi, no że trzeba usiąść do stołu i rozmawiać, no bo nie można, to nie jest cytat dosłowny, ale no tak interpretuje te słowa, nie można tej ustawy, która ma chronić pieniądze Polaków, używać do walki politycznej.
2: Tyle tylko, że ta ustawa ma chronić pieniądze Polaków, a poprzednie projekty, które były zgłaszane przez prezydenta, albo te poprawki, które składało Prawo i Sprawiedliwość, szły w przeciwnym kierunku. One jednak tę odpowiedzialność giełd, kryptowalów rozwadniały. One na przykład nie wyrażały zgody na blokowanie stron internetowych, które mogą wprowadzać klientów czy inwestorów w błąd i które powinny jednak być w miarę możliwości szybko usuwane, tak żeby nikt swoich pieniędzy nie tracił. Więc to nie chodzi o to, żeby uchwalić byle co, żeby pan prezydent mógł umyć ręce i powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z rynkiem kryptowalut i robi wszystko, żeby ten rynek uregulować, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście ta ustawa skutecznie chroniła Polki i Polaków przed utratą pieniędzy i pan prezydent miał wielokrotnie szansę wyjść z twarzą z całej tej historii, nie skorzystał z tej szansy i teraz te rozpaczliwe próby nic nie dadzą, ale ja też to do Szymona Hołowni i do jego klubu parlamentarnego chciałabym się zwrócić z przypomnieniem, że nawet jeżeli my coś konsultowaliśmy z prezydentem i nawet jeżeli poprawki prezydenckie były wprowadzone, tak jak na przykład ustawa SAFE, to i tak pan prezydent to potem wetował, więc to nie jest żadna gwarancja, że prezydent ostatecznie taką ustawę podpisze. Prezydent chciałby zaproponować swój projekt i uchwalić ten projekt i jeszcze potem wprowadzać go w życie. I chciałby być władzą i wykonawczą, i ustawodawczą, i może jeszcze najlepiej sądowniczą. No tak nie działa demokracja.
1: W ubiegłym tygodniu był spór o kryptowaluty, mówię, spór z prezydentem, a w przyszłym tygodniu wszystko wskazuje na to, że będzie spór w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Ja tylko chciałbym wrócić, bo w ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki wyszedł do dziennikarzy przed Pałac Prezydencki. Wtedy ja zapytałem, czy Pałac Prezydencki w ogóle będzie wychodził z własną inicjatywą, jeżeli ten wasz projekt się w pałacu nie spodobał. Takiej inicjatywy nie będzie, tak powiedział Karol Nawrocki. No wy też chyba raczej nie liczycie na to, że uda się wam to weto odrzucić, bo biorąc pod uwagę nawet to głosowanie w ubiegłym tygodniu, raczej się to nie wydarzy.
2: Pokazujemy, że walczymy do końca, ale to jest właśnie kolejny przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą, że nawet jeżeli idziemy na rękę prezydentowi i okrajamy projekt pod jego oczekiwania, bo to prezydent powiedział w kampanii wyborczej, że związków partnerskich nie podpisze, ale ustawa o statusie osoby najbliższej to tak. I powstała ustawa o statusie osoby najbliższej, bardzo kompromisowa. Naprawdę zeszliśmy z bardzo wielu artykułów, które miały jeszcze dawać więcej praw osobom żyjącym w związkach nieformalnych i tak prezydent tę ustawę zawetował. Tutaj nie ma żadnej współpracy i żadna opowieść prezydenta o tym, że on wyciąga rękę do parlamentu, nie jest prawdziwa.
1: To po co ta próba odrzucenia weta? Wiadomo, czym to się skończy. Znowu przyjdzie zapewne Zbigniew Bogucki, znowu będzie kłótnia na sali plenarnej i znowu to weto nie zostanie przegłosowane.
2: Taką walkę do końca jesteśmy winni osobom, dla których ta ustawa była projektowana. Osobom żyjących w związkach nieformalnych, w tym osobom LGBT. Te osoby przez czas rządów prawicy naprawdę przeżywały trudne chwile i my zobowiązaliśmy się, że damy im prawa, które im się należą. W wyniku weta prezydenta to jest niemożliwe, ale my chcemy pokazać, że my jesteśmy po tej stronie, która chce prawdziwej równości, a ta ustawa miała być tylko namiastką tej równości i tak się panu prezydentowi nie spodobała. A poza tym mówimy, sprawdzam klubowi Rozwój Plus, który plasuje się, czy chce się przynajmniej plasować jako takie umiarkowane centrum, jako partia proeuropejska, no to właśnie to są wartości europejskie, to Unia Europejska również oczekuje od nas uregulowania statusu związków nieformalnych, w tym statusu osób LGBTQ+, więc czekamy, żeby Mateusz Morawiecki pokazał, po której on to jest stronie. Czy on jest umiarkowanym centrum, czy jest po prostu PiS bis?
1: Musimy już powoli kończyć, ale jeszcze takie pytanie z kategorii plotki. Szymon Hołownia, to byłaby wartość dodana dla rządu?
2: Szymon Hołownia na pewno ma kompetencje do tego, żeby wejść do rządu. Pytanie tylko, czy Szymon Hołownia jest przekonany, że chce być członkiem rządu? I myślę, że na to pytanie to powinien sobie...
1: Tak sugeruje, że chciałby być osobą, która informowałaby o tym, jakie sukcesy rząd przez te ostatnie lata odnosił, bo jak sugeruje, nie jest to dobrze komunikowane.
2: Kluczowym słowem w pana wypowiedzi jest słowo ostatnio. Bo pytanie, czy to, co było ostatnio, będzie aktualne również jutro. Ponieważ Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia, jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta. Ale to Szymon Hołownia sam musi być przekonany i mieć poparcie swojego ugrupowania i swojego klubu w tych dążeniach.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: My również bardzo dziękujemy, a już za chwilę najnowsze informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. Zostańcie z nami.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, poważny wypadek na linii kolejowej 22 koło Przysuchy na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W auto uderzył pociąg relacji Szczecin-Lublin. A z nami teraz na łączach rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Panie brygadierze, co wiemy o tym wypadku?
1: Wiemy o nim tyle, że uczestniczył w nim pojazd ciężarowy, którym podróżował tylko kierowca, oraz pociąg osobowy liczący łącznie 6 wagonów. Podróżowało nim około 105 osób. Na chwilę obecną wiemy również to, że 4 osoby na pewno zostały poszkodowane. Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów. Na miejscu udaje się łącznie 24 zastępy Straży Pożarnej, które wraz z dojazdem swoim będą dalej dookreślały potrzeby, jeżeli chodzi o osoby poszkodowane i ewentualnie konieczność udzielania im jakiegoś pierwszej pomocy. Mhm.
0: A jakie jeszcze działania są prowadzone teraz na miejscu, panie brygadierze?
1: Sam pociąg stoi w obrębie torowiska, czyli wagony zjechały z szyn, ale nie przewróciły się. Strażacy tutaj docierają do każdej osoby, która znajdowała się w składzie. Ustalają, czy taka osoba uskarża się na jakiekolwiek dolegliwości, czy wymaga udzielenia pomocy w jakimś pierwszym, priorytetowym jakby schemacie, czy ewentualnie może poczekać, czy w ogóle na przykład nie jest poszkodowana. I to są główne działania, które obecnie prowadzą strażacy.
0: Rozumiem, że szlak kolejowy jest zablokowany, a czy już państwo wiedzą, ile to może potrwać?
1: Tu jest obecnie zbyt wcześnie, aby określić, jak długo te utrudnienia potrwają. Lokomotywa z tego składu znajduje się na boku, leży na sąsiednim torze, także tutaj te działania na razie skupiają się na określeniu potrzeb w zakresie działań ratowniczych, a jeżeli chodzi o udrożnienie ruchu, tutaj będą działały już służby kolejowe.
0: Bardzo panu dziękuję za te informacje. Z nami w Radiu RMF 24 był rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Ja przypomnę, że jest poważny wypadek na linii kolejowej 22 koło Przysuchy na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejazd kolejowy wjechał samochód. W auto uderzył pociąg relacji Szczecin-Lublin. Jest kilka osób niestety rannych. Zbieramy dla was najważniejsze informacje i do tego na pewno będziemy wracać.
2: Radio RMF 24.

0: to me.
1: Anna Wachowska, zapraszam na Fakty w Radiu RMF 24 o 12.30. Wypadek pociągu na Mazowszu. Doszło do niego na linii kolejowej między Wolanowem i Przysuchą w miejscowości Sokolniki Suche. Jak mówiliśmy w Faktach, na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W auto uderzył rozpędzony pociąg osobowy relacji Szczecin-Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon. Są poszkodowani. W Polsce przebywa amerykańska delegacja, a rozmawia ona o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych.
2: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Informuje wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza na przedłużenie unijnych sankcji nałożonych na niego w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Abramowicz, posiadający obywatelstwa rosyjskie, izraelskie i portugalskie, jest głównym akcjonariuszem jednej z największych grup działających w Rosji w sektorach hutnictwa i wydobycia węgla. Ma również udziały w jednym z czołowych światowych producentów palladu i niklu. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Wybory 27 września. Jakie tematy zostaną poruszone w czasie kampanii wyborczej? Tomasz Terlikowski pytał o to w Radiu RMF 24 Radosława Marzęckiego z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
3: Sprzeciw wobec nepotyzmu, polityki partyjnej, obsadania stanowisk osobami, które są blisko partiom politycznym. To jest plan pierwszy moim zdaniem tej kampanii i wobec tych zagadnień gdzieś tutaj kandydaci się ustosunkowują. W tym kontekście tak naprawdę najtrudniejszą sytuację ma kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, bo ona ani nie może tutaj w jakiś sposób radykalny odcinać się od środowiska politycznego poprzedniego prezydenta odwołanego, tak, ale z drugiej strony też musi w jakiś sposób tutaj pozycjonować się względem tych argumentów, które padają w debacie publicznej.
1: Wybory w Krakowie odbędą się potem, gdy w majowym referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Broniący tytułu hiszpański tenisista Carlos Alcaraz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Ich pojedynek trwał niemal 4 godziny 26 minut. Jestem wyczerpany, ale to była wojna. Carlos to jeden z największych mistrzów w naszej dyscyplinie. Z pewnością był to mecz, który sprawił mi najwięcej frajdy w całej karierze. Podkreślał Shelton. US Open był pierwszym od blisko 5 miesięcy turniejem z udziałem 23-letniego Alcaraza. Z powodu kontuzji nadgarstka były lider światowego rankingu był zmuszony zrezygnować ze startu we French Open czy Wimbledonie.

0: Radio RMF 24.
1: W Radiu RMF 24 teraz amerykańska polityka. Przypomnę, że dziś w Dallas w Teksasie rusza dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej. Zwykle w amerykańskiej historii polityki takie wydarzenia odbywały się przed wyborami prezydenckimi. Republikanie zdecydowali się na organizację konwencji przed listopadowymi wyborami połówkowymi do kongresu. Na miejscu w Dallas będzie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, którego relacje na pewno usłyszycie na antenie naszego radia RMF 24. A teraz u nas komentarz eksperta w naszym warszawskim studiu. Andrzej Kochut, amerykanista, autor programów Przegląd Zagraniczny i Wszyscy Ludzie Trumpa na antenie naszego radia RMF 24. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry.
1: Republikanie boją się słabego wyniku w wyborach środka kadencji. To dlatego zorganizowali tę konwencję?
2: No, wydaje się to najbardziej oczywistym powodem. Republikanie w oczywisty sposób mają problem przed wyborami połówkowymi, bo zawsze te wybory są trudniejsze dla partii, której kandydat aktualnie zasiada w Białym Domu. Do tego dochodzą słabe notowania tego polityka Donalda Trumpa, do tego dochodzą problemy z rosnącymi cenami na skutek ceł, na skutek również wojny w Iranie. No i z drugiej strony to są problemy w wielu stanach, gdzie do tej pory republikanie czuli się bezpiecznie, między innymi w Teksasie, gdzie odbywa się ta konwencja, gdzie wydawałoby się, że Republikanie mają murowany stołek w Senacie, ale wyścig pomiędzy Kenem Paxtonem, reprezentującym Republikanów, a Jamesem Tallarico po stronie demokratycznej zapowiada się na bardzo zaciekły. Z drugiej strony Republikanie mają pewną istotną przewagę nad demokratami w tym wyścigu wyborczym i jest to przewaga pieniężna. Mają tych środków po prostu więcej i w związku z tym są w stanie pozwolić sobie na tak wielkie wydarzenie, jakim jest konwencja partyjna, chociaż wszyscy zastanawiają się, jaki będzie jej rzeczywisty rezultat, bo z jednej strony to doskonały obrazek, mobilizacja tego kluczowego, bazowego elektoratu, zwłaszcza, że centralną postacią tego wydarzenia dwudniowego ma być prezydent Donald Trump. Z drugiej strony są jednak obawy, że brak osobistej popularności Trumpa, przynajmniej u części tych bardziej umiarkowanych wyborców, spowoduje, że cała ta konwencja tylko ich zniechęci. Jest więc wiele znaków zapytania, ale na pewno jest to element politycznej wojny kampanijnej, rywalizacji, która właśnie na dobre się rozpoczyna.
1: To czego jeszcze możemy się spodziewać po tej konwencji, Andrzeju? Padną jakieś konkrety? No i kto będzie przemawiał?
2: No przede wszystkim będzie przemawiał Donald Trump, który pojawi się i pierwszego, i drugiego dnia i jest postacią absolutnie centralną, ale oprócz tego możemy jak zwykle na tego rodzaju konwencjach spodziewać się występów przedstawicieli szczytów partyjnych, również samych kandydatów, ale co ciekawe, nie wszyscy kandydaci, którzy biorą udział w tych jesiennych wyborach, myślę o tych kluczowych, czyli do Senatu, ale także do Izby Reprezentantów, pofatygowali się do Teksasu, różne dając uzasadnienia, często tłumacząc się grafikiem, który na to nie pozwala, ale wynika to właśnie z tych kalkulacji, o których mówiłem wcześniej. Czy warto pokazywać się na imprezie, która no, może się przerodzić w jeden wielki wiec Donalda Trumpa? Czy warto aż tak mocno kojarzyć się z prezydentem, jeśli na przykład w danym stanie Trump nie jest już aż tak
1: bardzo popularny? Czyli nie najlepsze nastroje, Andrzeju, panują teraz w Partii Republikańskiej i są jakieś widoczne podziały?
2: Republikanie od dłuższego czasu spodziewają się, że te wybory nie wypadną po ich myśli. Pytanie tylko, jak bardzo można ograniczyć ten negatywny rezultat. Podziały istniały zawsze, to znaczy w wyborach do kongresu, które nie mają obok siebie tych wyborów prezydenckich, nie mają tego ogólnokrajowego kandydata, mają swoją własną dynamikę. Są stany, gdzie republikanie czują się mocni, gdzie prezydent Trump wciąż cieszy się dużym poparciem i one są po tej magowskiej stronie. No ale są też stany, gdzie republikanie wciąż liczą na korzyści albo przynajmniej na obronienie tego miejsca w kongresie, którym dysponują, a popularność Trumpa jest tam, no, powiedziałbym, dyskusyjna. Takim przykładem jest na przykład Maine, gdzie wciąż mamy w Senacie Susan Collins z Partii Republikańskiej, ale stan zdecydowanie przechylił się w stronę demokratów i jeśli Susan Collins chce to miejsce zachować, musi sygnalizować, że jednak ona i Trump to dwa odrębne polityczne byty.
1: A wrócę jeszcze do tego, co mówią sondaże, Andrzeju. Ile republikanie mogą stracić na tych listopadowych wyborach i czy może być tak, że republikanie stracą większość w kongresie?
2: W przypadku Stanów Zjednoczonych rozmowa o sondażach jest niezwykle trudna, to znaczy te sondaże pokazują obecnie, że Partia Demokratyczna ma pewną przewagę, ale to wszystko musimy przełożyć na bardzo konkretne wyścigi w konkretnych Stanach. A więc okręgi wyborcze, z których wyłaniani są politycy do Izby Reprezentantów, no i całe Stany, które wybierają swoich senatorów. I tutaj rozmowa jest już zdecydowanie trudniejsza. Jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, ta przewaga demokratów może przełożyć się na ostateczny sukces. Demokraci mogą kontrolować tą Izbę po listopadowych wyborach. Natomiast w przypadku Senatu sytuacja jest już trudniejsza. Również dlatego, że w systemie amerykańskim nie cały Senat jest wybierany w ramach jednych wyborów, tylko 1/3 składu się zmienia. Republikanie od początku w tych wyborach mają nieco lepszą pozycję startową. Demokraci muszą odbić około 4 miejsc i zachować te dotychczasowe, co też nie jest zupełnie oczywiste. Więc w przypadku Senatu nawet ten brak popularności Republikanów nie musi się przełożyć na utratę kontroli nad Wyższą Izbą Kongresu.
1: I co to oznacza w takim razie dla dalszej polityki w Stanach Zjednoczonych, no i przede wszystkim dla prezydenta Donalda Trumpa?
2: No, oznacza, że będzie tylko trudniej. To nie jest scenariusz, którego byśmy do tej pory nie widzieli, bo przecież i Donald Trump kończył swoją pierwszą kadencję, kiedy republikanie nie kontrolowali już Izby Reprezentantów. Demokraci odnieśli sukces w 2018 i podobny scenariusz przytrafił się Joe Bidenowi, kiedy w 2022 roku to republikanie odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów. On również musiał się zmagać z podzielonym kongresem. To oczywiście utrudnia rządzenie, utrudnia przede wszystkim wprowadzanie zmian legislacyjnych, utrudnia proces uchwalania budżetu, który, jak pokazały ostatnie miesiące, i tak już nie był łatwy. Powoduje, że strona opozycyjna może na przykład formatować rozmaite komisje, które będą dochodziły, czy nie doszło do jakichś nadużyć, czy tutaj jakichś poważniejszych wykroczeń po stronie administracji Trumpa nie było. Natomiast jeszcze trudniejsza stanie się sytuacja, jeżeli republikanie stracą Senat, bo Senat między innymi ma kontrolę nad polityką nominacyjną, a więc wszystkie zmiany w sądach federalnych, wszystkie zmiany na stanowiskach w administracji czy stanowiskach ambasadorskich byłyby wtedy uzależnione od dobrej woli demokratów. To bardzo ograniczyłoby sposób, w jaki Donald Trump sprawuje swoją władzę.
1: Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia RMF 24 i dziennikarzem Radia RMF 24 jest Andrzej Kochut, amerykanista, autor programów Przegląd Zagraniczny, to w sobotę przed południem. No i wszyscy ludzie Trumpa na antenie Radia RMF 24. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Dla Was najnowsze informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. I o tym już teraz w faktach RMF FM. Jest 13:00. Posłuchajmy razem. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Cztery osoby ciężko ranne, kilkanaście jest poszkodowanych. W wypadku kolejowym na Mazowszu pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką. Z najnowszymi informacjami już za moment reporterzy RMF FM. Ewakuacja kilkunastu osób w Bytomiu, Miechowicach, powodem pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Dwadzieścia osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
2: Witam.
1: Krzysztof, jak wygląda sytuacja na miejscu?
2: Mamy wykolejoną lokomotywę i sześć wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób, tak jak mówiłaś, ciężko ranne są cztery osoby.
3: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
2: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wbrew zakazowi wjechała na oświetlony i oznakowany przejazd kolejowy. No i tutaj doszło do zderzenia. No ale na konkretne, bardziej już takie szczegółowe ustalenia trzeba jeszcze poczekać.
1: Krzysztof, pociąg, o którym mówimy, to Koziołek, relacji Lublin-Szczecin. Mhm. Trasa jest nieprzejezdna. Jakie to powoduje utrudnienia dla podróżnych?
2: No to powoduje, że na południowym Mazowszu robi się teraz paraliż kolejowy.
4: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
2: Tak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. No to oznacza, że na przykład pociąg Jadwiga z Krakowa do Lublina już teraz ma około 90 minut opóźnienia. Widzę koleje mazowieckie na linii Drzewica-Radom też nie jadą, stoją cały czas w polu. PKP szykuje teraz autobusy zastępcze, no ale to potrwa i te kłopoty potrwają do późnej nocy co najmniej.
1: Gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Na miejscu pomocy udzielają także urzędnicy. Na linii teraz nasz dziennikarz Michał Krasoń.
5: Dzień dobry.
1: Michale, jaka pomoc trafiła już do pasażerów?
5: Urzędnicy przygotowali pomieszczenia, do których transportowane są osoby podróżujące pociągiem. Gmina organizuje także transport do tych lokali. Na miejsce dowieziono również wodę dla służb.
6: Chcemy wskazać numer telefonu, pod który będą się mogli osoby z informacją zwrócić, natomiast to też musi być skoordynowane przede wszystkim z PKP i z zarządcą.
5: Mówił mi wójt gminy Wieniawa, Krzysztof Sobczak. Przypomnę, pociągiem podróżowało około 100 osób. Cztery osoby zostały ciężko ranne.
1: Zdjęcia wykolejonych wagonów i wszystkie informacje aktualizowane na bieżąco mamy na rmf24.pl.
7: Aktualny obraz faktów.
1: Pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znaleziono w Bytomiu, Miechowicach. Ewakuowano 15 osób z pobliskich sklepów i punktów usługowych. Saperzy już wywieźli niewybuch. Kolonoskopię można oswoić, tak przekonują pacjenci, którzy mają za sobą to badanie. Właśnie o kolonoskopii i jej znaczeniu mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
8: Właściwie się nie bałam tej kolonoskopii. Po pierwsze wiedziałam, z czym się wiąże przygotowanie do niej.
9: Jak wcześniej się zaczęło? Ile dni przed badaniem?
8: Badanie miałam mieć około 11 następnego dnia, więc zaczęło się wcześnie rano.
9: Co można było robić, a czego nie można było robić przed?
8: Nie można było jeść na przykład maku. Natomiast trzeba było mieć taką dietę raczej płynną, lekkostrawną, żeby nie obciążać jelita.
9: To była kolonoskopia ze znieczuleniem?
8: Tak.
9: To może być narkoza pełna?
8: Może być pełna narkoza.
1: Z pacjentką, panią Igą, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wenecja ma faworyta. To południowo-koreański film Możliwa miłość, współprodukowany przez znanego aktora Macieja Musiała. Festiwalowe wydarzenia śledzi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Witam panowie, witaj. Dzień dobry.
1: Kasiu, jakie opinie przeważają?
10: Sensacją festiwalu w Wenecji oraz potencjalnym arcydziełem nazwał ten film The Hollywood Reporter. Włoska prasa pisze, że jest głównym kandydatem do Złotego Lwa. Możliwa miłość od mistrza Lee Chang-donga to kolejny z filmów inspirowany kinem Kieślowskiego. Współproducentem jest Maciek Musiał, wspomniany przez ciebie, i to część międzynarodowej projektu.
11: To absolutnie nie są remake'i, tylko filmy inspirowane, ale właśnie dekalogiem.
10: Fabuła śledzi losy dwóch małżeństw, których drogi nieoczekiwanie splatają się.
1: I jest data polskiej premiery?
10: Jest data polskiej premiery. Film 6 listopada pojawi się w streamingu.
1: Do Wenecji zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM, a z najbardziej aktualnymi informacjami wracamy punktualnie o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24.
0: Obiecuję, że do Wenecji na festiwal filmowy wrócimy jeszcze dziś w Radiu RMF 24, ale za chwilę porozmawiamy o sytuacji w branży motoryzacyjnej w Europie, o fali zwolnień w Niemczech. Naszym gościem będzie Jakub Faryś. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. O problemach niemieckiego giganta motoryzacyjnego sporo pisało ostatnio media. Volkswagen ogłosił, że do końca dekady zmniejszy zatrudnienie o 100 tysięcy osób i ma to być największy program naprawczy w historii przemysłu motoryzacyjnego. Na temat problemów w branży porozmawiam teraz w radiu RMF 24 z naszym gościem. Na łączach pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Witamy, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Panie prezesie, nie tylko Volkswagen ma problemy, prawda?
1: No, europejska branża motoryzacyjna jest w bardzo trudnym momencie. To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze, pandemia. W wyniku pandemii zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, spadek sprzedaży. Dalej, wojna w Ukrainie oczywiście i w konsekwencji szalejące ceny surowców, niektóre nawet w pewnym momencie były kilkanaście razy droższe niż poprzednio. Cła amerykańskie, czyli produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe, więc są mniej chętnie kupowane. No i rzecz, z którą ostatnio mamy do czynienia, powiedzmy ostatnie dwa lata, czyli ekspansja chińskich firm. Dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich. W Europie nieco mniej, ale Chińczycy twierdzą, że w ciągu najbliższych kilku lat chcą wziąć mniej więcej 15% rynku europejskiego.
0: To bardzo duże. Czy to jest bardzo duże zagrożenie dla europejskiego rynku, panie prezesie?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, no, konkurencja jest zupełnie normalną rzeczą, natomiast ta ekspansja jest bardzo, powiedziałbym tak, jednocześnie bardzo dużo firm pojawiło się z produktami chińskimi. One najpierw miały sprzedawać, czy najpierw pomysł był taki, że będą sprzedawały samochody elektryczne. Jak okazało się, że Europa nie idzie tak szybko jak politycy, no myśmy też zresztą oczekiwali dużo większego tempa przechodzenia na elektromobilność.
0: Tak, 2035 miał być koniec, prawda? Rejestracji spalinowych samochodów.
1: Na razie ciągle jeszcze legislacyjnie jest koniec, bo propozycja Komisji Europejskiej mówi o pewnym złagodzeniu. To jest taki pakiet dla motoryzacji, ale on na razie nie jest jeszcze przyjęty jako obowiązujące prawo. Więc na razie mamy jeszcze 100%. No ale wracając jeszcze do tych chińskich producentów, oni błyskawicznie zorientowali się, że elektryczne samochody tak, ale nie w takim stopniu, w jakim liczyli, i zaczęli oferować samochody z silnikiem benzynowym, hybrydy plug-in. Więc są bardzo elastyczni, bardzo szybko reagują i my musimy robić to znacznie szybciej niż do tej pory robiliśmy. Mam na myśli wprowadzanie nowych modeli i reagowanie na to, jak się rynek zachowuje.
0: No właśnie, ale jak się bronić, panie prezesie, przed napływem tych samochodów z Chin? Po pierwsze, jest ich bardzo dużo, po drugie, są o wiele tańsze. Jaki ratunek dla rynku motoryzacyjnego w Europie?
1: No, Komisja Europejska, przeprowadziwszy śledztwo w zakresie elektrycznych samochodów chińskich, doszła do wniosku, że część z nich jest dotowanych przez państwo. Dlatego Komisja Europejska chce wprowadzić takie rozwiązania, które, no, bardzo ogólnie nazywajmy je Made in Europe. To znaczy, żeby samochody, które są oferowane na rynku chińskim i na rynku europejskim, żeby były produkowane w Europie. Oczywiście dotyczyło to też będzie chińskich firm, dlatego że my dzisiaj traktujemy, że samochód Made in Europe to jest ten, który jest w Europie wyprodukowany.
0: Tak.
1: Bez względu na to, czy właścicielem koncernu są Europejczycy, czy to są producenci koreańscy, czy to są producenci japońscy. Jeżeli ta produkcja jest w Europie rękami Europejek i Europejczyków, no to wszystko jest okej, łańcuchy dostaw, tak. No i dzisiaj już to obserwujemy, zresztą Ponownie, zapowiedzi chińskich firm są takie, że do 2032, może 35 roku chcą tutaj w Europie produkować 1,5 miliona samochodów. Mhm.
0: No i to jest jakieś rozwiązanie. A czy plusem lub też minusem dla rynku w Europie jest ta ogromna konkurencja na rynku motoryzacyjnym w Chinach? Wiemy, że tych firm jest bardzo dużo.
1: Tam jest bardzo dużo. Eksperci twierdzą, że tych firm w najbliższych latach będzie znacznie mniej. Przeżyją te największe, te najdynamiczniejsze, te, które oferują produkty najbardziej odpowiadające klientom. Przy czym musimy pamiętać, że klientki i klienci chińscy troszeczkę czegoś innego oczekują niż europejscy. Tam na przykład samochody połączone, tam na przykład to, że to jest swoiste centrum multimedialne, jest bardzo, bardzo istotne, w Europie trochę mniej. Jeszcze ciągle oczekujemy tego, że te samochody będą przemieszczały nas z punktu A do B, choć trzeba powiedzieć, że wchodzą nowe pokolenia na rynek, zaczynają kupować samochody i oczekują czegoś innego. Ale jeszcze może na marginesie jedna uwaga. Te kłopoty też są spowodowane maleniem rynku europejskiego, dlatego że jeżeli popatrzymy historycznie, no to w Europie w najlepszych czasach sprzedawało się kilkanaście milionów samochodów. Mhm. Od pandemii, no czyli można powiedzieć od mniej więcej 4-5 lat, to jest poziom nieco więcej niż 10 milionów.
0: A jak wygląda sytuacja na rynku w Polsce, panie prezesie?
1: No, polski rynek rośnie. My jesteśmy jednym z chlubnych wyjątków, dlatego że my mamy właściwie od kilku lat wzrosty, bo tak, 2019 rok był najlepszy, potem był spadek, no ale to było oczywiste, bo pandemia. Wystraszyliśmy się też tego, czy co będzie dalej, no więc no, pewnie naturalną rzeczą jest, że przestaliśmy kupować tak dużo samochodów jak wcześniej. Ale rośniemy i wydaje się, że ten rok może być absolutnie rekordowy od roku 1990. Mówię o sztukach, dlatego że jeżeli popatrzymy na to, jakie samochody kupujemy i wartościowo, to ten rekord już dawno pobiliśmy. Dlatego, że w 1999 roku zostało zarejestrowanych nieco powyżej 642 tysiące samochodów osobowych, ale pamiętajmy, no, 1/3 czy nawet połowa z nich to były samochody, które nawet nie miały ABS-u, czyli dzisiaj nie mogłyby być zarejestrowane. No, takie były czasy. Natomiast wydaje się, że ten rok że w tym roku możemy się zbliżyć do tego rekordu, a może go nawet pobijemy. Więc Polska, tak, my jesteśmy w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek.
0: A będzie jeszcze drożej? Czy utrzymają się na tym samym poziomie ceny samochodów?
1: No, ceny samochodów ostatnio spadają elektrycznych, dlatego że ta technologia wchodzi, jest coraz popularniejsza, zaczyna działać efekt skali, to po pierwsze. Po drugie, no między innymi chińska konkurencja też spowodowała, że producenci dotychczas obecni na rynku motoryzacyjnym te ceny obniżają. Natomiast musimy pamiętać jedną rzecz. My musimy zarobić pieniądze jako branża na tę wielką transformację na zeroemisyjność. Myśmy już wydali ponad 200 miliardów euro na przejście na zeroemisyjność, a kolejne wydatki na nas czekają. No, krótko mówiąc, gdzieś te pieniądze trzeba zarobić.
0: Tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie.
0: A za chwilę u nas najnowsze informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tematu poważnego wypadku kolejowego na Mazowszu. Przypomnę, około 100 osób było w pociągu, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym 4 ciężko. Na linii jest nasz reporter Michał Krasoń. Witamy, Michale. Michał zbiera dla nas najnowsze informacje. Michale, w faktach mówiliśmy, że gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Co w tej kwestii wiadomo?
1: Gmina jak na razie powołała już, przygotowała...
0: Kwestii wiadomo.
1: Gmina jak na razie powołała już, przygotowała takie...

0: miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką, jak słyszę tak nieoficjalnie od służb na miejscu. Pierwsze informacje były takie, że była to betoniarka, stanęła na tym przejeździe, no ale trudno rozpoznać w tym momencie, co to jest za pojazd. Siła tego uderzenia była tak duża, to cały czas podkreślam nieoficjalne ustalenia i to nieoficjalnie słyszymy od służb. Cztery wagony się wykoleiły, cały czas tam pomoc jest udzielana i wyjaśniane jest to, co dokładnie się stało, w jaki sposób ta ciężarówka, betoniarka, no nie wiemy, znalazła się na tym przejeździe, czy tutaj zawinił kierowca, czy winne może były urządzenia kolejowe, to na miejscu ustalają policjanci.
1: Michał Krasoń zebrał te informacje, nasz dziennikarz. Bardzo dziękujemy. Ja przypomnę, że zdjęcia z miejsca tego poważnego wypadku kolejowego na Mazowszu mamy dla Was na stronie rmf24.pl i oczywiście zbieramy dla Was na bieżąco najważniejsze informacje i do tego tematu będziemy jeszcze wracać w radiu RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: To rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok. To, co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I pora na fakty. Wybiła 13.30. Marcin Czarnobielski. A faktach wracamy do wypadku kolejowego na Mazowszu, niedaleko Radomia. Jak informują służby, pociągiem podróżowało 120 pasażerów. W tym momencie wiemy, że 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.
1: Sam pociąg stoi w obrębie torowiska, czyli wagony zjechały z szyn, ale nie przewróciły się. Strażacy tutaj docierają do każdej osoby, która znajdowała się w składzie, ustalają, czy taka osoba uskarża się na jakiekolwiek dolegliwości, czy wymaga udzielenia pomocy w jakimś pierwszym, priorytetowym jakby schemacie, czy ewentualnie może poczekać, czy w ogóle na przykład nie jest poszkodowana. I to są główne działania, które obecnie prowadzą strażacy.
0: Mówił w RMF24 brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do wypadku doszło na linii kolejowej Wolanów-Przysucha. Ruch pociągów na tej trasie jest wstrzymany. Czy powinna powstać sejmowa komisja śledcza do spraw afery Zonda Krypto? Jak podkreślał w Radiu RMF24 Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie opłaca się to żadnej ze stron politycznych.
2: A najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast no, opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby spod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia.
0: Z opublikowanego dzisiaj sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej, ponad 46% badanych uważa, że w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto. Około 43% jest przeciwnego zdania. Zmieniamy temat. Pierwszy raz w Polsce odbędą się Mistrzostwa Motorniczych. Zmagania startują 19 września na warszawskim Placu Centralnym. Jakie konkurencje przewidziano?
3: Niektóre konkurencje są bardzo widowiskowe, jak zbijanie kręgli tramwajem czy bilard tramwajowy, ale oczywiście są też takie, które wymagają pokazania precyzji od motorniczych, jak dokładne zatrzymywanie się w określonym miejscu, co jest punktowane. Oczywiście przez tę zabawę, która wymaga niezwykłego skupienia, niezwykłej uwagi od motorniczych, chcemy też pokazać, z jakimi umiejętnościami wiąże się ta praca, no i oczywiście też promować transport publiczny i pracę na stanowisku motorniczego.
0: Powiedział RMF Max Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do wypadku pociągu na Mazowszu. Przypomnę, około 100 osób było w składzie, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym 4 ciężko. A na linii teraz podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, która jest na miejscu tego wypadku. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani inspektor, na czym skupiają się teraz działania służb na miejscu?
1: Na miejscu w tej chwili pracuje co najmniej kilkudziesięciu funkcjonariuszy. To są nie tylko policjanci, jest również straż pożarna, druhowie z OSP. W tej chwili, jeszcze przed chwilą trwało przeszczesywanie okolicznych pól, ponieważ no, nie wykluczaliśmy, że być może któraś osoba ranna odeszła od pociągu, dlatego te pola były przeczesywane i poszukiwaliśmy takich osób, nie znaleźliśmy. Na miejscu są już prokuratorzy, pod nadzorem których będą wykonywane dalsze czynności procesowe. Tutaj kluczowe na pewno będą oględziny całego składu i tego samochodu ciężarowego. To są bardzo pracochłonne i na pewno długo będą trwały te oględziny. Nie wykluczam, że będzie to kilka zespołów oględzinowych, ale to już będą wszystko wykonywane czynności pod nadzorem.
0: A jak sytuacja z rannymi, pani inspektor? Jaki jest aktualny bilans?
1: Na tę chwilę mam informację o 8 osobach, które zostały przewiezione do szpitali, w tym 4 osoby mają poważne obrażenia. Wśród tych najbardziej poważnie rannych osób są kierowcy. Jest to kierowca z ciężarówki, ale również maszynista. Wiem, że poważne obrażenia miała pasażerka pociągu. Wszystkie te osoby są przewiezione do szpitala, a ponad około 100 osób, tych 100 pasażerów autokarami zostało przewiezionych do pobliskich miejscowości, gdzie zaopiekowano się nimi i będą wykonywane z nimi czynności procesowe.
0: Pani inspektor, czy coś wiadomo już o przyczynach, o możliwych przyczynach tego wypadku?
1: Absolutnie. Absolutnie. Na ten moment nie mówimy o żadnych przyczynach. Po to będzie prowadzone postępowanie. Po to będziemy wykonywać bardzo szczegółowo i skrupulatnie wszystkie czynności, odwiedziny i inne przesłuchania między innymi, żeby dokładnie określić, jak doszło do tego poważnego zdarzenia. Na ten moment absolutnie nie wypowiadamy się i nie możemy powiedzieć, co było przyczyną tego zdarzenia.
0: Dziękuję za tę informację. A teraz podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, która jest na miejscu. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: A ja przypomnę, że około 100 osób było w składzie, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym 4 ciężko. I o tym możecie również przeczytać i zobaczyć zdjęcia z tego miejsca na stronie rmf24.pl. My oczywiście cały czas monitorujemy tę sytuację i będziemy do tego wracać.
2: Radio RMF 24. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Sporo mówimy dziś o zbrojeniach na naszej antenie. Przypomnę, Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Ta umowa dotyczy kolejnej pożyczki, która opiewa na 4 miliardy dolarów. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.
1: To dla nas ogromny zaszczyt po raz kolejny podpisać umowę partnerską ze Stanami Zjednoczonymi. Bo to jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, jest nie tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania.
0: Zapewniał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie Radia RMF 24 jeszcze wrócimy do tego tematu. Po 14 nasz reporter Michał Radkowski opowie o szczegółach amerykańskiej pożyczki na zbrojenia. Tymczasem Kijów informuje o wynikach wirtualnego spotkania szefów resortów obrony kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, czyli tak zwanej grupy Rammstein. Według ukraińskich władz Polska ma szykować nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Będzie on zawierał środki obrony powietrznej. Inne kraje również oferują swoje wsparcie. Na przykład Niemcy deklarują nowe dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Podobnie decydują Brytyjczycy. Pomoc płynie też ze strony Holandii, Norwegii i Litwy. A za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze informacje o wypadku pociągu na Mazowszu. Przypomnę, 8 osób trafiło do szpitali. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wypadek kolejowy na Mazowszu. Od tego zaczniemy fakty RMF FM o 14. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Na początek reporter RMF FM z najnowszymi informacjami po wypadku kolejowym na Mazowszu. Pociąg Intercity zderzył się tam z ciężarówką. Ukrainiec próbował wejść na międzynarodowe targi przemysłu obronnego w Kielcach z nielegalnie posiadaną amunicją. W faktach także o brytyjskich lotniskach, które stopniowo wracają do pracy po awarii, oraz o reprezentacji polskich kobiet w piłce nożnej plażowej, która rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy. Kierowca ciężarówki i maszynista są wśród ciężko rannych w wypadku kolejowym na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa się przewróciła, wagony się wykoleiły. Możecie to zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Poszkodowanych zostało w sumie 20 osób. W faktach nasz dziennikarz Michał Krasoń. Michale, w jakim stanie są pozostali ranni?
2: Łącznie 8 osób trafiło do szpitali, 4 z ciężkimi obrażeniami, a kolejne 4 z lżejszymi, głównie otarciami. Jak usłyszałem przed chwilą od kapitana Marcina Kowalskiego ze Straży Pożarnej w Przysusze, akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
3: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do świetlicy miejscowości Skrzynno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
2: Jak nieoficjalnie słyszymy, siła uderzenia była tak duża, że na miejscu trudno rozpoznać, w jaki konkretnie pojazd uderzył pociąg. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób. W wyniku zderzenia chwilę przed 12 wykoleiła się lokomotywa i 6 wagonów. Ruch pociągów między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany. Utrudnienia w tym miejscu potrwają przynajmniej do późnej nocy. PKP organizuje autobusową komunikację zastępczą.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 28 w miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krosna.
4: Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
1: Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją zatrzymany podczas międzynarodowych targów przemysłu obronnego w Kielcach. Dowiedział się reporter RMF FM. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co udało ci się jeszcze ustalić?
5: Wczoraj po 11 ochrona targów zatrzymała podczas sprawdzania przy jednym z wejść na imprezę 44-letniego mężczyznę. Miała podejrzenie, że może mieć niebezpieczne przedmioty. Wezwano policjantów, którzy wylegitymowali Ukraińca. Znaleziono przy nim magazynek z kompletem ostrych nabojów. Okazało się, że zatrzymany wjechał do Polski dzień wcześniej. Był kierowcą dwóch ukraińskich biznesmenów, których firma wystawia się na targach. Funkcjonariusze przeszukali samochód, którym przyjechali. Nie natrafili w nim ani na broń, ani na inne niebezpieczne przedmioty. Obywatel Ukrainy trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jak się dowiedziałem, odmawia składania wyjaśnień. Ma usłyszeć zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. Najpewniej zapadnie decyzja o deportowaniu cudzoziemca.
1: Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, informuje nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
6: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią, drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat. Pojawiły się głosy, że brytyjski system kontroli lotów jest niewydolny, a jego dyrektor naczelny powinien podać się do dymisji.
1: W dorobku mają już złoto i brąz Mistrzostw Europy. Teraz też chcą wrócić z medalem. Reprezentacja polskich kobiet w piłce nożnej plażowej rozpoczyna dziś Mistrzostwa Starego Kontynentu. Biało-czerwone w pierwszym spotkaniu fazy grupowej zagrają z Włoszkami, gospodyniami turnieju.
7: Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
8: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideo, analizy i tak dalej, i tak dalej. W beach soccerze jest podobnie?
7: Pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz zespoły męskie czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii.
1: Mówił selekcjoner Mateusz Sroka w rozmowie z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Polki w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Hiszpanią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Wypadek kolejowy na Mazowszu. Ciągle sprawdzamy dla Was najważniejsze informacje w tej sprawie. Jeszcze w tej godzinie połączymy się z rzeczniczką PKP PLK. Ale wcześniej szczegóły nowej pożyczki na zbrojenia od Stanów Zjednoczonych dla Polski. Popołudnie w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam.

0: Środowe popołudnie, 9 dzień września i teraz kolejny gorący temat w Radiu RMF24. Polska i Stany Zjednoczone podpisały dziś umowę, która dotyczy pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Mówiliśmy dzisiaj na ten temat sporo w Radiu RMF24. Kwota tej pożyczki jest ogromna, bo chodzi o 4 miliardy dolarów. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się przed południem w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Był tam nasz reporter Michał Radkowski, którego teraz witamy w studiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, to już kolejna pożyczka na duże zakupy dla naszego wojska.
1: Tak jest, bo faktycznie w ramach amerykańskiego programu FMF, to jest skrót od Foreign Military Financing, dzisiaj podpisano już 6. umowę, która jest de facto gwarancją kredytową na zakup sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza została podpisana 3 lata temu, no i tak co kilka miesięcy podpisujemy kolejne. Założenie jest takie, że dostajemy pieniądze, za które możemy kupić amerykański sprzęt wojskowy. Ten program zresztą wpisuje się w amerykańską politykę zagraniczną i strategię Stanów Zjednoczonych, by wzmacniać siły zbrojne ich sojuszników. No a Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów, a przynajmniej tak dziś zgodnie zapewniały obie strony. A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, co do tej pory udało nam się kupić z poprzednich pożyczek od Amerykanów.
2: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim, brania odpowiedzialności większej przez Europę. Polska jest pierwsza w tym szeregu brania odpowiedzialności przez Europę na siebie.
1: Wicepremier mówił dzisiaj kilkakrotnie, że Polska w oczach Amerykanów uchodzi za wzorowego sojusznika NATO. Przypomniał też wicepremier, że wydajemy na obronność rekordowe 200 miliardów złotych. To jest, przypomnę, 4,8% PKB, no, co stawia nas w samej czołówce krajów sojuszu, które przeznaczają najwięcej pieniędzy, no, jeśli byśmy właśnie to przeliczyli na produkt krajowy brutto, na obronność właśnie. Minister obrony przypomniał dzisiaj też, nawiązując do daty, bo za 2 dni minie nam dokładnie 25 lat od zamachów na World Trade Center, że Polska już wtedy, po zamachach 11 września 2001 roku, gdy uruchomiono artykuł 5 NATO, to właśnie nasi żołnierze wspierali Amerykanów w Afganistanie i Iraku, a co zdaniem wicepremiera ma dowodzić, że jesteśmy partnerami dla siebie już od wielu lat.
0: Michale, bardzo jestem ciekaw, czy druga strona też tak pozytywnie o nas mówiła?
1: Tak, chociaż od razu muszę zaznaczyć, że te wypowiedzi miały taki bardzo kurtuazyjny charakter, jak przy tego typu okazjach, ale oczywiście trudno by było inaczej, żeby obie strony tak nie mówiły. Gdybym miał zacytować kilka fragmentów z wypowiedzi podsekretarza stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomasa Dinano, no to mogę wymienić kilka. Na przykład usłyszałem, że współpraca między Polską a Stanami jest coraz silniejsza, że Polska to nie tylko zaufany partner i sojusznik na pierwszej linii frontu, ale też modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych. A o podpisaniu umowy Dinano mówił dziś, że oznacza ona amerykańskie zaangażowanie w pomoc, ale również zaangażowanie Polski w zapewnienie bezpieczeństwa, budowę zdolności obronnych i zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem naszego niesłabnącego wsparcia dla Polski, z którą dzielimy wspólne wartości, darzymy się wzajemnym szacunkiem i mamy wspólną wizję wolnej i bezpiecznej Europy. To Tomas Dinano, podsekretarz stanu USA, który przypomniał, że do tej pory w ramach 6 pożyczek dostaliśmy od Amerykanów aż 200 miliardów złotych. 200 miliardów dolarów oczywiście.
0: Ogromne pieniądze. Michał Radkowski zebrał te informacje. Nasz reporter, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF24 już za chwilę nowe informacje w sprawie groźnego kolejowego wypadku na Mazowszu.
3: RMF24. Radio informacyjne.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, 8 osób zostało rannych po zderzeniu pociągu dalekobieżnego i ciężarówki w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Poszkodowani trafili do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Na miejscu wciąż działają strażacy i służby kolejowe. A z nami na łączach teraz pani Anna Zaniewska-Pawluk, Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani rzecznik, jakie są dotychczasowe ustalenia dotyczące tego wypadku? Czy już coś wiecie, co mogło być jego przyczyną?
1: Na miejscu pracuje komisja kolejowa i to ona ustali przyczyny tego wypadku. Wiadomo, że to jest przejazd kategorii C i on jest zabezpieczony sygnalizacją świetlną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ta sygnalizacja w momencie wypadku działała prawidłowo, czyli na sygnalizatorze było nadawane czerwone pulsujące światło.
0: Mhm. A jak wiele osób ucierpiało i wymagało pomocy? Czy może pani potwierdzić informację, że jedna osoba zginęła?
1: W pociągu podróżowało około 120 osób, 8 osób trafiło do szpitala. Nie posiadam w tej chwili informacji, żeby wśród tych osób była osoba zmarła.
0: Czy wszystkie systemy ostrzegania według pani wiedzy działały na tym przejeździe kolejowym? Tam rozumiem nie było tych szlabanów, prawda? Tylko ta sygnalizacja świetna, o której pani mówiła.
1: W zależności od kategorii przejazdu, przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce zarządzane przez Polskie Linie Kolejowe są albo zabezpieczone krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop, albo sygnalizacją świetną, albo rogatkami. Na tym przejeździe była sygnalizacja świetna, która nadaje pulsujące czerwone światło, co oznacza, że pociąg zbliża się do przejazdu. Od momentu załączenia takiej sygnalizacji do pojawienia się pociągu, w zależności od ilości torów na linii kolejowych, może być od 30 do 60 sekund. Na tym konkretnym przejeździe jeszcze raz powtarzam, to są wstępne ustalenia, sygnalizacja świetna, działała prawidłowo.
0: A pasażerowie, którzy podróżowali tym pociągiem, mogą kontynuować podróż? To są podstawiane autobusy? Jak to wygląda?
1: Tak, za pociągi kolei mazowieckich, za pociągi LKA, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wprowadzona jest komunikacja zastępcza, czyli autobusy. I tak Łódzka Kolej Aglomeracyjna jeździ autobusami od Drzewicy do Radomia, a koleje mazowieckie na odcinku od Przysuchy do Wolanowa. Natomiast pociągi Intercity skierowaliśmy drogą okrężną przez Włoszczowę i Kielce.
0: Mm-hmm. A kiedy uszkodzona lokomotywa i wagony i ten pociąg zostaną usunięte z torów? Czy już państwo wiedzą, jak długo może potrwać naprawa tego miejsca, działania w tym miejscu?
1: Pracownicy Polskich Linii Kolejowych starają się w tej chwili oszacować, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura, sprawdzają, czy będzie trzeba wymieniać tory, podkłady, czy nie jest zniszczona sieć trakcyjna. No i oczywiście trzeba będzie również wkoleić pociąg. Wykoleiła się nie tylko lokomotywa, która przewróciła się na bok, ale również w różnym stopniu 6 wagonów, które ciągnęła. I takie naprawy, w zależności od tego, jak ta infrastruktura jest uszkodzona, mogą trwać do kilku dni.
0: A duże są w tej chwili opóźnienia innych pociągów na tym szlaku?
1: Pasażerowie muszą liczyć się z tak zwanymi opóźnieniami wtórnymi, czyli to zdarzenie mogło rzutować na ruch pociągów w całym regionie. W tej chwili opóźnionych jest 8 pociągów na 89 minut łącznie. Natomiast, tak jak mówię, tutaj prowadzona jest komunikacja zastępcza.
0: Bardzo pani dziękuję za te informacje. Gościem Radia RMF 24 była pani Anna Zaniewska-Pawluk, Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A ja przypomnę, że cały czas możecie zobaczyć zdjęcia z miejsca tego groźnego wypadku na stronie rmf24.pl, a w naszym radiu cały czas na bieżąco zbieramy najnowsze informacje.
2: Radio RMF 24.

0: 14.30, pora na fakty. Marcin Czarnobielski. Kilkunastu poszkodowanych w wypadku pociągu w miejscowości Sokolniki Suche. Jak wiecie z faktów, ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. W akcji ratunkowej brało udział co najmniej kilkudziesięciu funkcjonariuszy, relacjonowała na naszej antenie podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji.
1: To są nie tylko policjanci, jest również straż pożarna, druhowie z OSP. Na miejscu są już prokuratorzy, pod nadzorem których będą wykonywane dalsze czynności procesowe. Tutaj kluczowe na pewno będą oględziny całego składu i tego samochodu ciężarowego. To są bardzo pracochłonne i na pewno długo będą trwały te oględziny.
0: Do tego tematu oczywiście będziemy wracać w faktach. Teraz przenosimy się do Małopolski. Na krakowskim Zakrzówku doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna spadł na skalną półkę. 60-latek nie przeżył upadku.
2: Na miejscu strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową razem z ratownikami WOPR oraz ratownikami medycznymi. Niestety, pomimo podjętych działań, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
0: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Minutą ciszy w całej Norwegii rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe króla Haralda V. Wśród około 1000 gości, którzy przybyli do katedry w Oslo, znaleźli się monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Hołd królowi oddają też mieszkańcy Oslo. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy i historyczny. Jestem tu, by oddać ostatni hołd naszemu królowi, człowiekowi niezwykłemu, bardzo ciepłemu i mądremu, który zawsze łączył ludzi. Myślę, że będzie nam go bardzo brakowało. Mówiła 52-letnia mieszkanka Oslo Jennifer Illes. I zmieniamy temat. Ponad 275 tysięcy turystów skorzystało w sezonie letnim ze spływu przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Według flisaków był to bardzo dobry sezon, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba gości może przekroczyć nawet 300 tysięcy. W tym roku dopisali turyści krajowi, ale wśród zagranicznych gości Węgrzy, turyści z krajów arabskich, Niemiec, Czech i Słowacji. Spływ przełomem Dunajca w Pieninach jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Małopolski. Jego trasa liczy 18 km do Szczawnicy, a do Krościenka 23 km. Na koniec jeszcze szybka wizyta w poznańskim zoo, które ma nowe mieszkanki. Po długich przygotowaniach z niemieckiego Duisburga dojechały trzy słonice sawannowe. Teraz zwierzęta poznają nową słoniarnię. Z tego powodu poznańskie zoo zamknęło się dla zwiedzających. A słonice wrócą na wybieg, gdy zaakceptują nowe miejsce. Kolejne fakty za niespełna pół godziny. Bądźcie z nami.

0: Mamy teraz pilną informację w Radiu RMF 24. Policja potwierdza, jedna osoba zginęła w wypadku katastrofy kolejowej koło Przysuchy na Mazowszu. Wiadomo, że około 20 osób zostało rannych. Przypomnijmy, że pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach Suchych wjechał w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Składem podróżowało około 120 osób. Głos na temat wypadku zabrał premier Donald Tusk. Musimy pilnie rozpocząć pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo działających zapór i czerwonego światła, zapowiedział szef polskiego rządu.
1: Nie tylko akcja dzisiaj ratownicza jest potrzebna i tak jak powiedziałem, służby są na miejscu, są ciężko ranni, wypadek bardzo poważny i także powoduje, że musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Tyle szef polskiego rządu. A my cały czas zbieramy informacje na temat tego poważnego wypadku na kolei. Po 15 połączymy się z naszym wodzem satelitarnym i reporterką Magdaleną Greinert, która jest na miejscu tej tragedii. Radio.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Jest zmiana na liście najdłużej oklaskiwanych filmów na festiwalu w Wenecji. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Witamy, Kasiu. O który film chodzi?
1: 16 minut i 30 sekund, tyle trwały te rekordowe brawa, najpierw powiem, na stojąco dla twórców filmu psychologicznego Bunkier. To jest film w reżyserii Floriana Zellera i Małżeństwo gra w nim małżeństwo. Mówiliśmy o tym, że będą na czerwonym dywanie, pojawili się Penelope Cruz i Javier Bardem.
0: Tak.
1: Na uroczystej premierze nie kryli wzruszenia, właściwie płakali i on, i ona. Znaczy płakali wszyscy, ale oni też z takiego wzruszenia, już po 15 minutach. Ten film jest faworytem, owszem, jeżeli chodzi o wyścig po Złotego Lwa, czyli nagrodę główną festiwalu w konkursie głównym, ale jest też faworyt do nagrody głównej, który zbiera doskonałe recenzje, bo ten Bunkier trochę podzielił krytyków, natomiast południowo-koreański film Możliwa Miłość, współprodukowany bardzo, to jest ciekawe, przez znanego aktora Macieja Musiała, jest naprawdę sensacją festiwalu, bo pisze o tym tak Hollywood Reporter. Sensacja festiwalu, potencjalne arcydzieło. Włoska prasa pisze z kolei, że on właściwie już wygraną ma w kieszeni, że jest kandydatem do Złotego Lwa. Oczywiście jak będzie ostatecznie, to się dowiemy w sobotę.
0: Możliwa Miłość.
1: Tak.
0: Co to za produkcja?
1: To jest film od reżysera Lee Chang-donga. Kolejny z filmów inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Współproducentem, jak wspomniałam, jest Maciek Musiał i to jest taka część międzynarodowego projektu nowych interpretacji dekalogu Kieślowskiego. Tutaj w tym przypadku Możliwej Miłości, Possible Love, taki jest tytuł oryginalny, angielski, fabuła śledzi losy dwóch małżeństw, w których drogi się nieoczekiwanie splatają i odnosi się dość luźno i ten tytuł, i ten film do przykazań z dekalogu, te, które mówią o pożądaniu rzeczy, które ma ktoś inny. Pamiętaj, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Film 6 listopada pojawi się w streamingu, więc będziemy już za 2 miesiące mogli go sami zobaczyć, ale skoro jesteśmy przy datach, bo ja też lubię dawać takie informacje, że oprócz tego, że film, że wydarzenie, no fajnie, ale każdy powinien mieć zdanie swoje, a nie cudze, prawda? W związku z tym, żeby pójść do kina obejrzeć albo w streamingu, to tak, 6 listopada będzie Możliwa Miłość, tak? Dziki Koń 9, to jest ten film z Johnem Malkowiczem, który rozmawialiśmy o nim, pamiętasz?
0: Tak,
1: 14 minut owacji na stojąco, czyli ten ma, przepraszam, z matematyki to jest tak kiepsko, 16,5, tamten 14 to 2,5 minuty więcej, tak? No właśnie.
0: To dużo.
1: John Malkovich świetny w tym filmie Dziki Koń 9, on będzie też 6 listopada, tylko w kinach. Ink to jest film Danego Boyla, głośny film otwarcia opowiadający o tabloidowym imperium Ruperta Murdocha i on się pojawi w kinach 11 grudnia, troszkę jeszcze poczekamy, a Bunkier z Penelope Cruz i Javierem Bardemem, od którego zaczęliśmy w styczniu, przepraszam, aż uderzyłam w mikrofon, w styczniu przyszłego roku. Także tutaj jeszcze trochę musimy poczekać, październik, listopad, grudzień, no jeszcze 4 miesiące, no ale na Penelope Cruz i Javiera Bardema to
0: warto
1: można czekać
0: poczekać.
1: I całe życie, prawda?
0: No. Ale na Możliwą Miłość też można czekać, prawda?
1: Tak.
0: Czekamy, kibicujemy. Maciej Musiał, producent.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy, Kasiu.
1: Dziękuję, dobrego popołudnia.
0: Wzajemnie. Słuchacie Radio RMF 24, u nas za chwilę fakty, a w nich podamy najnowsze doniesienia na temat wypadku kolejowego w Przysusze na Mazowszu. Po 15 połączymy się także z naszą reporterką, która jest na miejscu tragedii.

0: Wypadek pociągu na Mazowszu to jest temat numer jeden w Faktach RMF FM. Posłuchajmy razem, zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Zmarła jedna z czterech ciężko rannych osób po wypadku kolejowym na Mazowszu. To pasażerka pociągu Intercity, który zderzył się z betoniarką. Cztery osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. Coraz dłuższe kolejki na kolonoskopie. Na ten problem zwracacie uwagę w mailach na gorącą linię RMF FM.
2: Kolejki no oczywiście do badań z kolonoskopii na NFZ. Oczywiście, że się wydłużyły.
1: Jest 15. Jest jedna ofiara śmiertelna tragicznego wypadku kolejowego na Mazowszu. Jak już informowaliśmy, w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób, to pasażerka pociągu. W miejscu, gdzie doszło do tej tragedii, jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Dzień dobry.
1: Magdo, przypomnijmy, co się tam stało.
3: Kierowca prowadzący betoniarkę wjechał na przejazd kolejowy i uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Właśnie w tym wagonie podróżowała kobieta, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła.
4: W Radomiu, do jednego ze szpitali w Radomiu, czy jeszcze w trakcie karetki. Druga z osób również została zakwalifikowana jako wymagająca udzielenia pilnej pomocy medycznej, ponieważ został jej przydzielony kod pilności czerwony. Również ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu doznał maszynista i kierowca ciężarówki.
3: Powiedział prokurator Robert Czerwiński, który jest na miejscu zdarzenia.
1: Magdo, a jak w tej chwili wygląda miejsce katastrofy?
3: Teren wokół tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, został wygrodzony taśmą. Tam pracują służby. Cały skład, 6 wagonów, które się wykoleiły, zostały jeszcze na torach. Lokomotywa leży na boku. Siła uderzenia była ogromna. Mieszkańcy mówią o huku, który postawił ich na nogi. Przy torach leżą elementy pojazdów. Strażacy teraz przeszukują to miejsce. Przypomnijmy, ciężko ranne zostały 4 osoby. Jedna z nich nie żyje. W sumie do szpitala trafiło 8 poszkodowanych w tym wypadku. Z miejscowości Sokolniki Suche, Magdalena Greinert.
1: Zdjęcia z miejsca katastrofy mamy na rmf24.pl. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 w Polanicy Zdroju na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
5: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Na rosnące kolejki na kolonoskopię skarżycie się w mailach na gorącą linię RMF FM. Właśnie o tym ważnym badaniu mówimy dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Od kwietnia NFZ płaci szpitalom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad plan. Sygnały od Was zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed Państwowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Michale, jak lekarze komentują skutki tych zmian?
6: Medycy potwierdzają, że czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się nawet według danych organizacji pacjentów o ponad 3 miesiące. Efekty tego widzi tu dr Arkadiusz Bednarczyk.
2: Część ośrodków skończyła już te badania w ramach kontraktów. Natomiast cały czas trwa i tutaj problemu nie ma, jeśli chodzi o program badań profilaktyki, czyli dla pacjentów między 50 a 65 roku życia według PESEL.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie planuje zmian, mimo takich głosów specjalistów. Powodem jest brak pieniędzy w kasie NFZ. Ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii nie dotyczą pacjentów onkologicznych, którzy mają już wystawioną kartę DILO.
1: Wojsko Polskie ma swoje stanowisko na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jedne z największych targów zbrojeniowych w Europie. Reporter RMF FM Maciej Sołty spróbował swoich sił jako strzelec systemu przeciwlotniczego Pilica.
7: Strasznie tutaj wysoko, ale dobra, wchodzę. Widzę przed sobą ekran. Co na nim jest? Jak to się w ogóle odpala?
8: To się nazywa mobilny pulpit operatora. Jest na tym pulpicie przedstawione wszystko, co uchwyci kamera, tak? Armatę odpalamy, przyciskając tamte przełączniki.
7: Mam tu też joysticki, kusi ten czerwony przycisk.
8: Te przyciski służą ogólnie do przełączania różnych funkcji, które nam potrzebne są w danej sytuacji taktycznej.
7: Dobra, to jest zamontowane na ciężarówce. Czy to się obraca?
8: Tak, góra, dół, prawo, lewo. Wszystko jest już elektryczne, ale też mamy korby, które są zapasowymi mechanizmami do obrotu armatą.
1: Naszego reportera uczył kapral Adrian. Targi w Kielcach potrwają do piątku. A najnowsze fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam punktualnie o 15.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Późnym
1: popołudniem na północy i zachodzie kraju zachmurzenie wciąż będzie duże, w centrum umiarkowane, a na południu i wschodzie będzie raczej pogodnie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i pograniczu Pomorza i Pomorza Zachodniego najprawdopodobniej spadnie deszcz. W Gdańsku termometry pokażą 20 kreskę, a w Szczecinie i Poznaniu 21. W Warszawie i Katowicach temperatura wyniesie 29 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie nawet 31. Biometr w całym kraju jest niestety zdecydowanie niekorzystny.

Lato za oknem, ale najważniejszy temat popołudnia to niestety tragiczny wypadek pociągu na Mazowszu. Za chwilę najnowsze informacje. Na miejscu wypadku jest nasza reporterka Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam.

0: Wypadek kolejowy na Mazowszu to temat numer jeden dzisiejszego popołudnia w Radiu RMF 24. Wiadomo, że około 20 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Cały czas zbieramy informacje na ten temat. Reporterka Magdalena Greinert jest na miejscu tej katastrofy. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Magdo, co dzieje się teraz na miejscu?
1: Na teren tak blisko położony tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, oczywiście nie dojdziemy, dlatego że został wygrodzony taśmą. Widzę tutaj zza tej taśmy służby. Mamy tu na miejscu strażaków, mamy policję, mamy prokuraturę i tak naprawdę trwa teraz po tym momencie, kiedy wszystkie osoby poszkodowane trafiły już do szpitali, a część do świetlicy. Teraz już jest takie miejsce na porządkowanie tego wszystkiego po to, żeby pan prokurator też mógł tutaj się dokładnie wszystkiemu przyjrzeć. Siła uderzenia była ogromna. Rozmawiałam tutaj z ludźmi, którzy mieszkają niedaleko. Oni mówią, że huk był przepotężny. Przychodzą tutaj, oglądają to miejsce, ale szczerze powiem, nie bardzo chcą rozmawiać. Siła była tak duża, że widać też takie elementy tych pojazdów, które są gdzieś obok torów, a ze mną jest pani Katarzyna Kucharska, pani podinspektor z Komendy Wojewódzkiej Policji. Pani Katarzyno, co możemy już teraz powiedzieć o tym, co tutaj się wydarzyło?
2: Co jest kluczowe, właśnie rozpoczęła się akcja policyjna. Decyzją komendanta wojewódzkiego jest to akcja, która ma na celu przeprowadzenie i zabezpieczenie wszystkich tych czynności, które tutaj będą się odbywały. Już w tym kierunku jedzie skaner 3D. Przy jego wykorzystaniu będą wykonywane oględziny. Nad miejscem zdarzenia jest już wprowadzony zakaz lotu dronami, więc to miejsce jest przeznaczone teraz na wykonywanie czynności procesowych. Na tym musimy się skupić, aby te czynności były przeprowadzone bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie. Myślę, że to nie jest kwestia godzin, a może nawet dni. No, wykorzystamy najnowocześniejszą technologię, jaką dysponujemy, aby to miejsce zostało przez nas prawidłowo i bardzo dokładnie zabezpieczone.
1: Ten skład, on się wykoleił, wagony nie są już w tym na torach, lokomotywa leży na boku. Pewnie usunięcie tego wszystkiego i zbadanie, no to rzeczywiście dzisiaj z pewnością te wszystkie czynności się nie zakończą.
2: Rozmawiałam z przedstawicielami linii kolejowych, więc to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, aby ten cały skład postawić, bo cały skład jest wykolejony. Część wagonów jest przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale cały skład jest poza torami. Najbardziej tak przechylony jest pierwszy wagon i lokomotywa, ale cały skład wymaga podniesienia, ale to już nie nasze czynności. Te czynności będą się mogły rozpocząć dopiero, kiedy my zakończymy tutaj czynności procesowe, czyli oględziny. To jest kluczowe. Kluczowe jest przesłuchanie świadków wszystkich tych osób, które zostały przewiezione do pobliskiej miejscowości. Musimy przesłuchać, bo oczywiście zeznania świadków, zabezpieczone nagrania, zabezpieczone ślady, dowody, no i przede wszystkim te oględziny, to jest nam teraz w tej chwili potrzebne, aby wyjaśnić, co tu się stało.
1: Część osób trafiła do szpitala, a co z tymi, którzy nie zostali poszkodowani, ale teraz też czekają na jakiś dalszy rozwój wypadków, na dostanie się w te miejsca, w które chcą się dostać?
2: Wszystkie osoby były przewiezione autokarami do miejscowości Skrzynno, tam były zaopiekowane, część z nich już na pewno wyjechało w kierunku domów, ale część osób jeszcze na miejscu jest. Z tymi osobami, tak jak powiedziałam, musimy ustalić tożsamość wszystkich i nie wykluczamy, że wszystkie te osoby będziemy musieli przesłuchać, więc to jest bardzo żmudna, bardzo czasochłonna czynność, ale jesteśmy do tego przygotowani, wzmocnione siły już pracują na miejscu, są już policjanci z Komendy Wojewódzkiej, jadą specjaliści z naszego laboratorium z tym skanerem, to oni będą przeprowadzać te skrupulatne oględziny.
1: To rozumiem, że noc dzisiaj pracy też pewnie przed wami. Czy te wszystkie działania tak szybko się nie zakończą?
2: Trudno mi powiedzieć, czy decyzja będzie, aby oględziny były kontynuowane po zapadnięciu zmroku, być może będą przerwane. To nie jest, w tej chwili nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Na pewno te czynności już się rozpoczynają. Pamiętajmy, że w tych pociągach są jeszcze bagaże podróżnych, więc to trzeba też zabezpieczyć. Musimy z tych pociągów te rzeczy wydostać, ale najpierw zapewne będzie trzeba wykonać te oględziny zewnętrzne. To już trwa w zasadzie, można powiedzieć.
1: To przypomnijmy, ile osób podróżowało tym składem?
2: W pociągu było około 100 osób. 8 zostało przewiezionych do szpitali, a pozostałe przewiezione do Skrzynna.
1: Pięknie pani dziękujemy. Tutaj zostajemy na miejscu i będziemy opowiadać, co się dalej będzie działo. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Reporterka Magdalena Greinert jest na miejscu tej katastrofy. Ja przypomnę, że zdjęcia z tego tragicznego wypadku mamy dla was na rmf24.pl.
3: Radio RMF24.

0: W Radiu RMF24 teraz doniesienia ze świata. Mam ważną informację agencyjną. W elektrowni wodnej w wiosce Piotta w kantonie Ticino na południu Szwajcarii doszło do eksplozji. Na miejsce skierowano wozy strażackie i karetki pogotowia oraz policję. Wiadomo, że dwie osoby zostały bardzo ciężko ranne. Według szwajcarskiego nadawcy RSI pod gruzami uwięzionych jest kilka osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Na skutek eksplozji zniszczona została część elektrowni. Na tę chwilę nie wiadomo, czy chodzi o stare zabudowania kompleksu hydroelektrowni, czy też o część będącą w budowie, która miała zostać oddana do użytku w przyszłym roku. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Zderzenie ciężarówki, auta osobowego i dostawczego na obwodnicy Krakowa. To jest fragment autostrady A4. Szczegóły już za chwilę w faktach. No, ja przypomnę, że naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+, w największych miastach w Polsce.
1: Tu Radio RMF 24.

0: 30 fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Jedna osoba nie żyje, 3 są ciężko ranne, 4 kolejne doznały lżejszych obrażeń. To najnowszy bilans wypadku kolejowego w Sokolnikach Słuchych na Mazowszu. Jak informujemy Was na bieżąco w faktach RMF FM, w pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Główny Szczecin uderzyła betoniarka. W Sokolnikach Słuchych jest nasz wóz satelitarny. Ponownie łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
2: Jestem,
1: Magdo,
2: dzień dobry.
1: Opisz proszę, co się tam w tej chwili dzieje.
2: Teren jest niedostępny dla osób postronnych, które tutaj przychodzą zobaczyć, co się stało. Służby pracują na miejscu, prokurator, policja, straż pożarna, pracownicy kolei. Oni zabezpieczają teren i sprawdzają, czy nie ma jeszcze osób, które mogły zostać poszkodowane, ale jeszcze nie zostały odnalezione. Jest ze mną starszy kapitan Marcin Kowalski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Panie kapitanie, na czym te Wasze działania tutaj polegają?
3: Więc w tej chwili mamy działania medyczne już dawno zakończone. O 13:13 działania medyczne nam się zakończyły. W tej chwili dokonujemy ponownego sprawdzenia terenu ze względu na obszar tutaj zniszczeń, na ciężar tego pociągu osobowego, samochód ciężarowy. Na tym weryfikujemy, czy na pewno nie mamy żadnych osób jeszcze tutaj poszkodowanych w okolicy tego pociągu osobowego i całej okolicy, gdzie powstało to zdarzenie.
2: Kiedy wszystko zostanie przeszukane dokładnie, wtedy dopiero będzie można wejść do środka i wyjąć bagaże osób, które tam zostały.
3: Tak, jeżeli zakończymy swoje działania, uznamy, że teren jest bezpieczny, wtedy KDR podejmie decyzję o wpuszczeniu służb przeznaczonych do tutaj teraz zabezpieczenia później tych czynności i prowadzenia swoich czynności dochodzeniowych.
2: Ja bardzo dziękuję panu kapitanowi. My tutaj zostajemy na miejscu, będziemy wam opowiadać w faktach, co się tutaj dzieje. Z miejsca tragedii Magdalena Greinert.
1: Zderzenie ciężarówki, auta osobowego i dostawczego na obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie autostrady A4. Między węzłami Łagiewniki i Wieliczka na jezdni w stronę Rzeszowa ruch odbywa się pasami prawym i awaryjnym. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle w Warszawie. Na stacji hydrologicznej Bulwary na Wiśle wynosi on 95 cm. Takiej sytuacji nie zanotowano od czasu gromadzenia danych, czyli od lat 50. ubiegłego wieku. Niski stan Wisły wynika z braku opadów. Dla południa Polski oraz krańców zachodnich i wschodnich obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W RMF FM najnowsze fakty już o 16:00. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzie i Tomasza Weryńskiego. Oczywiście wszystkie najważniejsze informacje również na bieżąco możecie sprawdzić na rmf24.pl. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 w środowe popołudnie mamy teraz dla Was zaproszenie. O 16 startuje nasz program Teren Wojskowy. Dziś będziemy nadawali z Kielc, gdzie, jak już Was informowaliśmy, trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i prowadzącym. Z nami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie z Kielc.
0: O czym dziś usłyszymy w programie?
1: No właśnie o tym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jest rzeczywiście ogromny event, ponieważ tutaj można zobaczyć wszystko to, co już jest w polskiej armii i wszystko to, co mogło być w polskiej armii i pomóc polskiej armii w obronieniu naszych granic. Także jest tutaj niewątpliwie bardzo dużo rzeczy, z tym, że ja skupię się głównie na tych rzeczach, na które będą wydawane nasze środki finansowe, czyli nasze pieniądze. Będziemy mówili m.in. o rakietach Piorun, o krabach, borsukach, czyli takich pojazdach, które najbardziej interesują naszych słuchaczy, a więc będzie ciekawie.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Z nami od 16 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i program Teren Wojskowy serdecznie polecamy, a w radiu RMF 24. Jak zawsze jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 15:40.
2: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, program popołudniowy. Jesteśmy z tymi, którzy w pracy i z tymi, którzy wracają do domu. Teraz u nas sport. 2 lata temu reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej sięgnęła po złoto Mistrzostw Europy. W roku ubiegłym turniej zakończyła na 4. miejscu. Teraz celem ponownie mistrzostwo. Biało-czerwone rozpoczynają dziś turniej Mistrzostw Europy we włoskim Viareggio. W pierwszym meczu czekają je na starcie z gospodyniami. I o tym spotkaniu i całym turnieju nasz reporter Wojciech Marczyk rozmawiał z Mateuszem Sroką, trenerem kadry beach soccera kobiet. Posłuchajmy.
1: Drużyny, które są na mistrzostwach, które będą na mistrzostwach Europy, są bardzo zbliżone. No, z Włoszkami już wygrywaliśmy, ale też przegrywaliśmy. Z Hiszpankami wygraliśmy, ale też przegrywaliśmy, więc mamy bardzo zbliżone poziomy. Oczywiście Hiszpanki mogą być na przykład na wyższym poziomie technicznym, z kolei my na wyższym motorycznym czy taktycznym, więc jakby te różnice są niewielkie w niektórych obszarach piłki nożnej, czy piłki nożnej na plaży, tak? Włoszkom będą sprzyjać ściany, bo będą grały też najprawdopodobniej przy pełnych trybunach, bo na wszystkich turniejach, gdzie grają gospodarze, to zawsze te trybuny są zapełnione, więc czeka nas bardzo ciekawy i fajny mecz. Ja takie mecze lubię i chciałbym w takich meczach wygrywać. Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy na Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
2: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideo, analizy i tak dalej, i tak dalej. W beach soccerze jest podobnie? Czy jednak jest tutaj gdzieś ta nutka brazylijskiej fantazji i to, z czym trochę się jednak wszystkim ten beach soccer kojarzy, że jest to pewna spontaniczność, pewne umiejętności techniczne?
1: Nie, no bazujemy, no jakby te zespoły, które są już na najwyższym poziomie, no to ta taktyka i tak jak Juan powiedział, tak, rozbudowane sztaby, no to one już tutaj są. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że beach soccer kojarzy się z plażą, z muzyką, z taką no, luźniejszą atmosferą. No i pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz zespoły męskie, czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii.
2: Polska nie jest krajem, który bezpośrednio się kojarzy z beach soccerem. Ani klimat, ani warunki. Plaże mamy piękne, no ale Bałtyk chłodny. Więc no, skąd wzięło się ten know-how, można powiedzieć, na zdobywanie tych medali w Europie?
1: W kobiecym beach soccerze myślę, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o grę z bramkarką, która jest takim ostatnim rozgrywającym. U mężczyzn jest to już od dłuższego czasu wykorzystywane. No jest to piąty zawodnik, który może cały czas być przy piłce. U kobiet do momentu, kiedy ta reprezentacja powstała, raczej tak zespoły nie grały, czyli nie wykorzystywały tej bramkarki. My mając taki profil zawodniczek, który predysponował do tego, no i rozwój tych zawodniczek w przeciągu roku spowodował, że jesteśmy drużyną, czy byliśmy drużyną te 2-3 lata temu, która najlepiej wykorzystywała grę z bramkarką. No i to na pewno dawało nam dużo.
0: Mateusz Sroka w rozmowie z Wojciechem Marczykiem. Bardzo dziękujemy. W Radiu RMF 24 wracam teraz do tematu numer 1 tego popołudnia. Trwa ustalanie przyczyn wypadku kolejowego na Mazowszu. Na miejscu jest nasza reporterka i za chwilę więcej o tym w Faktach RMF FM o 16.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę teren wojskowy, teraz fakty. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy.
2: Trwa ustalenie przyczyn wypadku kolejowego na Mazowszu.
1: Nasza reporterka rozmawiała ze świadkami tego zdarzenia. Posłuchajcie, co mówią.
2: Ustawy zdrowotne miały być ekspresowo.
1: Na razie wrażenie robi tylko opóźnienie, które przepisy zaliczają.
2: Sprawdzamy, gdzie utknęły.
1: Będą też psy do zadań specjalnych.
2: Najlepsze z całego świata rywalizują dziś w Tychach. Sygnalizatory na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie przed południem doszło do tragicznego wypadku, były sprawne, potwierdza prokuratura.
1: Kierowca betoniarki, która uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin, twierdzi, że oślepiło go słońce.
2: W katastrofie zginęła jedna osoba, to kobieta, która była w wagonie. Trzy kolejne osoby są ciężko ranne, cztery odniosły lżejsze obrażenia.
1: Ponownie dziś w faktach przenosimy się na miejsce zdarzenia. W Sokolnikach Suchych jest nasz wóz satelitarny i Magdalena Greinert.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Rozmawiałaś ze świadkami. Co usłyszałaś?
3: Ludzie mieszkający w tym miejscu mówią, że takiej tragedii nie pamiętają, chociaż niestety na przejeździe i na przejazdach tutaj okolicznych dosyć często, stosunkowo często dochodzi do tragicznych zdarzeń, ale to, o czym mówią tutaj mieszkańcy, to też fenomenalna akcja ratunkowa, bo mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości pomagali osobom poszkodowanym wydostać się z pociągu. Jak to wyglądało?
4: Z relacji moich znajomych, którzy byli na miejscu od razu po tym zdarzeniu, to pasażerowie wybijali szyby i ewakuowali się przez nie. Mieszkańcy, którzy przybyli na miejsce, pomagali wydostawać bagaże z pociągu i te bagaże ustawiali na skarpie, dzięki czemu pasażerowie, którzy byli w pociągu i nie mieli jak się wydostać, wyskakiwali przez okno i lądowali na te bagaże.
3: Wy doskonale znacie te miejsce, znacie ten przejazd. Czy to jest możliwe, żeby kierowca tej betoniarki nie widział tego składu Intercity?
5: Uważam, że nie jest to możliwe, ponieważ pociąg Intercity jechał od strony Radomia, a z tej strony jest bardzo dobrze widoczny przejazd. Gdyby jechał od strony Przysuchy, tam jest troszeczkę gorzej, co nie zmienia faktu, że jednak to betoniarka wjechała w pociąg, a nie na odwrót, więc moim zdaniem musiał zauważyć tę betoniarkę i nie mam pojęcia, co mogło doprowadzić do tego, że w nią wjechał.
3: To jest głos młodych mieszkańców Sokolnik Suchych. Bardzo wam dziękuję, a tutaj na miejsce jedzie skaner policyjny. Skład będzie dokładnie przeszukiwany po to, żeby upewnić się, że w pociągu na pewno nie ma jeszcze poszkodowanych osób. Z miejscowości Sokolniki Suche, Magdalena Greinert.
1: Pytamy o fakty. Miał być tryb pilny, a prace nad przepisami się przedłużają.
2: Mowa o ustawach zdrowotnych, które Ministerstwo Zdrowia ogłosiło po wybuchu afery w Szpitalu Południowym.
1: Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
2: Kacprze, kiedy wspomniane projekty trafią do parlamentu?
6: To potrwa kilka tygodni. Co ciekawe, dziś ustawami zdrowotnymi miał zajmować się Senat na specjalnym posiedzeniu ogłoszonym jeszcze w lipcu. Jednak ustawy nie wyszły jeszcze z rządu. Kiedy zatem parlament zajmie się ustawami zdrowotnymi?
7: To jest jakaś perspektywa. Jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
6: Wyjaśnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Koalicjanci czekają na jakiekolwiek informacje, co stało się z tak głośno zapowiadanymi ustawami.
8: Nie uczestniczę w pracach rządu, a też jako koalicjant nie jesteśmy o tym informowani. Jaki jest powód, że one do tej pory w Sejmie się nie znalazły? Nie wiem.
6: Mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: Incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
2: Na stoisku izraelskiej firmy zbrojeniowej rozlano cuchnącą ciecz, którą strażacy zidentyfikowali jako kwas masłowy. Trwa intensywne wietrzenie hali.
1: Mistrzostwa świata psów użytkowych trwają w Tychach.
2: Przyjechało na nie 35 reprezentacji z Europy, Ameryki oraz Azji.
1: Psy i ich przewodnicy biorą udział w konkurencjach związanych z tropieniem, posłuszeństwem i obroną.
9: Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa. Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
10: I co dalej się dzieje?
9: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł. Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela.
2: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał Marcin Buczek.
1: Rywalizacja potrwa tam do niedzieli.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Na początek ostrzeżenia od IMGW od 17 aż do jutrzejszego poranka na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny może grzmieć i mocno padać. Nocą na południu Małopolski będzie naprawdę wietrznie. Wieczorem pogodowo Polska wciąż będzie podzielona na pół. Na zachodzie i północy będzie pochmurno, a na południu i wschodzie pogodnie. Na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Mazurach, w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem spadnie deszcz. W Wałbrzychu temperatura wyniesie 12 stopni, w Zielonej Górze i Bydgoszczy 18, a w Katowicach i Warszawie 20.
12: Tu Radio RMF 24.
13: Skończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy Radia RMF 24, nadawany na żywo z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Korzystając z tego, wyjaśnimy, na co wydawane są Wasze pieniądze w polskim przemyśle. Będzie więc o piorunie oraz o krabach i borsukach. Wyjaśnimy również, dlaczego możemy być dumni z polskich radarów i co robić, by się samemu nie pozabijać. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18.00.

0: I wracamy na teren wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i witam was w tym nietypowym wyjazdowym terenie wojskowym. Specjalnie dla was przerzuciliśmy bowiem wóz transmisyjny z Krakowa do Kielc, by na żywo poinformować was, nasi słuchacze, co takiego można zobaczyć na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Ale wcześniej poinformuję was jako chyba pierwszy w Polsce o tym, co dzisiaj stało się na Ukrainie. Być może właśnie w tej chwili Ukraińcy wyeliminowali w walce 1,5-milionowego rosyjskiego żołnierza. 1,5 miliona Rosjan zostało zabitych lub rannych w tej bezsensownej, zaczętej przez Putina wojnie. Ostatnie 0,5 miliona swoich żołnierzy Rosja utraciła od czerwca 2025 roku. Obecnie większość tych 500 tysięcy osób to zabici, których śmierć została zresztą nagrana kamerami dronów. I nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy smucić. To tyle nowości z Ukrainy i wracamy na MSPO w Kielcach. A jest o czym naprawdę opowiadać. Każdy wojskowy czuje się tutaj jak dziecko w wielkim sklepie z zabawkami. Tym bardziej, że w tym roku zorganizowano największy w historii salon MSPO z największą liczbą wystawców. Duża część z was już teraz po pracy, jest teraz po pracy albo pod koniec pracy, więc obiecałem sobie, że nie będę was zanudzać cyframi, ilu było wystawców i z ilu państw. Chciałbym jednak się przyznać, że przez te dwa dni zrobiłem ponad 2000 zdjęć i to tylko poruszając się po stoiskach firm, które znałem albo które musiałem odwiedzić z obowiązku jako dziennikarz Defense24. Polowanie na nowości tradycyjnie zostawiam zawsze na czwartek, czyli na jutro, a to będzie jeszcze kolejna karta pamięci zdjęć. Słowem, raj dla piszącego dziennikarza, militarysty, który w ten sposób może zebrać materiał zdjęciowy do artykułów na cały kolejny rok. Dla dziennikarza radiowego, mającego w terenie wojskowym tylko 8 wejść po 2-3 minuty, to już wielki problem. Co bowiem wybrać z tysięcy naprawdę ciekawych rozwiązań, jakie zaprezentowano w Kielcach? Postanowiłem zacząć od piorunów, czyli naszych sławnych, przenośnych, przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Dlaczego właśnie pioruny? Ponieważ 2 tygodnie temu podpisano wielki kontrakt na dostawę kilku tysięcy tych zestawów rakietowych i to aż za 8 miliardów złotych. Ja jednak postanowiłem poczekać z tym tematem do Kielc, ponieważ wiedziałem, że znajdę tutaj kogoś, kto powie wam lepiej o tym, co kupiono zapłacone przez was podatki. I znalazłem takiego kogoś. Jednak do tej rozmowy z moim gościem o piorunach wrócimy po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF 24 z Kielc. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24 i do tego, co ostatnio kupiono za 8 miliardów złotych waszych podatków, a więc do piorunów. Jest z nami pan Marek Skowron, kierownik działu technologicznego polskiej spółki MESCO, który opowie nam trochę więcej o tych przenośnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, proszę mi powiedzieć, z czego tak generalnie składa się każdy zestaw MANPATS?
1: Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że zestaw MANPATS składa się z rakiety w wyrzutni, mechanizmu startowego, może mieć różne peryferia, na przykład celownik optyczny.
0: Czyli takie dodatki, które można doczepić.
1: Tak? Dokładnie tak. Zestaw MANPATS również posiada naziemny blok zasilania, czyli baterię, która zaopatruje rakietę w prąd przed startem oraz zbiornik z gazem chłodzącym dla lepszej pracy seekera.
0: No to takie pytanie generalne. Czy ten system jest trudny do użycia?
1: System jest bardzo prosty do użycia. My jako MESCO oczywiście oferujemy różnego rodzaju szkolenia dla żołnierzy, natomiast wiemy również, że podczas użycia bojowego na Ukrainie Ukraińcy byli w stanie przedstawić takie uproszczone użycie tego systemu na filmie, który trwał zaledwie 10 minut.
0: No to taką instrukcję obsługi. Co trzeba zrobić, żeby go użyć?
1: Najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że wystarczy zdjąć pokrywę przednią, następnie po zapięciu już mechanizmu startowego należy przekręcić korbę, która
0: Mechanizmu startowego do wyrzutni, tak?
1: Mechanizmu startowego do wyrzutni, dokładnie. Następnie należy przekręcić korbę, która właśnie rozpocznie podawanie gazu chłodzącego i pracę baterii. Operator namierza cel po sygnale, że rakieta widzi cel, wystarczy nacisnąć spust.
0: No właśnie, to ja powiem tak, zacznijmy teraz od palenia, bo MANPATS ma sposobnie równy, natomiast uważa się, że piorun jest jednym z najlepszych, a właściwie najlepszym systemem w swoim rodzaju na świecie. Proszę mi powiedzieć, co takiego spowodowało, że ten piorun rzeczywiście jest taki dobry?
1: Rzeczywiście piorun to najlepszy tego rodzaju zestaw rakietowy na świecie. Mamy wieloletnio sprawdzony maksymalny zasięg, czyli 6,5 tysiąca metrów, maksymalny pułap, czyli 4 tysiące metrów. Co go wyróżnia, to minimalny pułap skutecznego działania, czyli zaledwie 10 metrów, coś, czego amerykańskie zestawy nie są w stanie osiągnąć.
0: Czyli ten śmigłowiec, który leciał nad jeziorem, został zestrzelony przez?
1: Zdecydowanie przez PPZR Piorun. Możemy to w 100% potwierdzić. Co ciekawe, mamy też potwierdzone zestrzelenia przez stronę ukraińską dronów Orlan 10, czyli naprawdę niedużych dronów z dystansu przekraczającego 6 tysięcy metrów, co jest fantastycznym wynikiem dla tego rodzaju uzbrojenia.
0: No to jeszcze jedna cecha taka, która jest ważna, bo w filmach samoloty bardzo często strzelają flary, żeby zmylić te pociski. Natomiast piorun chyba z tego, co wiem, jest uodporniony na to.
1: Piorun jest zdecydowanie uodporniony na to. Nie mogę tutaj wchodzić zbyt głęboko w szczegóły techniczne, natomiast mogę powiedzieć, że każdego roku, każdorazowo w ramach testów zdawczo-odbiorczych tego wyrobu strzelamy również go do tarczy, przed którą wystrzeliwane są flary, i za każdym razem radzi sobie z tym zadaniem świetnie. Jeżeli jeszcze pan pytał, co jest takiego w nim fantastycznego, to między innymi to, że posiadamy laserowy czujnik zbliżeniowy. To znaczy, że nie musimy trafić bezpośrednio rakietą w cel. Możemy przelecieć obok celu do 3 metrów, a i tak głowica bojowa zagwarantuje zniszczenie celu.
0: Czyli głowica wychwytuje to, że leci koło tego obiekt i sama się odpali i odłamki porażą cel, tak?
1: Podczas lotu rakiety cały czas jest emitowane światło lasera. Jeżeli zostanie ono odbite przez cel, powróci do odbiornika i to zainicjuje całą sekwencję odpalenia głowicy bojowej.
0: Ja nie lubię audycji, w której się tylko chwali, ale to rzeczywiście możemy tylko chwalić, bo tak, w Gruzji gromy rozgromiły rosyjskie lotnictwo, spowodowały, że przestało latać. A co się stało na Ukrainie? Czy na Ukrainie te pioruny się dobrze sprawdziły?
1: Z informacji, które ja posiadam, możemy powiedzieć, że się bardzo dobrze sprawdziły. Wszyscy wiedzą, że lotnictwo na Ukrainie praktycznie nie funkcjonuje w tym klasycznym rozumieniu. Co jeszcze warto powiedzieć, sami Ukraińcy podnoszą taką kwestię, że używają piorunów do strącania najtrudniejszych celów dla MANPATS-a. Jeżeli mają relatywnie łatwy cel do strącania, wtedy używają innych MANPATS-ów. Natomiast jeżeli posiadają informację, że cel jest trudny, mały, na dużej odległości, wtedy niezawodnie stosują pioruna.
0: To w takim razie tak, po Gruzji, czyli po gromach były pioruny. A co będzie po piorunie po Ukrainie?
1: No nie jest to żadną tajemnicą. Pracujemy nad modernizacją pioruna, nad piorunem 2.
0: To w takim razie proszę powiedzieć mi, co będzie zmienione w tym piorunie 2.
1: Znaczy
0: ogólnie rzecz biorąc, bo wiem, że to tajemnica.
1: Oczywiście, ogólnie rzecz ujmując, chcemy sprawić, żeby seeker, czyli główka śledząca, była jeszcze bardziej dokładna. Dodamy tam trzeci kanał. Chcemy sprawić, żeby blok sterowania był w pełni elektromechaniczny, co pozwoli nam na zwiększenie jeszcze zasięgu tej rakiety. Pracujemy nad różnymi wariantami głowic bojowych i myślimy o zwiększeniu czułości laserowego czujnika zbliżeniowego.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Był z nami pan Marek Skowron ze spółki Mesko, który wyjaśnił nam, dlaczego warto wydać 8 miliardów złotych na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. A teraz przejdziemy do drugiego polskiego przeboju z Ukrainy, a więc do Kraba. Jednak o tym pancernym skorupiaku opowiemy sobie z moim gościem po chwili relaksu, przy dobrej muzyce i po faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.

0: 16.30, czas na fakty, RMF FM.
1: Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
3: Przed południem na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną betoniarka uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.
1: Zginęła kobieta, która jechała tym składem. Trzy osoby są w ciężkim stanie, cztery kolejne mają lżejsze obrażenia.
3: Kierowca ciężarówki twierdził, że nie widział czerwonego światła, bo oślepiło go słońce.
1: Zderzenie busa z motocyklem w pobliżu Bystrzejowic pierwszych na trasie S12 na Lubelszczyźnie.
3: To jest odcinek między węzłami Świdnik i Piaski Zachód. Jedna osoba została ranna.
1: Ruch w stronę Chełma puszczany jest pasem awaryjnym.
3: Około 300 anulowanych lotów, opóźnienia i pasażerowie nadal koczujący na lotniskach. Tak wyglądają efekty wczorajszej awarii systemu obsługi lotów w Wielkiej Brytanii.
1: Najbardziej ucierpiał największy port lotniczy Heathrow. Anulowano tam prawie 190 rejsów.
3: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
1: Kasia. Dzień dobry. Na początek o kontynuacji kultowej Gorączki.
4: Stephen Graham, znany m.in. z serialu Dojrzewanie, dołączył oficjalnie do obsady Hit 2. Ma zagrać młodszą wersję Nila, złodzieja granego w pierwszej części przez Roberta De Niro. Christian Bale będzie młodym detektywem, którym w filmie z 1995 roku był Al Pacino, a Leonardo DiCaprio jest łączony z rolą Chrisa, granego wcześniej przez Vala Kilmera. Czekamy na datę kinowej premiery. Interesowała go codzienność, ceremonie i wydarzenia historyczne. Rysunki, grafiki i prace malarskie Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych niemieckich artystów XIX wieku, można oglądać na nowej wystawie w warszawskim Muzeum Narodowym. Casey Affleck, laureat Oscara za rolę w dramacie Manchester by the Sea, przywiózł na festiwal w Wenecji film Company, złożony z opowieści snutych przez tajemniczych nieznajomych. Obsada i ekipa składała się głównie z przyjaciół i rodziny, co sprawiło, że było to jedno z moich ulubionych doświadczeń w życiu. Nie chodziło oczywiście tylko o to, że mogłem chodzić do pracy i widywać swoje dzieci każdego dnia, ale też o to, że mogłem zobaczyć, jak same radzą sobie w świecie, w takim profesjonalnym środowisku. Producentem tego filmu jest firma należąca do jego brata Bena Afflecka i do Matta Damona.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i razem z moim gościem, panem Grzegorzem Szydło, członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. opowiemy wam teraz, z czego składa się krab. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, to zacznijmy od generalnego pytania. Czym różni się armata od chałubicy i dlaczego krab to armatochałubica?
1: No tak, odwieczne pytanie. Czym różni się tak naprawdę czołg od chałubicy, tak? Armata w dużym uproszczeniu strzelana wprost, tak jak czołg. Chałubica strzela do celu niewidocznego, tak zwanym torem łukowym, czyli do celu oddalonego o 40 km. Armatochałubica krab łączy te dwie funkcje. Podstawowo jest strzelanie na odległość do 40 km standardową amunicją, a nawet więcej, ale także ma możliwość strzelania na wprost, tak jak czołg, do obrony własnego stanowiska strzeleckiego.
0: Na to wyjaśniliśmy i teraz zastanówmy się nad tym, bo budując ten system, ten krab, umiejętnie korzystaliście z zagranicznych technologii. Co weszło w skład kraba?
1: Musimy tutaj podkreślić jedną ważną rzecz. Korzystaliśmy z zagranicznych technologii. Oczywiście podwozie zostało zrealizowane z wykorzystaniem technologii koreańskiej, ale system wieżowy, gdybyśmy się cofnęli tak 20-30 lat wstecz, oczywiście powstał na bazie licencji z BAE Systems, angielskiego koncernu wojskowego, natomiast jest cały nie spolonizowany, przerobiony i my produkujemy teraz ten system u nas.
0: No właśnie, chciałbym was pochwalić, bo wy tutaj prezentujecie na MSP w Kielcach lufy.
1: Tak.
0: No i właśnie wiem, że jednym z największych waszych sukcesów, moim zdaniem, to jest technologia produkcji luf. Wyście tą technologię opanowali i robicie teraz swoje. Na czym to polega?
1: Znaczy przede wszystkim realizujemy obróbkę tych luf, bo nie jest problem w pozyskaniu materiału do luf, ale problem jest w jej obróbce. I co jest ważne, Polska posiada tę kompetencję. W Hucie Stalowa Wola mamy własną lufownię. Powiem tylko tyle, że jak zaczęła się wojna w Ukrainie, gdyby nie to, że mamy tą technologię, nie bylibyśmy w stanie produkować między innymi krabów.
0: No właśnie, bo tak naprawdę to te lufy są najbardziej takim newralgicznym punktem, bo przecież Ukraińcy strzelają w tym poza wszelkimi normami, z tego co wiem.
1: To prawda, nie mogę więcej powiedzieć o tak zwanych parametrach technicznych, ale to jest wielokrotność tak naprawdę tego, co jest zapisane w naszych instrukcjach. A to pokazuje jedno, jak dobrzy jesteśmy jakościowo w produkcji luf.
0: Czyli gdy my Polacy w armii wymieniamy lufy, to Ukraińcy nadal strzelają.
1: W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że tak. Powiem tylko tyle, że normy są przekroczone już po miesiącu, dwóch miesiącach.
0: To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co chcecie zmienić w krabach. Dlatego, że wiem, że obecnie realizujecie bardzo poważne zamówienie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i za każdym razem to, co schodzi, jest już lepsze. Co zmieniacie w krabach jeszcze?
1: Przede wszystkim wprowadzamy automat ładowania, zarówno pocisków, jak i ładunków. Dotychczas pewne operacje były wykonywane przez żołnierzy. Do obsługi kraba tak naprawdę potrzebne było 5 żołnierzy. W tym momencie będziemy potrzebować ich 4. Czyli zwiększamy tak naprawdę automatyzację, zmniejszając też ilość załogi.
0: Czy to wpłynie na szybkość strzelania?
1: Zdecydowanie tak, ale przede wszystkim to tak naprawdę wpływa też na zaplecze całe logistyczne. To jest mniejsza potrzeba na zapotrzebowanie na załogę tak naprawdę i większa automatyzacja, więc ten cały proces przygotowania do strzelania dzieje się dużo szybciej.
0: No właśnie, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo wszyscy myślą, że ten krab to jest taka gąsienica, to jest pojazd na gąsienicach z lufą, ale tak naprawdę wy nie produkujecie krabów, wy produkujecie dywizjonowe moduły ogniowe i takie dostarcza się do polskiej armii. Co to jest taki właśnie ten dywizjonowy moduł ogniowy?
1: Tak, to jest bardzo ważne. Dywizjonowy moduł ogniowy, powiem, że w jednym dywizjonie mieszczą się 24 kraby, ale ktoś tymi krabami musi zarządzać. I to są wozy dowodzenia, to są wozy wsparcia, jak wozy amunicyjne, które dowożą amunicję, wozy remontu uzbrojenia i elektroniki, które mają tak naprawdę pomóc załodze w wykonywanie pewnych napraw czynności logistycznych w polu, na polu walki.
0: Czyli wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że Huta Stalowa Wola to nie tylko metal, ale
1: Oczywiście. Także
0: bardzo ważna elektronika, tak?
1: Dokładnie tak. W dzisiejszych czasach elektronika zarządza wszystkim.
0: No i właśnie powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. W krabach, które rzeczywiście podobały się na Ukrainie, to jest ten system kierowania ogniem, Topaz, który jest na krabach. Czym on się tak charakteryzuje tak naprawdę?
1: Nie tylko na krabach, on jest w całym dywizjonie. To jest tak naprawdę centralny komputer, centralny system, w dużym uproszczeniu mówiąc, który zarządza wszystkimi krabami i pozostałymi wozami. Co on ma za zadanie? Tak naprawdę ułatwić dowódcy wypracowanie nastaw ogniowych, aby ten pocisk, który wyleci z tej lufy, no spadł tam, gdzie chcemy.
0: Czyli łatwo jest nakierować armatę na cel po prostu,
1: zdecydowanie tak?
0: Tak.
1: I to jest to, co dzisiaj nasi koledzy z Ukrainy korzystają z sukcesem.
0: I ostatnie pytanie, czy ten Topaz przechodzi metamorfozę też
1: zawsze. W dzisiejszych czasach tak naprawdę nie możemy stać w miejscu, cały czas wdrażamy nowe technologie, powiem tylko tyle, znajdują się też algorytmy sztucznej inteligencji, wdrażamy różne nowe pomysły i korzystamy, czerpiemy z doświadczeń z Ukrainy.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami pan Grzegorz Szydło, członek zarządu Huty Stalowa Wola, który wyjaśnił nam, że nasze kraby to jak wino, z wiekiem stają się coraz lepsze. A teraz przejdziemy do jednej z największych premier na tegorocznym MSPO i to dosłownie, czyli do ciężkiego BWP-a. Jednak o tym ochrzczonym w Kielcach pojeździe, chociaż jeszcze bez nazwy, opowiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.

Środowe popołudnie wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o ciężkim, bojowym wozie piechoty. Ta premiera wzbudziła naprawdę duże zainteresowanie w Kielcach, bo po raz pierwszy publicznie zaprezentowano demonstrator polskiego ciężkiego, bojowego wozu piechoty. Dlaczego uznałem to za takie ważne? Ponieważ jeżeli ten projekt będzie udany, to z naszych podatków będzie kupionych kilkaset sztuk tej nowości. I po to jest właśnie teren wojskowy, by wyjaśnić, na co pójdą te nasze ciężko zarobione pieniądze. A to, co uroczyście zaprezentowane w Kielcach, to taki pogrubiony borsuk. Przypominam, borsuk to nowy bojowy wóz piechoty, który już jest wprowadzany do polskich sił zbrojnych. Natomiast nowy pojazd będzie jednak od niego cięższy i to aż o 12 ton, czyli będzie ważył około 40 ton. Dla porównania, południowo-koreański czołg K2 Czarna Pantera kupiony przez Polskę to waży 55 ton, tylko o 15 ton więcej. Mocniejszy będzie też silnik. Z 720 koni mechanicznych skoszono na 1000 koni mechanicznych. I znowu wyjaśniam, tak dla przypomnienia, że te 300 koni mechanicznych różnicy to 10 razy więcej niż miał Fiat 126P w najmocniejszej wersji, oczywiście BIS. Ciężki BW będzie też zabierał nie tak jak borsuk tylko 6 żołnierzy desantu, ale nawet 8, w zależności oczywiście od wariantu. Podsumowując, polska grupa zbrojeniowa chce zbudować w 2027 roku dwa prototypy tego pojazdu, a dwa lata później chce uruchomić seryjną produkcję. Po co to jest zrobione? By jeszcze bardziej zwiększyć przeżywalność załogi i desantu. Nie ujawniono jednak na razie, do jakiego poziomu nastąpiło to zwiększenie, biorąc pod uwagę natowskie normy. Dodajmy, że większe będzie również uzbrojenie nowego pojazdu. Przypominam, borsuk ma armatę kalibru 30 mm w zdalnie sterowanym systemie wieżowym, czyli takiej wieży bez obsługi w środku sterowanej w pulpicie z kabiny. Oczywiście na zdjęciach zauważycie, że demonstrator ciężkiego BWP jest również prezentowany z tą wieżą, ale docelowo ma otrzymać armatę kalibru 40 lub nawet 105 mm, działając wtedy jako tak zwany wóz wsparcia ogniowego. Co ważne, cały pojazd został opracowany, i to podkreślam, przez polski zespół inżynierów, chociaż wykorzystuje doświadczenia uzyskane podczas rozwoju borsuka. Według PGZ udział komponentów pochodzących spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma być mniejszy niż 35%. A po co to mówię? Bo gdyby powstał nowy sejf, to będzie można z niego sfinansować ten program. A to dobre finansowanie będzie potrzebne, bo już na obecnym etapie zakłada się budowę kilkuset takich pojazdów dla polskiej armii w różnych konfiguracjach. A znając naszych pancernych generałów, może to nie być ich ostatnie słowa, a przecież w planach jest również kupno ponad 1300 borsuków. Jednak o dosłownie prawdziwym festiwalu tych borsuków na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach opowiem dopiero po faktach. RMF FM o 17:00, na które serdecznie zapraszam, oczywiście po chwili relaksu przy dobrej muzyce. Bądźcie blisko.

0: 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Violet, let me see you dance, babe.

0: Słuchacie Radia RMF 24, jest już 17. Na Fakty RMF FM zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Breński.
1: Na początek nowe informacje po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Rośnie liczba poszkodowanych w tym tragicznym wypadku.
1: Potem w Faktach informacje z trasy S7 w pobliżu Warszawy.
2: Donald Trump chce zmobilizować wyborców republikanów.
1: Prezydent rusza w trasę przed wyborami do Kongresu.
2: W kalendarzu pierwsza połowa września.
1: To idealny czas dla żeglarzy.
2: Naprawdę. Kierowca ciężarówki w ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej terapii.
1: W szpitalu są też 3 osoby, 4 w lżejszym stanie.
2: Jak mówiliśmy, nie żyje pasażerka pierwszego wagonu.
1: W Sokolnikach Suchych cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Greinert.
3: Witamy,
1: Magdo. To nie jest ostateczny bilans poszkodowanych.
3: Do szpitala teraz zgłaszają się pasażerowie, którzy w pierwszej chwili w szoku nie zdawali sobie sprawy z obrażeń. Służby przeszukały pociąg. Na szczęście nie odnaleźli kolejnych osób. Na miejscu pracuje prokurator, policja, straż pożarna i pracownicy kolei. Będą zabezpieczać dane z rejestratorów pociągu. Już zabezpieczyli dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przed chwilą na miejsce dotarł policyjny skaner.
4: Po zabezpieczeniu tych wszystkich dowodów, zakończeniu czynności, prokurator zdecyduje o wszczęciu śledztwa. To śledztwo prowadzone będzie w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.
3: Powiedziała mi przed chwilą prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Prokurator, który nadzoruje te czynności, zawodowo zajmuje się katastrofami w ruchu lądowym i powietrznym. Zostanie też powołany biegły z zakresu kolejnictwa. Z Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
2: Zderzenie autobusu z dwoma busami na trasie S7 między węzłami Salomea i Opacz w Warszawie.
1: Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasami lewym i środkowym.
2: Prezydent Donald Trump ma dziś wieczorem czasu lokalnego w Dallas, Teksasie rozpocząć kampanię republikanów w wyborach do Kongresu.
1: W listopadzie Amerykanie zdecydują, jak bardzo zmieni się skład polityków na Kapitolu.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest już w Dallas.
1: Pawle, dlaczego Trump zdecydował się na takie bezprecedensowe działania?
5: Nigdy wcześniej nie organizowano konwencji przed wyborami środka kadencji. Takie wydarzenia były przed wyborami prezydenckimi. Ale Donald Trump wie, że bez pełnej mobilizacji może być trudno bronić większość na Kapitolu. Impreza kosztuje 40 milionów dolarów. Dziś już wiemy, że w hali ma być 30 tysięcy osób. To zwolennicy Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent wykonał wspaniałą pracę w ciągu ostatnich 2 lat. Realizował politykę America First. W moim stanie żyje się dużo lepiej, powiedział delegat z Luizjany, który nie może doczekać się dzisiejszego wystąpienia Donalda Trumpa. Pojawiają się też tu grupy przeciwników przywódcy USA. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
2: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów.
1: Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat.
2: Właśnie o kolonoskopii mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM.
1: Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
6: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
7: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
6: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
2: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Polecamy wam portal rmf24.pl.
2: Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię.
8: Fakty spod żagli w RMF FM.
2: Mimo, że w kalendarzu już 9 września, to pogoda wciąż wakacyjna.
1: Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
9: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to, co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
2: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
1: Tyle żeglarze, a za pół godziny w Faktach RMF FM zajmiemy się siatkarzami.
2: Mają apetyt na złoto Mistrzostw Europy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jutro rano nad prawie całą Polską zdecydowanie przeważać będą chmury. Więcej słońca zobaczycie jedynie w Lubuskiem, a miejscami także w Kujawsko-Pomorskiem, na pograniczu Pomorza i Warmii oraz w okolicach Opola. W Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Mazowszu, Podlasiu i Mazurach może padać deszcz. Na północy oraz w okolicach Lublina i Wrocławia będzie dosyć wietrznie. W Szczecinie termometry pokażą zaledwie 11 kreskę, w Trójmieście, Krakowie i Olsztynie 13. Cieplej na południowym wschodzie, w Lublinie i Rzeszowie temperatura wyniesie 16 stopni.
11: Radio RMF 24.
0: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym wyjaśnimy teraz, ile rodzajów borsuków można zobaczyć w Kielcach i wcale nie chodzi o bojowe ssaki czarno-białe na pyszczku.

0: by uczynić ten świat bardziej przejrzysty. Wracamy na teren wojskowy radia RMF24. Jestem komando porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę z wami do godziny 18. Jak już wspominałem przed faktami, tegoroczne targi MSPO w Kielcach stały się prawdziwym festiwalem borsuków, które były prezentowane w kilku wersjach. Jest to o tyle ciekawe, że polskie wojsko jak na razie zamówiło ponad 250 sztuk tych pojazdów wyłącznie w jednym wariancie, tak zwanym bojowym z armatą 30 mm. W sumie jednak borsuków może być nawet 1300, ponad, z czego ponad 300 to będą pojazdy specjalistyczne na bazie tej samej platformy gąsienicowej, ale z inną nadbudową. Jak na razie mówi się aż o 10 wariantach niebojowego borsuka. Oczywiście w Kielcach zainteresowanie wzbudził borsuk z wielką lufą, czyli automatyczny moździerz samobieżny 120 mm, znany również jako RAG-G. I tu trzeba wyjaśnić, że producent nie poszedł na łatwiznę. Nie użył więc wieży z moździerza RAG, który jest już wykorzystywany w Wojsku Polskim i na Ukrainie i który zbudowano na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Zastosowano natomiast nowy system wieżowy, który o wiele łatwiej można instalować na różnych nośnikach niż to, co użyto na rakach. Jest to o tyle sukces, że nowa wieża ma dłuższą lufę. Nie 3 metry jak u raków, ale 4 metry. Co to zrobiło? Ano generalnie zwiększyło zasięg z 10 do 13 km, ale zmieniono też automat ładowania, co zwiększyło szybkość strzelność z dotychczasowych 6-8 wystrzałów na minutę do 10-12 wystrzałów na minutę. Po co? Zachowano m.in. funkcję MRSI, a jest to możliwość wystrzeliwania kilku pocisków po kolei w taki sposób, aby wszystkie spadły na cel dokładnie w tym samym momencie. Jak to jest możliwe? Po prostu przy każdym strzale dobiera się pochylenie lufy i ładunek gniotający. Ostatni pocisk leci więc najkrótszą drogą i w ten sposób dogania ten pocisk, który został wystrzelony jako pierwszy. Dzięki takim trybowi strzelania na cel spada w jednym momencie prawdziwa lawina ognia. Ale borsuków ma być jeszcze więcej odsłon. Będzie więc dostępny wóz dowodzenia, wóz ewakuacji. No nie będę tego wymieniał, bo rzeczywiście tego jest bardzo dużo. Ale te wozy to nie koniec festiwali borsuków na targach MSPO. Jednak o kolejnych pojazdach wojskowych do obejrzenia w Kielcach i o dronach porozmawiamy po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, w którym opowiem teraz o dwóch kolejnych odsłonach borsuków w tak zwanych wersjach eksportowych. Namnożyło się ich trochę. Pierwszy z nich był prezentowany po raz pierwszy na targach Eurosatory w Paryżu w czerwcu tego roku. Od borsuka dostarczanego dla polskiej armii różni się wieżą. Zamiast naszej polskiej zastosowano słowacką. Jest ona troszeczkę gorsza w osiągach, ale za to tańsza i nie ma ograniczeń eksportowych. HSW chce w ten sposób, czyli huta stalowa wola, zachęcić do kupowania jednego w Europie Zachodniej pływającego bojowego wozu piechoty, bo reszta takich wozów po prostu nie pływa. Oczywiście poza rosyjskimi na wschodzie. Myślicie, że to koniec parady borsuków? Wcale nie. W Kielcach można zobaczyć bowiem jeszcze pojazd tak zwaną lekką 30, czyli z kolejną wieżą, odmienną od tej, jaką już zamówiono dla polskiego wojska. Przy czym jest ona również bezzałogowa, ze skromniejszym wyposażeniem i zestawem uzbrojenia od standardowej wieży bojowych borsuków. Ale jest za to wieża tańsza i lżejsza. I to pomimo, że jego efektorem jest również armata kalibru 30 mm. Wieża ta dzięki tej wadze może być zastosowana więc na lekkich pojazdach, na przykład na czterokołowym waranie. No to tyle o pojazdach, a teraz przejdziemy do dronów i tu będzie zaskoczenie, bo nie będę mówił o konkretnych systemach bezzałogowych, by nikogo nie wyróżniać, jednak chciałbym wam przekazać jedną uwagę. Jeżeli po targach w Kielcach zapytacie mnie, dlaczego nie wprowadza się na masową skalę dronów do polskiej armii, to odpowiem tylko, że to nie z winy polskiego przemysłu, bo rozwiązań jest ogrom. W zeszłym tygodniu mówiłem o dronach lądowych i w Kielcach była prawdziwa rewia tego rodzaju rozwiązań. Były na przykład roboty do minowania i to wcale nie takie skomplikowane, które wyrzucają w powietrze specjalne miny, jak w polskim Baobabie, ale proste rozwiązania, które po prostu za pomocą zwykłej pochylni kładą na ziemi standardowe miny przeciwczołgowe. W tym małe pojazdy, nawet dla jednej miny i większe dla kilkunastu. Oczywiście są też roboty naziemne, uzbrojone, ewakuacyjne i logistyczne, w tym prawdziwe sześciokołowe mini ciężarówki przewożące nawet tonę ładunku. Brać, wybierać. O dronach powietrznych to nawet szkoda mówić. One były wszędzie, nawet w szatni. Tym, co mnie zaskoczyło, to duża ilość dronów przechwytujących, proponowanych przez polski przemysł, czyli takich bezzałogowców, które są w stanie atakować inne drony przeciwnika. Dlaczego więc do polskich baterii antydronowych SAN wybrano interceptory amerykańskie? Naprawdę trudno mi odpowiedzieć. I teraz najciekawsze. Te baterie SAN, o których mówiłem już nie raz, nie zostały pokazane. Antydronowe. To dziwne, ponieważ dostawy wszystkich 18 zamówionych baterii SAN mają się zakończyć w pierwszej połowie 2028 roku, a ich w Kielcach nie było. A już w tym roku mają być przekazane przecież 3 pierwsze baterie. Jak na razie zaprezentowano kilka elementów tych baterii, jednak bez systemu dowodzenia, który to wszystko połączy i bez czegoś, co by pokazało, że mamy do czynienia z systemem antydronowym, a nie z łapanki wybranymi elementami, które teraz próbuje się w jakiś sposób na siłę zintegrować. A konkurencja nie śpi, bo i pokazała to w Kielcach, pokazała o wiele bardziej dojrzałe, już sprawdzone rozwiązanie niż baterie SAN. Pożyjemy, zobaczymy. A wy w terenie wojskowym na pewno o tym ode mnie usłyszycie. To tyle o dronach. I teraz porozmawiamy o polskiej radiolokacji. Jednak o tym, czym można wykrywać rosyjskie drony i rakiety oraz co się robi, byśmy nie strzelali do własnych samolotów, porozmawiamy po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: RMF24, pora na fakty, RMF FM.
1: Nawet do soboty mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej między Wolanowem a Przesuchą na Mazowszu.
2: Jak informujemy Was w faktach, tuż przed południem w Sokolnikach Suchych na tej trasie betoniarka uderzyła w pociąg relacji Lublin-Szczecin.
1: Zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych.
3: Wystarczy popatrzeć na rozległość uszkodzeń torów i linii elektrycznej, więc nie można się spodziewać, żeby na tym odcinku w krótkim czasie został przywrócony ruch kolejowy.
2: Wyjaśniał prokurator Robert Czerwiński.
1: W Sokolnikach Suchych jest wóz satelitarny RMF FM i dziennikarka Magdalena Greinert. Połączymy się z nią w kolejnych faktach.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie krajowej nr 19 na Podkarpaciu.
1: W miejscowości Niebylec między Rzeszowem a Domaradzem zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką.
2: Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy.
1: Po siatkarkach czas na siatkarzy. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy.
2: Turniej odbywa się w 4 krajach, a nasza reprezentacja mecze rozegra w stolicy Bułgarii, Sofii.
1: Na początek zmierzy się z Portugalią.
2: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasi już trenowali na miejscu?
4: Biało-czerwoni dziś po raz pierwszy trenowali w hali, gdzie będą rozgrywali swoje mecze w Sofii. A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
5: Czujemy się głodni zwycięstwa. Absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku w Lidze Narodów. Pragniemy również złota Mistrzostw Europy.
4: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
2: Za pół godziny popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Piotra Salaka będzie Robert Gontarz, rzecznik prasowy i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Padną m.in. pytania o to, jak bardzo afera zonda krypto szkodzi prawicy.
6: Ekonomia w faktach RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
7: Dzień dobry. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie i to oznacza, że oprocentowanie naszych kredytów i naszych lokat pozostanie takie, jakie było. Warto zauważyć, że Rada utrzymała stopy pomimo rozpędzającej się inflacji, a ta inflacja rośnie, ponieważ ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe, a benzyna jest po 8 zł i to niestety stało się normalnością. Najwyraźniej jednak Rada uznała, że podniesienie stóp nic by tutaj nie dało, bo nie obniżyłoby cen paliw, czyli nie spowolniłoby inflacji. Jutro po południu więcej o tym będzie mówił prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, podczas swojego comiesięcznego wystąpienia. Ta dzisiejsza decyzja nie była zaskoczeniem, a to powoduje, że polski złoty trzyma się stabilnie. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. Niestety o takim spokoju nie można mówić na rynku ropy naftowej, bo ta ropa w ciągu raptem 10 dni podrożała z 80 do 96 dolarów za baryłkę. To jest naprawdę potężny wzrost i to niestety oznacza, że paliwa na stacjach tu u nas w Polsce będą coraz droższe, a już teraz przecież są koszmarnie wysokie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i opowiem wam teraz o polskich radarach na MSPO w Kielcach. Na początku muszę coś wyjaśnić. Wybór tego, a o czym chcę teraz powiedzieć, to trochę prywata. Radary to bowiem jedna z moich specjalności, ponieważ tytuł magistra inżyniera otrzymałem na Wojskowej Akademii Technicznej właśnie na Wydziale Radiolokacji. Dodatkowo, służąc w wojsku praktycznie bez przerwy, współpracowałem z polskim przemysłem, a przede wszystkim ze spółką Pitt Radar, polską. A więc wiem, że to są naprawdę świetni fachowcy i dowożą dodatkowo rozwiązania na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Zacznijmy więc od polskich radarów, które są wystawione dosłownie 20 metrów od naszego wozu satelitarnego. Widzę je zresztą z okna. Na początku trochę fizyki. Przypomnę, że radar to urządzenie, które generalnie wysyła impuls elektromagnetyczny w kierunku celu. Radar, odbierając to, co się od niego odbije, od tego celu, określa drogę, jaką przybył ten impuls, a więc odległość do wykrytego obiektu. Trudne? Trudne. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Ponieważ fala elektromagnetyczna porusza się w przestrzeni ze stałą i znaną prędkością światła. I trochę fizyki. Mamy czas, mamy prędkość, więc mamy również przebytą drogę. Dużo z was na pewno kojarzy radar z taką charakterystyczną paraboliczną anteną, która dodatkowo się obraca. Widzieliście ją chociażby na filmach lub na niektórych lotniskach. Ale takie anteny w radarach bojowych to już raczej przeszłość. Dlaczego? Opowiem na przykładzie latarki. Kiedyś, kiedy każda latarka miała żarówkę i baterię. Kiedy chcieliście dalej świecić, to trzeba było wziąć większą żarówkę, oczywiście droższą i większą baterię. Ale jeżeli zepsuła się żarówka, to cała latarka nie działała. Wymyślono więc latarki LED-owe, mające wiele źródeł światła, które po zsumowaniu mogą dawać bardzo dużą światłość. To samo zrobiono w radarach. Zamiast jednego wielkiego nadajnika i odbiornika zastosowano wiele mniejszych modułów nadawczo-odbiorczych, które rozmieszczono na płaskiej ścianie. Jeżeli więc jeden moduł się uszkodzi, to nic nie szkodzi, ponieważ reszta pracuje. I taki właśnie polski radar zaprezentowano na MSPO w Kielcach. Nazwano go Sajna. I już w ubiegłym roku otrzymał on nagrodę Defender, bo jest czym się naprawdę chwalić. Sajna to bowiem pierwszy polski radar z aktywną anteną. Składa się ona z wielu takich samych półprzewodnikowych modułów nadawczo-odbiorczych, którymi można sterować elektronicznie. Co ciekawe, ta obrotowa ścianowa antena jest na maszcie, podnoszona na wysokość 20 metrów. W ten sposób zwiększa się zasięg wykrywania celów nisko lecących, w tym rakiet manewrujących i dronów kamikaze. Patrz, nasza granica. Ułatwia to też ukrycie radaru, który sam stojąc między drzewami może ponad konary wynieść tylko samą antenę. Dla mnie bomba. Myślicie, że to koniec moich faworytów radiolokacyjnych na MSPO w Kielcach? Wcale nie. Pitt Radar pokazuje bowiem tutaj również system identyfikacji swój obcy. A więc coś takiego, co zabezpiecza nasze statki powietrzne i okręty przed ogniem bratobójczym. Pamiętacie zapewne przypadek jeszcze z tego roku, gdy jeden kuwejcki myśliwiec F-18 zestrzelił jednocześnie trzy amerykańskie myśliwce F-15. Dlaczego doszło do takiego wypadku pomiędzy sojusznikami? Wyjaśnienie jest proste. Nie zadziałał tam odpowiednio system identyfikacji radiolokacyjnej swój obcy. A w naszym wojsku działa. I co ważne, jest on produkowany w Polsce też przez spółkę Pitt Radar. Jednak co dokładnie w tej spółce zrobiono, by nie strzelać do własnych samolotów i śmigłowców? Odpowiem po krótkiej przerwie, spędzonej przy porcji nowej, dobrej muzyki. Bądźcie blisko.
1: Radio RMF24.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24 Wyjazdowy w Kielcach, w którym wyjaśnię, jak strzelać w powietrze, by strącać tylko wroga. W odróżnieniu na niebie samolotów własnych od wrogich pomaga system swój obcy, po angielsku IFF. Jego pierwsza wersja została opracowana już w czasie II wojny światowej. Brytyjczycy wysyłali więc oddzielnym urządzeniem, tak zwanym interrogatorem, sygnał zapytania do samolotu, kto ty jesteś, a urządzenie odpowiadające na samolocie, tak zwany transporter, automatycznie wysyłał sygnał, jestem swój. Jeżeli samolot nie odpowiedział, że nie był swój, to nie był swój i prosto trzeba było do niego strzelać. Proste. By jednak odpowiadały tylko nasze samoloty, a nie obce, próbujące nas oszukać, to sygnały zapytania i odpowiedzi się koduje. Tłumacząc, po co się to robi, ja zawsze podaję przykład ulicy w Nowym Jorku, na której wołając po polsku wiemy, że odpowiedzą tylko ci, co ten język polski znają. Ten system identyfikacji po II wojnie światowej był oczywiście cały czas rozwijany ze szczególnym zwróceniem uwagi na coraz bezpieczniejsze kodowanie, by rosyjski samolot nie podszył się pod natowski. I teraz najważniejsze. Po rozsypaniu się Układu Warszawskiego i wyjściu wojsk rosyjskich z Polski, za co szczególne podziękowania należą się prezydentowi Lechowi Wałęsie, zostaliśmy bez systemu IFF. Wtedy polskie wojsko rozpoczęło program SUPRAŚ, czyli wprowadzenie własnego systemu identyfikacji radiolokacyjnej. O rozmachu całego planu może świadczyć fakt, że wymiana urządzeń systemu IFF w Polsce musiała zostać przeprowadzona zasadniczo na wszystkich statkach powietrznych, okrętach, naziemnych stacjach radiolokacyjnych oraz różnego rodzaju środkach ogniowych, przede wszystkim rakietowych. Spośród krajów byłego bloku wschodniego Polska przyjęła najbardziej ambitne założenia dla programu wymiany, bo myśmy postanowili wyprodukować potrzebne do tego urządzenia sami. I polski przemysł to zrobił. I to nie tylko produkując urządzenia licencyjne, ale później na bazie wiedzy uzyskanej od Francuzów zaczęliśmy projektować własne systemy. I właśnie jedno z nich zwróciło moją szczególną uwagę na targach MSPO w Kielcach. Interrogator krótkiego zasięgu IKZM. Dlaczego właśnie to urządzenie? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest produkowane w Polsce. Po drugie, z powodu sentymentu i trochę z dumy. Za opracowanie pierwszej wersji IKZ-u to ja bowiem odpowiadałem osobiście, służąc jeszcze w marynarce wojennej. Nikt nie miał więc wtedy ochoty się tym zająć, więc ja przejąłem to zadanie i doprowadziłem do końca, przez co Pete Radwar mógł rozpocząć produkcję seryjną. Tę historię dedykuję tym, którzy narzekają, że czegoś nie ma w naszym wojsku. Jak nie ma, to opracujcie, przekonując do tego przełożonych i znajdując na to środki finansowe. Ja to zrobiłem i to dwa razy. Po co jest potrzebny interrogator krótkiego zasięgu? To proste. Żeby nie używać urządzeń zapytujących o zasięgu kilkudziesięciu lub kilkuset kilometrów dla systemów działających znacznie bliżej. Na przykład dla rakiet przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu, takich, o których dzisiaj mówiliśmy, na przykład piorunów. Pete Radwar proponuje więc urządzenie kompaktowe o wadze mniejszej niż 2 kg, które można zintegrować nawet z przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi, czyli z piorunem. Naciskając spust w tych zestawach wysyła się sygnał zapytania. I jak pojawi się właściwy sygnał odpowiedzi swój, to rakieta nie zejdzie z wyrzutni i jest bezpieczniej. Łezka się wokół kręci, bo ja bym to uczynił. Oczywiście nie sam, bo z polskim przemysłem. I tak oto w ten melancholijno-wspomnieniowy sposób kończę dzisiejszy teren wojskowy Radia RMF24 i od razu zapraszam na spotkanie w przyszłą środę, na 16, na którym opowiem, jak się was wprowadza w błąd, między innymi chwaląc się przechwytywaniem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. A więc do usłyszenia.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
2: Przenie RMF24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: i to by było na tyle w kieleckim terenie wojskowym Radia RMF24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Dipans24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Ciężki sprzęt na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Dźwigi mają podnieść przewróconą lokomotywę i wagon.
1: Delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma oglądać miejsca w Polsce, w których mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia.
2: To sygnały ze strony Ministerstwa Obrony.
1: Już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem będzie Robert Gonter z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
1: Kolejarze zamierzają jeszcze tej nocy za pomocą dźwigów usunąć przewróconą lokomotywę i częściowo zniszczony pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.
2: Do katastrofy doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Pozostałe 5 wagonów zostanie odholowanych. Dopiero jutro będzie można przystąpić do naprawy torowiska. Jak informowaliśmy Was w faktach, w pociąg uderzyła betoniarka.
2: W wypadku zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych.
1: Ponownie dziś przenosimy się na miejsce tragedii i łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, w którym jest nasza reporterka Magdalena Greiner.
4: Witam,
2: Magdo. Magdo, na miejscu zdarzenia działa już policyjny skaner.
4: Tak, to niewielka niebieska skrzyneczka na statywie, która sukcesywnie milimetr po milimetrze skanuje cały skład i teren wokół. Urządzenie będzie pracować przez kilkanaście godzin, również nocą, tłumaczy podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
5: Specjalnie tutaj do wykonania tych oględzin przyjechali policjanci z laboratorium kryminalistycznego z Radomia. To oni będą je wykonywać. Takie urządzenie wykorzystywane jest właśnie przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach, z jakim mamy do czynienia dzisiaj.
4: Bagaże podróżnych zostały zabezpieczone i są w tutejszej komendzie. Informacje o tym, kiedy i jak będzie można je odebrać, znajdzie się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam powinni zaglądać pasażerowie. Z Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
1: Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, zapowiada wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Do piątku delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsca w naszym kraju, gdzie mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Didano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim, o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
1: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
6: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: A przedstawi go autor wywiadu Piotr Salak.
1: Witamy i słuchamy.
7: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Robert Gontarz, Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Michał Moskal, znany panu?
8: Kojarzę, tak, oczywiście.
7: No oczywiście, zdziwiłbym się, gdyby pan nie kojarzył. To poseł Prawa i Sprawiedliwości ironicznie się uśmiechał, gdy Donald Tusk z mównicy sejmowej przytaczał zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. A pan był przerażony, czy też się pan ironicznie uśmiechał?
8: Znaczy, panie redaktorze, Donald Tusk ma pewną jednak historię powoływania się na ludzi, którzy raczej nie są autorytetami. No najpierw na Jacka Murańskiego, teraz na Krala. No, to nie
7: powiedział tego, ale przyzna pan, że nie powiedział wprost. Natomiast bardziej pana pytam o pańską reakcję, a nie na to, na kogo się powoływał Donald Tusk.
8: Nie no, panie redaktorze, to jest afera, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlatego my jako Stowarzyszenie Rozwój Plus zaproponowaliśmy powołanie komisji śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia Razem.
7: Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
8: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją, żeby wprowadzić właśnie komisję śledczą.
7: Ale myślę, że chciałem zapytać, panie pośle, o to, czy Zbigniew Ziobro jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
8: No myślę, panie redaktorze, że w tym momencie nie jest wzmocnieniem, ale to jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ja państwu pytam o pańskie zdania. Uważa pan, że powinien być wiceprezesem takiej partii?
8: A to już, to zależy, jaki kierunek chce wybrać Prawo i Sprawiedliwość. No wybierają, jakie wybierają, więc jest cały czas wiceprezesem, a pan premier Mateusz Morawiecki z kolei został wyrzucony.
7: No dobrze, ale to pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro jako wiceprezes PiSu to jest dobra osoba, właściwa osoba na właściwym miejscu?
8: No nie wydaje mi się, żeby w tym momencie w jakiś sposób wzmacniał tę partię.
7: A wzmacniał rząd Mateusza Morawieckiego?
8: Raczej nie.
7: No to dlaczego był w tym rządzie?
8: Panie redaktorze, bo mamy system parlamentarno-gabinetowy, gdzie także o większości decyduje liczba posłów.
7: Ale premier decyduje o swoich ministrach, zgadza się czy nie?
8: Tak, panie redaktorze, ale jednocześnie większość w polskim parlamencie mogłaby zdecydować o losie premiera, więc jeśli można było zrobić 75% dobrych rzeczy, a na 25% trzeba było się zgodzić, no to takie decyzje były też podejmowane.
7: Czyli Mateusz Morawiecki nie był panem swojego gabinetu, chce mi pan powiedzieć,
8: panie
7: tak?
8: redaktorze, no myślę, że zawsze znaleźlibyśmy osobę, która ma jakiś wpływ na podejmowane przez nas decyzje. W tej sytuacji politycznej trzeba zawsze ważyć dobra, bo rzadko w życiu mamy tak, że podejmujemy w 100% dobre albo w 100% złe decyzje. Bardzo często są to decyzje w 87% dobre, a w 13%
7: złe. Filozoficzna bardzo,
8: więc,
7: uwaga, ja pytam bardziej tutaj, pana o politykę.
8: No więc tutaj, panie redaktorze, myślę, że w tych przynajmniej 87%, o ile nie dużo więcej, rządy Zjednoczonej Prawicy, rządy pana premiera Mateusza Morawieckiego były bardzo dobre, a tam, gdzie coś nie wychodziło, no to dziś Prawo i Sprawiedliwość zostało sukcesami w wymiarze sprawiedliwości.
7: Zapamiętam sobie te 13%, które zostało w takim razie. A kiedy to Mateusz Morawiecki ostrzegał przed zonda krypto jako rynkiem walut, rynkiem niebezpiecznym, bo Jarosław Kaczyński pytany w tej sprawie jakoś nie potrafił sobie przypomnieć. Ja również muszę panu powiedzieć.
8: Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie ostrzegał i na,
7: no
8: szczycie, w Davos, i w telewizji Bloomberg, i chyba nawet w RMF-ie, jeśli dobrze pamiętam, mówił o takim, ostrzegał przed takim hura optymizmem w inwestowaniu w kryptowaluty.
7: Mateusza Morawieckiego,
8: no między innymi,
7: sprawie.
8: Panie redaktorze, no między innymi KNF było bardzo zdecydowane w swoim podejmowaniu działań, w wymierzaniu kar, jednak ta giełda wcześniejsza, ta Bitbay, musiała przestać funkcjonować.
7: A prokuratura umarzała śledztwo.
8: No ale panie redaktorze, to ja mówię o tych 13%, że nie wszystko było idealnie też.
7: I rozumiem, jednak, że tutaj akurat Mateusz Morawiecki nie miał żadnego,
8: no, panie
7: wpływu,
8: redaktorze,
7: tak?
8: No mówienie o tym, że premier polskiego rządu ma wpływ na śledztwa, gdyby tak było, no to byłoby bardzo niedobrze. A pan premier na pewno nie miał wpływu na prokuraturę.
7: A skoro jest tak niebezpieczny rynek kryptowalut, to dlaczego nie głosowaliście za tym, żeby odrzucić weto?
8: Znaczy, panie redaktorze, bo można, znaczy po pierwsze zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Oczywiście dzieją się bardzo złe rzeczy, jeśli chodzi o kryptowaluty, ale na przykład taki BlackRock, czyli firma dysponująca największym kapitałem, kilkudziesięciokrotnie większym niż polski budżet, no inwestuje w kryptowaluty. Możemy zamknąć oczy i udawać, nie ma. Nie ma problemu, nie ma sprawy, w ogóle udawajmy, że tego nie ma, ale rzeczywistość związana z blockchainem, z kryptowalutami istnieje. I ta ustawa, panie redaktorze, w żadnym stopniu nie dotyczy takiej giełdy jak Zonda Krypto. Przeciwnie, ona mogłaby doprowadzić do tego, że firmy, które są nawet uczciwe, które bardzo uczciwie chciałyby w Polsce prowadzić ten biznes, nie mogłyby tego robić ze względu na nadregulacje.
7: A potrafi pan powiedzieć, panie pośle, w takim razie, skoro pan mówi, że ta ustawa niewiele by zmieniła, czym się różni projekt rządowy od tego projektu, który zaproponował prezydent?
8: Między innymi wiele decyzji nie jest decyzjami typowo urzędniczymi, uznaniowymi, ale odnoszą się do sądu.
7: Nie.
8: I oczywiście można, tu, panie redaktorze, też powiedzieć o jednej rzeczy, że sądy w Polsce źle działają, więc czy można powierzać decyzję sądom? No ale, panie redaktorze, to nie możemy powiedzieć, sądy źle działają, przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
7: Ale to sądom właśnie chce powierzać decyzję pan prezydent.
8: No tak. No, ale
7: uważa pan, że to są dobre pomysły?
8: No panie redaktorze, no a zawsze pojawia się pytanie, no czy lepiej jednak, żeby jednoosobowo urzędnik podejmował decyzję? Zresztą, panie redaktorze, te rozwiązania, one brzmią twardo, ostro, mocno, ale w praktyce prowadzą do zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy te firmy, które działają, mogłyby działać w Polsce, a będą działały poza granicami Polski, nie będą w takim stopniu objęte nadzorem zarówno KNF-u, jak i polskich służb, ze względu na to, że mają inną jurysdykcję. W związku z tym te firmy, które mogłyby, ja powiem, jaki jest mój model optymalny, to znaczy prowadzić takie warunki, w których te firmy w ramach kryptoaktywów działają na terenie Polski i są bardzo ściśle kontrolowane. Jeśli one zostaną wypchnięte...
7: Tego chce rząd.
8: No, panie redaktorze, dokładnie czegoś odwrotnego. To znaczy przy takich regulacjach, które wprowadza rząd, choć ja też od razu mówię, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kryptowalut, jeśli takie regulacje będą wprowadzone, to te giełdy wyniosą się poza Polskę, będą i tak działać. No bo chyba, że odcięlibyśmy internet, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że handel kryptowalutami został zamknięty.
7: A jakby było rozwiązanie prezydenckie, to by w takim razie w Polsce zostały, pańskim zdaniem,
8: no,
7: tak?
8: Panie redaktorze, myślę, że byłoby większe prawdopodobieństwo, żeby tak się wydarzyło.
7: Czyli jeżeli będzie po raz czwarty ustawa o kryptowalutach w Sejmie, to znowu zagłosujecie przeciw,
8: jeśli,
7: tak?
8: Panie redaktorze, będą jakieś zmiany, które będą poprawiały te ustawy, no to będziemy wtedy myśleć, ale jeśli po raz czwarty będzie zaproponowane dokładnie to samo, to możemy mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, choć już wydaje mi się, że mamy, że tu nie o żadne kryptoaktywa, nie o żadne regulacje chodzi tylko, a chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Zresztą no to można zauważyć też na pierwszy rzut oka.
7: I nie przekonało pana wystąpienie premiera na zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
8: Nie, panie redaktorze, to znaczy znaczy dało mi dużo do myślenia i to wystąpienie, i ta działalność, dlaczego służby, choć miały informacje, wcześniej nie reagowały. I jeśli ktokolwiek mówi, że ze względu na brak ustawy, no to kurczę, jednak widzimy, że ta ustawa cały czas nie weszła w życie, a prokuratura jednak potrafiła i służby potrafiły jednak zadziałać, zamykać kolejne osoby, podejmować działania, więc
7: to jeżeli prokuratura to było... tak dobrze działa pańskim zdaniem, to w takim...
8: Nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie, nie, nie, nie.
7: Ale przed chwilą pan to powiedział, że prokuratura dobrze działa.
8: Nie, powiedziałem, że działa. Nie, że dobrze działa, tylko powiedziałem, że działa, a powinna działać 5-6 miesięcy wcześniej przynajmniej.
7: A to w takim razie nie wystarczy sama działalność prokuratury? Potrzebna jest komisja śledcza?
8: No, panie redaktorze, no jeśli chcemy zadowolić się w przestrzeni publicznej takimi informacjami, jakie rzuca Donald Tusk, powołując się na postacie znane, no to oczywiście możemy być
7: prokurator
8: zadowoleni.
7: Prokurator będzie przedstawiał informacje, a nie Donald Tusk.
8: No, ale jednak Donald Tusk też udziela jakieś tam wyrywkowe informacje, powołując się na osoby X, na osoby Murańskiego, wcześniej się powoływał, więc to nie sprawia, że przestrzeń
7: Murański
8: publiczna...
7: Murański nie ma z tą sprawą nic wspólnego.
8: No, panie redaktorze, no tak, no, ale jednak, ale z Donaldem Tuskiem ma bardzo wiele wspólnego, zresztą sam mówił kiedyś, że buja się w najmocniejszej ekipie w Polsce, mając na myśli Koalicję Obywatelską, ale panie redaktorze, no Vox Populi, Vox Dei, sondaż dla Rzeczpospolitej wskazuje, że więcej Polaków jest za powołaniem komisji śledczej niż przeciwko powołaniu komisji śledczej. Ja tu też zwrócę uwagę na jeden aspekt związany z tą komisją śledczą.
7: Króciutko,
8: panie redaktorze, no bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Koalicja Obywatelska była posłowie Koalicji Obywatelskiej to byli wielcy orędownicy komisji śledczych na samym początku kadencji. Dlaczego oni teraz tego nie chcą? Czyżby mieli coś do ukrycia?
7: Więcej pytań, więcej odpowiedzi oczywiście w dalszym ciągu naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24. Panie pośle, Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Belka?
8: O to trzeba pytać pana prezydenta Karola Nawrockiego. To jest jego autonomiczna decyzja. Ja nie mam pojęcia, jaką decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki.
7: Zaraz, jak ta autonomiczna decyzja? Bo to jest tak, że konstytucja mówi wyraźnie.
8: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji, a jeśli Sejm powołuje osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych...
7: Cieszę się, że pan powiedział, że Sejm powołuje osobę.
8: No tak, ale nikt tego nie kwestionuje. Ale jednak ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tu dla uważnych obserwatorów sceny politycznej powiem, że jest pewna różnica jednak między panem prezydentem Karolem Nawrockim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. To znaczy Czarzasty to nie jest prezydent Nawrocki. To są dwie różne osoby i mówienie, że przed Czarzastym ślubowanie to jakby ślubowanie przed prezydentem.
7: Ale wie pan, że według konstytucji prezydent nie ma żadnego wpływu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego.
8: Prezydent, no ale jednak jest zapis, że sędziowie muszą złożyć ślubowanie przed prezydentem, ponieważ jest taki zapis, a prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma prawo również badać, czy ta konstytucja będzie na pewno chroniona przez osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych. I to świetnie udowodnił Paweł Jabłoński, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
7: Przez przypadek, prawda? Pan nie wspomniał tylko, bo rozumiem, że pański kolega...
8: Mój doskonały kolega, wybitny prawnik, człowiek, który wykonał bardzo ciekawą pracę, udowadniając nawet, że kancelaria premiera podważa to, co zostało przedstawione przez ministra, czy też niedoszłego jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego Berka, że nie był radcą prawnym w momencie, w którym sprawował poszczególne
7: jeżeli
8: funkcje.
7: Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli znowu pad w Trybunale Konstytucyjnym, to jaki pomysł na wyjście z tego pata ma Rozwój Plus?
8: Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że powinniśmy doprowadzić do wielkiego resetu konstytucyjnego.
7: Czyli jak to miałoby wyglądać?
8: I tu mogę się powołać na drugiego mojego kolegę ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, równie dobrego prawnika, wybitnego prawnika, fantastycznego posła Krzysztofa Szczuckiego, który przeprowadził serię rozmów z osobami z bardzo różnych scen, z bardzo różnych miejsc na scenie politycznej, od bardzo lewej strony, bardzo takiej prawicowej strony, poprzez prezydenta Andrzeja Dudę. I on pokazuje, na czym mógłby polegać taki kompromis, reset. To znaczy, to mogłoby polegać na tym, że ostatecznie siadają wszyscy przedstawiciele sceny politycznej i jakoś się dogadują. Bo ja niestety mam wrażenie, że dziś ci wszyscy, którzy mówią o tym, że chcieliby naprawy wymiaru sprawiedliwości, to mówią... Wymiar sprawiedliwości będzie naprawiony, jeśli będzie dokładnie tak, jak my chcemy, a dokładnie odwrotnie niż chce
7: ale
8: ta druga
7: pośle,
8: strona.
7: Z całym szacunkiem, ale kluczowe w pańskim rozumowaniu jest słowo jakoś. Jakoś się dogadują.
8: No, ale panie
7: gdzie
8: redaktorze,
7: jest to jakoś?
8: No, panie redaktorze, ja myślę...
7: Coś się panu włączyło.
8: Tak, coś mi się włączyło, ale no, panie redaktorze, ale to właśnie Krzysztof Szczucki pokazał, że potrafi rozmawiać z ludźmi, z którymi się całkowicie różni w podejściu do wielu kwestii i jeśli jakoś właśnie to ma się wydarzyć, to właśnie w ten sposób, że poprzez jednak jakąś rozmowę, poprzez dyskusję, a nie przekonywanie przekonywanie drugiej strony, że jeśli dokładnie zrobicie, czego my oczekujemy, to spełnicie obywatelski obowiązek. Czasem trzeba pójść na kompromisy. Ja wiem, że czasem kompromis w polskiej polityce jest równoznaczny ze słowem zdrada wszystkich wartości, ale jeśli można zrobić...
7: A kto odpowiada za ten bałagan w Trybunale Konstytucyjnym? Nie pańskie było ugrupowanie?
8: No, ale panie redaktorze, ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Przypomnijmy sobie, od kiedy to się zaczęło.
7: Oj nie, ale proszę, bo nie mamy tyle czasu, bo byśmy musieli całą...
8: No więc, panie redaktorze, to zostało, to psucie zostało zapoczątkowane przez Platformę Obywatelską. Nie wydaje mi się, żeby za naszych rządów naprawiono wymiar sprawiedliwości. Tu mówię też uczciwie, no ale teraz to, co się dzieje, no to jest po raz kolejny tak jakby mówienie, że jest źle, a my zrobimy wszystko, żeby było jeszcze gorzej. No, czterech radnych, powinno być jednak lepiej.
7: Czterech radnych Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny właśnie przychodzi z PiSu do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiele jest takich przypadków?
8: Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza. Mamy już kilka tysięcy osób, które zgłosiło chęć.
7: Czyli podbieracie ludzi PiSowi.
8: Nie tylko, panie redaktorze. Jest wiele osób. Ja rozmawiałem wczoraj z jednym z wójtów, który nie był nigdy członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jest bardzo zainteresowany współpracą z nami, więc to nie jest tak, panie redaktorze. My rozszerzamy pewną formułę, a ci, którzy są zawiedzeni Prawem i Sprawiedliwością, jak najbardziej też mogą z nami współpracować.
7: Ale robicie to pod nosem Przemysława Czarnka, kandydata na premiera. Lubelszczyzna, toż to jego matecznik.
8: No, panie redaktorze, a być może właśnie dlatego część osób chciała odejść z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Dlaczego Mateusz Morawiecki pisze list do członków stowarzyszenia? Tłumaczy się z rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości?
8: Nie, przedstawia też nasz punkt widzenia, przedstawia wartości, którymi chcemy się posługiwać, wskazując tak, streszczając cały ten długi list do kilku słów.
7: No, ciekawie, że jaki pan cytat wybierze.
8: To nie będzie cytat, panie redaktorze, ale to będzie taka synteza być może, że naszym celem jest stworzenie najnowocześniejszego, najbardziej sprawnego państwa opartego na silnych i twardych i stabilnych
7: to
8: fundamentach wiary i tradycji katolickiej. Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki i wielu specjalistów jak Janusz Cieszyński, jak Marcin Horała i wielu innych wykonywało fantastyczną robotę, chociażby w dziedzinie cyfryzacji, służby zdrowia, to co robił, cyfryzacji też służby zdrowia, to co robił minister Janusz Cieszyński, to co zrobił pan premier Mateusz Morawiecki z naprawą finansów publicznych, to jest
7: Polski Ład?
8: Coś,
7: o tym
8: to
7: pan
8: jest
7: myśli?
8: Jednak, no panie redaktorze, jeśli spojrzymy na Polski Ład, to myślę, że w każdej miejscu, w każdej gminie w Polsce znajdzie pan dziesiątki inwestycji w każdej gminie, które były realizowane z funduszu inwestycji strategicznych.
7: A już myślałem, że z funduszy KPO, bo też by pan o tym pewnie powiedział.
8: Ale jeśli panie redaktorze mówimy o Polskim Ładzie, no to zwróćmy uwagę, że w ramach Polskiego Ładu PIT został obniżony do 12%, kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych.
7: To chyba pan nie widział tych pensji, które dostawali nauczyciele i służby mundurowe w styczniu, kiedy wchodził Polski Ład, kiedy pensje były zaniżone i trzeba było potem dosypywać pieniędzy ludziom, którzy stracili na tym.
8: Tak, panie redaktorze, proces wdrożeniowy nie był idealny, ale też pewną sztuką jest natychmiast poprawianie tego, co było źle zrobione i tu natychmiast zostało poprawione z ogromną korzyścią dla Polaków. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że netto rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego obniżył podatki łącznie o 60 miliardów. Nigdy w historii Polski nie było takiej obniżki podatków, jak za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego.
7: To a propos skuteczności rządzenia, to gdzie jest te 100 tysięcy mieszkań, które obiecywał Mateusz Morawiecki?
8: No, z tego co wiem, zostało z tego programu Mieszkanie Plus wybudowane około 40 tysięcy mieszkań, ale jeśli też porównalibyśmy średnią liczbę mieszkań
7: czyli
8: oddawanych...
7: Czyli tu nie wyszło trochę.
8: No panie redaktorze, ale zakładając, że zrobimy wszystko, to podstawowym założeniem powinno być nie robimy niczego, absolutnie niczego, wtedy będziemy mieli 100% wykonalności.
7: Dobrze, czyli mieszkania nie wyszły, a samochody
8: ale nie,
7: elektryczne?
8: Panie redaktorze, też zwróćmy uwagę na to, że zdecydowanie większa liczba mieszkań średniorocznie była oddawana za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego niż za rządów Donalda Tuska, więc tutaj też trzeba powiedzieć, że znaczny proces został, wiele udało się zrobić, nie wszystko i my też nie mówimy, że wszystko było
7: samochodami
8: zrobione.
7: Samochodami elektrycznymi też tak dobrze było. Miało być w 2025, o ile pamiętam, tak Mateusz Morawiecki zapowiadał, no tak, milion no na panie, polskich drogach.
8: Nie, panie redaktorze, to u redaktora Rymanowskiego padło dokładnie to samo pytanie i pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tu w żadnym stopniu nie chodziło o wyprodukowanie miliona samochodów elektrycznych w Polsce i że to jest jedna wielka manipulacja. Zresztą wiele jest tych manipulacji względem pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc nie mówił tego i to zostało chyba sprawdzone przez demagoga i okazało się, że pan premier Mateusz Morawiecki miał rację, ale jeśli chodzi o proces tworzenia tego samochodu elektrycznego i zero, on postępował nawet szybciej niż zakładał harmonogram.
7: Ale nie zdążyliście.
8: No ale panie redaktorze, ale nie wszystko właśnie o to chodzi, że państwo polskie nie powinno myśleć, dlatego też wielka strategia państwa polskiego zaprezentowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczy, rządy w Polsce nie powinny myśleć od kadencji do kadencji, co ponad kadencję, to w ogóle nie dotykamy, bo później się znajdzie redaktor, który który zapyta, ale przecież nie zrobiliście do końca.
7: Nie.
8: Czasem trzeba zacząć, panie redaktorze. Czasem trzeba nawet pozwolić, żeby ci, którzy przejmą po nas władzę, mogli powiedzieć, to nasz sukces. I jeśli byłby to sukces rządu Donalda Tuska, to ja bym powiedział brawo, że to dokończyliście, ale tego nie dokończyli, panie bo pośle. Oni mają co najwyżej, jeśli coś robią, to co najwyżej jest opóźnienie.
7: Panie z Elbląga, prawda?
8: Z okręgu elbląskiego, mieszkam w powiecie działdowskim, pozdrawiam też powiat Iławski, Nowomiejski, Ostródzki i wiele innych.
7: O zanurzeniu 4 metry wpłynęło do Elbląga, niech mi pan tutaj przezmierzeje Wiśla. No.
8: Panie redaktorze, myli mnie pan z panem premierem Mateuszem Morawieckim, to on ma wszystkie dane i statystyki w głowie, ja aż takiej pojemnej głowy
7: ja
8: nie mam.
7: To ja panu powiem, ani jeden moim zdaniem.
8: Pan powiedział powyżej 4
7: metrów? Nie, ja mówię o Mierzei Wiślanej. Mhm, wielki, tak. Znakomite przedsięwzięcie tak. Rządu Mateusza Morawieckiego, no tak, prawda? No za 2 miliardy złotych.
8: No tak, panie redaktorze,
7: miały statki wpływać do Elbląga, do pańskiego Elbląga. No i pytam się w takim razie, gdzie są te statki?
8: No ale panie redaktorze, pan na pewno wie, o co rozbił się ten cały...
7: Oczywiście, że wiem, tak.
8: O te 100 metrów, które miało być
7: dokończone. A byście wtedy tego nie wiedzieli, bo już wtedy ostrzegano przed budową Mierzei Wiślanej, że tak może być.
8: Oczywiście można zakładać na samym początku procesu inwestycyjnego, że będzie bardzo zła strona, wola po stronie samorządu i samorząd nie pozwoli tam przekopać, pogłębić tam tych 100 metrów, które tam były do tego
7: czyli
8: potrzebne.
7: Czyli samorząd winny jest w pewnym sensie.
8: No, wiele winy jest rzeczywiście w samorządzie, który nie chciał pod żadnym pozorem się dogadać. Szkoda, bardzo szkoda, bo myślę, że dla Elbląga byłoby to fantastyczne rozwiązanie.
7: Deklaracja ideowa Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Może źle szukałem. Czy jest już ogłoszona, czy jeszcze nie?
8: A panie redaktorze, zadał mi pan takie pytanie, na które w tym momencie nie znam odpowiedzi. Nie wiem, czy jest ogłoszona. Wiem, że nad tym pracujemy. A nie, rzeczywiście nie jest jeszcze ogłoszona. Finalna wersja cały czas jest dopracowywana. Myślę, że w najbliższym czasie
7: będzie przedstawiane. A wie pan, dlaczego mnie zainteresowała? Bo zainteresowała mnie końcówka tej deklaracji. Czołem Wielkiej Polsce. Tak się kończy ta deklaracja ideowa, której jeszcze w całości nie znamy.
8: Nie wiem, panie redaktorze, kto przedstawił tę informację. Ja z dużym dystansem odnoszę się do tego, co jest przedstawiane.
7: Ale wie pan, co to jest za zawołanie? Czołem Wielkiej Polsce?
8: Panie redaktorze, z dużym dystansem odnoszę się do tego wszystkiego, co przedstawiają media z dobrze poinformowanych źródeł.
7: Czyli nie będzie, rozumiem, takiego zawołania na koniec deklaracji
8: ideowej
7: Rozwój Plus?
8: Nie wiem, panie redaktorze, jeśli będzie, to jak najbardziej może być. Ale nie wiem, czy taka będzie finalna forma. Jak będzie finalna forma, z pewnością zostanie to przedstawione.
7: Panie pośle, pytam o to, bo to jest zawołanie obozu Wielkiej Polski. Obozu Wielkiej Polski Romana Dmowskiego z lat 30. Obozu Wielkiej Polski, który został zdelegalizowany w Wolnej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej.
8: No panie redaktorze, miejmy nadzieję, że w Polsce nie dojdzie do sytuacji, w której Rozwój Plus zostanie zdelegalizowany.
7: Nie chcę już przypominać, w jakich kontekstach krzyczano to pozdrowienie i w jaki sposób się ludzie zachowywali, wykrzykując do siebie hasło
8: panie
7: właśnie czołem Wielkiej
8: panie
7: Polski.
8: Panie redaktorze, ale czy nie zgadza się pan z tym, żeby Polska była wielka? Ja się z tym zgadzam.
7: Myślę, że jakbyśmy zebrali wszystkich słuchaczy RMF FM, którzy słuchają nas teraz, to każdy by się zgodził z tym, żeby Polska była wielka i
8: zostali. Nie, panie redaktorze, a ja myślę, że obecna ekipa rządząca w ogóle nie myśli w tej kategorii. Co najwyżej średnio, przeciętnie i nie podnosić zbyt wysoko głowy, bo nie powinniśmy głowy podnosić wysoko. A przecież jest tak wiele rzeczy, które powinniśmy robić. No pierwszy lepszy przykład z ubiegłego tygodnia z piątku. No panie redaktorze, sytuacja, w której konsorcjum Mirbud i Torpol wygrało teoretycznie przetarg na budowę Rail Baltica, ale ze względu na jakąś tam karę środowiskową zatajoną rzekomo na 15 tysięcy złotych, następna oferta, która wygrała, jeśli się nie mylę, to nie polska już oferta, która jest tam zgodna i 650 milionów złotych więcej państwo będzie musiało zapłacić, bo jakieś 15 tysięcy złotych. Panie redaktorze, i w ten sposób uciekają pieniądze. I w ten sposób zamiast inwestować pieniądze w Polskę, w polską gospodarkę, pieniądze się po prostu wydaje. Zamiast tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w Polsce pod wieloma względami. Później kolejny przykład, jeśli
7: panie
8: mówimy
7: pośle,
8: o wielkich rzeczach.
7: Muszę panu przerwać, bo słucham pana, a czytałem, że pan jest poetą.
8: Panie redaktorze, ja tam pisałem, że piszę wiersze, ale nie uważam siebie za poetę.
7: No dobrze, ale co z poezją w takim razie? Pisze pan jeszcze, czy nie?
8: Od kiedy jestem w polityce, jakoś ta wena pisania wierszy ode mnie odeszła.
7: Ale dlaczego? Co, polityka to jest czysta proza? Nie znajduje pan żadnej poezji w polityce?
8: Panie redaktorze, polityka to jest takie miejsce, które pozwala zrobić wiele dobrego, ale jest też bardzo trudnym miejscem i trochę tę taką być może wenę zabiera.
7: A jeżeli już pan skończył z pisaniem, to może pan czyta chociaż, co?
8: Zdarza się, że czytam.
7: Poezję?
8: Poezji mniej. W ostatnim czasie, chociaż teraz nie za bardzo mam czas, ale bardzo dużo czytałem Brandona Sandersona. Fantastyczna
7: fantastyka.
8: No to fantastyka
7: jest generalnie.
8: Tak, zdecydowanie.
7: To nie jestem pewien, czy to się przydaje przy pisaniu programu politycznego, powiem panu.
8: Panie redaktorze, mogę panu powiedzieć, że miałem taką zasadę praca, odpoczynek i w czasie tego odpoczynku czytałem książki. Jak zacząłem czytać książki, gdzie jakieś wielopiętrowe wzory były z całkami, to stwierdziłem, że już mam dosyć tej przerwy, chcę wracać do pracy, więc stwierdziłem, że coś lżejszego po
7: prostu. Czyli smoki i krasnale, to rozumiem tylko tam, w czasie wolnym, tak?
8: Tam zbyt dużo smoków w krasnali nie ma, tam jest zupełnie bardzo ciekawy system magiczny, w ogóle fantastyczne książki, polecam serdecznie przeczytania, polecam również Wiedźmina, polskiego Wiedźmina i
7: do grania. A z poezji co pan poleca?
8: Nie będę, nie jestem wielkim znawcą poezji, więc każdemu zostawiam indywidualny wybór.
7: Tak mówi Robert Gontarz, poseł Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
8: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy i teraz u nas ciąg dalszy wielkiego zamieszania w Polskim Komitecie Olimpijskim po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Czy uda się go odwołać z funkcji już na najbliższym walnym zebraniu PKOL-u? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z Piotrem Salakiem w Radiu RMF 24 multimedalista Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich Robert Korzeniowski, który zgłosił chęć zastąpienia Piesiewicza.
1: To byłoby zbyt duże uproszczenie. Radosław Piesiewicz, stosując artykuł 21 statutu, będzie odsunięty od sprawowania obowiązków. On właściwie już ich nie może sprawować, tylko czyli będzie potwierdzony stan faktyczny i zostanie powołany do sprawowania obowiązków wiceprezes bądź wiceprezeska, którzy będą mieli za zadanie dokończyć pracę w ramach mandatu, który sprawuje dzisiaj, który jest na biegu PKOL-owskiego mandatu, który ma trwać aż do kwietnia. Dopiero to jest taki mały niuans, czyli Radosław Piesiewicz według oceny prawnej, on w dalszym ciągu będzie figurował w KRS-ie, nie będzie pełnił swojej funkcji i no, nie będzie miał żadnego wpływu na PKOL. Także to jest takie jednoznaczne przesądzenie o tym, że kończy się, jakkolwiek by to nie brzmiało, era Radosława Piesiewicza w PKOL-u, aczkolwiek do skutecznego odwołania i zmiany KRS-u potrzeba decyzji walnego zgromadzenia, ale tutaj też zarząd ma instrumenty, bo nawet jest zobowiązany do tego przez wniosek złożony jeszcze w maju, 29 maja dokładnie, by zwołać walne zgromadzenie odwoławcze i tam skutecznie odwołać Radosława Piesiewicza w proporcji 2/3 do 1/3 głosów tak na walnym jest. Zgromadzeniu i to walne zgromadzenie może być zwołane. Czyli mamy tutaj do czynienia z potrzebą dwutorowego działania. Jedna rzecz to się, mam nadzieję, że stanie już w poniedziałek i większość zdecydowana zarządu jest po jasnej stronie mocy i zgodnie z podstawami etycznymi i oceną sytuacji będą głosować za wyłączeniem Radosława Piesiewicza z roli prezesa, z pełnienia roli prezesa i powołaniem, a druga rzecz i powołaniem nowego wiceprezesa do pełnienia takiej funkcji, a druga rzecz to jest właśnie, niezależnie od tego, uruchomienie wniosku, który leży w dzienniku podawczym i którym się Radosław Piesiewicz nie zajął, do wypełnienia którego wzywało go też walne zgromadzenie z 15 czerwca, czyli jest dużo pracy administracyjnej, prawnej i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że organy PKOL działają dzisiaj sprawnie, są wydolne i radzą sobie z tą sytuacją.
2: Wyobraźmy sobie, Robercie, taką sytuację, że Radosław Piesiewicz wychodzi z aresztu, przychodzi do PKOL-u i mówi, cały czas funkcjonuje jako prezes PKOL-u. Czy będzie miał do tego legitymację, czy nie?
1: No, w mojej ocenie zdecydowanie nie. Natomiast czy on to może zrobić? Myślę, że fizycznie jest to całkiem wyobrażalne, bo nie takie rzeczy widzieliśmy w przypadku osób, które nie zgadzały się z decyzjami organów administracyjnych, bądź też demokratycznymi wyborami, wskazaniami, a takie tutaj będzie miało miejsce 14 września na forum zarządu i wolałbym, żeby takie sceny się nie rozgrywały w PKOL-u i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast patrząc na to, jaką postacią jest Radosław Piesiewicz, to on pewnie, jeżeli będzie miał tylko szansę, to zamanifestuje swoją niezgodę z decyzjami powołanych organów. Dzisiaj trzeba robić swoje. Dzisiaj trzeba nie tyle sobie budować taką wizję, bo ona może być wytworem wyobraźni, która może obciążać też kolegów, koleżanki w działaniu, tylko robić swoje, doprowadzić do realizacji artykułów, które są statutowymi artykułami przewidzianymi na tę okoliczność i prowadzić też działania, by zwoływać walne zgromadzenie i obserwować, co się dzieje, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto dalej i o to, co obciąża Radosława Piesiewicza.
0: A całej rozmowy posłuchacie na RMF On.

0: Fakty u nas jak zawsze w RMF FM na bieżąco, na zegarze godzina 19.
1: W studiu faktów Marlena Chłodzio, Tomasz Weryński. Zapraszamy.
2: Prokuratorskie śledztwo będzie wyjaśniać okoliczności wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: W faktach połączymy się z naszym wysłannikiem do Dallas,
2: tam USA. Tam polityczny spektakl republikanów przed wyborami do kongresu.
3: Dodajmy, dość kosztowny.
2: A dziś piłkarska uczta w Lidze Mistrzów.
3: Już gra Barcelona, no a największe hity dopiero przed nami. Najpóźniej jutro rano prokurator rozpocznie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki, który w Sokolnikach Suchych do Mazowszu wjechał w pociąg Intercity.
2: W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych.
3: Na briefingu prokuratura podkreślała, że nie ma jeszcze ostatecznej kwalifikacji czynu.
2: W Sokolnikach Suchych jest nasz wóz satelitarny i Magdalena Greinert.
4: Dobry wieczór.
2: Magdo, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
4: Czynności się przedłużają, bo śledczy muszą przede wszystkim zabezpieczyć rejestratory. Planowana jest nocna przerwa i wznowienie pracy rano. Będzie potrzebna opinia biegłych i świadków, tak, którzy mogli widzieć, obserwować to, co się dzieje przez okno. Dopiero po zakończeniu czynności będzie można zdjąć skład z torów i naprawić tory, które zostały uszkodzone. Specjaliści ustalą m.in., czy kierowca ciężarówki hamował.
5: Gdyby ktoś jechał braworową prędkością i nie zdążył wyhamować i byłoby to widać, to bym Państwu powiedział, no widać, tak? Możecie sami ocenić, że nie bardzo, ale to nie znaczy, że ich nie ma, bo to są specjalistyczne urządzenia.
4: Powiedział prokurator Robert Czerwiński. Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
3: Aferę zonda krypto powinna wyjaśnić Sejmowa Komisja Śledcza.
2: Przekonywał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz z klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
6: Zaproponowaliśmy powołanie Komisji Śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno Partia Razem.
7: Właśnie słyszałem tylko o Partii Razem.
6: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją.
3: Cała rozmowa Piotra Salaka z Robertem Gontarzem z Rozwoju Plus jest na rmf24.pl.
8: Trump znów w centrum uwagi.
2: W Stanach Zjednoczonych rusza kampania przed jesiennymi wyborami do kongresu.
3: Po raz pierwszy w historii republikanie przed takimi wyborami organizują spotkanie delegatów.
2: Koszt 40 milionów złotych, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
9: Dobry wieczór z Dallas, to tu rozpocznie się dziś walka polityków Partii Republikańskiej o kongres. Republikanie chcą utrzymać większość. Na scenie pojawi się prezydent Donald Trump, który będzie starał się zmobilizować elektorat. Już słychać jego ulubioną piosenkę i właśnie wielu polityków obawia się, że prezydent zamiast wspierać kandydatów będzie przede wszystkim mówił o sobie, czy tańczył choćby do tego utworu. Wiemy, że nie wszyscy kandydaci się tu dziś pojawią, zwłaszcza ci, którzy walczą w Stanach, gdzie sondaże pokazują wyrównane szanse dla demokratów i republikanów, bo tam walka idzie o niezdecydowanych wyborców, którzy nie podjęli jeszcze decyzji i pojawienie się w obecności prezydenta wcale nie musi im pomóc. Niektórzy mówią nawet, że to nie wydarzenie republikańskie, a prezydenckie. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
3: Starcie Liverpoolu z Atletico Madryt oraz Napoli z Arsenalem Londyn to główne dania wieczoru piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Ale nie jedyne. W studiu Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
10: Kłaniam się.
3: Pawle, no grę w nowym rozdaniu rozpoczęli już dawni koledzy Roberta Lewandowskiego.
10: Tak, Barcelona mierzy się obecnie swoje Nordem. W 15 minucie prowadzi 1-0 dzięki trafieniu Rafini. W Stuttgarcie natomiast VfB podejmuje norweskiego Wikinga. Granatowi ze Stavanger może i nie są potęgą, ale jeszcze w Europie mogą namieszać. W tym spotkaniu także 15 minuta i na razie bez bramek. O 21.00 dwa wspomniane przez was mecze, Liverpool z Atletico i Napoli z Arsenalem, ale o tej porze do gry wkroczy także broniące trofeum Paris Saint-Germain, którego rywalem w stolicy Francji będzie Slovan Bratysława. Również o 21.00 mecz Sportingu z Galatasaray. Zatem wieczorem będzie co śledzić.
2: A więcej o piłkarskiej Lidze Mistrzów za godzinę w Faktach Sportowych RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Darek zaczyna teraz, bardzo proszę.
11: Radio RMF

0: To jest wieczorny program Radia RMF24. 8 kandydatów wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Wśród nich faworyci Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, a także kandydat PiS Michał Drewnicki. Ale również Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Grzegorza Brauna, Aleksandra Owca z partii Razem, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej i Jan Hoffman, lider referendum odwoławczego. Nie ma w tym gronie Bartosza Bochenczaka z Konfederacji, co jest wielką niespodzianką. Politolog, profesor Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mówi, że winę za tą porażkę ponosi sztab Bochenczaka, który nie zweryfikował dostarczonych podpisów.
1: W przypadku Konfederacji i jej kandydata mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy podpisy dotarły do Miejskiej Komisji Wyborczej w ostatni dzień, także tutaj było pewne ryzyko wpisane w takie działanie. Natomiast z drugiej strony oni też byli przekonani, że ta liczba podpisów, którą udało się zgromadzić, jest wystarczająca. No, ale z drugiej strony okazuje się, i tak było w przypadku Łukasza Gibały, tak było też z częścią podpisów Darii Gosek-Popiołek, no, że te podpisy były wadliwe. Na przykład były to osoby, podpisywały się osoby, które w Krakowie nie są zameldowane, nie mieszkają. Były błędy w zapisach numeru PESEL, brakowało tam na przykład właśnie potwierdzenia z kodem pocztowym i nazwą miejscowości Kraków.
2: Panie profesorze, ale to jest pytanie, przykład, tak? Jak to ma sprawdzić
1: ja kandydat? Ja tylko dokończę tą myśl. Mhm. Może wystarczyło lepiej doedukować swoich wolontariuszy po to, żeby oni na te ryzyka zwracali uwagę i minimalizowali tę szansę, że te podpisy będą wadliwe na koniec.
0: Mówił profesor Marzęcki. A jaki temat zdominuje kampanię wyborczą?
1: No, myślę, że na pierwszy plan wysuwa się takie zagadnienie dotyczące polityki kadrowej przede wszystkim i takiego myślenia o samorządzie jako o wspólnocie mieszkańców kontra właśnie być może, i to się ustawia tutaj przez tą opozycję krakowską, kontra takie myślenie bardziej interesem większych grup, deweloperów, nie wiem, czy różnych korporacji. Tak się komunikuje całą tę naszą kampanię tutaj. Szczególnie jakby widać, że jakby żyje ten duch referendum odwoławczego i kandydaci, którzy reprezentują szeroko pojęte takie środowisko opozycyjne, którzy jakby do tej pory nie rządzili, bardzo silnie podkreślają te wątki. Sprzeciw wobec, nie wiem, nepotyzmu, polityki partyjnej, obsadzania stanowisk osobami, które są blisko partiom politycznym. To jest plan pierwszy, moim zdaniem, tej kampanii.
0: Mówił politolog profesor Radosław Marzęcki. Całej rozmowy posłuchacie na RMF On.

0: Słuchacie radia RMF 24. Volkswagen zmniejszy zatrudnienie o 100 tysięcy osób, poinformowała niemiecka firma. To największa redukcja etatów w historii. Ale nie tylko niemiecki gigant ma problemy, a cały rynek europejski, mówi nam prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Posłuchajmy.
1: Europejska branża motoryzacyjna jest w bardzo trudnym momencie. To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze pandemia. W wyniku pandemii zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, spadek sprzedaży. Dalej, wojna w Ukrainie oczywiście i w konsekwencji szalejące ceny surowców, niektóre nawet w pewnym momencie były kilkanaście razy droższe niż poprzednio. Cła amerykańskie, czyli produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe, więc są mniej chętnie kupowane. No i rzecz, z którą ostatnio mamy do czynienia, powiedzmy ostatnie dwa lata,

0: politycy. No myśmy też zresztą oczekiwali dużo większego tempa przechodzenia na elektromobilność.
1: Tak, 2035 miał być koniec, prawda? Rejestracji spalinowych samochodów.
0: Na razie ciągle jeszcze legislacyjnie jest koniec, bo propozycja Komisji Europejskiej mówi o pewnym złagodzeniu. To jest taki pakiet dla motoryzacji, ale on na razie nie jest jeszcze przyjęty jako obowiązujące prawo. Więc na razie mamy jeszcze 100%. No ale wracając jeszcze do tych chińskich producentów, oni błyskawicznie zorientowali się, że elektryczne samochody tak, ale nie w takim stopniu, w jakim liczyli, i zaczęli oferować samochody z silnikiem benzynowym, hybrydy plug-in. Więc są bardzo elastyczni, bardzo szybko reagują i my musimy robić to znacznie szybciej niż do tej pory robimy. Mam na myśli wprowadzanie nowych modeli i reagowanie na to, jak się rynek zachowuje.
1: No właśnie, ale jak się bronić, panie prezesie, przed napływem tych samochodów z Chin? Po pierwsze, jest ich bardzo dużo, po drugie, są o wiele tańsze. Jaki ratunek dla rynku motoryzacyjnego w Europie?
0: No, Komisja Europejska, przeprowadziwszy śledztwo w zakresie elektrycznych samochodów chińskich, doszła do wniosku, że część z nich jest dotowanych przez państwo. Dlatego Komisja Europejska chce wprowadzić takie rozwiązania, które bardzo ogólnie nazywajmy je Made in Europe. To znaczy, żeby samochody, które są oferowane na rynku chińskim i na rynku europejskim, żeby były produkowane w Europie. Oczywiście dotyczyło to też będzie chińskich firm, dlatego że my dzisiaj traktujemy, że samochód Made in Europe to jest ten, który jest w Europie wyprodukowany.
1: Tak.
0: Bez względu na to, czy właścicielem koncernu są Europejczycy, czy to są producenci koreańscy, czy to są producenci japońscy. Jeżeli ta produkcja jest w Europie rękami Europejek i Europejczyków, no to wszystko jest okej, łańcuchy dostaw, tak. No i dzisiaj już to obserwujemy, zresztą ponownie, zapowiedzi chińskich firm są takie, że do 2032, może 35 roku chcą tutaj w Europie produkować 1,5 miliona samochodów.
1: Mówił prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Ponad 46% badanych uważa, że powinna powstać sejmowa komisja śledcza, która zbada aferę Zonda Krypto. Przeciwnego zdania według sondażu Ibrisu jest 43%. Ten wynik pokazuje polaryzację w polskim społeczeństwie, mówi w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim politolog profesor Sławomir Sowiński. Odpowiedział również, czy taka komisja rzeczywiście ma szansę powstać.
1: Moim zdaniem powstanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto nie opłaca się nikomu, a najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby pod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia. W związku z tym właśnie formułuje takie postulaty, które są moim zdaniem politycznie kompletnie nie do zrealizowania. Z bardzo prostego powodu. Wszyscy dokładnie pamiętamy, jak ponad dwa lata temu, czyli na początku roku 2024, powołane wtedy przez obóz rządzący 3 komisje śledcze, które miały, że tak powiem, sprawę rozliczeń rządu PiS-u postawić w centrum debaty politycznej, która miała być takim trochę wehikułem, który doprowadzi koalicję 15 października do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Wszyscy pamiętamy, że te 3 komisje śledcze dokładnie odwrotnie sprawy, które podejmowały, można powiedzieć, kompletnie politycznie zamuliły, rozmyły, sprawiły, że one stały się zupełnie nieczytelne i mało kto dzisiaj jeszcze pamięta o aferze wizowej czy aferze wyborów kopertowych. Po prostu instytucja komisji śledczych poza tą pierwszą słynną, prawda, pamiętną komisją przy okazji afery Rywina, ona raczej w polskim systemie polityczno-prawno-medialnym można powiedzieć, zamula i rozmywa polityczne znaczenie spraw, które podejmuje, niż się wyostrza. To się dzieje z wielu różnych powodów, nie chcę teraz w to wchodzić. Po pierwsze dlatego, że wtedy komisja śledcza konkuruje o uwagę z prokuraturą, prawda? Po drugie dlatego, że komisja śledcza to jest też zawsze takie miejsce, gdzie ujawniają się, bym powiedział, pewne polityczne talenty, ale też deficyty różnych polityków, także tych polityków, którzy tymi komisjami jakoś zawiadują. W związku z tym, podsumowując, to jest tylko taki marketingowy zabieg, postulat tej komisji śledczej, który moim zdaniem nigdy nie będzie zrealizowany.
2: Ale rozumiem, jeśli dobrze rozumiem pana profesora, to jest trochę tak, że pan mówi, że zarówno Rozwój Plus, jak i PiS postuluje powołanie tej komisji, bo wie, że ona nie zostanie
1: dokładnie
2: powołana.
1: Dokładnie tak to wygląda. Jakby z ich punktu widzenia, oni mają właśnie bardzo mało narzędzi w tej chwili, żeby zarządzać tym kryzysem wizerunkowym, którym jest dla nich trochę afera Zonda Krypto. Rządzący zawsze mogą, prawda, jakieś decyzje personalne podejmować w tego typu aferach, jeżeli one w nich uderzają. Mogą zgłaszać jakieś projekty ustaw, prawda, mogą podejmować choćby decyzje personalne, takie jak na przykład pan prezydent Trzaskowski, który przy okazji afery Szpitala Południowego odwołał, trochę właściwie, tak można powiedzieć, w taki bardzo radykalny, żeby nie powiedzieć brutalny sposób dwie swoje zastępczynie. Tak? Rządzący mają polityczne narzędzia, żeby aferami zarządzać. Opozycji pozostają gesty, opozycji pozostają takie, można powiedzieć, trochę marketingowe ruchy, po to, żeby pokazać wyborcom, my jesteśmy czyści, my jesteśmy uczciwi, my nie mamy nic do ukrycia.
0: Mówi profesor Sławomir Sowiński. Całą rozmowę możecie posłuchać na RMF On. Gorąco polecam.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: U Powerplay u nas godzina 20, to znak, że nowe fakty są już gotowe.
1: Te najnowsze przedstawią Marlena Chodzio i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy. Chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.
3: Maszyniści po tragedii na Mazowszu planują protest.
2: Drogowe utrudnienia na S7 w pobliżu Warszawy.
3: Oraz na autostradowej obwodnicy Trójmiasta.
2: Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont.
3: Wreszcie będzie dostępne dla turystów.
2: Będą też fakty sportowe.
3: I piłka nożna w mistrzowskim wydaniu.
2: Maszyniści zapowiadają akcję protestacyjną po dzisiejszym wypadku na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Jak ustalił reporter RMF FM, chcą w ten sposób zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych.
2: Szczegóły Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce ma podać jutro przed południem w czasie pikiety przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie.
3: W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła jedna osoba, a 7 przebywa w szpitalach.
2: Mieszkańcy Sokolnik tak opowiadają nam o wypadku.
4: No słyszałem, stojąc na podwórku, rozmawiałem z sąsiadką, huk taki, nie? Ja mówię, o komuś, no nie liczyłem, że to pociąg z samochodem, nie? Tylko mówię, może gdzieś dwa samochody się, bo to takie było jak, jakby puszkę zgiódł, takie było, nie? No i, ale za chwilę wyszłem z pod orzecha, patrzę, a tu już się dymi. No i trawa się tu paliła.
5: A te osoby, które wychodziły?
4: Mieli skaliczenia na rękach, to tu, to na nosie, wie pani jak to jest, nie? Przy takim nieszczęśliwym wypadku. No. Niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują. A niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak o, w pola. No, a nie wiem po co, no czy to
5: może w takim szoku?
4: W szoku, na pewno, nie?
3: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner.
2: Na miejscu przez cały czas pracują śledczy.
3: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie S7 w pobliżu Dawidów Bankowych między węzłami Zamienie i Warszawa Lotnisko.
2: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
3: Uważajcie też na obwodnicy Trójmiasta.
2: W pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack samochód osobowy uderzył w barierę. W stronę Gdyni przejedziecie jednym pasem.
3: Ważny wyrok Sądu Najwyższego.
2: Orzekł on, że nieodebranie ze starostwa prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień.
3: Tym samym sąd przychylił się do kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uniewinnił kierowcę.
2: Chodzi o sprawę z listopada ubiegłego roku z Nowej Soli.
3: Kierowca został ukarany grzywną i półrocznym zakazem prowadzenia pojazdów, mimo że poprzedni zakaz nie był już aktualny.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Symbol karkonoszy odzyska swój dawny blask.
3: Dziś w Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki, które od 11 lat jest zamknięte dla turystów.
2: Prace ruszą już w przyszłym tygodniu. Na linii nasza dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Martyno, ile potrwają prace?
7: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont trzech charakterystycznych spodków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr. Ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
8: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
7: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
3: I to wszystko w tych faktach.
2: Za godzinę przywita się z Wami Mateusz Bożek, a my dziękujemy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
9: Zgadza się, dobry wieczór. Zaczynamy od europejskich boisk, bo dzieje się na nich naprawdę wiele. Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów przynosi nam dziś sporo bramek. Barcelona gra z Feyenoordem i prowadzi już 3-0. Z kolei VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger prowadzi 3-1. W meczu Barcelony 57 minuta, w meczu niemieckiego zespołu z norweskim 58. Teraz ruszamy z kolejnymi spotkaniami. Mierzą się Napoli z Arsenalem, Liverpool z Atletico, PSG ze Slovakią oraz Sporting z Galatasaray. W piłkarskiej Lidze Mistrzów bez polskich akcentów, za to wśród faworytów rozgrywek EHF są nasi szczypiorniści. Industria Kielce mierzy się obecnie z HC Krynic Luczarn i prowadzi 24-22. Dziś zmagania w pierwszej kolejce rozpocznie na wyjeździe Orlen Wisła Płock, która zagra z HBC Run.
10: Na pewno jest to wymagający rywal, bardzo dobra drużyna, od lat występująca na najwyższym poziomie europejskim. Tym bardziej tam u nich w domu, przy tej niesamowitej atmosferze, będzie to ciężki mecz.
9: Ja uważam, Jakub Szyszko. Szyszko, prawoskrzydłowy Wisły, początek tego meczu o 20:45. Ale powróćmy jeszcze na moment do Kielc. Nowym prezesem Iskry został jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, Karol Bielecki.
11: Gwarantuję to, że będziemy klubem stabilnym, że będziemy klubem, który może skupić się na pracy z młodzieżą i może skupić się na pracy z pierwszym zespołem i ten zespół budować według swojego pomysłu na to, żeby liczył się i w Lidze Mistrzów i liczył się też w walce o Mistrzostwo Polski.
9: Karol Bielecki zastąpił na stanowisku Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem. I na koniec jeszcze otwarcie siatkarskich Mistrzostw Europy, a w nich w polskiej grupie Bułgaria pewnie 3-0 pokonała Macedonię Północną.
12: Radio RMF

0: Misja specjalna w RMF FM. Wojna amerykańsko-meksykańska. Jak Stany Zjednoczone zdobyły Teksas i Kalifornię.
1: Jest 25 kwietnia 1846 roku. 70-osobowy oddział amerykańskich kawalerzystów, którymi dowodzi kapitan Seth Thornton, patroluje obszar nieopodal rzeki Rio Grande.
2: Dowódca ma sprawdzić, czy raporty o wojskach meksykańskich, które kilka dni temu miały przekroczyć rzekę, są prawdziwe.
1: Już od kilku miesięcy stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem są niezwykle napięte, a widmo wojny staje się coraz bardziej realne.
2: Gdy oddział Thorntona podjeżdża w pobliże rzeki, niespodziewanie padają strzały.
1: Żołnierze wpadają w zasadzkę. W wyniku strzelaniny ginie 14 Amerykanów, a pozostali zostają wzięci do niewoli.
2: Generał Zachary Taylor, który dowodzi oddziałami USA w Teksasie, natychmiast informuje Waszyngton o całym zajściu. Pisze:
3: wojnę można uznać za rozpoczętą.
1: Ten incydent staje się początkiem konfliktu zbrojnego, który ostatecznie ukształtuje granice między dwoma krajami.
2: Jak jednak przebiegały działania wojenne i dlaczego dużo liczniejsza armia meksykańska nie była w stanie pokonać wojsk amerykańskich? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1821 roku Meksyk po trwającej 10 lat wojnie uzyskuje niepodległość od Hiszpanii. Nowo powstałe państwo obejmuje ogromny obszar, a w jego skład wchodzą m.in. dzisiejszy Teksas czy Kalifornia.
2: Kraj zmaga się jednak z wieloma problemami. Meksyk jest wyniszczony kilkuletnią wojną o niepodległość, a sytuacja polityczna w kraju po opuszczeniu go przez Hiszpanów jest niestabilna.
1: Dochodzi do częstych zmian władzy i zamachów stanu, co tylko potęguje kryzys wewnętrzny.
2: Dodatkowo wiele prowincji niezadowolonych z chaosu panującego w kraju podejmuje próby utworzenia własnych niepodległych państw. Jednym z takich regionów jest Teksas.
1: Na początku XIX wieku jest to wciąż słabo zaludniony obszar, który zaczyna przyciągać osadników ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach ich liczba rośnie i zaczynają stanowić większość mieszkańców prowincji.
2: Początkowo władze w Meksyku nie sprzeciwiają się tej migracji, ale wkrótce zaczyna dochodzić do poważnych napięć.
1: Wielu Amerykanów posiada niewolników, pomimo faktu, że zakazuje tego meksykańskie prawo. Co więcej, Meksyk stara się scentralizować władzę w kraju, co Teksańczycy uważają za zamach na ich wolność i swobody obywatelskie.
2: W 1835 roku zostaje proklamowana Republika Teksasu. Ówczesny prezydent Meksyku, generał Antonio López de Santa Anna, rusza na czele armii, by stłumić powstanie.
1: Początkowo odnosi zwycięstwa i zdobywa Alamo, ale później jego wojska zostają pokonane, a Santa Anna trafia do niewoli.
2: Generał za cenę wolności zgadza się uznać niepodległość Teksasu. Jednak zaraz po powrocie do stolicy wycofuje się ze swojej deklaracji, stwierdzając, że złożył ją pod przymusem i jest nieważna.
1: Tymczasem mieszkańcy nowo powstałej republiki zdają sobie sprawę, że wciąż wisi nad nimi groźba kolejnej meksykańskiej inwazji.
2: Z tego powodu wielu Teksańczyków chce przyłączenia ich kraju do Stanów Zjednoczonych. Jednak część amerykańskich kongresmenów jest przeciwna temu pomysłowi.
1: Politycy z partii Whigów martwią się, że włączenie kolejnego stanu popierającego niewolnictwo sprawi, że jego zwolennicy zyskają znaczną przewagę w kongresie.
2: Dodatkowo generał Santa Anna jasno deklaruje:
3: jeżeli Stany Zjednoczone dokonają aneksji Teksasu, będzie to oznaczało wojnę z Meksykiem.
1: Waszyngton początkowo nie chce ryzykować konfliktu i w latach 1836-1845 Republika Teksasu pozostaje niepodległym państwem.
2: W tym czasie w Meksyku dochodzi do kolejnych zmian na szczytach władzy, a w 1845 roku generał Santa Anna zostaje wygnany na Kubę.
1: W tym samym roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrywa James Polk. Podczas kampanii obiecuje:
3: gdy zostanę prezydentem, poszerzę Stany Zjednoczone o nowe terytoria.
2: Polk jest jednym z wyznawców idei, że przeznaczeniem Stanów Zjednoczonych i misją daną im od Boga jest rozszerzenie wpływów na cały kontynent.
1: Pod koniec 1845 roku nowy prezydent dokonuje oficjalnej aneksji Teksasu, który staje się 28. stanem USA.
2: Ta decyzja wywołuje jednak ogromny sprzeciw Meksyku, który decyduje się na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Waszyngtonem.
1: Kolejnym podłożem konfliktu staje się kwestia przebiegu granicy między dwoma krajami.
2: Meksyk twierdził, że wyznacza ją rzeka Nueces. Z kolei władze Republiki Teksasu, a później Stanów Zjednoczonych, uważały, że powinna ona przebiegać na linii rzeki Rio Grande.
1: Dodatkowo prezydent Polk chce przyłączyć do USA Kalifornię. Wysyła do Meksyku negocjatorów, którzy składają propozycję zakupu terytorium za $30 milionów.
2: Meksykanie odmawiają przyjęcia delegacji, a sugestie sprzedaży terytorium uznają za obrazę.
1: Rosnąca wrogość sprawia, że oba kraje rozpoczynają przygotowania do konfliktu zbrojnego.
2: Do Teksasu przybywają znaczne siły dowodzone przez Zachariego Taylora, jednego z najbardziej doświadczonych amerykańskich generałów.
1: Meksykanie również wysyłają na sporny obszar swoje wojska. Dowodzi nimi generał Mariano Arista.
2: Na początku 1846 roku prezydent Polk nakazuje Taylorowi przekroczenie Nueces i marsz w stronę północnego brzegu Rio Grande. Według niektórych historyków przywódca USA chciał w ten sposób sprowokować Meksykanów do ataku.
1: Ulysses Grant, późniejszy bohater wojny secesyjnej, służył wtedy pod rozkazami Taylora. Po latach zauważył:
4: zostaliśmy wysłani, aby sprowokować Meksyk do wojny. Ale musieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby to Meksykanie wyszli na agresorów.
2: Pod koniec kwietnia obie armie zajmują pozycje po przeciwnych stronach rzeki i nerwowo wyczekują na dalszy rozwój wypadków.
1: 28 kwietnia oddział Amerykanów pod wodzą kapitana Thorntona zostaje zaatakowany przez meksykańskich żołnierzy, co staje się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny.
2: Generał Taylor wysyła raport do Waszyngtonu, ale zanim dociera on do prezydenta, dochodzi do pierwszej bitwy.
1: Mariano Arista nakazuje wojskom meksykańskim przekroczenie rzeki i atak na Fort Texas.
2: Gdy dowiaduje się, że generał Taylor wyruszył z odsieczą, postanawia wyjść mu na spotkanie i stoczyć z nim decydującą bitwę.
1: 8 maja 1846 roku dochodzi do starcia pod Palo Alto. Meksykanie posiadają przewagę liczebną, ale ponoszą duże straty, a ich natarcia zostają zatrzymane przez amerykańskie wojska artyleryjskie.
2: W tej sytuacji generał Arista nakazuje odwrót, mając nadzieję, że jego oddziały zajmą lepsze pozycje defensywne.
1: Taylor Rorcia zostają zatrzymane przez amerykańskie wojska artyleryjskie.
2: W tej sytuacji generał Arista

0: Amerykańskiej krwi na amerykańskiej ziemi pan prezydent bardzo zuchwale fałszuje historię.
1: Mimo opozycji części kongresu, 13 maja wniosek prezydenta o wypowiedzeniu wojny Meksykowi zostaje przyjęty.
2: Latem 1846 roku mają też miejsce pierwsze walki w Kalifornii, a pułkownik Stephen Kearny zajmuje Nowy Meksyk, praktycznie nie napotykając na swojej drodze żadnego oporu. Amerykańska flota rozpoczyna blokadę meksykańskich portów.
1: 13 stycznia 1847 roku Stany Zjednoczone kontrolują już całe terytorium Kalifornii.
2: Porażki armii meksykańskiej sprawiają, że prezydent Mariano Paredes gwałtownie traci popularność.
1: Generał Antonio López de Santa Anna, który przebywa na wygnaniu na Kubie, dostrzega swoją szansę na powrót do władzy. Potajemnie nawiązuje kontakt z prezydentem USA.
3: Jeżeli pozwolicie mi wrócić do Meksyku, to obiecuję, że wykorzystam swoje wpływy i zaproponuję wam korzystny traktat kończący konflikt.
2: Prezydent Polk zgadza się i wydaje rozkaz flocie.
4: Macie pozwolić generałowi Santa Annie na powrót do kraju.
1: Jednak gdy tylko były prezydent powraca do stolicy, przejmuje władzę i deklaruje, że poprowadzi Meksyk do zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi.
2: W lutym 1847 roku koncentruje wojska i rusza na północ, by rozbić siły generała Taylora. Armia meksykańska zmaga się jednak z wieloma problemami.
1: Szerzy się dezercja, gdyż spora część żołnierzy wcielona na siłę do wojska nie ma żadnego poczucia lojalności wobec Meksyku czy generała Santa Anny.
2: Co więcej, oddziały zmagają się z poważnymi brakami zaopatrzeniowymi i niektórzy żołnierze nie posiadają nawet broni palnej.
1: Dlatego mimo, że Santa Anna ma niemal trzykrotną przewagę liczebną, nie udaje mu się rozbić Amerykanów w bitwie pod Buena Vista.
2: Pod koniec marca 1847 roku wojska pod wodzą Winfielda Scotta zajmują portowe miasto Veracruz i rozpoczynają marsz na stolicę Meksyku. Santa Anna próbuje zatrzymać natarcie i jego siły zajmują silnie ufortyfikowane pozycje obronne.
1: 18 kwietnia dochodzi do decydującego starcia pod Cerro Gordo, z którego zwycięsko wychodzą Amerykanie.
2: Winfield Scott kontynuuje marsz na Meksyk i po serii zaciętych walk 15 września 1847 roku wojska USA wkraczają do stolicy.
1: Zwycięstwo Amerykanów jest przesądzone i władze Meksyku rozpoczynają rokowania pokojowe.
2: W Waszyngtonie pojawiają się nawet plany, by Stany Zjednoczone zajęły cały Meksyk, ale szybko zostają odrzucone z obawy przed oporem ze strony miejscowej ludności.
1: 2 lutego 1848 roku w Guadalupe Hidalgo zostaje podpisany traktat pokojowy. Zgodnie z jego ustaleniami Meksyk musi oddać Stanom Zjednoczonym Kalifornię i Nowy Meksyk oraz uznać aneksję Teksasu.
2: W zamian Stany Zjednoczone zobowiązały się do zapłaty 15 milionów dolarów.
1: Wojna amerykańsko-meksykańska ukształtowała przebieg południowej granicy USA, która z lekkimi zmianami przetrwała do dziś.
2: Konflikt pokazał też siłę Stanów Zjednoczonych, które wkrótce miały się stać jedną ze światowych potęg.
5: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
1: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
2: To rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok. To, co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne.
0: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF 24 i Piotr Salak. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Fakty, wszystkie ważne informacje o 21 w RMF FM.
1: Te najnowsze przedstawia Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Szymon Hołownia, szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, to ma otworzyć mu drogę do miejsca w rządzie. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM w tej sprawie. Ostrzegamy także, jutro w Warszawie testy systemów ostrzegania. W mieście zawyją syreny. A w faktach sportowych zajrzymy m.in. na boiska piłkarskiej Ligi Mistrzów. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 zadecyduje o przyszłości Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza zostać szefem klubu parlamentarnego. Kacper Wróblewski zbierał te informacje. Kacprze, po co Hołowni to stanowisko, jeśli już zasiada w prezydium Sejmu?
3: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
4: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
3: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
5: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
3: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
2: W Warszawie znów zawyją syreny. Jutro w stolicy ruszą kolejne testy systemu ostrzegania. Sygnały nie oznaczają żadnego zagrożenia, przypomina warszawski urząd. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie dokładnie odbędą się te testy?
6: W 5 dzielnicach. Śródmieściu, Pradze Południe, na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Oprócz krótkich sygnałów z głośników systemu ostrzegania będą emitowane także komunikaty głosowe.
7: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
6: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Testy potrwają do piątku, 18 września.
8: Fakty z Brukseli.
2: Słowacja zablokowała przedłużenie o rok sankcji wobec Rosji. Chodzi o sankcje indywidualne dotyczące około 2600 osób i podmiotów. Obecne restrykcje wygasają w przyszłym tygodniu, we wtorek. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy jest szansa na kompromis?
9: Jest na to szansa, bo czasu jeszcze trochę zostało, a jutro do Bratysławy przyjeżdża premier przewodniczącej obecnie pracom Unii Irlandii. To będzie okazja, żeby przekonywać premiera Roberta Fico do zmiany stanowiska. Najbardziej prawdopodobny kompromis to przedłużenie sankcji tylko o 6 miesięcy, czyli zgodnie z dotychczasową praktyką, bez usuwania kogokolwiek z czarnej listy, bo Słowacja chce także wykreślenia kilku rosyjskich oligarchów, a na to z kolei nie chcą się zgodzić pozostałe państwa Unii.
2: Apple zaprezentowało swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon tego technologicznego giganta. Choć, jak przekonuje Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są tak przełomowe, jak mogłoby się wydawać.
10: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, była naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
11: Teraz tak jest?
10: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
2: A z doktorem Miłoszem Babeckim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM czas na wieczorne fakty sportowe. Zaprasza Paweł Konieczny.
12: Zgadza się. Potężna ulewa i potężne strzelanie ze strony gospodarzy. Barcelona pewnie ograła Feyenoord 5-1 w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów. VfB Stuttgart z kolei dzięki hat-trickowi Demirovicia pokonał 3-1 norweskiego Vikinga. Do gry wkracza Napoli, które ugościł siebie Arsenal. Mikel Arteta, trener przyjezdnych, przyznaje: jesteśmy bardzo podekscytowani. Wiemy, co te rozgrywki dla nas wszystkich znaczą. Pamiętamy też doświadczenia z zeszłego roku. Czeka nas pierwszy mecz na bardzo trudnym terenie, ale z wielką ekscytacją przystępujemy do tej rywalizacji. A my dziś wieczorem będziemy ekscytować się jeszcze spotkaniami Liverpool z Atletico, PSG ze Slovanem oraz Sportingu z Galatasaray. Szczepiorniści Industrii Kielce pokonali przed własną publicznością HC Krynicz Lucern 30-29 w swoim pierwszym meczu nowego rozdania Ligi Mistrzów. Na tym samym etapie na wyjeździe Orlen Wisła Płock mierzy się z HBC Nan, aktualnie 7-9 na prowadzeniu zespół z Polski. Siatkarze Bułgarii pokonali dziś w Sofii Macedonię Północną 3-0 w pierwszym spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. W tej grupie występują również broniący tytułu Polacy, którzy w swoim pierwszym meczu jutro zmierzą się ze zdecydowanie niżej notowanymi Portugalczykami. I jak mówi Wilfredo Leon...
11: Rywal pierwszy, drugi czy trzeci no nie będą aż tak do końca najmocniej, ale jakoś my musimy zrobić swoje grania, bo trzeba złapać rytm meczowy.
12: A ten rytm meczowy będziemy następnie łapać w spotkaniach z Izraelem i Macedonią, a po nich już trudniejsze starcia z Ukrainą i Bułgarią. Na koniec jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu WTA. Kazaszka wygrała z pogromczynią Igi Świątek, Chinką Qin Wenzhen 3-6, 6-1, 6-4. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka była numerem 1 nieprzerwanie od 21 października 2024 roku. Radio LMA.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Gościem rozmowy o siódmej jest Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi między innymi. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Witam, dzień dobry.
1: Panie ambasadorze, Andrzej Poczobut jest już na Białorusi, ma wrócić za tydzień. Myśli pan, że wróci bezpiecznie?
2: Myślę, że tak. Jest to rezultat rozmów amerykańskich przedstawicieli, mówię o dyplomacji Trumpa, która jest bardzo konkretna i Łukaszenko ma w tym interes, aby się nie narażać Amerykanom i w związku z tym rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewniony. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok, to co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne. To jest człowiek niezwykle odważny.
1: Cieszę się, że wrócił do rodziny, do znajomych. To poza sporem, panie ambasadorze, rzeczywiście odwagi trudno odmówić Andrzejowi Poczobutowi. A pańskim zdaniem, dlaczego Łukaszenka się zgadza na ten powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś?
2: My
1: bo właśnie naciski Amerykanów?
2: My dokładnie nie wiemy. Jest jakiś rodzaj handlu między Stanami Zjednoczonymi, mówię o administracji Trumpa, a Łukaszenką. Być może w grę wchodzą nawozy potasowe, bo tam jest w tle gdzieś spór z Kanadą i Trumpowi zależało na tym, aby mieć zapewnione dostawy z innej strony. Białoruś jest jednym z większych eksporterów nawozów potasowych w świecie. Być może o to chodzi. Nie wiemy tego dokładnie. Tego rodzaju dyplomacja jest grubymi drzwiami, o tak bym powiedział, za grubą kurtyną prowadzona. Natomiast fakt, że skutecznie przedstawiciele Donalda Trumpa, pan Cole, negocjują uwalnianie kolejnej grupy więźniów politycznych. Ta sytuacja jest bezprecedensowa, dlatego że większość z tych ludzi zostaje wyrzucana z kraju. Są zmuszani do tego, żeby wyjechać z Białorusi. Tylko w dwóch przypadkach, czyli Mikołaja Statkiewicza i Andrzeja Poczobuta, mamy do czynienia z twardą postawą polityków czy więźniów politycznych, którzy to postawili na swoim i wygrali w tym. Oczywiście jak to dalej będzie wyglądało, ja bym nie gwarantował, że Andrzej będzie cały czas na wolności, ale liczę, że to się będzie w miarę szczęśliwie toczyło. Cieszę się, że Andrzej wrócił do Grodna. Ja byłem, przypomnę, również pierwszym konsulem generalnym w Grodnie w latach 90. Znam to środowisko bardzo dobrze, znam rodziny tych ludzi, wiem jakie są tam warunki.
1: To za chwilę o tym porozmawiamy, panie ambasadorze, tylko jeszcze jedno pytanie, bo pan o tym wspomniał. Czy sądzi pan, że ten powrót Andrzeja Poczobuta to będzie taki test dla Łukaszenki?
2: Ja bym się tutaj nie przywiązywał do tego. Jest taka pokusa, zwłaszcza w administracjach rządowych, aby potraktować tego typu gest, na zasadzie nie zrobię krzywdy, a jako rodzaj odwilży. To jest fałszywa perspektywa i uważam, że to nie ma nic wspólnego z żadną odwilżą, z żadnymi zmianami postawy reżimu Łukaszenki. To jest po prostu rezultat skutecznej dyplomacji administracji amerykańskiej.
1: Bo mówi pan tak samo jak przedstawiciele białoruskiej opozycji, bo oni też zaznaczają, że ten powrót Andrzeja Poczobuta nie oznacza, że można bezpiecznie już wracać w tej chwili do
2: Białorusi. Absolutnie nie. Wielu jest w pewnym kłopocie, bo słyszałem wypowiedź Sergeja Tichanowskiego, który mówi, że to absolutnie nie. Wielu jest w pewnym kłopocie.

0: Co się dzieje na Białorusi, rozumiem pańskim
1: zdaniem. Tak jest, dokładnie.
0: Panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o związek Polaków na Białorusi. Pan sądzi, że ten powrót Andrzeja Poczobuta jest związany z szansą na legalizację Związku Polaków na Białorusi?
1: Nie. Ja bym tego w ogóle nie wiązał. Administracja Łukaszenki bardzo nie lubi polskiej organizacji społecznej. To jest, przypomnę tylko, do momentu rozwiązania, czy tego tak zwanego konfliktu w 2005 roku, to jest największa organizacja społeczna na Białorusi w historii w ogóle. Także zagrożenie taką, powiedziałbym, podmiotowością obywatelską, bo tego się najbardziej boi ten postsowiecki system, jest tak duże, że oni będą tego bardzo mocno pilnować. Podejrzewam, że całe oddziały KGB-owców są oddelegowani do tego, żeby pilnować Andrzeja i pilnować, co się dzieje w Związku Polaków działającym nielegalnie czy półlegalnie, bo oni mają tam jakieś formy aktywności typu nauczanie języka polskiego, spotykają
0: Ale przyzna
1: się.
0: Pan, panie ambasadorze, wejdę w słowo, że toczy się jakaś gra dyplomatyczna. Angelika Borys zapowiedziała w Białymstoku podczas zjazdu, że są kroki zmierzające do rejestracji stowarzyszenia.
1: Czy to są kroki dyplomatyczne? Ja myślę, że to właśnie białoruskiej stronie zależy na uregulowaniu pewnych kwestii, ponieważ presja gospodarcza, presja polityczna jest tak silna, że utrudnia im funkcjonowanie. To jest państwo, które totalitarne, które w tej chwili ma poważne kłopoty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w handlu, w komunikacji i tak dalej. Tu się może stąd brać jakieś takie poczucie, że ustępujemy, ale ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tych wszystkich sygnałów i nie traktował ich jako poważne polityczne gesty, tylko raczej jako taką grę cieni, byśmy powiedzieli.
0: A pańskim zdaniem, jak Polacy na Białorusi podeszliby, nie wiem, do propozycji rejestracji związku pod inną nazwą, bo takie sygnały ze strony Mińska napływały, nieoficjalne sygnały?
1: Nie znam szczegółów, nie będę się w tej chwili wypowiadał. Wiem, że od wielu lat reżim Łukaszenki pracował na tym, aby rozbić organizację polską. Powstawały różne i rozbijał Polską Macierz Szkolną i tworzył alternatywny związek i rozbijano struktury regionalne, zwłaszcza wokół domów polskich w wielu miastach Białorusi Zachodniej. To się odbywało i w tej chwili to moim zdaniem byłoby raczej policzone na podzielenie ich i na stworzenie jakiegoś rodzaju warunków do szantażu, czy też do stawiania określonych barier dla grupy kierującej Związkiem Polaków, mówię o Angelice Borys, ale nie tylko. Znam tych ludzi, oni zaczynali w latach 90. u boku Tadeusza Gawina, legendarnego w tej chwili pierwszego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wiem, że bardzo często mają dylematy, dlatego że nie otrzymują takiego wsparcia i takiej pomocy ze strony Polski, jakiego by oczekiwali. Bardzo często są zostawiani sami sobie, muszą podejmować bardzo trudne decyzje, często moralne, na zasadzie, czy zgodzić się na coś, czy pójść na jakiś rodzaj współpracy, ustąpić, czy nie ustąpić. Współczuję im i mam nadzieję, że ta sytuacja szybko minie.
0: A pana zdaniem Warszawa dostrzega realne problemy Polaków na Białorusi, czy podchodzi do tego zbyt...
1: Proszę pana, zależy, która Warszawa, bo szczególni urzędnicy, oczywiście politycy, mają stosunek współczujący, wiedzą, rozumieją i tak dalej. Natomiast różne instytucje w Polsce działają w sposób chaotyczny i dotyczy to wsparcia finansowego poprzez Senat, MSZ. Kwestia legalizacji pobytu, kart pobytu czy zezwoleń różnego rodzaju.

0: na pracę, to z kolei MSWiA i nasze służby pilnujące, że tak powiem, bezpieczeństwa państwa, to bardzo często są dwie różne rzeczywistości. Z jednej strony mówię współczucie, zrozumienie i tak dalej, a z drugiej strony no, twarde realia prawno-formalne, które utrudniają funkcjonowanie. Ja mówię o przekraczaniu granicy, o traktowaniu ich przez służby celne, graniczne. Bardzo często bywa, że człowiek z kartą Polaka na Białorusi w tej chwili trzeba ukrywać to, ale człowiek z kartą Polaka przekracza granicę i jest traktowany no tak jakby, nie wiem, podejrzany od razu, prawda? I się bardzo źle z tym czują. To są bardzo skomplikowane zagadnienia, więc Warszawa to nie jest jednolite stanowisko państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Jest to,
1: panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o stosunek Łukaszenki wobec Ukrainy. Pan uważa, że jest samodzielny w swojej polityce wobec Ukrainy? To jest jego polityka?
0: Nie, absolutnie. Absolutnie. Łukaszenko stracił właściwie wszystkie możliwości wpływania na obecną sytuację, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jest totalnie podporządkowany decyzjom wojskowych rosyjskich. Jedyne co może, no to manewruje gdzieś na obrzeżach, prawda, tych decyzji. Nie ma kompletnie żadnego wpływu. Jest zmuszany do tego. Z tego co wiem, to są instalacje rakietowe, które w pobliżu granicy z Ukrainą.
1: Tak jest, 101 brygada rakietowa jest na terytorium Białorusi.
0: Są instalowane, on na to nie ma kompletnie żadnego wpływu.
1: Ale pana zdaniem...
0: Putin zajął Białoruś, można powiedzieć, taka cicha aneksja nastąpiła.
1: Ale pana zdaniem, panie ambasadorze, Łukaszenka może zostać zmuszony do tego, żeby wojska białoruskie weszły na Ukrainę? On się tego boi.
0: Jest to pytanie, na ile rosyjskie służby kontrolują struktury dowódcze wojsk rosyjskich. Jeżeli mają kontrolę, no to mogą jakąś część oczywiście, natomiast wiedzą dobrze, że Białorusini nie będą walczyć za sprawy rosyjskie z Ukraińcami.
1: Pana zdaniem, gdyby się wojska białoruskie na Ukrainie pojawiły, to na Białorusi wtedy nastąpiłby wybuch społeczny, który mógłby zmieść Łukaszenkę?
0: Nie, to w ogóle w grę nie wchodzi. Ta podmiotowość została zgniecona już dawno, więc pytanie, kto miałby, że tak powiem, tutaj się buntować i to w sposób zorganizowany, to absolutnie w grę nie wchodzi. Natomiast no, może być sytuacja, w której rzeczywiście jakaś część, mówię, niewielkie oddziały białoruskie kontrolowane przez rosyjskie struktury dowódcze mogłyby się pojawić, ale to oznaczałoby, że to już jest totalny rozpad łukaszenkowskiego państwa, już nawet nie Białorusi jako takiej, ale tylko systemu Łukaszenki.
1: Czyli rozumiem, że gdyby się pojawiła jakikolwiek element interwencji czy wejścia wojsk białoruskich na teren Ukrainy, to bardziej pan się spodziewa wymiany w elitach wokół Łukaszenki.
0: Tak, dokładnie. I to wymiany na bardziej prorosyjskich i bardziej podporządkowanych Kremlowi.
1: A co się stało z tym całym ruchem społecznym, no, który 6 lat temu wydawało się, że zmiecie reżim Łukaszenki?
0: To nie był zorganizowany ruch społeczny. Proszę zauważyć, to nie była, tak jak często się porównuje, Solidarność 80-81 roku. 10 milionów, prawda, członków i tak dalej. To był spontaniczny protest. Ja to nazywam, że trawa spod asfaltu wyrosła. Dlatego, że ludzie sami się nie spodziewali, że wyjdą z flagami biało-czerwono-białymi, z pogonią, z hasłami niezależności, suwerenności państwa. To było zaskoczenie dla wszystkich. To znaczy, że ten potencjał w narodzie białoruskim jest, śpi, ale oni są przez wieki przyzwyczajeni do tego, że no, łatwo się wprost z otwartą przyłbicą nie walczy. Nie mamy na to siły, nie mamy na to środków. W związku z tym są, jak to się żartuje nawet w piosenkach, są narodem partyzanckim, o tak powiedział. Białorusini ukrywają bardzo często swoje przekonania, poglądy, zwłaszcza przed tym groźnym wschodnim sąsiadem, więc te procesy odbywają się podskórnie, w sposób niezauważalny, procesy społeczne. Ale jest to społeczeństwo, które ma ogromny potencjał. Ja bardzo wierzę w Białorusinów, że zbudują w końcu, zbudują swoje niezależne państwo z należnym im miejscem w Europie.
1: A ktoś dzisiaj jest w stanie powiedzieć, na ile rzeczywiście poparcie społeczne ma Łukaszenko w tej chwili na Białorusi? Nie tak dawno się mówiło, że prowincja popiera Łukaszenkę.
0: Nie ma żadnego socjologa. To jest konformizm, który jest przećwiczony od czasów, od lat 30. czasów sowieckich. Konformizm polegający na tym, że trzeba przeżyć, że trzeba przetrwać, w związku z tym trzeba się dostosować do sytuacji, a to nie jest żadne jakieś poparcie.
1: Czy pańskim zdaniem w takim razie to będzie bardziej nacisk międzynarodowy na ewentualne zmiany czy ewentualną odwilż, jeśli chodzi o reżim w Białorusi? Czy trzeba poczekać po prostu na, no mówiąc brutalnie, na to, żeby biologia zadziałała?
0: Ja myślę, że ten czynnik ukraiński tutaj ma ogromne znaczenie. Groźba uderzenia na różnego rodzaju instalacje, zwłaszcza naftowe, te, które dla reżimu Łukaszenki są niezwykle ważne, która z Kijowa zabrzmiała parę miesięcy temu. Ona jest tak istotna, że wpływa na to i oddziały, niewielkie, ale oddziały, bataliony białoruskie w armii ukraińskiej, to jest największa groźba dla reżimu Łukaszenki. Także ten czynnik ukraiński, on ma tutaj moim zdaniem decydujące znaczenie i rozwój sytuacji politycznej, czy w jaką stronę ta wojna zacznie zmierzać do pokoju, zakończenia, czy któraś ze stron przeważy. To będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, co się w Mińsku dzieje politycznie.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pan Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi, między innymi był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się.

0: F24.
1: Marcin Jędrek, Darek Maciborek, dziękujemy za dzisiejszy Powerplay. Jutro powracamy po 18.
2: A teraz 22 na zegarze RMF FM. Fakty przedstawia Mateusz Bożek.
3: W Stanach Zjednoczonych wielka mobilizacja republikanów przed jesiennymi wyborami. Donald Trump zapowiada, że po nich zakończy się wojna z Iranem. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zmiany w przepisach i zaostrzenie kar. Będą też tychy, do których zjechała światowa elita psów obronnych. Republikanie ze wszystkich amerykańskich stanów zjechali do Dallas w Teksasie, gdzie rozpoczyna się właśnie konwencja partii republikańskiej przed jesiennymi wyborami. Do walki ma zagrzewać się prezydent Donald Trump. Pojawi się na scenie dzisiaj i jutro. Łączymy się z naszym studiem w American Airlines Center. Jest w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, czy republikanie wierzą, że jesienią pokonają demokratów?
4: Tak, i w każdej rozmowie podkreślają, że Donald Trump nadal będzie mógł realizować swoją politykę. Atmosfera naprawdę bardzo gorąca, co mam nadzieję słychać. I jak powiedziałeś, są tu przedstawiciele ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach. Z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Ohio są obwieszeni kwiatami. Mają się tutaj przez 2 dni mobilizować, wspierać kandydatów, by obronić większość na Kapitolu. Gdyby przegrali, prezydentowi trudniej będzie sprawować władzę. Będzie blokowany, a dodatkowo demokraci zapowiadają, że uruchomią procedurę usunięcia go z urzędu. W Stanach Zjednoczonych zaczyna się gorący wyborczy okres. Ze studia Radia RMF FM w hali, gdzie odbywa się konwencja republikanów, Paweł Żuchowski.
3: Donald Trump przed wylotem do Dallas zapowiedział, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu. Prezydent USA przekonywał, że wtedy gwałtownie spadną również ceny ropy, których baryłka kosztuje obecnie ponad $100. Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
3: Najpóźniej jutro rano prokurator rozpocznie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki, który w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał w pociąg Intercity. W wypadku zginęła 1 osoba, a 7 zostało rannych. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są poruszeni tragedią.
6: Żyję tutaj 19 lat w miejscowości Sokolniki Suche. No i jeszcze takiej tragedii to tutaj nie było. Ciężki widok. Szczerze mówiąc, maszyna wygląda, no, makabryczny widok.
7: Przyjechał taki pan z Radomia, bo córka jego jechała. I dopiero mu zdążyłem córkę wsadzić do pociągu. I tak ją to spotkało, nie?
8: Ale ta córka, na szczęście, wszystko dobrze.
7: Wzięli ją na obserwację do szpitala.
3: Usłyszała od mieszkańców Sokolnik Suchych nasza reporterka Magdalena Greinert. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle kierowca będzie mógł stracić prawo jazdy na 3 miesiące, zapowiedział w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Resort chce również zaostrzyć przepisy karne wobec osób, które swoim zachowaniem doprowadzą do zagrożenia lub katastrofy na przejeździe. Projekt zmian ma być gotowy na przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Ministrów. O poranku zapraszamy na publicystykę. O 7 Piotr Salak w Radiu RMF 24 porozmawia z wiceszefem MON Pawłem Bejdą. 7:45 w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Muszą umieć wytropić, bronić i dokładnie reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Obronnych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji.
9: Ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
3: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek, a zmagania potrwają do niedzieli.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W RMF FM czas na ostatnie już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
10: Opowieści z najważniejszych europejskich aren piłkarskich. Rozpoczynamy od remisów. We wszystkich 4 meczach za nami 45 minut gry. W starciu Liverpoolu z Atletico 1-1, podobnie jak w spotkaniu Sportingu z Galatasaray. Bez bramek w pierwszej połowie rywalizacji Napoli z Arsenalem. Twardo w nowe rozdanie Ligi Mistrzów wchodzi broniąca tytułu Paris Saint-Germain. 2 trafienia Dembele i 1 Torresa powoduje, że ekipa ze stolicy Francji prowadzi za Slovanem Bratysława aż 3-0. Przenieśmy się na parkiet, ale pozostańmy przy Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Polski mierzy się na wyjeździe z HBC Nantes w pierwszej kolejce tych rozgrywek. No i niestety na 11 minut przed zakończeniem tego spotkania przegrywa 19-21. Wcześniej Industria Kielce pokonała u siebie HC Krynice Lucern 30-29. A na krajowym podwórku dziś otwarto drugą serię Superligi. MMTS Kwidzyn pokonał MKS Kalisz 34-24, dzięki czemu odbudował się po bolesnej przegranej z Wisłą w pierwszej kolejce.
0: Myślę, że odrobiliśmy lekcję po meczu z Płockiem. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę mocną drużyną, że trzeba się z nami liczyć w tej lidze.
10: Uważa rozgrywający MMTS-u Leon Łazarczyk. Kolejne spotkania drugiej serii rozpoczną się w sobotę. A jutro pierwsze spotkanie biało-czerwonych na siatkarskich mistrzostwach Europy. Przed meczem z Portugalią podopieczni Nikoli Grbicia zapoznali się z halą.
11: Tak jak każdy moment, ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna. Mam nadzieję, że również dopisze publiczność w tych mistrzostwach i naprawdę nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania.
10: Mówił kapitan kadry Aleksander Śliwka. Mecz z Portugalią jutro o 15, a w pierwszych spotkaniach turnieju Bułgaria pokonała Macedonię Północną 3-0, a Łotwa ograła Rumunię 3-1.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Witam serdecznie, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Może zacznijmy od tego CPN-u. To dobrze, że nie będzie nowego CPN-u. Drogo jest, nieprzyjemnie, no tylko kierowcom też jest dość drogo, bo ja tak średnio ufam w to, że nie będzie kosztować.
2: No, mnie trochę zadziwił pan minister, mówiąc, że uspokaja 10 złotymi za litr benzyny.
1: 9 złotych to też jest dużo, powiedzmy sobie szczerze.
2: Więc, powiedzmy sobie, co to oznacza. To znaczy, trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia. I to nie tylko, jeżeli chodzi o to, ile się płaci na stacji benzynowej, ale no, problem pojawia się w sklepie, bo przecież koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć, to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
1: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić, ale wie, może coś wcześniej.
2: Ja z mojej strony, ja robię co mogę, my jesteśmy racjonalną partią opozycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali za tym,
1: środków,
2: żeby użyć ludziom.
1: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej, powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
2: No ja się powiem szczerze, tych kosztów żywności i kosztów życia jesienią i zimą obawiam, że to będzie coś, co...
1: Nie, że energia ma zdrożyć także radykalnie.
2: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym, na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
1: Jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
2: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje dla ludzkich kieszeni.
1: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bocheńczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
2: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na utylicach.
1: Ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba wpisać Kraków?
2: Złożyliśmy
1: jaki adres?
2: Te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach programowych.
1: Panie pośle, ale więc,
2: myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości. Jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
1: No, ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
2: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
1: Ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
2: No i pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom cenę biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
1: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o Lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś z partii Razem.
2: SLD. No, koleżanka w Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i je reprezentuje.
1: Z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem Nowej Lewicy.
2: No ja powiem tak, no ludzie Darii Gosek-Popiołek, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie głosowali za podniesieniem zwykłym mieszkańcom Krakowa kosztów życia. To oni są częścią tego układu, także układu, powiedzmy sobie szczerze, dosyć kolesiowskiego, który miastem rządzi i który wygląda tak, że politycy lokalnej ekipy są zatrudniani w bardzo dziwnych miejscach na fikcyjnych stanowiskach.
1: Że Lewica wielkich wyborów, ani jedna, ani druga w tych wyborach w Krakowie nie ma. To jest pojedynek między Łukaszem Gibałą a kimś drugim, prawdopodobnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
2: Co się wydarzy w wyborach, będziemy wiedzieli za niecałe 3 tygodnie. Ja w tym momencie wracam właśnie z Krakowa, bo w Krakowie spędziłem 2 dni i widziałem naszych wolontariuszy, wolontariuszki, dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują na kandydatkę Razem Aleksandry Owcej na realną zmianę. Na ulicach, na klatkach schodowych, przekonując do mieszkańców Krakowa do tego, że zmiana realnie jest możliwa, bo ja myślę, że w tych wyborach naprawdę może się wydarzyć wiele.
1: No i tu stawiamy kropkę, przepraszam
2: tylko
1: bardzo.
2: Tylko kluczowa sprawa jest taka, żeby 27 września iść na wybory i zagłosować na Aleksandrę Owcej.
1: No to na kogo kto będzie głosował, to oczywiście sam będzie decydował. A ja przypominam, naszym gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Pytanie... Partia Razem może pójść w ślady innej partii, niemieckiej partii lewicowej, Sary Wagenknecht, która współpracuje albo będzie współpracować, albo może współpracować z AfD. Wy też jesteście zdolni do takiej teorii podkowy, że skrajna lewica ze skrajną prawicą. Takie porozumienie brodaczy Adrian Zandberg, Grzegorz Braun.
2: No. Panie redaktorze, bądźmy poważni.
1: No ale Sara Wagenknecht może będzie tworzyć ten rząd.
2: Zacznę może od jednej prostej oceny. Pani Sara Wagenknecht nie mieści się w mojej definicji lewicy. Tak jak ja lewicowość rozumiem, ale...
1: Ale ona sama uważa się za lewicową.
2: Odkładając na bok w kwestie definicyjne, wie pan, no to co się dzieje w tym momencie, co zobaczyliśmy w Anhalcie, ale co pewnie zobaczymy jeszcze w paru innych niemieckich landach, to jest symptom. To jest symptom tego, że porządek społeczny i gospodarczy w Niemczech jest w poważnym kryzysie. Że niemiecki przemysł, który był siłą napędową tej gospodarki, tak, on po prostu jest pod potężną presją i się po prostu łamie w wielu branżach, przegrywa konkurencję.
1: No, tylko, że ten symptom ma bardzo konkretne skutki dla Polski.
2: Mhm. Tak, ale myślę, że warto, żeśmy byli tego świadomi, że takie zjawiska, jak na przykład to, że paru agentów Stasi, paru neonazistów dostaje się teraz do lokalnego parlamentu w Anhalcie i to oni mają rozdawać karty, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego, że ludziom rosną koszty życia. To jest konsekwencja tego, że stabilność, do której Niemcy byli przez dekady przyzwyczajeni, rozmywa się we mgle. To powoduje, że takie siły, niebezpieczne siły jak AfD, mogą zyskać realny wpływ na sprawowanie władzy. I to jest moim zdaniem przestroga i lekcja. Trzeba dbać o jakość życia normalnych, no to... ciężko pracujących ludzi. Trzeba dbać o to, żeby koszty życia ludzi nie dobijały. Żeby, no dobrze, ludzie mieli stabilną, bezpieczną pracę.
1: Za chwilę o tym porozmawiamy.
2: Bezpieczny dach nad głową.
1: Jak w Polsce, ale ja zadam pytanie...
2: Inaczej, jeśli się tego nie robi, no to po prostu potem są takie konsekwencje.
1: No dobrze, ale niemieckie główne partie polityczne odpowiadają, wystarczy sprawny kordon sanitarny. Kordon sanitarny cokolwiek rozwiązuje?
2: Ja uważam, że na dłuższą metę, jeżeli ludzie nie mają życiowego bezpieczeństwa, to żaden kordon sanitarny nie zatrzyma takich zjawisk.
1: A w Polsce
2: zjawisk.
1: Jest możliwy taki kordon sanitarny wokół Brauna?
2: Bądźmy raz jeszcze, panie redaktorze, poważni. Już usłyszeliśmy pana Czarnka, już usłyszeliśmy polityków, którzy dzisiaj PiS-em rządzą, że są gotowi na to, żeby z panem Braunem rządzić. Już
1: nawet Mateusz mówi co innego.
2: No tak, no tylko że Jarosław
1: Kaczyński... I ambasador Stanów Zjednoczonych mówi co innego.
2: Przez tych dwóch panów pewnie stanowisko tego drugiego jest istotniejsze niż tego pierwszego, jeżeli chodzi o decyzje przez PiS podejmowane, ale ja widzę po prostu polityków i to przecież tak, że no, podobno umiarkowanego bardziej, przynajmniej deklaratywnie, Mateusza Morawieckiego, który też dopuszcza taki scenariusz. Jak takie rzeczy słyszę z ust polityków z tamtego środowiska, to bardzo mnie to dziwi, bo miała to być jakaś siła nieco bardziej racjonalna i umiarkowana, czyli mówiąca o sobie, że jest centroprawicą, a tymczasem widzę, że dołączyła do tego wyścigu ścigania się, kto będzie bardziej Konfederacją.
1: Dobrze, jesteśmy teraz przy kosztach życia i przy poziomie życia. No już wiemy, 12 miliardów będzie wynosić dziura w NFZ-cie. Mieliśmy mieć reformę. Kosztach życia i przy poziomie życia. No już wiemy, 12 miliardów będzie wynosić dziura w

0: roku czy do środy, tak. Bo inaczej będą dymisje.
1: No i były rozwiązania.
0: Car się rozgniewał, powiedział, że to wszystko wina bojarów i że bojarzy natychmiast mają to naprawić. No i co? I pani minister mówi, że ma rozwiązania, mija miesiąc. I nagle się okazuje, że rząd żadnych rozwiązań nie prowadzi.
1: Pani minister mówi, przepraszam, no tak uczciwie, jak ma być sekwencja, mówi tak, wsłuchaliśmy się w głosy środowiska i zaproponujemy wejście w życie ustawy po 12 miesiącach. Czyli wsłuchali się. Mhm. 1-0 dla lekarzy.
0: Nie, no więc mamy harmonogram bardzo jasny, to znaczy rząd planuje zmianę na czas, kiedy już nie będzie rządzić.
1: A może będzie? No planuje, że będzie.
0: Jak na razie nie... To moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
1: No dobrze, ale dlaczego taka decyzja? Bo ta sekwencja rzeczywiście jest kuriozalna. Co rząd uznał, że można spokojnie, że ludzie już zapomnieli, że mamy nową aferę w związku z tym o służbie zdrowia już wszyscy zapomnieli? A może przestraszył się lekarze?
0: Myślę, że to jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu środowisku, żadnemu silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian. Bo to, co moim zdaniem jest największym rozczarowaniem, to, że przez te 3 lata, które minęły, no i chyba już przez całe 4 lata, czy pan jest w stanie wymienić jedną ważną, dużą zmianę, którą ten rząd wprowadził? Taką dużą, systemową, zasadniczo zmieniającą jakość życia milionów ludzi w Polsce.
1: A pan jest w stanie?
0: No ja właśnie nie. I to jest jeden z powodów, dla których jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem rozczarowanie. Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to jest klęska.
1: No, ale dodajmy...
0: I uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
1: No dobrze, tylko, że
0: sprzeczna
1: pośle...
0: ze zobowiązaniami przed wyborami.
1: Pośle, tylko, że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, nie może samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
0: No bo
1: i nie
0: zjadła przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
1: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
0: Co się wydarzy
1: z mniej skrajną prawicą?
0: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie,
1: no
0: tak, samo jak,
1: partię, ja
0: i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety...
1: Dobrze, ale
0: jak pan widzi i...
1: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie, nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
0: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży byli z politykami prawicy.
1: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem, czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwóch głosy ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
0: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to są, szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz, to znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo,

0: prawo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
1: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
0: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
1: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
0: A pojawił się już w wersji fizycznej.
1: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
0: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej, jeżeli chodzi o blokowanie
1: zapisy,
0: strony.
1: Tylko o to, kto
0: chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii.
1: To
0: a tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.
1: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
0: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo, jest po prostu...
1: To na koniec jeszcze pytanie.
0: Antypaństwowe.
1: Na pytanie o ten słynny spór kolejny mamy, taki bardzo gorący między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
0: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego, jak to określają,
1: panie pośle,
0: plandemię.
1: Czy rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą dwa razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie trzy razy, czy będzie cztery razy.
0: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. Nasze standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że to jedzenie
1: zgoda,
0: było zdrowe.
1: Ale czy mięso dieta planetarna?
0: Powiem dlaczego wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny
1: katering. To może zajmijmy się tym, żeby były kuchnie.
0: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
1: Dobrze.
0: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
1: Dobrze. A ja
0: tam przywracamy
1: teraz muszę postawić kropkę.
0: W kuchnie w szkołach. A wszyscy samorządowcy, z którymi rozmawiam, mówią,
1: dobrze,
0: że popierają rozwiązanie z bezpłatnymi posiłkami,
1: zegar,
0: które cały czas czeka na rozpatrzenie w Sejmie.
1: W studiu mamy zegar,
0: niestety,
1: panie pośle, ja muszę skończyć tą
0: dobrze
1: rozmowę. Bardzo dziękuję. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24.

0: Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: No i zaczynamy Fakty w RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze, ma dla was Mateusz Bożek.
1: 14 lat więzienia usłyszał ksiądz Jacek K., oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym. Sprawa dotyczy pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Zajrzymy też do Kielc, gdzie trwają jedne z największych targów obronnych w Europie. A na koniec o historycznym sukcesie polskich klubów piłkarskich. Chodzi o rozgrywki w europejskich pucharach. Kara 14 lat więzienia dla księdza Jacka K., oskarżonego o pedofilię. Prokuratura zarzuciła mu 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Proces był niejawny.
2: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjnie przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
1: Mówił prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Samolot Wołodymyra Zełenskiego został wczoraj niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo. Poinformował o tym dziś premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Jak relacjonuje, maszyna podczas startu z Kiszyniowa była bliska kolizji z bezzałogowcem. Nikomu na szczęście nic się nie stało, lot był jednak opóźniony. Prezydent Ukrainy przyleciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V. Rak jelita grubego. Taką diagnozę rocznie w Polsce słyszy prawie 20 tysięcy osób. W cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM mówiliśmy dziś o kluczowym badaniu w kierunku tej choroby, czyli o kolonoskopii. Odpowiedzi na Wasze pytania zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Jedno z najczęstszych pytań brzmi, czy jest inne badanie, które można wykonać zamiast kolonoskopii. Pytaliście na przykład o małą kapsułkę z jeszcze mniejszą kamerą, którą można połknąć i która robi zdjęcia w przewodzie pokarmowym. Profesor Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii tłumaczy, że taka kapsułka nie pozwala lekarzowi na usunięcie niepokojących zmian.
4: Badanie, które nie pozwala na pobranie wycinków, daje tylko pozorne szczęście dla pacjenta, że nie ma kolonoskopii.
3: Doktor Arkadiusz Bednarczuk potwierdza, że kolonoskopii nie da się zastąpić innym badaniem. Można za to dobrze się do niej przygotować, czyli pić jak najwięcej płynów.
5: Nie ma przeciwwskazania do picia, ile się chce. Chodzi o to, aby to był czysty płyn. Może być słodki, słony, smakowy, aby był przeźroczysty.
3: Wielu z was zwracało uwagę na rosnące kolejki na kolonoskopię. To jest efekt zmian w finansowaniu przez NFZ. Najszybciej to badanie teraz można wykonać w ramach programu badań przesiewowych dla osób, które skończyły 50 lat. Szczegóły mamy na rmf24.pl.
6: Fakty ze Świętokrzyskiego.
1: Systemy antydronowe, broń i ciężki sprzęt wojskowy pojawiły się w Kielcach. Trwa tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe takie targi w naszej części Europy. Jedną z prezentowanych konstrukcji jest ciężki bojowy wóz piechoty opracowany przez Hutę Stalowa Wola.
7: To jest pojazd gąsienicowy przeznaczony do przewozu żołnierzy desantu piechoty. Jest zdolny do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Jego głównym zadaniem jest ochrona żołnierzy i wsparcie ogniowe w przypadku intensywnego zagrożenia.
8: Jest to część naszego systemu antydronowego. Jest to dron interceptor. Leci i zderza się z dronem wrogim, który stanowi zagrożenie. Nie potrzebujemy tutaj operatora, który stoi z aparaturą i jest bardzo wyszkolony, obserwuje, steruje tym dronem manualnie, ale wszystkim zarządza z poziomu komputera. Na tym dronie mamy detekcję wizyjną, która przy pomocy sieci sztucznej inteligencji wykrywa na obrazie bezzałogowca, którego ma zniszczyć i następnie się już naprowadza wizyjnie.
1: Mówili Paweł Przygoda z firmy AP Flyer, jeden z konstruktorów ciężkiego wozu piechoty. To lato Hiszpanie zapamiętają na długo. Na Półwyspie Iberyjskim i na Balearach zanotowano w nim aż 61 dni z ekstremalnymi upałami. Poprzedni rekord padł 4 lata temu, ale wtedy skwar dokuczał mieszkańcom przez 41 dni. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia szacuje, że od połowy maja do końca sierpnia upał mógł przyczynić się do śmierci ponad 5200 osób. A na koniec o historycznym osiągnięciu polskich klubów piłkarskich. Od przyszłego sezonu nasz kraj po raz pierwszy ma zagwarantowany udział dwóch zespołów w fazie ligowej europejskich pucharów. Zgodnie z nowymi zasadami ogłoszonymi przez UEFA, mistrz kraju zacznie grę od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że będzie musiał pokonać tylko jednego rywala, aby awansować do ligowej fazy rozgrywek. Zdobywca Pucharu Polski rozpocznie z kolei od czwartej rundy Ligi Europy. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz.

0: popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Robert Gontarz, Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Michał Moskal, znany panu?
2: Kojarzę, tak, oczywiście.
1: No oczywiście, zdziwiłbym się, gdyby pan nie kojarzył. To poseł Prawa i Sprawiedliwości ironicznie się uśmiechał, gdy Donald Tusk z mównicy sejmowej przytaczał zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. A pan był przerażony, czy też się pan ironicznie uśmiechał?
2: Znaczy, panie redaktorze, Donald Tusk ma pewną jednak historię powoływania się na ludzi, którzy raczej nie są autorytetami. No najpierw na Jacka Murańskiego, teraz na Krala. No to nie
1: powiedział tego, ale przyzna pan, że nie powiedział wprost. Natomiast bardziej pana pytam o pańską reakcję, a nie na to, na kogo się powoływał Donald Tusk.
2: Nie no, panie redaktorze, to jest afera, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlatego my jako Stowarzyszenie Rozwój Plus zaproponowaliśmy powołanie komisji śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję. Znaczy, no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia Razem.
1: Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
2: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją, żeby wprowadzić właśnie komisję śledczą.
1: Ale
2: i
1: myślę, że chciałem zapytać, panie pośle, o to, czy Zbigniew Ziobro jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
2: No myślę, panie redaktorze, że w tym momencie nie jest wzmocnieniem, ale to jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja pytam o pańskie zdania. Uważa pan, że powinien być wiceprezesem takiej partii?
2: A to już, to zależy, jaki kierunek chce wybrać Prawo i Sprawiedliwość. No wybierają, jakie wybierają, więc jest cały czas wiceprezesem, a pan premier Mateusz Morawiecki z kolei został wyrzucony.
1: No dobrze, ale to pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro jako wiceprezes PiS-u to jest dobra osoba, właściwa osoba na właściwym miejscu?
2: No nie wydaje mi się, żeby w tym momencie w jakiś sposób wzmacniał tę partię.
1: A wzmacniał rząd Mateusza Morawieckiego?
2: Raczej nie.
1: No to dlaczego był w tym rządzie?
2: Panie redaktorze, bo mamy system parlamentarno-gabinetowy, gdzie także o większości decyduje liczba posłów.
1: Ale zaraz, ale premier
2: Polska
1: decyduje o swoich ministrach, zgadza się czy nie?
2: Tak, panie redaktorze, ale jednocześnie większość w polskim parlamencie mogłaby zdecydować o losie premiera, więc jeśli można było zrobić 75% dobrych rzeczy, a na 25% trzeba było się zgodzić, no to takie decyzje były też podejmowane.
1: Czyli Mateusz Morawiecki nie był panem swojego gabinetu, chce mi pan powiedzieć,
2: panie
1: tak?
2: redaktorze, no myślę, że zawsze znaleźlibyśmy osobę, która ma jakiś wpływ na podejmowane przez nas decyzje. W tej sytuacji politycznej trzeba zawsze ważyć dobra, bo rzadko w życiu mamy tak, że podejmujemy w 100% dobre albo w 100% złe decyzje. Bardzo często są to decyzje w 87% dobre, a w 13% złe.
1: Filozoficzna bardzo uwaga, ja pytam więc bardziej tutaj, pana o politykę.
2: No więc tutaj, panie redaktorze, myślę, że w tych przynajmniej 87%, o ile nie dużo więcej, rządy Zjednoczonej Prawicy, rządy pana premiera Mateusza Morawieckiego były bardzo dobre, a tam, gdzie coś nie wychodziło, no to dziś Prawo i Sprawiedliwość zostało sukcesami w wymiarze sprawiedliwości.
1: Zapamiętam sobie te 13%, które zostało w takim razie. A kiedy to Mateusz Morawiecki ostrzegał przed Zonda Krypto jako rynkiem walut, rynkiem niebezpiecznym, bo Jarosław Kaczyński pytany w tej sprawie jakoś nie potrafił sobie przypomnieć. Ja również muszę panu powiedzieć.
2: Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie ostrzegał i na szczycie w Davos, i w telewizji Bloomberg, i chyba nawet w RMF-ie, jeśli dobrze pamiętam, mówił o takim, ostrzegał przed takim hura optymizmem w inwestowaniu
1: w kryptowaluty. Mateusza Morawieckiego
2: no między innymi, panie redaktorze, no między innymi KNF było bardzo zdecydowane w swoim podejmowaniu działań, w wymierzaniu kar, jednak ta giełda wcześniejsza, ta BitBay, musiała przestać funkcjonować.
1: A prokuratura umarzała śledztwo.
2: No ale panie redaktorze, to ja mówię o tych 13%, że nie wszystko było idealnie też.
1: I rozumiem, jednak, że tutaj akurat Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu.
2: No panie
1: wpływu,
2: redaktorze,
1: tak?
2: No mówienie o tym, że premier polskiego rządu ma wpływ na śledztwa, gdyby tak było, no to byłoby bardzo niedobrze. A pan premier na pewno nie miał wpływu na prokuraturę.
1: A skoro jest tak niebezpieczny rynek kryptowalut, to dlaczego nie głosowaliście za tym, żeby odrzucić weto?
2: Znaczy, panie redaktorze, bo można, znaczy po pierwsze zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Oczywiście dzieją się bardzo złe rzeczy, jeśli chodzi o kryptowaluty, ale no, na przykład taki BlackRock, czyli firma dysponująca największym kapitałem, kilkudziesięciokrotnie większym niż polski budżet, no inwestuje w kryptowaluty. Możemy zamknąć oczy i udawać, nie ma. Nie ma problemu, nie ma sprawy, w ogóle udawajmy, że tego nie ma, ale rzeczywistość związana z blockchainem, z kryptowalutami istnieje. I ta ustawa, panie redaktorze, w żadnym stopniu nie dotyczy takiej giełdy jak Zonda Krypto. Przeciwnie, ona mogłaby doprowadzić do tego, że firmy, które są nawet uczciwe, które bardzo uczciwie chciałyby w Polsce prowadzić ten biznes, nie mogłyby tego robić ze względu na nadregulacje.
1: A potrafi pan powiedzieć, panie pośle, w takim razie, skoro pan mówi, że ta ustawa niewiele by zmieniła, czym się różni projekt rządowy od tego projektu, który zaproponował prezydent?
2: Między innymi wiele decyzji nie jest decyzjami typowo urzędniczymi, uznaniowymi, ale odnoszą się do sądu.
1: Nie.
2: I oczywiście można, można tu, panie redaktorze, też powiedzieć o jednej rzeczy, że sądy w Polsce źle działają, więc czy można powierzać decyzję sądom? No ale, panie redaktorze, to nie możemy powiedzieć. Sądy źle działają, przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
1: Ale to sądom właśnie chce powierzać decyzję pan prezydent.
2: No tak. No, ale
1: uważa pan, że to są dobre pomysły?
2: No, panie redaktorze, no a zawsze pojawia się pytanie, no czy lepiej jednak, żeby jednoosobowo urzędnik podejmował decyzję? Zresztą, panie redaktorze, te rozwiązania, one brzmią twardo, ostro, mocno, ale w praktyce prowadzą do zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy te firmy, które działają, mogłyby działać w Polsce, a będą działały poza granicami Polski, nie będą w takim stopniu objęte nadzorem zarówno KNF-u, jak i polskich służb, ze względu na to, że mają inną jurysdykcję. W związku z tym te firmy, które mogłyby, ja powiem, jaki jest mój model optymalny, to znaczy prowadzić takie warunki, w których te firmy w ramach kryptoaktywów działają na terenie Polski i są bardzo ściśle kontrolowane. Jeśli one zostaną wypchnięte...
1: Tego chce rząd.
2: No, panie redaktorze, dokładnie czegoś odwrotnego. To znaczy przy takich regulacjach, które wprowadza rząd, choć ja też od razu mówię, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kryptowalut, jeśli takie regulacje będą wprowadzone, to te giełdy wyniosą się poza Polskę, będą i tak działać. No bo chyba, że odcięlibyśmy internet, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że handel kryptowalutami został zamknięty.
1: A jakby było rozwiązanie prezydenckie, to by w takim razie w Polsce zostały, pańskim zdaniem,
2: No, panie redaktorze, myślę, że byłoby większe prawdopodobieństwo, żeby tak się wydarzyło.
1: Czyli jeżeli będzie po raz czwarty ustawa o kryptowalutach w Sejmie, to znowu zagłosujecie przeciw.
2: Jeśli,
1: tak?
2: panie redaktorze, będą jakieś zmiany, które będą poprawiały te ustawy, no to będziemy wtedy myśleć, ale jeśli po raz czwarty będzie zaproponowane dokładnie to samo, to możemy mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, choć już wydaje mi się, że mamy, że tu nie o żadne kryptoaktywa, nie o żadne regulacje chodzi tylko, chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Zresztą no, to można zauważyć też na pierwszy rzut oka.
1: I nie przekonało pana wystąpienie premiera na zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
2: Nie, panie redaktorze. To znaczy dało mi dużo do myślenia i to wystąpienie, i ta działalność, dlaczego służby, choć miały informacje, wcześniej nie reagowały. I jeśli ktokolwiek mówi, że ze względu na brak ustawy, no to kurczę, jednak widzimy, że ta ustawa cały czas nie weszła w życie, a prokuratura jednak potrafiła i służby potrafiły jednak zadziałać, zamykać kolejne osoby, podejmować działania, więc
1: to jeżeli prokuratura
2: to było...
1: tak dobrze działa, pańskim zdaniem, to w takim...
2: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie, nie
1: ale przed chwilą pan to powiedział, że prokuratura dobrze działa.
2: Nie, powiedziałem, że działa. Nie, że dobrze działa, tylko powiedziałem, że działa, a powinna działać 5-6 miesięcy wcześniej przynajmniej.
1: A to w takim razie nie wystarczy sama działalność prokuratury? Potrzebna jest komisja śledcza?
2: No, panie redaktorze, no jeśli chcemy zadowolić się w przestrzeni publicznej takimi informacjami, jakie rzuca Donald Tusk, powołując się na postacie znane, no to oczywiście możemy być
1: prokurator
2: zadowoleni.
1: Będzie przedstawiał informacje, a nie Donald Tusk.
2: No, ale jednak Donald Tusk też udziela jakieś tam wyrywkowe informacje, powołując się na osoby X, na osoby Murańskiego, wcześniej się powoływał, więc to nie sprawia, że przestrzeń
1: Murański
2: publiczna...
1: Murański nie ma z tą sprawą nic wspólnego.
2: No, panie redaktorze, no tak, no, ale jednak, ale z Donaldem Tuskiem ma bardzo wiele wspólnego, zresztą sam mówił kiedyś, że buja się w najmocniejszej ekipie w Polsce, mając na myśli Koalicję Obywatelską, ale panie redaktorze, no Vox Populi, Vox Dei. Sondaż dla Rzeczpospolitej wskazuje, że więcej Polaków jest za powołaniem komisji śledczej niż przeciwko powołaniu komisji śledczej. Ja tu też zwrócę uwagę na jeden aspekt związany z tą komisją śledczą.
1: Króciutko,
2: panie redaktorze, no bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Koalicja Obywatelska była wielkim, posłowie Koalicji Obywatelskiej to byli wielcy orędownicy komisji śledczych na samym początku kadencji. Dlaczego oni teraz tego nie chcą? Czyżby mieli coś do ukrycia?
1: Panie pośle, Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Belka?
2: Oto trzeba pytać pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: To jest jego
2: autonomiczna decyzja. Ja nie mam pojęcia, jaką decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki.
1: Zaraz, jak ta autonomiczna decyzja? Bo to jest tak, że konstytucja mówi wyraźnie.
2: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji, a jeśli Sejm powołuje osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych...
1: Cieszę się, że pan powiedział, że Sejm powołuje osobę.
2: No tak, ale nikt tego nie kwestionuje. Ale jednak ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tu dla uważnych obserwatorów sceny politycznej powiem, że jest pewna różnica jednak między panem prezydentem Karolem Nawrockim, a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. To znaczy Czarzasty to nie jest prezydent Nawrocki. To są dwie różne osoby i mówienie, że przed Czarzastym ślubowanie to jakby ślubowanie przed prezydentem.
1: Ale wie pan, że według konstytucji prezydent nie ma żadnego wpływu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego.
2: Prezydent, no ale jednak jest zapis, że sędziowie muszą złożyć się ślubowanie przed prezydentem, ponieważ jest taki zapis, a prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma prawo również badać, czy ta konstytucja będzie na pewno chroniona przez osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych. I to świetnie udowodnił Paweł Jabłoński, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
1: Przez przypadek, prawda? Pan o nim wspomniał tylko, bo rozumiem, że pański kolega.
2: Mój doskonały kolega, wybitny prawnik, człowiek, który wykonał bardzo ciekawą pracę, udowadniając nawet, że kancelaria premiera podważa to, co zostało przedstawione przez ministra, czy też niedoszłego jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Berka, że nie był radcą prawnym w momencie, w którym sprawował poszczególne
1: jeżeli
2: funkcje.
1: Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli znowu pat w Trybunale Konstytucyjnym, to jaki pomysł na wyjście z tego pata ma Rozwój Plus?
2: Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że powinniśmy doprowadzić do wielkiego resetu konstytucyjnego.
1: Czyli jak to miałoby wyglądać?
2: I tu mogę się powołać na drugiego mojego kolegę ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, równie dobrego prawnika, wybitnego prawnika, fantastycznego posła Krzysztofa Szczuckiego, który przeprowadził serię rozmów z osobami z bardzo różnych scen, z bardzo różnych miejsc na scenie politycznej, od bardzo lewej strony, bardzo anty takiej prawicowej strony, poprzez prezydenta Andrzeja Dudę, i on pokazuje, na czym mógłby polegać taki kompromis, reset. To znaczy, to mogłoby polegać na tym, że ostatecznie siadają wszyscy przedstawiciele sceny politycznej i jakoś się dogadują, bo ja niestety mam wrażenie, że dziś ci wszyscy, którzy mówią o tym, że chcieliby naprawy wymiaru sprawiedliwości, to mówią, wymiar sprawiedliwości będzie naprawiony, jeśli będzie dokładnie tak, jak my chcemy, a dokładnie odwrotnie niż chce
1: ale
2: ta druga
1: pośle,
2: strona.
1: Z całym szacunkiem, ale kluczowe w pańskim rozumowaniu jest słowo jakoś. Jakoś się dogadują.
2: No, ale panie
1: gdzie
2: redaktorze,
1: jest to jakoś?
2: No, panie redaktorze, ja myślę...
3: A nie jednostronne...
1: Coś się panu włączyło.
2: Tak, coś mi się włączyło. Ale, no, panie redaktorze, ale to właśnie Krzysztof Szczucki pokazał, że potrafi rozmawiać z ludźmi, z którymi się całkowicie różni w podejściu do wielu kwestii. I jeśli jakoś właśnie to ma się wydarzyć, to właśnie w ten sposób, że poprzez jednak jakąś rozmowę, poprzez dyskusję, a nie przekonywanie drugiej strony, że jeśli dokładnie zrobicie, czego my oczekujemy, to spełnicie obywatelski obowiązek. Czasem trzeba pójść na kompromisy. Ja wiem, że czasem kompromis w polskiej polityce jest równoznaczny ze słowem zdrada wszystkich wartości, ale jeśli można zrobić...
1: A kto odpowiada za ten bałagan w Trybunale Konstytucyjnym? Nie pańskie było ugrupowanie?
2: No, ale panie redaktorze, ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Przypomnijmy sobie, od kiedy to się zaczęło.
1: Oj nie, ale proszę, bo nie mamy tyle czasu, bo byśmy musieli całą...
2: No więc, panie redaktorze, to zostało, to psucie zostało zapoczątkowane przez Platformę Obywatelską. Nie wydaje mi się, żeby za naszych rządów naprawiono wymiar sprawiedliwości. Tu mówię też uczciwie, no ale teraz to, co się dzieje, no to jest po raz kolejny tak jakby mówienie, że jest źle, a my zrobimy wszystko, żeby było jeszcze gorzej. No, a powinno być jednak lepiej.
1: Czterech radnych Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny właśnie przychodzi z PiSu do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Wiele jest... Jakby mówienie, że jest źle, a my zrobimy wszystko, żeby było jeszcze gorzej. No, a powinno być jednak lepiej.
1: Czterech radnych

0: którymi chcemy się posługiwać, wskazując tak, streszczając cały ten długi list do kilku słów.
1: No, ciekawie, że jaki pan cytat wybierze.
0: To nie będzie cytat, panie redaktorze, ale to będzie taka synteza być może, że naszym celem jest stworzenie najnowocześniejszego, najbardziej sprawnego państwa opartego na silnych i twardych i stabilnych fundamentach wiary i tradycji katolickiej. Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki i wielu specjalistów jak Janusz Cieszyński, jak Marcin Horała i wielu innych wykonywało fantastyczną robotę, chociażby w dziedzinie cyfryzacji, służby zdrowia, to co robił cyfryzacji też służby zdrowia, to co robił minister Janusz Cieszyński, to co zrobił pan premier Mateusz Morawiecki z naprawą finansów publicznych, to jest
1: Polski
0: jednak
1: Ład?
0: Coś...
1: O tym
0: to
1: pan
0: jest
1: myśli?
0: Jednak, no panie redaktorze, jeśli spojrzymy na Polski Ład, to myślę, że w każdej gminie w Polsce znajdzie pan dziesiątki inwestycji w każdej gminie, które były realizowane z funduszu inwestycji strategicznych.
1: A już
0: Polski
1: myślałem,
0: Ład.
1: Że z funduszy KPO, bo też by pan o tym pewnie
0: powiedział. Ale jeśli panie redaktorze mówimy o Polskim Ładzie, no to zwróćmy uwagę, że w ramach Polskiego Ładu PIT został obniżony do 12%, kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych.
1: To chyba pan nie widział tych pensji, które dostawali nauczyciele i służby mundurowe w styczniu, kiedy wchodził Polski Ład, kiedy pensje były zaniżone i trzeba było potem dosypywać pieniędzy ludziom, którzy stracili na tym.
0: Tak, panie redaktorze, proces wdrożeniowy nie był idealny, ale też pewną sztuką jest natychmiast poprawianie tego, co było źle zrobione i tu natychmiast zostało poprawione z ogromną korzyścią dla Polaków. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że netto rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego obniżył podatki łącznie o 60 miliardów. Nigdy w historii Polski nie było takiej obniżki podatków jak za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego.
1: A propos skuteczności rządzenia, to gdzie jest te 100 tysięcy mieszkań, które obiecywał Mateusz Morawiecki?
0: No, z tego co wiem, zostało z tego programu Mieszkanie Plus wybudowane około 40 tysięcy mieszkań, ale jeśli też porównalibyśmy średnią liczbę mieszkań
1: czyli
0: oddawanych...
1: Czyli tu nie wyszło trochę.
0: No panie redaktorze, ale zakładając, że zrobimy wszystko, to podstawowym założeniem powinno być nie robimy niczego, absolutnie niczego, wtedy będziemy mieli 100% wykonalności.
1: Mieszkania nie wyszło, a samochody elektryczne?
0: Panie redaktorze, też zwróćmy uwagę na to, że zdecydowanie większa liczba mieszkań średniorocznie była oddawana za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego niż za rządów Donalda Tuska, więc tutaj też trzeba powiedzieć, że znaczny proces został, wiele udało się zrobić, nie wszystko i my też nie mówimy, że wszystko było
1: zrobione. Z samochodami elektrycznymi też tak dobrze było. Miał być w 2025, o ile pamiętam, tak Mateusz Morawiecki zapowiadał, milion na polskich drogach.
0: Nie, panie redaktorze, to u redaktora Rymanowskiego padło dokładnie to samo pytanie i pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tu w żadnym stopniu nie chodziło o wyprodukowanie miliona samochodów elektrycznych w Polsce i że to jest jedna wielka manipulacja. Zresztą wiele jest tych manipulacji względem pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc nie mówił tego i to zostało chyba sprawdzone przez demagoga i okazało się, że pan premier Mateusz Morawiecki miał rację, ale jeśli chodzi o proces tworzenia tego samochodu elektrycznego Izera, on postępował nawet szybciej niż zakładał harmonogram.
1: Ale nie zdążyliście.
0: No ale panie redaktorze, ale nie wszystko właśnie o to chodzi, że państwo polskie nie powinno myśleć, dlatego też wielka strategia państwa polskiego zaprezentowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczy, rządy w Polsce nie powinny myśleć od kadencji do kadencji, co ponad kadencję, to w ogóle nie dotykamy, bo później się znajdzie redaktor, który zapyta, ale przecież nie zrobiliście do końca.
1: Nie.
0: Czasem trzeba zacząć, panie redaktorze, czasem trzeba nawet pozwolić, żeby ci, którzy przejmą po nas władzę, mogli powiedzieć, to nasz sukces. I jeśli byłby to sukces rządu Donalda Tuska, to ja bym powiedział, brawo, że to dokończyliście, ale tego nie dokończyli, panie bo pośle. Oni mają co najwyżej, jeśli coś robią, to co najwyżej z opóźnieniem.
1: Pan jest z Elbląga, prawda?
0: Z okręgu elbląskiego, mieszkam w powiecie działdowskim, pozdrawiam też powiat Iławski, Nowomiejski, Ostródzki, wiele innych.
1: Ile statków o zanurzeniu 4 metry wpłynęło do Elbląga? Niech mi pan tutaj przezmierzeje Wiśla. No.
0: Panie redaktorze, myli mnie pan z panem premierem Mateuszem Morawieckim, to on ma wszystkie dane i statystyki w głowie, ja aż takiej pojemnej głowy
1: to
0: nie mam.
1: Ja panu powiem, ani jeden moim zdaniem.
0: Pan powiedział powyżej 4 metrów?
1: Nie, ja mówię o Mierzei Wiślanej. Wielkie, znakomite przedsięwzięcie rządu Mateusza Morawieckiego,
0: no tak,
1: prawda?
0: No
1: za 2 miliardy złotych.
0: No tak, panie redaktorze,
1: miały statki wpływać do Elbląga, do pańskiego Elbląga. No i pytam się w takim razie, gdzie są te statki?
0: No ale panie redaktorze, pan na pewno wie, o co rozbił się ten cały...
1: Oczywiście, że wiem, tak.
0: O te 100 metrów, które miało być
1: dokończone. A byście wtedy tego nie wiedzieli, bo już wtedy ostrzegano przed budową Mierzei Wiślanej, że tak może być.
0: Oczywiście można zakładać na samym początku procesu inwestycyjnego, że będzie bardzo zła strona, wola po stronie samorządu i samorząd nie pozwoli tam przekopać, pogłębić tam tych 100 metrów, które tam były do tego
1: czyli
0: potrzebne.
1: Czyli samorząd winny jest w pewnym sensie.
0: No wiele winy jest rzeczywiście w samorządzie, który nie chciał pod żadnym pozorem się dogadać. Szkoda, bardzo szkoda, bo myślę, że dla Elbląga byłoby to fantastyczne rozwiązanie.
1: Deklaracja ideowa Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Może źle szukałem. Czy jest już ogłoszona, czy jeszcze nie?
0: A panie redaktorze, zadał mi pan takie pytanie, na które w tym momencie nie znam odpowiedzi. Nie wiem, czy jest ogłoszona. Wiem, że nad tym pracujemy. A nie, rzeczywiście nie jest jeszcze ogłoszona. Finalna wersja cały czas jest dopracowywana. Myślę, że w najbliższym czasie będzie
1: przedstawiane. A wie pan, dlaczego mnie zainteresowała? Bo zainteresowała mnie końcówka tej deklaracji. Czołem wielkiej Polsce. Tak się kończy Ta deklaracja ideowa, której

0: jeszcze w całości nie znamy.
1: Nie wiem, panie redaktorze, kto przedstawił tę informację. Ja z dużym dystansem odnoszę się do tego, co jest przedstawione.
0: Ale wie pan, co to jest za zawołanie? Czołem Wielkiej Polsce?
1: Panie redaktorze, z dużym dystansem odnoszę się do tego wszystkiego, co przedstawiają media z dobrze poinformowanych źródeł.
0: Czyli nie będzie, rozumiem, takiego zawołania na koniec deklaracji
1: ideowej Rozwój Polski? Nie wiem, panie redaktorze, jeśli będzie, to jak najbardziej może być. Ale nie wiem, czy taka będzie finalna forma. Jak będzie finalna forma, z pewnością zostanie to przedstawione.
0: Panie pośle, pytam o to, bo to jest zawołanie obozu Wielkiej Polski. Obozu Wielkiej Polski Romana Dmowskiego z lat 30. Obozu Wielkiej Polski, który został zdelegalizowany w Wolnej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej.
1: No panie redaktorze, miejmy nadzieję, że w Polsce nie dojdzie do sytuacji, w której Rozwój Polski zostanie zdelegalizowany.
0: Nie chcę już przypominać, w jakich kontekstach krzyczano to pozdrowienie i w jaki sposób się ludzie zachowywali, wykrzykując do siebie hasło
1: panie
0: właśnie
1: czołem Wielkiej Polski. Panie redaktorze, ale czy nie zgadza się pan z tym, żeby Polska była wielka? Ja się z tym zgadzam.
0: Myślę, że jakbyśmy zebrali wszystkich słuchaczy RMF FM, którzy słuchają nas teraz, to każdy by się zgodził z tym, żeby Polska była wielka.
1: Nie, panie redaktorze, a ja myślę, że obecna ekipa rządząca w ogóle nie myśli w tej kategorii. Co najwyżej średnio, przeciętnie i nie podnosić zbyt wysoko głowy, bo nie powinniśmy głowy podnosić wysoko. A przecież jest tak wiele rzeczy, które powinniśmy robić. No pierwszy lepszy przykład z ubiegłego tygodnia z piątku. No panie redaktorze, sytuacja, w której konsorcjum Mirbud i Torpol wygrało teoretycznie przetarg na budowę Rail Baltica, ale ze względu na jakąś tam karę środowiskową zatajoną rzekomo na 15 tysięcy złotych, następna oferta, która wygrała, jeśli się nie mylę, to nie polska już oferta, która jest tam zgodna i 650 milionów złotych więcej państwo będzie musiało zapłacić, bo jakieś 15 tysięcy złotych. Panie redaktorze, i w ten sposób uciekają pieniądze. I w ten sposób zamiast inwestować pieniądze w Polskę, w polską gospodarkę, pieniądze się po prostu wydaje. Zamiast tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w Polsce pod wieloma względami. Później kolejny przykład, jeśli
0: panie
1: mówimy
0: pośle,
1: o wielkich
0: muszę
1: rzeczach.
0: Muszę panu przerwać, bo słucham pana, a czytałem, że pan jest poetą.
1: Panie redaktorze, ja tam pisałem, że piszę wiersze, ale nie uważam siebie za poetę.
0: No dobrze, ale co z poezją w takim razie? Pisze pan jeszcze, czy nie?
1: Od kiedy jestem w polityce, jakoś ta wena pisania wierszy ode mnie odeszła.
0: Ale dlaczego? Co, polityka to jest czysta proza? Nie znajduje pan żadnej poezji w polityce?
1: Panie redaktorze, polityka to jest takie miejsce, które pozwala zrobić wiele dobrego, ale jest też bardzo trudnym miejscem i trochę tę taką być może wenę zabiera.
0: A jeżeli już pan skończył z pisaniem, to może pan czyta chociaż, co?
1: Zdarza się, że czytam.
0: Poezję?
1: Poezji mniej. W ostatnim czasie, chociaż teraz nie za bardzo mam czas, ale bardzo dużo czytałem Brandona Sandersona. Fantastyczna fantastyka.
0: A to fantastyka jest generalnie.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To nie jestem pewien, czy to się przydaje przy pisaniu programu politycznego, powiem panu.
1: Panie redaktorze, mogę panu powiedzieć, że miałem taką zasadę praca, odpoczynek i w czasie tego odpoczynku czytałem książki. Jak zacząłem czytać książki, gdzie jakieś wielopiętrowe wzory były z całkami, to stwierdziłem, że już mam dosyć tej przerwy, chcę wracać do pracy, więc stwierdziłem, że coś lżejszego
0: po prostu. Czyli smoki i krasnale, to rozumiem tylko tam, w czasie wolnym, tak?
1: Tam zbyt dużo smoków i krasnali nie ma, tam jest zupełnie bardzo ciekawy system magiczny, w ogóle fantastyczne książki, polecam serdecznie przeczytania, polecam również Wiedźmina, polskiego Wiedźmina i
0: do grania. A z poezji co pan poleca?
1: Nie będę, nie jestem wielkim znawcą poezji, więc każdemu zostawiam indywidualny wybór.
0: Tak mówi Robert Gontarz, poseł Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Żegnamy środę, witamy czwartek. Czas zacząć fakty w RMF FM. Jest północ, Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od budzącego wątpliwości wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Środowisko prezydenta chce wyjaśnień, czy jego kandydatura była legalna. W faktach także o dyplomatycznych napięciach między Izraelem a Wielką Brytanią, a także podsumowanie dzisiejszych zmagań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kancelaria prezydenta chce wyjaśnień, w jaki sposób Maciej Berek został dopuszczony do kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pismo w tej sprawie wysłano do Kancelarii Sejmu. Jak informowaliśmy w faktach, środowisko prezydenta ma ogromne wątpliwości, czy Maciej Berek spełniał wymogi formalne, aby w ogóle móc kandydować. Przede wszystkim, czy naprawdę ma co najmniej 10-letni staż pracy jako radca prawny. Maciej Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W zeszły piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Tragedia w wielkopolskich Wronkach. Podczas prac na terenie złomowiska mężczyzna został uwięziony w maszynie do prasowania metali.
2: Na miejscu zjawiły się 3 zastępy straży pożarnych, jednak ze względu na rozległe obrażenia ciała tego człowieka odstąpiono od resuscytacji krążeniowo-oddechowej i niestety nie udało się uratować życia tego człowieka, tego pracownika.
1: Relacjonował aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Wielka Brytania nakłada sankcje, Izrael zamyka konsulat. Powodem napięć są czystki etniczne na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Takie sformułowania wobec żydowskich osadników użył brytyjski szef dyplomacji. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
3: Po przejęciu urzędu przez premiera Andiego Benama rząd znacznie bardziej radykalnie podchodzi do wydarzeń na zachodnim brzegu Jordanu. Uważamy, że okupacja tych terenów przez Izrael jest nielegalna, mówi szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband. Narzucone przez niego sankcje dotyczą głównie produktów rolnych produkowanych przez żydowskich osadników. Jak zaznaczają komentatorzy, zamknięcie w odwecie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie pozbawia Wielką Brytanię kontaktów dyplomatycznych z terenami, na których mieszkają Palestyńczycy. Spór pomiędzy stronami przybiera na sile.
1: Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe ciężarówka wpadła do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Nie ma osób rannych. Kolejne 4 miliardy dolarów Polska wyda na zakup wojskowego sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Pieniądze dostaniemy z pożyczki w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. W Warszawie rząd podpisał w tej sprawie 6. już umowę. O tym, na co zostaną przekazane pieniądze, nasz reporter Michał Radkowski.
4: Na dozbrojenie naszej armii. Do Polski trafi amerykański sprzęt, bo to Amerykanie pożyczają nam pieniądze. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał jednak zdradzać szczegółów.
5: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, 6. już umowę FMF dotyczącą wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować.
4: Do tej pory z amerykańskich pożyczek sfinansowaliśmy zakup m.in. myśliwców F-35, śmigłowców Apache czy nowoczesnych czołgów Abramsów. Podsekretarz stanu USA Thomas DiNano podkreślał, że Polska to zaufany partner i modelowy sojusznik. Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem naszego niesłabnącego wsparcia dla Polski, z którą dzielimy wspólne wartości, darzymy się wzajemnym szacunkiem i mamy wspólną wizję wolnej i bezpiecznej Europy. Do tej pory Amerykanie pożyczyli nam na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
1: Mimo że w kalendarzu już 10 września, pogoda wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania na początku września są wręcz idealne.
6: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
7: Fakty na sportowo.
1: Aż 6-1 Paris Saint-Germain wygrał w stolicy Francji ze Slovanem Bratysława w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Aż 3 bramki dla drużyny z Paryża zdobył Hiszpan Ferran Torres, a 2 Dembele. Napoli u siebie uległo tymczasem Arsenalowi Londyn 0-1, Liverpool z kolei zwycięski w spotkaniu z Atletico Madryt 2-1 dla drużyny z Anglii. W starciu Sportingu Lizbony z Galatasarayem Stambuł lepsi zawodnicy ze stolicy Portugalii.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Sumy w Ukrainie. Rosyjskie drony uderzyły w centrum handlowe. Później o kryzysie migracyjnym w Ceucie. Polska chce rzetelnych informacji na temat tego, jak doszło do masowego napływu migrantów. A na koniec obserwatorium na Śnieżce, które ponownie będzie otwarte dla turystów. Dwie osoby zginęły, ponad 20 jest rannych. To najnowszy bilans ostatniego rosyjskiego ataku na Sumy w Ukrainie. Jak informują lokalne władze, 4 ranne osoby są w ciężkim stanie. 3 z nich to nastolatkowie. Rosyjskie drony miały uderzyć w centrum handlowe.
1: Polski głos w Europie.
0: Warszawa oczekuje więcej rzetelnych informacji dotyczących kryzysu migracyjnego w Ceucie. Na początku sierpnia do hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów. Jak przekazał naszej dziennikarce wiceszef resortu spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, Warszawa chce także wiedzieć, jaka jest dzisiaj sytuacja w Ceucie i jak wyglądają relacje Hiszpanii z Marokiem. O szczegółach dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burgino.
2: Wciąż nie ma pełnego, jednoznacznego obrazu tego, co wydarzyło się w Ceucie. Są różnice w ocenie między władzami miasta a rządem w Madrycie. Szef władz Ceuty w Brukseli mówił wprost o kluczowej roli Maroka i sugerował, że presja migracyjna była celowym działaniem Rabatu. Madryt jest znacznie ostrożniejszy i nie przesądza odpowiedzialności Maroka. Maciej Duszczyk mówił, że Polska podtrzymuje solidarność z Hiszpanią i jest gotowa pomóc, jeśli Madryt zwróci się z konkretną prośbą, na przykład w sprawie ochrony zewnętrznej granicy Unii, ale Warszawa chce więcej rzetelnych informacji o tym, co dokładnie się wydarzyło, bo jak mówi Duszczyk, celem powinno być zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.
0: Przedłużają się problemy związane z dostępem do wody w okolicy Ciechanowa na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, prawie 1000 mieszkańców gminy Grudusk od zeszłego tygodnia nie może korzystać z wody w kranach. W wodociągu wykryto bakterie grupy coli oraz enterokoki. Wyniki kolejnych badań próbek wody mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. A na te wiadomości czekało wielu miłośników gór. Symbol Karkonoszy odzyska swój dawny blask. W Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki. Od 11 lat nie jest dostępny dla turystów. Został zamknięty w 2015 roku, działali w nim tylko meteorolodzy. Wkrótce ma się to zmienić.
3: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny.
0: Mówił w Karpaczu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Prace ruszą już w przyszłym tygodniu, ale ze względu na wymagający teren i trudne warunki atmosferyczne potrwają aż 5 lat. Trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia i nie chodzi tylko o kwotę na dystrybutorze, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący partii Razem. Był gościem Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
5: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić. Ale wie, może coś wcześniej.
4: Ja z mojej strony, ja robię co mogę. My jesteśmy racjonalną partią opozycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali za tym, środków, żeby użyć ludziom.
5: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej. Powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
4: No ja się tutaj, powiem szczerze, tych kosztów żywności, kosztów życia jesienią i zimą, obawiam, że to będzie coś, co...
5: Nie, że energia ma zdrożyć także radykalnie.
4: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
5: na tak, podnoszenie... Ale jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
4: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje dla ludzkich kieszeni.
5: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bochańczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
4: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na utylicach.
5: Ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba pisać Kraków?
4: Złożyliśmy
5: jaki
4: te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach,
5: panie,
4: programowych.
5: Pośle, ale więc, może jest...
4: No myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości, jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
5: No ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
4: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
5: Ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
4: No i pan, niech pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom ceny biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
5: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś z
4: druga
5: partii Razem.
4: SLD. No koleżanka w Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i je reprezentuje.
5: Z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem Nowej Lewicy.
4: No ja powiem tak, no ludzie Darii Gosek-Popiołek, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie głosowali za podniesieniem zwykłym mieszkańcom Krakowa kosztów życia. To oni są częścią tego układu, także układu, powiedzmy sobie szczerze, dosyć kolesiowskiego, który miastem rządzi i który wygląda że politycy lokalnej ekipy są zatrudniani w bardzo dziwnych miejscach na fikcyjnych stanowiskach.
5: Że lewica wielkich wyborów, ani jedna, ani druga w tych wyborach w Krakowie nie ma. To jest pojedynek między Łukaszem Gibałą a kimś drugim, prawdopodobnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
4: Co się wydarzy w wyborach, będziemy wiedzieli za niecałe 3 tygodnie. Ja w tym momencie wracam właśnie z Krakowa, bo w Krakowie spędziłem 2 dni i widziałem naszych wolontariuszy, wolontariuszki, dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują na kandydatkę Razem, Aleksandrę Owcej, na realną zmianę. Na ulicach, na klatkach schodowych, przekonując do mieszkańców Krakowa do tego, że zmiana realnie jest możliwa, bo ja myślę, że w tych wyborach naprawdę może się wydarzyć wiele.
5: Pytanie, partia Razem może pójść w ślady innej partii, niemieckiej partii lewicowej, Sary Wagenknecht, która współpracuje albo będzie współpracować, albo może współpracować z AfD. Wy też jesteście zdolni do takiej teorii podkowy, że skrajna lewica ze skrajną prawicą. Takie porozumienie brodaczy, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun.
4: No, panie redaktorze, bądźmy poważni.
5: No ale Sara Wagenknecht być może będzie tworzyć ten rząd.
4: Zacznę może od jednej prostej oceny. Pani Sara Wagenknecht nie mieści się w mojej definicji lewicy. Tak jak ja lewicowość rozumiem, ale...
5: Ale ona sama uważa się za lewicową.
4: Odkładając na bok w kwestie definicyjne, wie pan, no to co się dzieje w tym momencie, co zobaczyliśmy w Anhalcie, ale co pewnie zobaczymy jeszcze w paru innych niemieckich landach, to jest symptom. To jest symptom tego, że porządek społeczny i gospodarczy w Niemczech jest w poważnym kryzysie. Że niemiecki przemysł, który był siłą napędową tej gospodarki, tak, on po prostu jest pod potężną presją i się po prostu łamie w wielu branżach, przegrywa konkurencję.
5: No, tylko, że ten symptom ma bardzo konkretne skutki dla Polski.
4: Mhm. Tak, ale myślę, że warto, żeśmy byli tego świadomi, że takie zjawiska, jak na przykład to, że paru agentów Stasi, paru neonazistów dostaje się teraz do lokalnego parlamentu w Anhalcie i to oni mają rozdawać karty, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego, że ludziom rosną koszty życia. To jest konsekwencja tego, że stabilność, do której Niemcy byli przez dekady przyzwyczajeni, rozmywa się we mgle. To powoduje, że takie siły, niebezpieczne siły jak AfD, mogą zyskać realny wpływ na sprawowanie władzy.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie. O 2:00 przywita się z wami Karol Płaczkiewicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: delikatny to twór. Ten wór.
1: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosja chce porozumienia w sprawie Ukrainy, tak twierdzi Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont, wreszcie będzie dostępne dla turystów. Jest druga, zaczynamy. Donald Trump twierdzi, że odbył z Władimirem Putinem świetną rozmowę, a rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Ocenił jednak, że obaj przywódcy mają już dość wojny. Trump nie wykluczył organizacji trójstronnego szczytu z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Kreml poinformował natomiast, że Putin odpowiedział się za poprawą relacji z Waszyngtonem i omówił z Trumpem m.in. wymianę więźniów oraz dalsze rozmowy pokojowe. Moskwa chce, by odbywały się one w Abu Zabi i domaga się wstrzymania amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Przypomnijmy, do zdarzenia pociągu Intercity z ciężarówką doszło wczoraj. Zginęła jedna pasażerka, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Zarzut znęcania się nad końmi sportowymi usłyszała sędzia jeździectwa z Wielkopolski. Pod koniec sierpnia w sieci opublikowane zostały nagrania, na których widać, jak kobieta uderza i kopie konie. Co o tej sprawie mówi prokuratura?
2: Sędzia jeździectwa Aleksandra H. miała umyślnie znęcać się nad dwoma końmi sportowymi, stosując wobec nich przemoc fizyczną.
3: W szczególności uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem, w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
2: Powiedziała mi prokurator Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Nałożono na nią zakaz wykonywania jakichkolwiek zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie. Kobiecie grożą 3 lata pozbawienia wolności.
1: O czym informował nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Symbol karkonoszy odzyska swój dawny blask. Wczoraj w Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki, które od 11 lat jest zamknięte dla turystów. Prace ruszą już w przyszłym tygodniu. A ile potrwają?
5: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont 3 charakterystycznych spotków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym